0: prezencie jakąś książkę. To ktoś gdzieś miał okazję być na jakimś pokazie, konsultacji, seminarium i tak dalej. To były niezwykle trudne czasy ze względu na czas wszechpanującej komuny tak zwanej, a zatem wszystkie wizyty międzynarodowe były naprawdę ograniczone i to był wielki problem. I tutaj właśnie dzięki staraniom instruktorów, którzy wspierali i rozwijali po ośrodku szczecińskim, po ośrodku Sensei'a Osińskiego na południe, w różnych miejscach, rzeczywiście korzystaliśmy z różnych źródeł. Ale ważne było, że próbowaliśmy to skoordynować w jakiś sposób. No i taką formą koordynacji rzeczywiście był ten kontakt, moim zdaniem, prywatnym, osobistym, z senseiem japońskim, czyli z senseiem Toshikazu Ichimura, który dał nam taki wgląd, jak może wyglądać baza, podstawa ruchu, pochodząca, uwaga, z kraju kwitnącej wiśni.
1: Przez 50 lat, jak to aikido się zmieniło? Czy ono się zmieniło w ogóle?
2: No na pewno, dlatego że dochodziło do takich sytuacji, one były po prostu nagminne, gdzie my ćwicząc kilka miesięcy, powiedzmy 12 miesięcy też, już zakładaliśmy sekcje, a więc nasz rozwój techniczny nie był za wysoki, ale byliśmy bardzo młodzi wtedy, mieliśmy po 20 kilka lat. Pęd do rozwoju tego aikido był niesamowity, jeżeli chodzi o działanie instruktorskie. Każdy chciał zostać tym instruktorem. No i niektórym to się powiodło. Co na załączonym obrazku tutaj widać, że jest spora grupa tych instruktorów jeszcze z lat 70. i 80., którzy dzisiaj są na naszym spotkaniu.
1: No właśnie, bo tych ludzi, którzy ćwiczą te 50 lat jest całkiem sporo. Czy to oznacza, że ci ludzie mają teraz po 60, niektórzy dobiegają do 70? Czy to oznacza, że aikido jest dla każdego, to znaczy w każdym wieku, od dzieciaka do... Nie chcę użyć słowa seniora, tak? Ale w każdym wieku?
0: Jest takie przyzwyczajenie, określenie, powiedzenie, że możesz ćwiczyć w każdym wieku. No to tak, oczywiście, ale przede wszystkim trzeba to chcieć robić. Jeżeli ktoś nie ma woli jakiejś poszukiwawczej, pracy nad własnym ciałem, nad pewną perspektywą, która jest przed nim, to jakby nie zmuszę go do robienia czegoś, czego on nie chce. Więc jest to ważne, żeby pewien rodzaj zainteresowań, który kumuluje się w takich sytuacjach jak aikido, gdzie na przykład nie ma zawodów sportowych, nie ma osiągnięć typu medal, puchar i nie ma tych zamienników sukcesu krótkiego, tylko jest tak zwana praca długoterminowa. No cóż, tak jak dostrzegamy, no niektórzy są po prostu znudzeni, niektórzy są wytrwali, więc jeżeli trafiło na tych pasjonatów tak zwanych, to trwają do tej pory. Rzeczywiście, szanuję ich za to, bo niestety niektórym nie udało się dotrwać do naszego jubileuszu, do tych 50 lat, odeszli z różnych powodów, natomiast odeszli zarówno żyjąc, jak i niestety poprzez odejście fizyczne, mówiąc krótko.
1: Pytanie o przyszłość, bo 50 lat to dobry moment, żeby sprawdzić, co się udaje, a co się nie udaje. Czy w tych czasach, kiedy mówię o wszystkich, o dzieciach, o dorosłych, 3-sekundowa rolka w telefonie nie przyciąga uwagi, czy aikido ma szansę?
2: Myślę, że tak. Jest sporo grup dziecięcych w różnych miejscach naszego kraju. I to jest jakby przyszłość aikido, która być może, jeżeli przejdą do tych grup starszych dzieci, to aikido nie umrze taką śmiercią naturalną. Chociaż obserwujemy wyraźny wzrost ćwiczących, ale to są ludzie już w granicach 45+, 50+, więc wielu instruktorów, prowadząc te zajęcia, ogranicza te niebezpieczne formy, na przykład walki, bo aikido jest przecież sztuką walki, do jakiegoś aspektu zdrowotnego, po to, żeby osoby, które mają 50 lat, znajdowały radość w treningu aikido, a przy tym również postrzegały to jako aspekt zdrowotny.
0: No właśnie, tutaj idealnie chciałbym tylko dodać i uzupełnić to, co powiedział Piotr, że ja pamiętam teraz, bo to mi się skojarzyło, że nasz ten wspomniany już japoński sensei Toshikazu Ichimura, on zawsze podkreślał, że aikido ćwiczymy, żeby rozwijać nie tylko właśnie technikę obronną, ale również, żeby zwracać uwagę na rozwój naszego ciała, które ma nam służyć w miarę w dobrej formie jak najdłużej. Natomiast aspekt pracy z dziećmi, młodzieżą, no teraz rzeczywiście zauważamy jakby diametralną zmianę motywacji młodzieży do takich działań typu aktywność fizyczna, ponieważ my kiedyś mieliśmy po prostu, byliśmy pasjonatami sztuk walk. Natomiast teraz trzeba mocno zachęcać dzieci, a zwłaszcza zauważyłem jako pedagog, jako trener pracujący z młodzieżą, nawet i trudną, bo uczę również takich form, jak się zachować, gdy na przykład jest zbyt duży poziom agresji u młodzieży, to rzeczywiście takie sztuki walk jak aikido mogą w tym pomóc, są dobrym narzędziem, ale no, nie zastąpią pracy kalistenicznej z rodziną. No niestety to się troszkę przebudowało. Instruktorzy muszą iść z duchem czasu i być na bieżąco. Nie jest to łatwe zadanie i nie wystarczy tylko umieć dobrze wykonać technikę aikido, ale również trzeba być dla nich świadomym, dobrym pedagogiem, dobrym wzorcem. Czego wszystkim instruktorom życzę, żeby byli ciągle wspaniałymi wzorcami i pedagogami.
1: Ja mam jeszcze jedno pytanie. Ono jest trudne, dlatego że dla przeciętnego słuchacza radia RMF aikido jest niezwykle egzotyczne. Jak byście w 30 sekund opisali aikido?
2: No na pewno jest to forma walki, o czym tutaj wspominaliśmy. Jest efektywną formą walki, natomiast no, żeby osiągnąć efektywność, to trzeba jednak kilkunastu lat treningu. Tak może krótko.
0: A dla mnie, może powiem krótko, uzupełniając to, co powiedział Piotr, wytrwałość, uwaga, solidność, rzetelność, a przede wszystkim zauważanie innych w tym wszystkim. Także to jest takie i budowanie zadowolenia. W zasadzie, gdybyśmy nie byli z tego w jakiś sposób szczęśliwi, to raczej chyba dawno byśmy zaniechali. Także buduję zadowolenie i szczęście osobiste. Wszystkim tego życzę, jeżeli się zajmujemy aikido, ale przede wszystkim w ogóle zdrowia i szczęścia.
3: Z sensejami Piotrem Borowskim i Romanem Hoffmanem rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24.

Ostatnie sekundy dzielą nas od trzeciej, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Symbol ukraińskiej historii religijnej i kulturalnej w płomieniach po rosyjskich atakach na Kijów. Resort zdrowia szykuje apelację od wyroku w Brukseli. Chodzi o gigantyczną karę finansową za nieodebrany zapas szczepionek. Wybrzeże Kości Słoniowej prowadzi w końcówce meczu z Ekwadorem, w drugim meczu grupy E na Mundialu. Kijowska Pieczerska Ławra, jeden z najważniejszych symboli ukraińskiej historii religijnej i kulturalnej, stanęła w płomieniach po rosyjskim ataku. Informują o tym lokalne władze. Sobór Pieczerskiej Ławry został trafiony bezpośrednim uderzeniem i stanął w płomieniach, podobnie jak pobliski wieżowiec mieszkalny, przekazał szef administracji.

0: Administracji Wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko. Dodał, że Kijów jest pod zmasowanym atakiem rakietowym. Według burmistrza miasta Witalija Kliczki co najmniej 5 osób zostało rannych, w tym jedna ciężko. W wielu dzielnicach słychać eksplozje, a władze wciąż apelują do mieszkańców o pozostanie w schronach. Ukraińskie siły powietrzne informowały, że stolica była atakowana równocześnie z kilku kierunków. Agencja Reutera zwraca uwagę, że uderzenie nastąpiło krótko po rozmowach prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem na temat możliwości zakończenia wojny z Rosją. A jak informowaliśmy w faktach, w związku z rosyjskimi atakami na terytorium Ukrainy w polskiej przestrzeni powietrznej operują nasze myśliwce. W gotowości są także naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Działania mają charakter prewencyjny i służą zabezpieczeniu polskiej przestrzeni powietrznej, a siły pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji. Początek sierpnia to możliwy termin złożenia przez Polskę apelacji w sprawie niewykorzystanych szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Przed weekendem resort zdrowia formalnie dostał wyrok belgijskiego sądu. Chodzi o ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrany zapas preparatu. Jaka będzie teraz reakcja Polski? Wyjaśni Michał Dobrołowicz.
1: Po pierwsze złożymy apelację, a wraz z nią wniosek o to, żeby do czasu jej rozpatrzenia nie wykonywać wyroku, czyli żeby w praktyce Polska nie musiała na razie płacić ani jednego euro. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk przyznaje, że rząd cały czas liczy się z tym, że tę kwotę jednak trzeba będzie zapłacić.
2: Rozmawiamy w tej sprawie z ministrem finansów i nie chcemy uszczuplać tej kwoty, którą mamy przeznaczone na zdrowie. Mamy zgodność, że nie może się to też odbić kosztem pacjentów.
1: W tym tygodniu Polska otrzymała też kolejne wezwanie do zapłaty w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Tym razem chodzi o dodatkowe 170 milionów złotych podatku od przegranej sprawy. Nasz kraj zakwestionował to żądanie i na razie wysłał notę dyplomatyczną w tej sprawie.
0: Teraz mamy dla Was jeszcze raport z Mundialu. W drugim meczu grupy E, czyli rywalizacji Wybrzeża Kości Słoniowej z Ekwadorem, w końcówce meczu prowadzi Wybrzeże Kości Słoniowej. Gola w pierwszej minucie czasu doliczonego zdobył Wilfred Singo. Kolejne spotkanie za niespełna godzinę. O 4:00 Szwecja podejmie Tunezję. W parkach, lasach czy na skwerach można teraz znaleźć podloty. To ptaki, które dopiero uczą się latać. Ornitolodzy przypominają, że jeżeli nie są w ruchliwym miejscu, to nie należy im pomagać.
3: Podloty to są takie ptaki, które wyszły już z gniazd, nie potrafią jeszcze do końca latać, ale już próbując uczyć się latać, pokonują pewne odległości, czasami bardzo nieporadnie, przez co lądują na trawnikach, gdzieś tam na chodnikach, na ulicach. Podlotów nie zabieramy do domu, nie wozimy do ośrodków rehabilitacji ptaków. Są to ptaki, które są obserwowane przez dorosłe, przez rodziców i są dokarmiane i one w ciągu kilkunastu dni osiągną zdolność już lotu, samodzielnego poruszania się i absolutnie będą sprawnymi ptakami.
0: Mówił Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Bądźmy wrażliwi na krzywdę zwierząt, ale też przyrodzie nie przeszkadzajmy. W ostatnią sobotę setka uczestników ruszyła na Marsz Śledzia. To 12-kilometrowa trasa ciągnąca się przez Rybitwą Mieliznę, która łączy Kuźnicę na Helu z Rewą. O historii i samym przebiegu marszu z organizatorem, pierwszym śledziem, Radosławem Tyślewiczem, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
4: Na ile tak naprawdę Marsz Śledzia to marsz?
5: Jakieś 85%.
4: Aż tyle można przejść z Kuźnicy do Rewy?
5: Tak, na 12 kilometrów tak naprawdę do przepłynięcia, w sensie części, której nie da się przejść ze względu na sztucznie pogłębiany tor podejściowy do Pucka, to jest około kilometr, kilometr 200, zależy po prostu od stanu wody. No i mamy teraz najnowsze pogłębione podejście do przystani rybackiej w Kuźnicy, to jest jakieś następne 100-150 metrów. Natomiast całą resztę trasy idziemy albo całkiem po suchym, albo w takiej wodzie powyżej kostek.
4: Całkiem po suchym, czyli nawet powyżej poziomu morza.
5: Tak, w tym roku, przynajmniej byłem w zeszłym tygodniu na takim rekonesansie i faktycznie wystawało tego suchego bardzo dużo. To nie jest reguła i w tym roku nawet się tego nie spodziewałem, bo normalnie jeżeli mamy duże zalodzenie w ciągu zimy, a w tym roku tak było, to ten lód potrafi ten cały nagromadzony piasek rozjechać, wepchnąć z powrotem do morza. Natomiast w tym roku jakoś ten efekt nie nastąpił. No mieliśmy mniej więcej 2 miesiące temu jeden z najniższych stanów Bałtyku w ogóle i prawdopodobnie w tej chwili się po prostu jeszcze nie odbudował do takiego poziomu, jak to ma miejsce zazwyczaj i w tej chwili tego suchego znowu wystaje dużo.
4: Czy właśnie pora roku jest ważna? Czy specyfika miejsca? No jak to możliwe, że można przejść zatokę?
5: Znaczy, tak naprawdę to już 24 rok maszerujemy. W przyszłym roku mamy ćwierć wieku.

0: Natomiast to też się troszeczkę zmieniało. Pierwsze nasze przejścia, kiedy to się nie nazywało jeszcze Marsz Śledzia i było nas tam kilku ratowników i nurków, którzy zabijali jakąś nudę weekendu majowego i postanowili to przejść, bo zobaczyliśmy na mapie, że jest taki pas mielizn tak naprawdę, a nie suchego lądu. Więc były to przejścia majowe. Mieliśmy też, czy mamy na koncie jedno przejście w lutym na urodziny Gdyni na 10 lutego, ale już potem nie wróciliśmy nigdy do tego pomysłu. Natomiast potem przez wiele lat maszerowaliśmy zawsze po 15 sierpnia, a od mniej więcej czasu COVID-u maszerujemy nie później niż do końca czerwca. Skąd takie zasady? Te zasady wynikają z przepisów, a tak naprawdę z decyzji administracji morskiej, ponieważ to były dłuższe konsultacje a propos planu zagospodarowania Zatoki i w ogóle obszarów morskich w Polsce. I na podstawie tego co roku dostajemy decyzję administracyjną, o jakiej porze roku powinniśmy iść, żeby w najmniejszym stopniu zakłócać migrację ptaków albo cokolwiek innego. I stąd takie ustalenia. Ostatnich kilka lat jest ta decyzja, że to musi być nie później niż do końca czerwca. No i tak właśnie robimy.
1: Jakie to jest uczucie przejść Zatokę?
0: A to trzeba spytać uczestników, ale no ja tak na początku podzieliłem ten marsz na takie etapy. I tak jak wchodzimy do wody i idziemy prawie kilometr, ale robi się jednak coraz głębiej, ten ląd za nami...
1: A to jest po pas.
0: To jest po pas, ale ten ląd za nami znika, a tej mielizny przed nami raczej z poziomu wody nie widać, więc nazwaliśmy to etapem wiary, no bo wszyscy, że tak powiem, zakładamy, że jednak dalej będziemy iść. Później, jak już faktycznie wychodzimy na tą środkową część trasy i jesteśmy na tej mieliźnie, to zrobiliśmy takie nawiązanie troszeczkę do Starego Testamentu i nazwaliśmy to syndromem Mojżesza, no bo idziemy przez morze, jakby nie patrzeć, i mamy mur z wody po lewej i po prawej stronie. Później mamy, bo jest zawsze postój mniej więcej w 2/3 trasy i tam jest takie nasze małe ceremonie pasowania na śledzia, czyli trzeba zjeść kawałek surowego śledzia. Mamy też posiłek regeneracyjny nawiązujący do złotych lat Adama Małysza, czyli jest bułka i banan. No a później mamy ostatni etap, który nazywa się Byle do brzegu, a to dlatego, że całość imprezy trwa około 4 godzin i tak naprawdę nieważne, czy woda ma plus 20 stopni, nieważne, czy jest słońce, to już organizm jest na takim wydatku energetycznym, że ten ostatni odcinek, gdzie właśnie na linach uczestnicy są przeciągani za kutrami rybackimi i to trwa mniej więcej godzinę, no to jest wyzwanie. To jest wyzwanie głównie ze względu na hipotermię i wychłodzenie organizmu, więc dlatego nazywamy to byle do brzegu, bo ten brzeg już zaczyna być widać, tak, motywacja rośnie, żeby jednak się tej liny utrzymać. No i w końcu znowu mamy grunt pod nogami, wychodzimy na szperku w Rewie i u nasady szperku, tam jest taki krzyż zbudowany z kotwic, jest zakończenie Marszu Śledzia.
1: Ten powód, ten wysiłek fizyczny, to jest powód, dlaczego tylko 100 osób może wziąć udział?
0: Nie, to jest znowu nawiązanie, ja tak naprawdę chciałem, żeby było tych osób 50, a nie 100 dawno temu, natomiast później właśnie w ramach tych konsultacji ustaliliśmy, że marsz odbywa się raz w roku, to nie jest rafting w Turcji, tutaj nie będzie chodzenia co tydzień czy cokolwiek innego, więc odbywa się raz w roku i jest dla maksymalnej ilości 100 osób. To są względy bardziej logistyczno-ratownicze, czyli zabezpieczyć to wydarzenie ratowniczo, to 100 osób, jeżeli ktoś jest za to odpowiedzialny, tak jak ja i moje stowarzyszenie, to naprawdę ja jestem tydzień przed bardzo mocno zestresowany, a potem jeszcze przez następne 2 tygodnie do siebie muszę dojść, żeby mieć, że tak powiem, taki już pewność i relaks, że wszystko skończyło się szczęśliwie, wszyscy dotarli na metę, 100 osób na wodzie pod względem ratowniczym, a sam jestem instruktorem ratownictwa wodnego, to jest to jednak pewnego rodzaju wyzwanie.
1: Czy słyszał Pan o takim podobnym wydarzeniu w innym miejscu na świecie?
0: Nie. Prawdopodobnie ze względu na warunki. Tutaj nasza Zatoka Puck'a jest po prostu unikatowa, nie tylko pod względem surferów, kitesurferów, ale również pod względem tego, że tak naprawdę my idziemy dawnym brzegiem morskim. I takie też są wyniki badań geologicznych. Mniej więcej 1000 lat temu poziom morza w Bałtyku ogólnie się podniósł i wtedy doszło do tak zwanego zalewu. Miejscowi mówią na to Małe Morze, czyli ta cała część właśnie od Rybitwie Mielizny do Puck'a, to jest to, co jeszcze 1000 lat temu nie było zalane i nie było morzem. Także naprawdę idziemy dawnym brzegiem morskim, taką trasą która dopóki nie była przekopana w 1918 roku, służyła również jako trasa komunikacyjna dla lokalnej społeczności, a nawet na niej były maszoperie.
1: A co to jest?
0: Maszoperie, tak jak na całym Półwyspie Helskim, to były takie wydzielone pasy lądu wchodzącego w morze, które przydzielano określonej rodzinie. I ta rodzina mogła z tego pasa morskiego i kawałka lądu czerpać korzyści, czyli łowić ryby, ale również na lądzie naprawiać sieci, czy w inny sposób opracowywać to, co się z morza udało wydostać.
1: Czyli takie naturalne molo?
0: Może nie naturalne molo, co bardziej takie naturalne pole, które należało do akurat w tym przypadku do społeczności mieszkańców Kuźnicy, z którego razem cała wieś korzystała i gospodarowała na takich właśnie określonych zasadach.
1: Jaka jest atmosfera? Idziecie przez morze, no właśnie, w pewnym momencie nawet jak Mojżesz, co czuje się przechodząc przez zatokę?
0: Niby za każdym razem trasa jest taka sama. No bo nic tutaj się geograficznie nie zmienia. Natomiast za każdym razem warunki są troszeczkę inne. Zestaw ludzi też jest zupełnie inny. Ja już bardziej w tej chwili patrzę tak trochę jako obserwator, jak poszczególni ludzie do tego podchodzą, co ich motywuje, żeby wziąć udział w tym marszu, bo mamy trochę ludzi takich, powiedzmy, z pochodzenia sportowców, jacyś triatloniści, ale my mamy też takich typowych ludzi, którzy bardziej szukają jakiegoś doświadczenia podobnego do przebywania na pustyni, bo chcą się znaleźć na środku morza i później dopiero gdzieś w internecie czy w innych publikacjach widzę, że a to powstał komiks, a to powstał wiersz, a to ktoś napisał książkę, a nawet ostatnio w jakiejś książce kucharskiej w Krakowie znalezionej na półce, że było ciekawie, jest nawiązanie do Marszu Śledzia, więc jak gdyby ten marsz żyje już własnym życiem, także chyba tutaj każdy uczestnik ma jakąś swoją własną motywację i na własny sposób odbiera to, co na tym marszu się z nim konkretnie wydarzy.
2: Tak mówił naszemu reporterowi Staszkowi Pawłowskiemu pierwszy śledź Radosław Tyślewicz.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliżamy się do godziny czwartej, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Tragiczny bilans nocnych ataków Rosji na Ukrainę. W Charkowie zginęło 5 osób, w Kijowie co najmniej 13 jest rannych. Polski restaurator oskarżony o rasizm i brutalnie pobity w Brukseli. Posłuchajcie, co o tym bulwersującym zdarzeniu mówił dziennikarce RMF FM. W faktach także reakcja rządu na straty w bieszczadzkiej turystyce. Noc zmasowanych ataków Rosjan na Ukrainę. W Kijowie 13 osób zostało rannych. Jak informowaliśmy w faktach, Ławra Peczerska, jeden z najpoważniejszych klasztorów i najsymboli ukraińskiego dziedzictwa, stanęła w płomieniach. Brutalny atak na nasz naród i nasze dziedzictwo. To jest prawdziwa twarz rosyjskich wartości prawosławnych, napisała premier Ukrainy Julia Sfyrydenko na platformie X. Według władz ataki uszkodziły linie energetyczne, pozbawiając prądu około 140 tysięcy mieszkańców Kijowa. Zapaliły się też budynki mieszkańców. Samochody. W Charkowie zginęło 5 ratowników, a kilka osób zostało rannych. W związku z tymi atakami polskie myśliwce zostały poderwane, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Bulwersująca historia z Brukseli. Polak prowadzący wraz z żoną z Tajwanu restaurację w stolicy Belgii padł ofiarą brutalnego ataku. Bezpodstawne oskarżenia o rasizm przyczyniły się do eskalacji przemocy. Do ataku doszło podczas trwających w Belgii manifestacji młodzieży i studentów sprzeciwiających się cięciom w edukacji. Z właścicielem restauracji rozmawiała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
1: Wszystko zaczęło się od tego, że polski restaurator pan Michał próbował odebrać skradzione z ogródka restauracji krzesło. Wtedy napastnicy otoczyli go, zaczęli bić i oskarżyli o rasizm, podburzając tłum do przemocy. Dla pana Michała te oskarżenia są tym bardziej bulwersujące, że sam jest imigrantem. Do Belgii przyjechał z rodzicami, mając 3 lata.
2: I do tego to jest troszkę głupie, bo mam całą multikulturalną ekipę. Moja żona jest z Tajwanu, więc to jest bez sensu.
1: Polski właściciel tajwańskiej restauracji wzywa do solidarności, żeby reagować na przemoc i apeluje o ostrożność w ferowaniu oskarżeń o rasizm.
0: Szczegółowo o tej historii piszemy na rmf24.pl.
3: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
0: Jak rząd zareaguje na straty w bieszczadzkiej turystyce? Jak informowaliśmy w faktach, Bieszczadzki Park Narodowy odnotowuje mniejszy ruch na szlakach w związku z obawami wynikającymi z częstego pojawiania się niedźwiedzi. O tym, czy i jak rząd zamierza wesprzeć branżę turystyczną, nasz reporter Kacper Wróblewski.
4: W tej chwili rozwiązaniem jest jedynie bon turystyczny, który Ministerstwo Sportu i Turystyki zamierza rozszerzyć o kilka województw, w tym właśnie o Podkarpacie. Jak się dowiedziałem, sytuacja nie jest w tej chwili aż tak poważna, ponieważ według ostatnich danych odwoływanie rezerwacji zdarza się sporadycznie, a oprócz tego jest coraz mniej zgłoszeń dotyczących obecności niedźwiedzi. Przede wszystkim zwierzęta nie są widziane na turystycznych szlakach. Jednocześnie resort sportu i turystyki podkreśla, że obecność niedźwiedzi bliżej ludzi to problem Ministerstwa Klimatu, które ma według moich rozmówców podjąć działania, aby mieszkańcy i turyści mogli czuć się bezpiecznie.
0: Dziś będzie pochmurno i deszczowo, ale już od wtorku pogoda zacznie się zmieniać. Od południa będzie napływać cieplejsze powietrze, a pod koniec tego tygodnia na termometrach w całym kraju około 30 stopni. Czekacie na taką zmianę?
5: Już się boję, jak się będę czuł, bo jak są takie przeskoki, to ja po prostu nie żyję. Ja bym wolał, żeby było albo bardzo gorąco, albo już chłodno i jesiennie.
6: Czyli taka bardziej stabilna, żeby ta pogoda
5: dokładnie
6: była.
5: Dokładnie tak.
6: Boję się, że będzie za gorąco. Mogło być tak jak w tym momencie. Słonecznie, pięknie, spacerowo. Może lżejszy wiatr.
0: Te głosy zebrała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam mamy dla Was aktualne przewidywania synoptyków. W łódzkim ogrodzie botanicznym piwonie są właśnie w apogeum swojego rozkwitu. Zwiedzający mogą podziwiać kilkadziesiąt odmian piwoni chińskich, w tym 10 wyhodowanych przez polskich hodowców oraz 4 odmiany piwoni lekarskiej. Do ogrodu zajrzała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka, której przewodniczką była pani Ewa Białasińska.
7: Jesteśmy w cudownym otoczeniu. Ile tutaj mamy odmian piwoni?
8: No, blisko 50.
7: 50 różnych, żeby to unaocznić, kolorów.
8: Każda inna, tak.
7: Kolorów, kształtów, zapachów. Musimy zacząć tę rozmowę od tego, skąd te piwonie u nas w ogóle się wzięły.
8: Te piwonie, które tutaj mamy w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi, mamy ich tak naprawdę 48 odmian, w tym 44 piwoni chińskiej, odmiany piwoni chińskiej i 4 odmiany piwoni lekarskiej. te odmiany, które mamy i te odmiany, które są rozpowszechnione na świecie, to są wszystko odmiany piwoni chińskiej, która była krzyżowana z innymi gatunkami piwoni oraz z innymi odmianami. To tak przez wieki szło i powstawały coraz to nowe nawet kształty kwiatów, zapachy, kolory. Także dzięki temu mamy takie piękne zróżnicowanie piwoni. U nas mamy około 4400 sztuk. Rzeczywiście każda z odmian jest inna, inaczej pachnie. Niektóre nie tak za specjalnie, niektóre przepięknie.
7: Jaka to jest różnica pomiędzy peonią a piwonią?
8: No tak, różnica jest w zasadzie żadna, dlatego że peonia to nazwa łacińska, natomiast piwonia nazwa polska, tak? I tyle. Pani tutaj zawsze, jak przychodzą na spacery, to zawsze jedne mówią o piwoniach, drugie o peoniach i jest taki właśnie troszeczkę rozgardiasz, ale potem się okazuje, że to chodzi o to samo i nazwa łacińska jest używana głównie w nomenklaturze takiej botanicznej, prawda? Żebyśmy wiedzieli na całym świecie, że rozmawiamy o konkretnych roślinach. Natomiast nazwa polska czy nazwy takie krajowe są oczywiście w językach narodowych. No i teraz ta historia pochodząca ze starożytnej Grecji. No więc jeżeli chodzi o nazwę łacińską, to podczas wojny trojańskiej Asklepios, czyli lekarz bogów, wyruszył gdzieś. I akurat Ares i Hades zostali ranni i Asklepios miał takiego bardzo zdolnego pomocnika i on uleczył Hadesa i Aresa sokiem z korzenia pewnej rośliny. Jak Asklepios wrócił, to się tak wściekł, że postanowił go zabić za to. No bo mistrz musi być tylko jeden, prawda? Więc postanowił tego swojego pomocnika zgładzić. I Zeus w nagrodę za to, że on ich uratował i chcąc ochronić przed Asklepiosem tego chłopaka, zamienił go w kwiat tej rośliny. No i właśnie chłopak miał na imię Peon, więc stąd nazwa Peonia.
7: Tutaj mamy ogromny przekrój tych kolorów w kolekcji Ogrodu Botanicznego.
8: Tak, no mody się zmieniają. Dawniej królowała piwonia, no taka o kolorach babcinych, czyli właśnie taka bordowo mocna, różowa, ciemnoróżowa, bordowa, biała, pełna, o kwiatach pełnych. Ale no właśnie, różne ośrodki, też na przykład jak piwonia przyjechała z Chin do Japonii, to Japończycy zaczęli hodować piwonie o kwiatach pojedynczych, zupełnie innych i tak naprawdę to już nawet powstał typ kwiatu japoński, tak, o specyficznej budowie. Tam są pręciki i słupki przekształcone w tak zwane prątniczki, a okółek kwiatów jest jeden. No musicie Państwo tu przyjść, bo ja to muszę na przykładach opowiadać i pokazywać. A teraz już w obecnym czasie hodowla idzie w bardzo różnych kierunkach, ale głównie są rzeczywiście nowe typy kwiatów mamy na rynku. Widzimy kwiaty takie żółte, przepiękne, prawda, tutaj Honeygold, bardzo piękny, żółty. No mamy oczywiście nawet odmiany jeszcze z XIX wieku, piękne białe oczywiście o kwiatach pełnych i różowe i też takie ciemne, ale jakbym Panią zaprosiła troszeczkę tutaj.
7: Idziemy.
8: To jest taka odmiana na przykład Cherry Hill, wiśniowe wzgórze, o bardzo pięknym, mocnym, takim właśnie kolorze wiśniowym. Proszę zobaczyć, jest taka mocno czerwona, taka wręcz karminowa. Ona się nazywa Bukibel. To są już nowe piwonie, mieszańce. Proszę zobaczyć, jaka mocno czerwona, prawda?
7: Taka aż przepiękny kolor.
8: Wiśniowa, tak. To są już zupełnie inne piwonie niż kiedyś. Obok są piwonie już w typie kwiatu japońskim właśnie, gdzie są te, o, tutaj mamy prątniczki, czyli pręciki i słupki przekształcone w takie specjalne płatki, ale nie za wielkie, zwane prątniczkami.
7: Ja wejdę w słowo tylko, żeby to wytłumaczyć, tak trochę unaocznić. Te płatki przypominają goździka.
8: Troszkę tak i one muszą być kontrastowo ubarwione.
7: Do tych płatków, które są na zewnątrz.
8: Jeden lub dwa okółki takich dużych płatków, pięknych, zazwyczaj one są oczywiście różowe i te prątniczki, które bywają żółte, zaraz podejdziemy zresztą do pięknych żółtych, białe, żółte, przepiękne, no naprawdę, że to wszystko przepięknie zaczyna wyglądać i to są już takie nowoczesne piwonie, trochę inne, a tutaj no i mamy tutaj już takie współczesne odmiany piwoni koralowych. Mówi się o nich piwonie koralowe, Coral Sunset na przykład. I proszę zobaczyć, one to już są zupełnie inne piwonie. Czy pani już wąchała takie piwo? Nie? Jeszcze nie?
7: Chyba nie.
8: Proszę spróbować. Uwaga, tylko nie za mocno. Właśnie. Także zapach...
7: To nie jest cudowny zapach taki kwiatowy.
8: Nie, ale zaraz pójdziemy do najpiękniejszego zapachu piwoni, jaki mamy w kolekcji, moim zdaniem oczywiście, także zniwelujemy to. Piwonie koralowe pachną niespecjalnie, także przylatują do nich muszki, ale za to mają przepiękne kwiaty. Łososiowe, właśnie takie koralowe, łososiowe, zaczynają kwitnienie takim kwiatem ciemniejszym, łososiem, a im się bardziej starzeją, tym są jaśniejsze, ale pięknie się starzeją, naprawdę.
7: Teraz dla odmiany tak, poproszę jakiś przyjemny zapach.
8: Proszę bardzo, może teraz pani spróbuje.
7: Mhm. Rzeczywiście, to jest zapach takiej piwoni, które...
8: Jaki znamy.
7: Tak, Madame taki troszeczkę, tak. Troszeczkę cytrusowy taki.
8: Jeszcze XIX wiek.
7: Jak piwonie przywędrowały do Europy, skoro wiemy, że no, te, które tutaj mamy, te piwonie, to są piwonie chińskie, czyli musiały z Chin do nas przyjść. A jak to się stało?
8: Otóż one trafiły pod koniec XVII wieku na dwór cesarzowej Józefiny, żony Napoleona, od cesarza Chin. To był podarunek od cesarza Chin. Dla cesarzowej Józefiny, żony Napoleona, taki przekupny troszkę. No i ale cesarzowa Józefina była znana oczywiście z tego w swoich ogrodach Malmaison, tam było ponad 726 hektarów podobno miała. No i tam miała miejsce naprawdę na róże, na piwonie, na wszelkie możliwe piękne kwiaty z tamtych czasów. No i jak ona zmarła w 1814 roku, to jej ogrodnik dostał akurat piwonie i od niego te piwonie przeszły do jednego z większych hodowców, Augusta Kalo, i on zaczął je krzyżować, bo ona dostała wtedy no, sporo, kilkadziesiąt odmian, dokładnie nie wiemy ile, ale było kilkadziesiąt, a August Kalo już wyhodował z tego, co zostało mu przekazane, ponad 100 odmian i opatentował. I właśnie niektóre z tych odmian, które mamy tutaj, są jeszcze Augusta Kalo. Idziemy do Lady Anny, przepiękna, bo musimy pamiętać, że te odmiany, które pochodzą z dawnych, dawnych czasów, one musiały być doskonałe. O właśnie, idealnie. Proszę zobaczyć, że nawet jeszcze taki kwiat, który się rozwija Lady Anny, jest w typie anemonowym.
7: Zewnętrzne płatki najpierw
8: są zewnętrzne płatki, ale te pręciki i słupki są przekształcone w taką wielką kulę. Nie ma prątniczek, takich drobnych płatków, tylko jest taka duża kula i to jest typ anemonowy. No i taka właśnie jest Lady Anna i ona jest tak pięknie podpalana na jasno. W tych pierwszych etapach, jak ona zaczyna kwitnąć, to ma takie piękne, takie żółtawe zabarwienie tutaj.
0: Opowiadała naszej reporterce Ewa Białasińska. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF 24.
10: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Lekarz dyżurny w radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
1: Szóstka stołowa generalnie lubi ruch. Gdy jej właściciel je chipsy i siedzi przed telewizorem i nic nie robi, wasza szóstka płacze.
0: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
2: Warto jednak skontaktować się z lekarzem, zrobić jakieś podstawowe badania albo w trakcie diety też się kontrolować lub też robić to pod nadzorem dietetyków.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy poniedziałek po 16:00. W radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: To już prawie piąta, czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dzień dobry, zapraszam. Porozumienie pokojowe między Stanami Zjednoczonymi i Iranem zawarte. Ogłosili to w nocy Donald Trump i premier Pakistanu, kraju, który uczestniczył w negocjacjach. Co ustalono? Jakie są warunki? O tym na początek. Będą też komentarze napływające z areny międzynarodowej po tej decyzji. Jest piąta. Stany Zjednoczone i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Według informacji przekazanych przed północą czasu polskiego przez premiera Pakistanu, blokady morskie mają zostać zniesione, a cieśnina Ormuz, jeden z kluczowych szlaków transportu ropy, ponownie otwarta. Dokument ma zostać sfinalizowany w najbliższy piątek w Szwajcarii. Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich, napisał Donald Trump na platformie Truth Social, dodając: statki świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie. Porozumienie obejmuje także ramy dalszych negocjacji dotyczących m.in. irańskiego programu nuklearnego oraz stopniowego znoszenia sankcji. Według Stanów Zjednoczonych ma ono charakter 60-dniowego memorandum, które poprzedzą rozmowy techniczne. Irańska telewizja państwowa oświadczyła, że Stany Zjednoczone zostały zmuszone do zgodzenia się na zakończenie wojny. A na arenie międzynarodowej porozumienie zostało już szeroko skomentowane. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała je za kluczowy krok w kierunku pokojowego rozwiązania konfliktu. Państwa E4, czyli Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy, podkreśliły jednocześnie, że Iran nigdy nie może zdobyć broni jądrowej. Keir Starmer zaznaczył, że konieczne jest przywrócenie swobody żeglugi w cieśninie Ormuz. Emmanuel Macron wezwał do szybkiego wdrożenia ustaleń, a Friedrich Merz mówił o przełomie dyplomatycznym, który może poprawić bezpieczeństwo globalne i sytuację gospodarczą. To z kolei nie była spokojna noc na Ukrainie. Dwie osoby zginęły, a co najmniej 18 zostało rannych w zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Uszkodzone zostały linie energetyczne, a bez prądu pozostaje około 140 tysięcy mieszkańców. Jak informowaliśmy w faktach, poważnie ucierpiała także wpisana na listę UNESCO Ławra Peczerska. Historyczny klasztor stanął w płomieniach. Brutalny atak na naszych ludzi i nasze dziedzictwo, napisała premier Ukrainy Julia Swyrydenko. Rosjanie zaatakowali również Charków. Podczas akcji gaśniczej zginęło tam 5 strażaków, a 5 kolejnych zostało rannych. Alarmy lotnicze ogłoszono nad niemal całym terytorium Ukrainy. Przed piątą dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że zakończono operowanie polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej, związane właśnie z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Podziękowano też za wsparcie dowództwu sojuszniczych sił powietrznych NATO oraz lotnictwu wojskowemu Francji i Holandii.
1: Fakty z każdego miejsca na świecie.
0: Za 2 lata w stolicy Katalonii nastąpi całkowite wygaszenie krótkoterminowego wynajmu turystycznego. Ma to zwolnić nawet 10 tysięcy mieszkań. To duży problem dla inwestorów kupujących nieruchomości w Hiszpanii. Nowe przepisy mogą też nie sprostać oczekiwaniom wszystkich.
2: Gdzieś nieoficjalnie, z tego co się mówi, bardziej wśród środowiska inwestorów, tak, to właściciele tych mieszkań, tak, mają taki profil, że nie zdecydują się wynająć tego na 5 lat, tak jak powiedzmy chcą to politycy, będą szukać jakichś innych ścieżek wynajmu średnioterminowego, który dalej jest gdzieś tam dozwolony.
0: Ocenia Mariusz Mleczko, Polak mieszkający w Barcelonie. A na koniec tego wydania mamy dla Was podróż pociągiem. Nie jest szybko, ale jest klimatycznie. PKP ma w swojej ofercie podróż w czasie. Intercity nieśpieszny umożliwia nie tylko przejazd po Polsce, ale także budzi wiele wspomnień. To specjalne przejazdy starymi wagonami, w których jest tak jak dawniej, nawet w wagonie restauracyjnym.
3: Oferujemy menu staropolskie. Wszystkie produkty są przygotowywane przez naszą kuchnię centralną, przez naszych doświadczonych kucharzy i przygotowane tutaj na miejscu.
4: Uczucie jest taka bardzo przyjemność, bo ja widzę te tereny w szybę, nie słucham telefonu, nie czytam gazety, tylko rozglądam się, bo nasze tereny polskie piękne są.
0: Nieśpieszne pociągi będą woziły pasażerów w wakacje. Można nimi dojechać zarówno nad morze, jak i w góry. I tu kończymy te fakty. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty wracają za niespełna pół godziny. Na poranne wydania zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jest punktualnie 5:30. Tomasz Stańszewski, zapraszam na poranne fakty w RMF FM. 15 stopni w tej chwili w Kołobrzegu, plus 8 w Zakopanem. Tak temperaturowo rozstrzelona Polska o poranku 15 czerwca. 6 godzin temu Donald Trump poinformował o porozumieniu z Iranem. Oficjalna ceremonia podpisania tej umowy w piątek w Szwajcarii, a w meczu Szwecja-Tunezja w tej chwili 69 minuta i 3-1 dla Trzech Koron. Przed piątą dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zostało zakończone. Podziękowano sojusznikom z NATO, Francji i Holandii, których samoloty pomagały zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. W nocy, jak informowaliśmy w faktach, Rosja rozpoczęła kolejną rundę ataków rakietowych na Kijów. Uderzyła m.in. w zabytkową katedrę Zaśnięcia Matki Bożej w Ławrze Pieczerskiej, a to jest jedno z najważniejszych miejsc kultu religijnego Ukrainy. W tym rosyjskim ataku zostało kilka wielopiętrowych budynków mieszkalnych w Kijowie. Zginęły co najmniej 4 osoby, 23 zostały ranne. A 6 godzin temu Donald Trump poinformował o porozumieniu z Iranem. Oficjalna ceremonia podpisania tej umowy, która zapewnić ma światowy pokój, w piątek w Szwajcarii. Wielka chwila dla Stanów Zjednoczonych Ameryki. Oczywiście dzięki przywództwu prezydenta Donalda Trumpa i ciężkiej pracy całego zespołu, komentował na gorąco wiceprezydent J.D. Vance w programie The Big Weekend Show kanału Fox News. Poniedziałek, 15 dzień czerwca. Uwaga świata skupiona na Stanach Zjednoczonych i urodzinach 80. Donalda Trumpa, prezydent Stanów Zjednoczonych, w tej chwili bawi się ze swoimi gośćmi, w tym Karolem Nawrockim, na gali UFC Freedom 250. Swoją walkę wygrał The Incredible Hulk, czyli Josh Hockett między innymi. Jak mówił przed walką Karol Nawrocki, przed galą Karol Nawrocki, każde nasze spotkanie, czyli spotkanie z Donaldem Trumpem, jest okazją do tego, żeby porozmawiać o interesach Polski.
1: To są oczywiste, no i te na dzień dzisiejszy nasza relacja przecież gwarantuje.
0: Czy w Waszyngtonie uda się porozmawiać o obecności amerykańskich wojsk w Polsce? Polecam poranne fakty, w nich również wyniki sondażu przeprowadzonego na zlecenie RMF FM. Pytaliśmy w tym sondażu, czy Polska może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa. W naszych porannych rozmowach po 7 w internetowym radiu RMF 24 dziś gościem Piotra Salaka będzie były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szef.

0: RMF24.
1: Od samego rana jesteśmy w samym centrum wydarzeń
2: i relacjonujemy je dla was na gorąco.
3: W poranku Radia RMF24 mamy też fakty co pół godziny i najważniejsze publicystyczne punkty dnia. Rozmowę o 7 i poranną rozmowę o 8.
0: Poranek Radia RMF24. Już dziś od 7.

0: docieramy do godziny 6. A godzina 6 to oczywiście czas faktów w RMF FM, które mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
1: Witamy i zapraszamy. Pokój z Iranem osiągnięty.
2: Tak ogłasza Donald Trump i premier Pakistanu, Shahbaz Sharif.
1: Podpisanie porozumienia w piątek w Szwajcarii.
2: A w tej chwili urodziny Donalda Trumpa i gala UFC w Waszyngtonie.
1: Z udziałem Karola Nawrockiego jako gościa prezydenta USA.
2: Na Estadio Monterrey w meczu, w którym mogła grać Polska, Szwedzi wygrywają z Tunezją aż 5-1.
1: I tak zaczyna się w faktach poniedziałek, 166 dzień roku.
2: Zapraszamy, jest punktualnie 6. Pokój z Iranem osiągnięty, ogłosił w nocy polskiego czasu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
1: Premier Pakistanu, który pośredniczył w negocjacjach, przekazał, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. A na linii o poranku amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, co wiemy więcej na temat tego, no podkreślamy, wstępnego porozumienia?
3: Dzień dobry. Do uroczystego podpisania umowy ma dojść w piątek 19 czerwca w Szwajcarii. Donald Trump poinformował: zezwalam na natychmiastowe usunięcie blokady Iranu. Amerykańskie statki blokowały irańskie porty w odpowiedzi na zablokowanie cieśniny Ormuz. Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich. Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia cieśniny Ormuz. Jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych, napisał Trump we wpisie na swoim portalu. Statki świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie, dodał Trump. Przypomnę, że to w wyniku ataku USA i Izraela Iran zablokował cieśninę Ormuz. Trump ocenił, że wielka umowa przyniesie pokój i bezpieczeństwo całemu regionowi i że choć wielu prezydentów próbowało zawrzeć pokój z Iranem, to wszyscy ponieśli porażkę. Poza nim wstępne porozumienie ma trwać 60 dni, podczas którego strony mają podjąć rozmowy na temat szczegółów, m.in. irańskiego programu atomowego. Informację potwierdził wiceszef MSZ Iranu. Zaznaczył jednak, że Iran nie zatwierdzi porozumienia, dopóki w tekście porozumienia nie zostaną włączone ostateczne żądania Teheranu. Zatem wszystko może się jeszcze wydarzyć. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: W stolicy USA w tej chwili Donald Trump świętuje swoje 80. urodziny, a elementem tego świętowania urodzinowa gala mieszanych sztuk walk UFC w Białym Domu, Freedom 250.
1: Amerykanie do tej pory zadowoleni.
2: Bo swoje walki wygrali amerykańscy zawodnicy UFC. Mówiliśmy już w faktach. Triumfował Josh Hockett, wygrał także Sean O'Malley. Trwa jedna z walk wieczoru. Cyril Gane kontra Alex Pereira. Donald Trump tuż przy siatce oktagonu, za jego plecami Mark Zuckerberg. No i podczas tej gali ogłoszono, że dzięki jego koncernowi Meta, no i właśnie Markowi Zuckerbergowi, każdy niewidzący weteran wojenny Ameryki otrzyma za darmo parę zmieniających jego życie inteligentnych okularów Ray-Ban Meta. Okularów zintegrowanych z cyfrowym ekosystemem, dzięki któremu użytkownik może nagrywać, rozmawiać, korzystać z możliwości sztucznej inteligencji.
1: Zatem i promocja, i świętowanie. Jednym z gości walki Karol Nawrocki, który ma nadzieję na dłuższą chwilę rozmowę z gospodarzem Białego Domu.
4: Każde nasze spotkanie, a było już ich wiele, łącznie z rozmowami telefonicznymi, jest dla mnie czasem do tego, aby rozmawiać o interesach Polski, a te są oczywiste. No i te na dzień dzisiejszy nasza relacja przecież gwarantuje.
1: Śledzimy na bieżąco wydarzenia w Waszyngtonie. Będą również komentarze po 7 w internetowym radiu RMF24. Gościem Piotra Salaka będzie były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna.
2: A 7:40 w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski i były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Już teraz zapraszamy.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Aż 9 osób nie żyje, 30 zostało rannych. To jest nocny bilans rosyjskiego ataku na Ukrainę. Aktualne doniesienia z tej wojny toczącej się tuż za naszą wschodnią granicą śledzi reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
6: Dzień dobry.
1: Kacprze, witaj. Co dokładnie działo się minionej nocy na Ukrainie?
6: Alarm powietrzny ogłoszono nad ranem niemal w całym kraju. Rakiety i drony spadły m.in. na Kijów i Charków. W stolicy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w infrastrukturę energetyczną. Bez prądu pozostaje około 140 tysięcy mieszkańców Kijowa, przekazał nad ranem mer miasta Witalij Kliczko. Poważnie uszkodzona została Ławra Weczerska, prawosławny klasztor w Kijowie, jedno z największych chrześcijańskich centrów na Ukrainę, wpisany na listę UNESCO. Przypomnę, że w związku ze zmasowanym atakiem na Ukrainę polskie i sojusznicze myśliwce zostały w nocy poderwane, jednak jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
2: W Monterrey kilka minut temu zakończony mecz Szwecja-Tunezja. Mecz, w którym to, przypominamy, mogła zagrać nasza reprezentacja.
1: Szwedzi skutecznie pozbawili nas niestety nadziei na mundialowe emocje, a teraz sami z nich korzystają.
2: I to korzystają pełnymi garściami. Tunezja pokonana aż 5-1. Dwie bramki Ayariego. On stawiał kropkę nad i w 6 doliczonej minucie regulaminowego czasu gry.
1: W Sztokholmie blady świt, ale strefy kibica pełne.
2: No i tak właśnie radośnie reagowano kilka minut temu po tej ostatniej bramce meczu. Dwa razy do siatki, przypominam, trafiał Yasin Ayari, raz Aleksander Isak, raz Wiktor Jokeres i raz Matthias Svanberg. Zatem 5-1 Szwecja triumfuje w Monterrey. Za niespełna pół godziny po 6.31 w RMF FM mistrzowskie fakty sportowe. Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: No i co powiesz o pogodzie?
9: No, i tu się będzie działo to, a tam się będzie działo tamto. Naprawdę deszczowy dzień przed nami. Deszczowy, teraz o poranku nie pada we Wrocławiu, w Katowicach i w Opolu o godzinie 14. Wszędzie deszczowo z wyjątkiem pięknego Dolnego Śląska. Tak, to ja bym dzisiaj zabrał ze sobą parasolkę, bo taka sytuacja deszczowa będzie trwała aż do wieczora.
0: A przez najbliższych kilka dni, tak patrzę jeszcze, czy...
10: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
1: A zaczynamy od urodzinowych emocji w Waszyngtonie. No,
2: w jednej z walk wieczoru gali Freedom 250, świętujący 80. urodziny Donald Trump. Kilkadziesiąt minut temu oglądał triumf kolejnego amerykańskiego zawodnika. Bond Gaming, czyli Cyril Gain, wygrywa z Alexem Pereirą. Poatan znokautowany, Cyril Gain nowym mistrzem wagi ciężkiej UFC, a w tej chwili zaczyna się pojedynek Ilia Topuria, Justin Gaethje, czyli kolejna wielka nadzieja Amerykanów.
1: Tak, gościem Donalda Trumpa na tej gali organizowanej na południowym trawniku Białego Domu, przypominamy, prezydent Karol Nawrocki.
2: Czyli dyplomacja i mieszane sztuki walki. W patriotycznym anturażu, bo transmisje przerywane takimi reklamówkami, w których to organizatorzy przekonują, że wolność zaczyna się od odważnych kroków. All fights are not the same. Każda z walk jest inna, ale marsz zawsze zaczyna się w ten sam sposób. Od śmiałego pierwszego kroku.
1: A propos kroków Karola Nawrockiego, prezydent liczy na rozmowę z Donaldem Trumpem.
2: Na Kapitolu też spotkanie z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem. Jakie rezultaty może przynieść ta wizyta na urodzinach Donalda Trumpa? O tym dziś w rozmowie o 7:00 w internetowym radiu RMF24.
1: Gościem Piotra Salaka będzie były wiceminister spraw zagranicznych z Lewicy, Andrzej Szejna.
3: Tak jest, wszystko
1: Piotr
3: się zgadza.
1: Już
3: dzień
1: z nami
3: dobry.
1: W studiu, dzień dobry. No, przygotowałeś jak zwykle wiele pytań, a wśród nich to, czy prezydent Nawrocki podczas tej wizyty dysponuje instrukcjami od MSZ-u.
3: No właśnie, bo to jest w ogóle chyba pierwsze pytanie do mojego gościa. Ten nieoficjalny charakter wizyty nie oznacza, że nie można podjąć ważnych decyzji, na przykład dotyczących wojsk amerykańskich w Polsce. Na to czekamy. Pytanie, czy konkrety w sprawie owych 5 000 żołnierzy w naszym kraju Karol Nawrocki w ogóle usłyszy? Negocjacje Ukrainy w sprawie członkostwa w Unii, czy jest jednorodne stanowisko Polski w tej sprawie? Wydaje się, że rząd i kancelaria prezydenta nie mówią jednym głosem, jeśli chodzi o ten problem. Zapytam też polityka lewicy o sprawy krajowe, o kryptowaluty, o stanowisko prezesa IPN i czy fundusz kościelny też zostanie zlikwidowany. O tym będziemy rozmawiać po 7:00, także zapraszam.
1: Piotr Salak, Andrzej Szejna. Polecamy tę rozmowę tuż

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Coraz więcej sygnałów oporu wśród republikanów. Czy kongres mówi nie prezydenckim pomysłom? Czy zapowiada się wielka rebelia u Trumpa?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Radio RMF 24. Mówimy wam dzień dobry. 15 czerwca. Bardzo mi przykro. Ale to jest poniedziałek i do tego jeszcze poniedziałek deszczowy. Niemal w całym kraju. Na szczęście poniedziałki są tylko raz w tygodniu. Za chwilę Andrzej Szejna z Lewicy w naszym radiu informacyjnym. Po 8 u Tomasza Terlikowskiego Jacek Czaputowicz, czyli dużo o polityce międzynarodowej. Ale zaczynamy oczywiście od faktów. Ewa Kwaśny, Tomasz Stańszewski już czekają. Jest 7.
1: Kijów tej nocy stał się celem najcięższego rosyjskiego zmasowanego ataku od 2 tygodni.
2: Są zabici, jest wielu rannych. Ponad 3 godziny polską przestrzeń powietrzną patrolowały myśliwce NATO.
1: A w Waszyngtonie wielka gala UFC z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa.
2: Krótko z amerykańskim przywódcą rozmawiał prezydent Karol Nawrocki.
1: W faktach także najnowszy sondaż RMF FM.
2: Sondaż, w którym pytaliśmy i o Trumpa, i o nasze bezpieczeństwo.
1: Ponad 3 godziny trwało patrolowanie polskiej przestrzeni powietrznej przez dyżurną parę myśliwców NATO.
2: Przypominamy, w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę, polskie wojsko zdecydowało się poderwać maszynę, uruchomić naziemne systemy obrony powietrznej.
1: Na linii ponownie dziś dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Witam.
1: Śledzisz te wszystkie doniesienia. Jaki jest aktualny bilans po tym nocnym ataku?
3: Rosjanie, tak jak w ostatnich dniach, uderzyli przede wszystkim w ukraińską stolicę. Agencja Reutera podaje, że w Kijowie zginęły 4 osoby, a ponad 20 zostało rannych. Pociski spadały na bloki mieszkalne czy infrastrukturę energetyczną. Ponad 140 tysięcy osób zostało bez prądu. W Kijowie doszło też do pożaru jednego z najważniejszych klasztorów prawosławnych na Ukrainie, Ławry Peczerskiej. We wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO klasztorze, założonym w XI wieku, doszło do pożaru dachu Soboru Zaśnięcia Matki Bożej. Z kolei w Charkowie strażacy walczyli po ataku z ogromnym pożarem. Jak podają ukraińskie władze, Rosjanie zaatakowali po czasie to samo miejsce. Zginęło 5 strażaków, a 5 kolejnych zostało poważnie rannych.
2: To Faktor MFF. O 7 zupełnie inne nastroje w Waszyngtonie.
1: Mieszane sztuki walki w Białym Domu. Wielka gala UFC z okazji 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Ona kończy się właśnie na południowym trawniku rezydencji amerykańskiego przywódcy.
2: Trwa ostatnia walka wieczoru. Głośne USA, USA w Waszyngtonie. Bo strzęsamy na zwycięstwo kolejny bohater Ameryki, Justin Gaethje. On walczy z Ilią El Matadorem Topurią na terenie Białego Domu. Ponad 4000 gości na galę. Zaproszony jest prezydent Karol Nawrocki, który w trakcie wydarzenia odbył już krótką rozmowę z Donaldem Trumpem, co uchwyciły telewizyjne kamery.
1: A na miejscu jest nasz korespondent właśnie w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski. Witamy cię ponownie.
4: Dzień dobry. Podejrzewam, że ojcowie założyciele przewracają się w grobie, a miłośnicy historii Białego Domu długo będą dochodzić do siebie po tym, jak zobaczyli zawodników w szlafrokach przechadzających się pomieszczeniami Białego Domu, w słynnym żółtym czy niebieskim pokoju, a potem wchodzących na słynny balkon Trumana.
5: Ladies and gentlemen.
4: W wielu komentarzach już szok i niedowierzanie i pytanie o to, jak można było tak zbezcześcić The People's House, czyli dom należący do ludu. To inna nazwa Białego Domu, wykorzystywana wówczas, kiedy chce się podkreślić, że prezydent jest tam tylko lokatorem. Budynek należy bowiem do narodu amerykańskiego. Donald Trump osobiście gratulujący zawodnikom. Hymny, przelot myśliwców, prezentacja kolorów. Flagi, sztandary i zaangażowane wojsko. Na południowym trawniku ośmiokątny ring ogrodzony siatką, zwany oktagonem, a nad nim górująca konstrukcja o wysokości 28 metrów i pojedynek. Mieszane sztuki walki. A gdzieś w tłumie prezydent Karol Nawrocki jako gość prezydenta Donalda Trumpa. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
6: Kto zyskuje, kto traci? Najnowszy sondaż w RMF FM.
2: Polska nie może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa.
1: Tak twierdzi niemal połowa Polaków zapytanych w najnowszym sondażu pracowni Opinia 24 przeprowadzonym na zlecenie RMF FM.
7: Bo przy okazji wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, przy okazji 80. urodzin Donalda Trumpa i przy okazji ogłoszenia pokoju z Iranem zapytaliśmy, czy amerykańskiemu przywódcy tutaj w Polsce ufamy.
1: Razem z nami o poranku Krzysztof Berenda.
7: Witam, witamy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Krzysztofie. Masz szczegóły naszego sondażu. Co dokładnie wynika z tego badania?
7: Zadaliśmy bardzo proste pytanie. Czy pani, pana zdaniem Polska może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa? 49% badanych odpowiedziało, że nie, nie możemy liczyć. Właśnie w tej podstawowej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo, czyli mówiąc wprost, chronienie nas przed Rosją. Najmniej wiary w solidność amerykańskiego przywódcy mają w Polsce kobiety i osoby młode. Po drugiej stronie mamy 30% Polaków, bo tyle osób mniej lub bardziej zdecydowanie mówi, że na Donalda Trumpa możemy liczyć i tę odpowiedź głównie wskazywali panowie. Z tego sondażu nie wynika, że Ameryki nie lubimy ani że nie chcemy z nią być w sojuszu. Chcemy. Z tego sondażu wynika, że problem mamy z zachowaniem i z komunikatami Donalda Trumpa oraz jego administracji, zwłaszcza z ciągle zmienianym zdaniem i ze stale sprzecznymi komunikatami.
1: Cały sondaż znajdziecie na rmf24.pl.
2: Do wyników wrócimy także w kolejnych faktach, a już za chwilę w internetowym radiu RMF24 o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA porozmawiamy z naszym gościem.
1: Gościem Piotra Salaka będzie Andrzej Szejna, polityk lewicy i były wiceminister spraw zagranicznych. Polecamy. Na mundialu aż 19 goli padło w ostatnich 4 meczach.
2: 8 z nich kibice zobaczyli w Houston, gdzie Niemcy rozbiły Curaçao 7-1.
1: Potem Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0.
2: Holandia zremisowała z Japonią 2-2. No i ten mecz, w którym mogliśmy zagrać, ale w barażu szans i nadziei pozbawiła nas Szwecja. Przed 6 rano w Monterrey wygrała z Tunezją aż 5-1. Dwie bramki komplementowanego przez komentatorów Yassina Ayariego. What a big moment! Wielka chwila. Zawodnika Brighton & Hove. Piękny strzał m.in. zza pola karnego. Zlatan Ibrahimowicz tego nie widział, bo on jest gościem Donalda Trumpa na trwającej gali w Waszyngtonie.
1: Spektakl wraca.
8: Piotr Salak zaprasza na rozmowę o 7 w radiu RMF24.
0: A gościem rozmowy o 7 w radiu RMF24 jest Andrzej Szejna z Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle.
9: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Gala urodzinowa się kończy w Waszyngtonie, na miejscu polski prezydent. Czy w przypadku prywatnej wizyty, bo jest to prywatna wizyta w pewnym sensie, prywatna, robocza wizyta Karola Nawrockiego, prezydent dostaje też instrukcje od naszego resortu dyplomacji?
9: Tak, oczywiście dostaje instrukcje i powinien się z nimi zapoznać. Natomiast tego typu wizyty, one nie służą negocjacjom, wielkim negocjacjom międzynarodowym i ustalaniu naszych bilateralnych relacji, ale w rozmowie w Szczere Oczy, do której, jak zapewniał szef kancelarii pana prezydenta i jak zapewniał również minister Przydacz, ma dojść, warto te najważniejsze elementy dotyczące szczególnie rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Polsce podnieść. W związku z tym takie instrukcje są konieczne, ale ja zdam opinię również i kancelarii prezydenta, i stanowisko rządu. I chyba wszyscy znamy stanowisko rządu i prezydenta, które jest w tej sprawie wspólne, więc chyba szczegółowych instrukcji panu prezydentowi dodatkowych nie musielibyśmy dawać, bo jesteśmy w tym zakresie, rozumiem, minister Kosiniak-Kamysz, w bieżącym kontakcie.
0: Pan mówi, że są zbieżne opinie, a jednocześnie Karol Nawrocki mówi o antyamerykańskiej narracji członków rządu i tutaj mówi wprost, wskazuje wprost na Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego.
9: Tak, ale to jest oczywiście narracja Karola Nawrockiego na pożytek opinii publicznej i trwającej już praktycznie kampanii wyborczej. Pan prezydent Karol Nawrocki czyni wszystko, aby dostarczyć paliwa politycznego dla Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji Brauna, bo to jest jego wymarzona przyszła koalicja rządząca Polską, do czego oczywiście nie dojdzie. I nie bierzmy na poważnie tego, co on wielokrotnie mówi w kwestiach relacji polsko-amerykańskich czy jego zarzutów kierowanych wobec prezydenta, bo to jest tylko, wobec pana premiera przez prezydenta, bo to jest tylko gra polityczna.
0: Ale pana zdaniem podczas tej wizyty Karola Nawrockiego mogą zapaść jakieś decyzje dotyczące wojsk amerykańskich w Polsce?
9: Nie, podczas uczestnictwa pana prezydenta Karola Nawrockiego w uroczystości, a właściwie w imprezie urodzinowej prezydenta Trumpa, która trochę przypomina takie przyjęcia czy imprezy organizowane na dworach cesarzy rzymskich z walkami gladiatorów, nie dojdzie do żadnych wiążących postanowień, natomiast można zyskać w atmosferze przyjacielskiej jakieś ogólne zobowiązania czy ogólny pogląd na to, w którym kierunku sprawy będą szły. Ale przecież już widzimy dziś, że nie doszło do jakichś konkretnych czy bardzo precyzyjnych decyzji czy realizacji obietnicy pana prezydenta Trumpa odnośnie realokacji 5000 żołnierzy amerykańskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowych oczywiście. Chociaż ta decyzja jest wiążąca, no to oczywiście dowództwo operacyjne, siły zbrojne i pozostali politycy administracji pana prezydenta wykonują to konkretnie w porozumieniu z Polską i z polskim rządem.
0: A kiedy pan się spodziewa, że usłyszymy konkrety w sprawie tych 5000 wojsk? Bo ciągle słyszymy, że jeszcze nie teraz, że jeszcze za parę dni, ale ten czas ucieka.
9: Tak, ja myślę, że prace na ten temat trwają i nie o wszystkich można dzisiaj mówić, bo przecież my przygotowujemy się na stałą obecność wojsk amerykańskich, inwestujemy w infrastrukturę. O niektórych sprawach mówił pan wicepremier, minister Kosiniak-Kamysz. Niektóre objęte są klauzulą tajemnicy, są ściśle tajne, ale ja mogę zapewnić pana i państwa, że w tej sprawie bieżący kontakt między wojskami, między dowództwem amerykańskim i polskim jest, szczególnie ze strony dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, generała Kukuły. I to idzie w kierunku konkretnej realizacji. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że kwestia wycofywania wojsk amerykańskich i obecności, zarówno jeśli chodzi o żołnierzy, sprzęt i możliwości bojowe z Europy, jest znana od dłuższego czasu, wynika z Narodowej Strategii Bezpieczeństwa, a ona jest w tym momencie konkretyzowana. I temu również miała służyć decyzja o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Europy. To dotyczyło szczególnie Niemiec, a przez chaotyczne wykonywanie tej decyzji, w mojej ocenie, zatrzymana została rotacja wojsk amerykańskich w Polsce.
0: Pan mówi o wojskach amerykańskich w Polsce. Ja czytam nasz sondaż, który przed momentem słyszeliśmy w Faktach, i ponad połowa Polaków, czy blisko połowa Polaków, mówi, że nie może liczyć na Donalda Trumpa.
9: Wydaje mi się, że opinia tej połowy Polaków jest najbardziej słuszna, i to nie chodzi o liczenie na Donalda Trumpa, ale zmianę strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, które, szykując się na wypadek pełnoskalowej wojny z Chinami, przerzucają swoje siły, środki, broń w inną część świata. Chodzi tutaj o region Indo-Pacyfiku. I to nie chodzi tylko o liczebność żołnierzy amerykańskich, ale mówimy tutaj o samolotach F-16, o samolotach tankujących, o różnego rodzaju broni, która dla nas oczywiście jest ważna.
0: Ale zaraz, panie pośle, czy pan też by powiedział tak samo jak ta 49% Polaków, że nie ma co liczyć na Donalda Trumpa?
9: Ja bym się wypowiedział, że powinniśmy, rozumiejąc strategię Stanów Zjednoczonych, na nią odpowiedzieć, to znaczy zwiększyć nasze możliwości konwencjonalne, co czynimy, modernizować naszą armię, i realizujemy ten epokowy projekt zmian i strategicznych, i poprzez wzmocnienie, i poprzez dozbrojenie polskiej armii, między innymi przez program SAFE. To się dzieje na naszych oczach. Również podpisujemy dwustronne traktaty, umowy międzynarodowe, czy to są już funkcjonujące z Francją, modernizujemy traktat z Niemcami, podpisaliśmy i wchodzi to w życie z Wielką Brytanią, gdzie zawarte są między innymi klauzule wzajemnej obrony, ponieważ tego oczekują od nas te Stany Zjednoczone, więc ja rozumiem to pojęcie w ten sposób. Nie możemy oczekiwać od Stanów Zjednoczonych takiego zaangażowania, jakie było wcześniej. W związku z tym musimy liczyć na siebie, musimy liczyć na nasze sojusze też dwustronne i wzmacniać filar NATO, który nazywa się Europa.
0: Oczywiście, to jest poza sporem, panie pośle, to jest poza sporem. Natomiast pytanie, podejrzewam, jest proste i dylemat tych ludzi, którzy nie są pewni Stanów Zjednoczonych, jest prosty. Czy w momencie, kiedy zostaniemy zaatakowani przez Rosję, Amerykanie natychmiast przyjdą nam z pomocą?
9: Tak, Amerykanie przyjdą natychmiast w Polsce z pomocą, natomiast nie w takim zakresie, na jaki liczyliśmy dotąd, bo musimy wziąć część odpowiedzialności, jak już wspomniałem, zarówno za obronność i możliwości, zdolności konwencjonalne, jak i musimy budować, być może w oparciu o rozwijanie naszych własnych umiejętności, ale przede wszystkim własnego arsenału bojowego, zdolności do rażenia dalekiego zasięgu. I to jest dla nas ważne. I szczególnie obecność wojsk amerykańskich to jest jedno, a drugie to jest dysponowanie sprzętem, chociażby do oczywiście obrony przeciwrakietowej czy rażenia dalekiego zasięgu. I w tym zakresie musimy przyjmować od Amerykanów oraz w innych obszarach nie tylko kompetencje, możliwości i zdolności bojowe, nie tylko przez Polskę, ale przez inne kraje europejskie. Więc jeżeli chce pan odpowiedzi perfekcyjnej, to powiem tak, możemy liczyć na Amerykanów w takim zakresie, jaki dzisiaj będą gotowi nam udzielić.
0: Panie pośle, porozumienie pokojowe z Iranem będzie podpisane w piątek, tak zapewnia Donald Trump, i tak też mówi Pakistan, który w tym porozumieniu, czy negocjowaniu tego porozumienia uczestniczył. Co ta wojna przyniosła Stanom Zjednoczonym, wojna z Iranem?
9: Ogólnie rzecz biorąc, wojna Izraela i Stanów Zjednoczonych z Iranem, a tak naprawdę przede wszystkim Izraela, miała w zamiarze dla Izraela rozwiązać problem egzystencjonalny, ponieważ Izrael uznaje za zagrożenie egzystencjonalne dla swojej państwowości i istnienia właśnie Iran.
0: I przyniosła państwu zdaniem?
9: Dzisiaj na pewno pozytywna informacja dla Stanów Zjednoczonych, dla świata, a przede wszystkim dla gospodarki światowej, że zostało zawarte memorandum of understanding, a jego podpisanie odbędzie się 19 czerwca w Genewie, daje nam poczucie ulgi, bo przecież zamknięcie cieśniny Ormus, a więc dopływu tej jakby krwi dla gospodarki, jakim jest gaz, ropa naftowa, ale również kwestie związane z produkcją nawozów sztucznych i dalej produkcji rolniczej, zamknięcie tej cieśniny to było jak założenie pętli na szyję gospodarki światowej. My odczuliśmy to tylko na stacjach benzynowych, ale byśmy za chwilę odczuwali to również w cenach produktów rolnych poprzez wzrost cen nawozów. No ale kraje, czy to afrykańskie, czy to kraje Azji, odczuwały to dużo dramatycznie, gdzie, krótko mówiąc, dochodziło do różnego rodzaju krytycznych sytuacji zamykania zakładów, ograniczania produkcji, czy ogromnych oszczędności w dziedzinie energii, szczególnie gazu, ropy, benzyny.
0: A jeżeli
9: to było ogromne obciążenie dla gospodarki światowej, więc generalnie dla całego świata ta wojna przyniosła straty gospodarcze, przerwanie łańcuchów dostaw. Natomiast czy dla Stanów Zjednoczonych coś przyniosła, to zobaczymy, dlatego że nie znamy jeszcze szczegółów, ponieważ poznamy je po 19 czerwca. A te szczegóły i te kwestie, które były ważne dla Stanów Zjednoczonych, to po pierwsze oczywiście całkowite zahamowanie programu nuklearnego Iranu, i to jest ważne również dla Izraela. Po drugie zakaz i zaprzestanie finansowania organizacji terrorystycznych przez Iran. Po trzecie oczywiście otwarcie cieśniny Ormus, co się dzieje na naszych oczach, ale to jest oczywiste i to był warunek chyba najważniejszy dla całego świata. Po trzecie, podam panu jeszcze jedną rzecz, że z kolei Iran oczekuje zniesienia sankcji, odblokowania swoich portów i, co jeszcze ważne, odmrożenia aktywów, które zostały wielomiliardowych, które nawet liczy się do 100 miliardów, to jest wedle Iranu, wedle tych dyspozycyjnych, podobno to jest 24 miliardy i możliwości funkcjonowania gospodarki irańskiej w oparciu o surowce, więc oczekiwania są ogromne.
0: To wracając teraz na nasze podwórko, czy ten traktat pokojowy oznacza, że jeżeli nie będzie programu CPN, a to już zapowiada rząd, cena ropy pańskim zdaniem pozostanie na tym poziomie, na którym jest, czy będzie jednak drożej?
9: Myślę, że poczekajmy chwilę na rozwój wypadków, czyli jak szybko i ropa, i LNG będą płynąć przez cieśninę Ormus, ponieważ pamiętajmy, że tam doszło też do zaminowania tej cieśniny. Trzeba rozminować, trzeba udrożnić i doprowadzić do sytuacji, że rzeczywiście to były chyba 20 milionów baryłek dziennie przepływało.
0: Czyli to jest bardziej kwestia, rozumiem, tygodni, a nie dni, pełne otwarcie cieśniny Ormus.
9: To znowu jest pytanie, na które trudno mi odpowiedzieć, bo nie mam dostępu do informacji, jaka jest realna sytuacja, jaka jest możliwość szybkiego odblokowania cieśniny, tak żeby ona była w pełni dostępna, a nie częściowo, prawda? Bo jednak chodzi o to, żeby ten przepływ surowców był taki jak przed wojną, a on był naprawdę bardzo, bardzo duży, zarówno w zakresie ropy, jak i gazu. Z Kataru to przecież było w 2024 około 20% światowej produkcji, więc to są znaki zapytania. Jeżeli uda się uczynić postęp szybki, to oczywiście wpłynie to drastycznie na spadek cen baryłki ropy i na udrożnienie, można powiedzieć, systemów gospodarczych i oddech gospodarki światowej, ale tego nie wiemy, bo na razie mamy tylko na stole zapowiedź podpisania
0: porozumienia,
9: do końca
0: tak
9: jeszcze
0: jest
9: sprecyzowanego Memorandum of Understanding.
0: Panie pośle, Ukraina rusza z negocjacjami w sprawie członkostwa Unii Europejskiej. Czy Polska w tej sprawie mówi jednym głosem, pana zdaniem?
9: Tak, Polska w tej sprawie mówi jednym głosem tam, gdzie są to głosy koalicji rządowej oraz części opozycji, która myśli racjonalnie.
0: A, no właśnie, bo ja mam wrażenie takie, że nie mówimy jednak jednym głosem, bo słyszę, pamiętam wypowiedzi Karola Nawrockiego z kampanii wyborczej, czy ostatnie wypowiedzi chociażby o mentalnej niedojrzałości Ukrainy do członkostwa, a z drugiej strony widzę i słyszę poparcie rządu dla aspiracji Ukrainy w Unii Europejskiej. To jak to w takim razie jest z tym członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej? I stanowiskiem Polski.
9: Z członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej jest tak jak z członkostwem Polski i innych krajów, które w tym okresie przystępowały do Unii Europejskiej. A więc kraj członkowski, który przystępuje do negocjacji, a tak jest w przypadku Ukrainy, pierwszy rozdział negocjacyjny dotyczący systemu wartości, praworządności został otwarty. I dobrze, i my popieramy aspiracje Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej, tak jak i Mołdawii oczywiście, ale to, żeby do takiego aktu wejścia do Unii Europejskiej, członkostwa doszło, no to po drodze jest naprawdę ciężki, trudny i pracowity czas na otwieranie i zamykanie kolejnych obszarów, a wiemy, jak to wygląda, i Polska przez to przeszła. Ja sam bardzo dobrze, gdyż w owym czasie byłem członkiem rządu i wiceministrem spraw zagranicznych w rządzie Leszka Millera, później Marka Belki, więc ja chcę powiedzieć jedno. Przed Ukrainą tak ogromne wyzwanie, a jednocześnie na tej drodze jest Polska. Polska musi się na zamykanie tych obszarów, a następnie na ostatecznie zatwierdzenie traktatu akcesyjnego zgodzić.
0: No dobrze, ale czy my się zgodzimy na zamknięcie tych negocjacji, nawet w poszczególnych działach, jeżeli nie będą rozwiązane na przykład kwestie historyczne, pana zdaniem? Czy najpierw rozwiązanie kwestii historycznych, potem członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej?
9: Wie pan, ja uważam, że tu jest różnica w myśleniu, to znaczy filozofii. Filozofia polskiego rządu jest taka: popieramy aspiracje Ukrainy w jej dążeniu do rodziny krajów europejskich, w jej aspiracje do członkostwa w Unii Europejskiej. Natomiast to, czy do tego dojdzie, zależy od samej Ukrainy, która musi negocjować. I dzisiaj Polska, jako kraj sprzyjający, jednocześnie będzie twardo bronić również swoich interesów. Ja to chcę mocno podkreślić i chcę, żeby to wybrzmiało. A te polskie interesy dotyczą zarówno kwestii gospodarczych, polskiego rolnictwa, poszczególnych obszarów negocjacyjnych, gdzie będziemy bronić polskiej gospodarki, ale również to, co pan wspomniał, kwestii związanych z przestrzeganiem przez Ukrainę wartości europejskiej, a uczczenie ofiar ludobójstwa rzezi wołyńskiej łącznie z ich godnym i przynależnym im prawem do pochówku jest absolutnie nieodłączną częścią systemu wartości Unii Europejskiej. Na pewno od Ukrainy w tych negocjacjach będziemy tego żądać.
0: To jest kwestia, powiedzmy, paru miesięcy następnych. Mówimy o negocjacjach z Unią Europejską. A czego pan by oczekiwał, a czego pan by oczekiwał teraz, jeśli chodzi o gest ze strony ukraińskiej w sprawie, mówię oczywiście nazwaniu oddziału wojskowego imienia bohaterów UPA, bo prezydent Karol Nawrocki mówi: czekamy na gest ze strony ukraińskiej. Co by było takim gestem, pańskim zdaniem?
9: Po pierwsze, najważniejszą kwestią dla Polski, warto o tym pamiętać, jest prawda historyczna, a więc uznanie, że doszło do rzezi, do ludobójstwa na Wołyniu i ponosi za to odpowiedzialność UPA, a więc dzisiejsze państwo ukraińskie powinno o tym wiedzę posiadać dogłębną, społeczeństwo ukraińskie, a nie mam takiego przekonania. A po drugie, to, co jest dla nas najważniejsze, to jest właśnie to, co dzieje się na naszych oczach, ale od wielu, wielu lat jeszcze za rządów PiS-u zbyt wolno. A więc
0: ekshumacja
9: ofiar i prawo i do ich godnego pochówku. A więc dzisiaj ze strony prezydenta Ukrainy, który mam nadzieję przybędzie do Gdańska na Międzynarodowe Forum Gospodarcze dotyczące odbudowy Ukrainy, powinno wybrzmieć przepraszam i powinno wybrzmieć wyjaśnienie jego motywacji, dlaczego nadał oczywiście tą nazwę UPA jednej z jednostek bojowych. To są kwestie oczywiste dla mnie, ale najważniejsze, powinien zarysować przyszłość obydwu narodów, która powinna być oparta na przyjaźni, współpracy gospodarczej, zrozumienia społecznego i prawdzie historycznej.
0: Ale jeżeli nie będzie tego, przepraszam, panie pośle, jeżeli nie będzie przepraszam ze strony Wołodymyra Zełenskiego, to jak zareaguje Lewica, jak zareaguje pan?
9: Nie będę uprzedzał faktów, ponieważ słowo przepraszam, kwestie zarysowania naszej współpracy, a przecież pamiętajmy, wróg jest jeden, to jest Rosja, a jeżeli zakładamy, że Ukraina wcześniej czy później, spełniając oczywiście wszystkie warunki, wejdzie do Unii Europejskiej, to powinniśmy jednak z Ukrainą wspólnie zagrać grę polityczną w Unii Europejskiej, zważywszy na jej potężną armię, doświadczenie, na rozbudowę armii polskiej, na możliwości i potencjał gospodarczy obydwu krajów. Więc ja bym popatrzył na to w szerszym kontekście. To po pierwsze. Po drugie bym oczekiwał, że jak powiedziałem, słowa przepraszam w szerszym kontekście współpracy między narodami, bo dla nas to jest bardzo ważne i prawdy historycznej. Natomiast osobiście też chcę powiedzieć, że potępiam próby budowania kapitału politycznego, czy to przez PiS, czy przez Konfederację, bo o Braunie to już nie wspomnę, bo to jest oczywiście ruski, można powiedzieć, agent wpływu i jego partia polityczna, a obecność jego przedstawicieli w ambasadzie Federacji Rosyjskiej podczas Święta Narodowego Federacji ociera się o zdradę stanu. Potępiam to, ponieważ nie wolno wykopywać kolejnych rowów między naszymi społeczeństwami. Jedna głupia decyzja, czy niemądra, czy można powiedzieć chamiąca nawet pamięć ofiar rzezi wojskowej prezydenta, z której on może w jakiś sposób się wytłumaczyć, wycofać, dał mu czas prezydent Nawrocki, nie powinna być wykorzystywana przez opozycję do formułowania czegoś na kształt wojny ukraińsko-polskiej, gdzie w Polsce mieszka dzisiaj prawie milion Ukraińców, którzy pracują, płacą podatki i czują się w naszym kraju dobrze, a przez tych ludzi mogą zacząć się czuć źle i to jest niesprawiedliwe.
0: Panie pośle, jeszcze na koniec chciałem wrócić do spraw krajowych. Czy Lewica by się zgodziła na Mateusza Szpytmę jako szefa Instytutu Pamięci Narodowej?
9: Nie wiem, na kogo my się zgodzimy. Nie wiem, jak to będzie wszystko wyglądało, natomiast jak pan wie, nasz stosunek do Instytutu Pamięci Narodowej jest ogólnie rzecz biorąc negatywny.
0: To prawda, ale Instytut istnieje i będzie istniał pewnie, mimo innego stanowiska Lewicy. Pytanie, i Lewica będzie musiała jakoś zająć stanowisko wobec kandydata na prezesa. Więc pytam o Mateusza Szpytmę.
9: No musimy to przedyskutować. Jak powiedziałem, my mamy bardzo negatywny stosunek do Instytutu Pamięci Narodowej i jego pracy i w ogóle jego powołania, więc dla nas jest sytuacja, nie powiem, że niekomfortowa, ale czasami nawet absurdalna. Dyskutowanie o kandydacie czy kandydatce na stanowisko w instytucie, który wedle nas nie powinien istnieć, więc proszę mnie zwolnić w tym momencie z odpowiedzi na to pytanie, dopóki nie będzie jakiegoś stanowiska klubu.
0: A czy klub Lewicy ma już może projekt ustawy na temat likwidacji Funduszu Kościelnego?
9: Taki projekt i założenia likwidacji były przedstawiane i w kampanii wyborczej, i później oczywiście ten temat nie jest z naszej agendy, natomiast wiemy przecież o istnieniu zespołu pod przewodnictwem premiera Kosiniaka-Kamysza. I na pewno będziemy naciskać, aby ten zespół w swoich pracach przyspieszył, a jeżeli nie, no to pewnie z naszym projektem już teraz na dniach będziemy wychodzić. Natomiast nie chcemy czynić tutaj żadnych fal startów bez oczywiście rozmów z naszymi koalicjantami, tak aby projekt Lewicy miał szansę przejścia, no bo wiemy, że ze strony opozycji od razu będzie frontalny atak na likwidację Funduszu Kościelnego, który przez lata był przykładem ogromnej patologii i nadużyć, o których niejednokrotnie tylko media, ale i prokuratura nie tylko mówiła, ale w tej sprawie działała.
0: Tak mówi Andrzej Szejna z Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych i gość rozmowy o 7 w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy za spotkanie, panie pośle.
9: Dziękuję bardzo. Kłaniam się.

0: 7.30, a to oznacza, że czas na fakty. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
1: O faktach. Dyplomacja i mieszane sztuki walki.
2: Czyli Karol Nawrocki na 80. urodzinach Donalda Trumpa, których częścią jest organizowana w Białym Domu gala mieszanych sztuk walk UFC.
1: No, patrząc na to widowisko, chciałoby się powiedzieć chleba igrzysk. Ostatnią walkę wieczoru tuż po faktach o 7 wygrywa kolejny amerykański bohater. Nowy mistrz świata wagi lekkiej UFC. Justin The Highlight Gaethje, który w czwartej rundzie pojedynku znokautował Ilię Topurię.
2: I przed momentem odbierał gratulacje od prezydenta Donalda Trumpa.
1: Na terenie Białego Domu ponad 4000 gości amerykańskiego prezydenta, nad ich głowami przed chwilą pokaz fajerwerków. Wśród gości Karol Nawrocki, który w trakcie wydarzenia odbył krótką rozmowę z Trumpem, co uchwyciły telewizyjne kamery.
2: Czy rozmawiali o amerykańskich żołnierzach w Polsce? O jakiej ich liczbie myślimy?
3: Dla nas oczywiście nasze ambicje sięgają 15 tysięcy, natomiast wersja minimum to jest 11 tysięcy, czyli i tak więcej niż do tej pory.
1: Tak, w Waszyngtonie mówi Marcin Przydacz, szef Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Prezydenta.
2: O 8 połączymy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie.
1: W faktach wrócimy też do najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
2: Pytaliśmy, czy Donald Trump to gwarant bezpieczeństwa dla Polski.
1: Polacy w tej kwestii mocno podzieleni, tylko co trzecia osoba wierzy, że możemy liczyć na wsparcie amerykańskiego prezydenta.
2: Porozumienie z Islamską Republiką Iranu zostało sfinalizowane. Niniejszym udzielam pełnego zezwolenia na swobodny przepływ przez cieśninę Ormus. To także prezydent Donald Trump.
1: Czy ten jego wpis rzeczywiście oznacza koniec wojny na Bliskim Wschodzie? O to zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie profesor Jacek Czaputowicz, były szef MSZ-u.
2: A w warszawskim studiu autor tej rozmowy Tomasz Terlikowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Tomku, o co jeszcze będziesz pytał swojego gościa?
4: A przede wszystkim o to, czy cieśnina rzeczywiście będzie otwarta, bo to akurat może być dyskusyjne. Irańska agencja Fars podała, że żegluga cieśniną Ormus będzie regulowana przez Iran w koordynacji z Omanem, a nie przez prezydenta Trumpa. Dzisiaj poznamy też ewentualne skutki spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem, o których przed chwilą mówiliście, a to pozwala stawiać po raz kolejny pytanie o liczbę amerykańskich żołnierzy w Polsce. Liczbę wciąż, mimo rozmaitych zapewnień Trumpa, nieznaną. Będę też pytał o nasz sondaż i poziom braku zaufania do prezydenta USA, a także o dramatycznie pogarszające się relacje polsko-ukraińskie.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Światowe rynki błyskawicznie reagują na to porozumienie zawarte między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
2: O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się. Ropa jest najtańsza od początku marca. Baryłka jest wyceniana w przedziale od 80 do 83 dolarów. Ropa traci na wartości, bo zgodnie z porozumieniem nie będzie już tak trudno dostępna. Żegluga przez cieśninę Ormus teoretycznie ma wrócić do normy w ciągu 30 dni. Podobnie będzie z gazem i on również tanieje. LNG już 5% w dół. Tradycyjnie na wieści z Bliskiego Wschodu reagują giełdy w Azji. Indeksy w Japonii, Korei Południowej czy Indonezji rosną o 5%. Na zakończeniu tego konfliktu zyskuje nasza waluta. O poranku złoty umacnia się, euro po 4,24 zł, wyraźnie tańszy dolar 3,6.

0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A w Radiu RMF 24 poranek z Piotrem Salakiem.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8, to jest poranny program w Radiu RMF 24. To dopiero weekend trwa ten mundial?
1: No niewiele dłużej, tak?
0: Ja już myślałem, że za 3 tygodnie, powiem ci. Tyle meczów widziałem, tyle goli obejrzałem.
1: Tyle mam wrażenie, nie przespałem.
0: Nie, no z tymi nocami to jakoś sobie radzę, wiesz? Na szczęście nowoczesna technologia pozwala na to, że możesz sobie obejrzeć mecz z odtworzenia. Lubisz oglądać takie mecze, gdy już znasz wynik?
1: Bardziej skróty, jednak jak znam wynik to i wiem, kiedy padły bramki, to trochę mnie tam tak w plecach czuję. Już bym chciał wiedzieć, jak to wygląda.
0: Ale powiem ci, że w ogóle nerwów nie ma, bo wiesz doskonale, co się stanie.
1: Tak, tak.
0: Polecam.
1: Tak. No to ma plusy i minusy, no w zależności, jak sobie na to spojrzymy.
0: Plusy
1: trochę tych nerwów
0: plusujemy.
1: Też dobrze, jak jest. No to też chodzi w sporcie, żeby były te emocje. No zależy, jak to nazwiemy, nerwy czy emocje.
0: Patryk Serwański, redakcja sportowa. My sobie tak rozmawiamy o tym mundialu, to teraz będzie matematyczne podejście do mundialu. To jak to wygląda, panie Patryku?
1: Na razie 12 meczów ze 104, także jeszcze sporo przed nami. Jeszcze
0: cieszę
1: więcej
0: się
1: niż mniej.
0: Coraz bardziej mi się ten mundial podoba.
1: 36 bramek padło, także na razie średnio 3 na mecz, ale wiadomo, jak to jest z tą średnią, prawda? Średnio tam właściciel i pies mają po 3 nogi. No, tak to jest.
0: Rozumiem, ale wiem, kto zrobił tę średnią.
1: No właśnie, właśnie, do tego piję.
0: Czyli mówisz o tym meczu Niemców z Curaçao.
1: Tak, 7-1, jedno z największych zwycięstw reprezentacji Niemiec w historii.
0: Wyższe Curaçao, było jak tylko, Brazylia.
1: Jak Brazylia, tak. Wyższe tylko było 8-0 z Arabią Saudyjską. Już nie pamiętam, czy to był chyba 2006 czy 2002 na mundialu. W każdym razie Niemcy tam bardzo wysoko wygrali. To 7-1 rzeczywiście. Chociaż, no, trochę inne oczywiście warunki. Był taki trochę trudny moment, bo Niemcy strzelili bramkę, później wyrównujące trafienie dla Curaçao, debiutant na mundialu strzela gola, no to jest dla nich i tak już piękna historia.
0: Ja już myślałem, że będzie sensacja.

0: I Niemcy tak troszkę mieli taki gorszy fragment, ale potem to się już
1: potem
0: rozwinęło.
1: Potem przyszła przerwa na picie. I ta przerwa na picie zmieniła wszystko. W ogóle mam wrażenie...
0: W Stanach to przerwa reklamowa, bo tamtejsza telewizja wtedy daje reklamę.
1: Mam wrażenie, że te przerwy na nawodnienie, one generalnie dużo znaczą dla zespołów, bo to jest trochę, wiesz, taki dodatkowy czas dla trenera.
0: Tak, tak, bez wątpienia. To, no, u nas to widzimy, jak Marek Papszun, prawda? W Legii Warszawa próbuje każdy taki moment wykorzystać. Tutaj to można zrobić oficjalnie. W każdym razie Niemcy od mocnego uderzenia rozpoczynają mundial, chociaż trener Nagelsmann od razu mówi, trzeba się poprawić, jak będziemy grać z lepszymi, to musimy grać lepiej. No, nie przywiązuje wielkiej wagi aż do tego zwycięstwa, bo ono nie ma dużego znaczenia, poza takim, no, moralnym.
1: Ten mecz Niemców z Curaçao był dosyć wcześnie, jak na standardy tego amerykańsko-kanadyjskiego, meksykańskiego mundialu. To teraz powiedzmy jeszcze o tych wynikach, które były w nocy, bo może ktoś zaspał i nie śledził dokładnie.
0: Zacznijmy od tego miejsca, gdzie my mieliśmy być, tak? Mieliśmy grać z Tunezją przecież, gdyby nie ta porażka ze Szwedami w barażach. Szwedzi wygrali 5-1.
1: No, naprawdę moglibyśmy
0: rozstrzelali tych Tunezyjczyków, którzy w eliminacjach do mundialu nie stracili żadnego gola. To też warto podkreślić. A tutaj w 90 minut 5 bramek i 2 bramki strzelił Yassin Ayari. To jest piłkarz urodzony w Szwecji, ale pochodzenia tunezyjskiego. Taka dzisiaj jest piłka, że można, no, gdyby inną podjął decyzję, mógłby grać w reprezentacji Tunezji, gra dla Szwedów i strzela 2 bramki.
1: I Szwedzi ci się najbardziej podobali oprócz Niemców?
0: Nie, aż tak bym chyba nie powiedział. Wiesz, bardzo mi się podobał mi się mecz Maroko-Brazylia z obu stron.
1: Znaczy,
0: oczywiście tam były plusy i minusy, ale było ciekawie. Ciekawie zagrała Korea, pokonując Czechów tak naprawdę. Japończycy też zagrali wczoraj fajnie.
1: Walczyli do końca.
0: Dwa razy przegrywali z Holandią, dwa razy doprowadzali do wyrównania. To też nie jest takie oczywiste, jak gramy sobie z Holendrami. Także ta Japonia to taka, no, może być jeszcze ciekawie. Mecz, którego przyznam się nie widziałem, to w środku nocy, Wybrzeże Kości Słoniowej, które ma najmłodszą kadrę na mundialu, jak sobie znowu spojrzymy matematycznie i policzymy sobie tę średnią wieku, wygrało 1-0 z Ekwadorem. Także, no, trochę się dzieje. Amerykanie zagrali bardzo ciekawie z Paragwajem. Także ten weekend przyniósł, myślę, dużo emocji, a przed nami, no, kolejne, chociażby dzisiaj, Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka. Egzotyka pełna, jeśli chodzi o...
1: I też będzie taki wysoki wynik, twoim zdaniem?
0: No, przypomnę, 4 lata temu Hiszpania potrafiła 7-0 wygrać z Kostaryką, także oni w tej fazie grupowej potrafią bramek strzelać sporo. Kto wie, jeżeli będą chcieli wejść w taki mocny sposób, a nie jak Szwajcaria w kunktatorski, to myślę, że tych bramek mogą trochę nastrzelać. Przypomnę, że Szwajcarzy grali z Katarem i pewnie myśleli, no, będzie miło, łatwo i przyjemnie. Strzelili gola, a później grali naprawdę w sposób niemrawy. Były sytuacje, ale ich nie chcieli wykorzystać, a w końcówce to już człapali po boisku. Efekt taki, że mecz skończył się remisem po golu w doliczonym czasie.
1: A do tego jeszcze maszyna od waru się zepsuła. No i w takim razie, jak to uwierzyć, że nie było spalonego przy tym karnym?
0: No, ale to zdarza się, awarie się zdarzają. No, trzeba było wcześniej strzelić więcej bramek i byłby święty spokój. No, taka jest prawda, jeśli chodzi o Szwajcarzy.
1: Szwajcarzy najmniej mi się podobali, jeśli chodzi o drużyny europejskie. Powiem ci tak między nami, Patryk.
0: Trudno, żeby się podobali. No, wiesz, tak mentalnie sobie z tym meczem nie poradzili. To jest taki mecz, gdzie właśnie tak jak Niemcy. Trzeba strzelić kilka bramek i potem sobie już możemy piłką klepać. A 1-0 to jest bardzo niebezpieczny wynik.
1: Patryk Serwański, redakcja sportowa razem z nami.
0: Dziękuję.
1: O 8:30 oczywiście fakty sportowe na naszej antenie Radio RMF 24. My za chwilę o Szwecji jeszcze.

0: Radio RMF 24 i poranny program. Za niespełna kwadrans będzie godzina 8:00 i teraz proszę zwrócić uwagę na tytuły. Pokaz piłkarskiej magii w Monterrey, nieoczekiwany pokaz pięknej gry, deklasacja rywala, futbolowa poezja. To nie są tytuły z prasy południowoamerykańskiej. Nie, nie, to jest prasa spokojnych i zrównoważonych Skandynawów. Mówimy oczywiście o szwedzkiej prasie po zwycięstwie Szwedów nad Tunezją. 5-1 o tym meczu przed chwilą momentem opowiadał Patryk Serwański z redakcji sportowej, a my przeniesiemy się teraz do Szwecji. Bartek Wiśniewski, wiceprezes klubu Polonia Falcons, razem z nami amatorskiego klubu piłkarskiego ze Sztokholmu. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No i jak wyglądał ten poranek w Sztokholmie? Nikt nie spał, rozumiem?
1: O, tutaj oni już tutaj od godziny drugiej nad ranem jeździli autobusami na wyznaczone miejsca, gdzie był pokazywany mecz i no na pewno się cieszą. Ja osobiście w Sztokholmie nie byłem, ale na pewno entuzjazm jest i to duży.
0: Szwecja żyje mundialem w ogóle?
1: Oczywiście, że tak. Szwecja jest no, tak moim krajem i dla nich każdy sukces jest świętowany bardzo, bardzo radośnie i to widać wszędzie, w gazetach, w telewizji, jak z ludźmi się rozmawia gdzieś na ulicy przypadkowo, to bardzo się cieszą z każdego małego sukcesu nawet.
0: A jak podchodzili do tego meczu? Byli pełni niepokoju przed meczem z Tunezją, czy byli pewni siebie?
1: Ja uważam, że poprzez te eliminacje, w których oni wygrali w sumie tylko 2 mecze, bo z Ukrainą i z nami niestety, no podchodzi do tego bardzo sceptycznie, to jedna wielka niewiadoma, nowy trener, oni nie pokazali nic wielkiego, zmiana trenera w czasie eliminacji nie napawała ich optymizmem.
0: A teraz 5-1 i co, są ogromne nadzieje na to, że no, po tym pierwszym meczu to wydaje się, że ta faza pucharowa już jest w zasięgu ręki, to może nawet coś więcej.
1: No ja myślę, że tak. No, po wygranym meczu przy remisie Japonii z Holandią, Szwedom wystarczy tylko remis, żeby wyjść nawet bez trzeciego miejsca. Wierzą w to, że wyjdą.
0: Wszyscy wierzą. A o kim się najwięcej mówi, jeśli chodzi o reprezentację Szwedów? Mam wrażenie, że Svanberg będzie takim bohaterem, no bo człowiek wchodzi na boisko, kilkanaście sekund i strzela gola.
1: Tak, zgadza się. 10 sekund po wejściu strzelił bramkę, tam był jakiś problem, że niby offside był, ale nie, ja nadal uważam, że ich gwiazdą dzisiejszej prezentacji jest Viktor Gyökeres i Isak.
0: Strzela gola też w tym meczu 5-1. Myśli pan, że Szwedzi byli po prostu lepsi piłkarsko od Tunezyjczyków, czy drużyna z Afryki miała słabszy dzień?
1: Szwedzi zagrali typowy swój mecz, oddali piłkę przeciwnikom, tam bodajże było 60-40 posiadanie piłki i tak zagrali swój typowy futbol. Niech sobie grają, my ich skontrujemy i strzelimy w bramkę.
0: Więcej Szwedów gra w piłkę nożną czy w hokeja?
1: W siatkówkę.
0: W koszykówkę czy w siatkówkę, bo nie usłyszałem?
1: W siatkówkę.
0: W siatkówkę? Siatkówka jest sportem tak narodowym Szwedów?
1: Nie. Jednak jeżeli mówimy o sporcie narodowym, to tutaj jest raczej na pewno hokej. No ale w siatkówkę gra bardzo dużo ludzi. Piłka nożna jest bardzo popularna. Mi się wydaje, że jest najpopularniejsza, ale nadal tym takim sportem narodowym jest hokej.
0: A jak to jest z pana klubem? Polonia Falcons to jest taki klub, gdzie grają Polacy. Dużo naszych rodaków gra w piłkę nożną?
1: My jesteśmy jedynym klubem w Szwecji, który gra w strukturach związkowych. Polaków dużo gra, na pewno dużo gra Polaków. W Sztokholmie my staramy się jednoczyć tych Polaków. Mamy 2 drużyny, pierwszą drużynę mamy grającą na poziomie 6 ligi, mamy drużynę weteranów i mamy szkółkę piłkarską, dzieci od 5 do 5 do 12 roku życia.
0: I dużo ludzi przychodzi na mecze?
1: Nie, niestety. Tutaj nie ogląda, na tym poziomie nie ogląda aż tak dużo nas ludzi. Mamy swoją grupę kibiców, którzy przychodzą, nas wspierają. Są to rodzice z dziećmi z naszej szkółki. Przychodzi 40-50 osób może na nasze mecze.
0: Będzie pan kibicował Szwedom na tych mistrzostwach?
1: Szczerze?
0: No.
1: Nie, po tym jak się zachowywali po meczu Polska, Szwecja, Polska, to raczej nie będę im kibicował.
0: To komu pan będzie kibicował?
1: Szczerze, chyba Argentynie.
0: Argentyna jeszcze nie ruszyła. No zobaczymy, czy obronią tytuł w takim razie. Bartek Wiśniewski, wiceprezes klubu Polonia Falcons, amatorskiego klubu ze Szwecji, amatorskiego piłkarskiego klubu ze Szwecji, w którym grają Polacy po zwycięstwie Szwedów 5-1. To się nazywa dopiero debiut, to się nazywa start na Mistrzostwach Świata. Tak wystartować każdy by chciał do 8:10.

0: 108 dni od rozpoczęcia wojny USA i Izraela z Iranem i wygląda na to, że jesteśmy bardzo blisko pokoju. Tak przynajmniej twierdzi Donald Trump, a wczorajszy solenizant. Prezydent USA, przypomnijmy, skończył 80 lat. Trump świętował z dużym rozmachem. W nocy ogłosił zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem i otwarcie ciśniny Ormus. Podobna deklaracja padła też ze strony pośredniczącego w negocjacjach premiera Pakistanu. Wiceszef irańskiej dyplomacji z kolei mówi o zakończeniu wojny na różnych frontach. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, razem z nami. To teraz, Paweł, podsumujmy sobie dotychczasowe doniesienia. Co więcej wiemy na temat tych amerykańsko-irańskich ustaleń? Paweł?
1: Dzień dobry. Do uroczystego podpisania umowy ma dojść w piątek 19 czerwca w Szwajcarii. Donald Trump poinformował: zezwalam na natychmiastowe usunięcie blokady Iranu. Amerykańskie statki blokowały irańskie porty w odpowiedzi na zablokowanie cieśniny Ormus. Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich. Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia cieśniny Ormus i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych, napisał Trump we wpisie na swoim portalu. Statki świata, uruchomcie silniki. Niech ropa popłynie. Dodał Trump: przypomnę, że to w wyniku ataku USA i Izraela Iran zablokował cieśninę Ormus. Trump ocenił, że wielka umowa przyniesie pokój i bezpieczeństwo całemu regionowi i że choć wielu prezydentów próbowało zawrzeć pokój z Iranem, to wszyscy ponieśli porażkę poza nim. Wstępne porozumienie ma trwać 60 dni, podczas których strony mają podjąć rozmowy na temat szczegółów, m.in. irańskiego programu atomowego. Informację potwierdził wiceszef MSZ Iranu. Zaznaczył jednak, że Iran nie zatwierdzi porozumienia, dopóki w tekście porozumienia nie zostaną włączone ostateczne żądania Teheranu. Zatem tak naprawdę wszystko może się jeszcze wydarzyć. Zapowiedział też, że w ciągu nadchodzących 2-miesięcznych negocjacji Teheran będzie się skupiał na kwestii zakończenia sankcji. Powiedział również, że Iran podejmie działania, jeśli zaobserwuje przypadki naruszenia uzgodnień przez drugą stronę. Jeszcze w piątek jeden z urzędników Białego Domu, mówiąc o możliwym porozumieniu, mówił, że porozumienie opiera się na czterech filarach: otwarciu cieśniny Ormus i zakończeniu blokady, demontażu irańskiego programu jądrowego wraz z przekazaniem stronie amerykańskiej wzbogaconego materiału, który ma zostać zniszczony na miejscu, a następnie wywieziony z kraju, długoterminowym pokoju regionalnym oraz reżimie inspekcji zapewniającym weryfikację zobowiązań. W zamian Iran ma uzyskać stopniowe złagodzenie sankcji i reintegrację z gospodarką światową. Przedstawiciel Białego Domu kategorycznie zdementował doniesienia o wypłaceniu Teheranowi konkretnych kwot 12, 6 czy miliarda dolarów przy podpisywanym memorandum. Irańczycy nie dostają niczego w momencie podpisania ani w trakcie samych negocjacji. Otrzymają korzyści ekonomiczne za wykonanie swoich zobowiązań, zaznaczył. Iran ma się też zobowiązać bezterminowo do niepozyskiwania broni jądrowej, co rozmówca określił jako istotne ustępstwo, na którym prezydentowi bardzo zależało. Po podpisaniu memorandum przewidziano 60-dniowe negocjacje techniczne dotyczące szczegółów demontażu programu atomowego i wywozu wysoko wzbogaconego uranu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Oj, Paweł, to ma rzeczywiście sporo pracy ostatnio, bo a to mundial, a to doniesienia z Bliskiego Wschodu, a to urodzinowa gala mieszanych sztuk walki z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Tak to wyglądało. No, chyba prezydent Donald Trump się dobrze bawił. Więcej na ten temat po godzinie 8 na antenie Radia RMF 24. Za chwilę na naszej antenie oczywiście fakty, a po nich poranna rozmowa. Tomasz Terlikowski i były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Polecamy gorąco.

0: Radio RMF 24, czas najwyższy na fakty. Ewa Kwaśny, Tomasz Stańszewski razem z nami, a zaraz potem Tomasz Terlikowski i Jacek Czaputowicz.
1: I pytamy, czy Donald Trump to gwarant bezpieczeństwa dla Polski?
2: Polacy w tej kwestii mocno podzieleni, co potwierdza sondaż Opinia 24 dla RMF FM.
1: O amerykańskim przywódcy, porozumieniu USA z Iranem, także w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Naszym gościem jest były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.
1: A zaczynamy od Waszyngtonu i rozmów prezydenta o amerykańskich żołnierzach w Polsce.
3: Przede wszystkim walczymy o to, aby tych żołnierzy było więcej.
2: I od tych słów Marcina Przydacza zaczynamy. Fakt o 8. Wersja minimum to 11 tysięcy. Nasze ambicje sięgają 15 tysięcy Amerykanów.
1: Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim ujawnia, o co zabiega Polska w rozmowie z Amerykanami w sprawie obecności wojskowej w naszym kraju.
2: Po tym jak Stany Zjednoczone wstrzymały rotację żołnierzy, a Donald Trump zapowiedział wysłanie 5 tysięcy wojskowych do Polski, nie jest do końca jasne, ilu amerykańskich wojskowych miałoby stacjonować nad Wisłą.
3: Doskonale, panie redaktorze, widział tego tweeta, komunikat prezydenta Trumpa. Mówi on o dodatkowych 5 tysiącach i to jest taki kierunek...
4: 10 plus 5.
3: Kierunek, jaki wysyła politycznie Biały Dom w kierunku Pentagonu. Pentagon wstrzymał rotację 4 tysięcy. Mowa jest tutaj o dodatkowych 5, więc dla nas oczywiście nasze ambicje sięgają 15 tysięcy. Natomiast wersja minimum to jest 11 tysięcy, czyli i tak więcej niż do tej pory. Do tej pory było ich 10 tysięcy, więc poruszamy się w tej przestrzeni pomiędzy 11 a 15, ale finalne decyzje jeszcze przed nami.
1: Usłyszał korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski od szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza. Tylko 8% Polaków twierdzi, że Polska może zdecydowanie liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa.
2: 22%, że raczej tak?
1: Raczej nie, 30% pytanych.
2: Zdecydowanie nie, 19% ankietowanych w najnowszym sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
1: Nasz dziennikarz Krzysztof Berenda analizuje te wyniki.
5: Witam ponownie.
1: Witamy, Krzysztofie. Z czego wynika taka właśnie opinia Polaków?
5: Wynika z tego, że największym problemem z Trumpem jest to, że sam sobie zaprzecza, że nie można go trzymać za słowo, no bo w każdej kwestii ma zdanie, które często zmienia. Na przykład raz potrafi powiedzieć, że Ukrainie już nie trzeba pomagać, no bo przecież wychodzi na prostą. Chwilę później ten sam Trump o tej samej Ukrainie potrafi powiedzieć: Ukraina wojskowo jest już pokonana. Sprzeczności są i w innych kwestiach. Rok temu, gdy Trump pierwszy raz bombardował Iran, to ogłosił: ogłosił, że irańskie instalacje atomowe zostały kompletnie i całkowicie unicestwione, i to nawet bardzo. Zostały unicestwione jak żadne inne. A co Trump zrobił rok później? Znowu uderzył na Iran, mówiąc, że musi zniszczyć instalacje atomowe, które podobno już rok wcześniej zniszczył. Z tym Iranem jest też tak, że Trump po południu potrafi powiedzieć, że przypuści na ten kraj totalny atak, żeby wieczorem powiedzieć, że jednak nie, żeby w nocy ogłosić, że jednak tak, by rano zapowiedzieć pokój, żeby w południe wysłać rakiety, by potem znowu ogłosić poddanie się drugiej strony, co potem znowu odwoła. Teraz jesteśmy na tym etapie, że w nocy ogłosił zakończenie wojny z Iranem. Na razie nie ma komentarza strony irańskiej. I taka delikatnie mówiąc zmienność dotyczy także bronienia Polski. Trump zapowiada czasem zwiększanie obecności amerykańskich żołnierzy, co słyszeliśmy. Potem pada rozkaz wycofania, ten rozkaz potem jest odwoływany, potem znowu są zapowiedzi zwiększania. Można się pogubić i zapewne stąd właśnie opinia, że na Trumpa za bardzo nie można liczyć.
2: Szczegóły sondażu znajdziecie na rmf24.pl. A już teraz?
6: Poranna rozmowa. Tu padają ważne słowa.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy i zapraszamy.
7: Witam, a moim gościem jest profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. Witam, panie profesorze.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Panie profesorze, wersja minimum to jest 11 tysięcy, wersja maksimum to jest 15, a na razie mamy, z tego co rozumiem, 6 tysięcy. A pan na ile liczy? Minister Przydacz mówi, gramy o 15 tysięcy.
8: Niedobrze to wygląda. Znaczy, że minister Przydacz i Polska w ogóle nie wie, co Donald Trump chciał powiedzieć, przekazać tą informacją, że zwiększy o 5 tysięcy. Ciągle nie wiemy, czy on miał na myśli zastąpienie tych 4, czy dodatkowe. Innymi słowy, ciągle nic nie wiadomo.
7: No ale mijają tygodnie i dalej nie wiadomo, co znaczy to z naszą polityką zagraniczną. To znaczy, no, prezydent powiedział, powinniśmy, no, przynajmniej wiedzieć.
8: No powinniśmy, ale nie wiemy. Myślę, że no, nie jesteśmy aż takim ważnym graczem, żeby z nami tutaj konsultowano. Ja mam nadzieję, że i dobrze, że padła ta deklaracja prezydenta Donalda Trumpa, że zwiększy to obecność. Zobaczymy skąd, jaki rodzaj wojsk, na ile one będą miały dużą siłę militarną. No to jest kwestia długich negocjacji. W każdym razie Nie jest tak, że my mamy jakiś wpływ na to. Jak powiedziałem, bardzo mnie to niepokoi, że my do tej pory nie wiemy, jaka była interpretacja, jaka powinna być interpretacja tego komunikatu. I minister Przydacz to potwierdza, że albo tak, albo tak, albo tak. No, trzeba by zapytać, jak to będzie. Myślę, że Stany Zjednoczone całościowo podejmują decyzję do obecności w Europie. Jesteśmy pewną pochodnią tego, co będzie się działo.
7: No, no wiemy, że będą wycofywać, że będzie mniej samolotów, mniej okrętów podwodnych, no mniej wszystkiego de facto.
8: Tak, tak. I chcę tu powiedzieć taką jedną ważną rzecz. My nie chcemy przyjąć tego do wiadomości. Stany Zjednoczone, bo nie tylko Donald Trump, ale najwyżsi generałowie mówią, że za bezpieczeństwo konwencjonalne odpowiedzialność za to muszą wziąć Europejczycy, czyli Polacy. Natomiast Stany Zjednoczone ciągle będą zapewniać bezpieczeństwo nuklearne, odstraszanie nuklearne. No to jest dobra deklaracja. I tu nie chodzi wtedy o liczbę żołnierzy, tylko właśnie o jakość, o skuteczność odstraszania.
7: Pan mówi obecność nuklearna. Dobrze, ale to znaczy, że jeżeli będziemy zaatakowani w jakikolwiek sposób konwencjonalnie, to sami musimy się bronić.
8: No, na czym polega problem? No, nasze wojsko w ogóle jest do tego... My tego nie chcemy przyjąć do wiadomości, bo to by oznaczało, że trzeba by zrobić pobór, powołać, przeszkolić społeczeństwo, coś jak robi Ukraina. Tam jest 500 tysięcy na froncie, trzyma linię frontu żołnierzy. No to co te 5 tysięcy amerykańskich, jakaś brygada ma znaczenie? No żadne.
7: Jeśli zakładnicy. Chodzi o
8: no to jest ważne z perspektywy odstraszania i musimy wszystko robić, żeby ci żołnierze tu byli, bo to oczywiście jest inna kalkulacja z perspektywy Władimira Putina zaatakować państwo, gdzie są siły amerykańskie, które mogą się włączyć i takie, gdzie ich nie ma. Natomiast jeszcze raz, potrzebny jest wysiłek społeczny, żeby zapewnić to, czego Amerykanie oczekują, czyli odstraszanie konwencjonalne, czyli mieć bardzo, bardzo dużo żołnierzy.
7: Panie profesorze, no to trochę Polacy czytają to, co pan mówi, dlatego że z naszego sondażu wynika nie mniej, nie więcej, tylko że 49% Polaków nie wierzy, że Polska może liczyć na wsparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych, tylko 30% uważa inaczej, tylko 10% w ogóle uważa, niepełne 10%, że to jest pewne, że on nam pomoże. No, pan mówi w pewnym sensie to samo, no tak, bo nie, pomoc jądrowa to nie jest to samo, co pomoc konwencjonalna.
8: No ja myślę, że to jest oczywisty przekaz, no bezpieczeństwo ma rację, bo nie będą się, przecież już tutaj była tak dronów ze strony Rosji, na szczęście nieuzbrojonych, i Amerykanie nie kiwnęli palcem, a dzwonił tam prezydent Karol Nawrocki. To jest sygnał do nas i nie możemy od tego uciec. Sami musicie wykazać determinację, że jesteście gotowi bronić państwa. My zapewnimy odstraszenie nuklearne, a wy powoli musicie wziąć to w swoje ręce.
7: Powoli czy szybko? Bo te decyzje amerykańskie są, no powiedziałbym, one są sygnalizowane od dawna. Ale jeszcze za czasów Bidena były trochę sygnalizowane. Ale w tej chwili decyzje następują błyskawicznie.
8: Ale jak szybko można zrobić, skoro my mamy kilkanaście roczników nieprzeszkolonych, bo pobór jest zawieszony. My nie odwiesiliśmy poboru jak państwa bałtyckie wszystkie czy skandynawskie. My mamy cztery razy mniej żołnierzy.
7: Chyba nie interesuje.
8: My mamy cztery razy mniej żołnierzy na przykład w stosunku do Litwy, w stosunku do populacji. My kierujemy polskich oficerów na wczesne emerytury. U nas średnie przechodzenie na emeryturę żołnierza jest 45-47 lat. No i nie ma w związku z tym kto szkolić tych poborowych i dlatego nie ma poboru. No po prostu ciągle nam Amerykanie to mówią i dlatego się w tym wszystkim nie liczymy. Jesteśmy klientem tych Amerykanów, bo nie jesteśmy w stanie zapewnić takiego frontu, jak to robi na przykład Ukraina, która ma podobną populację. Nie mówię, żeby miało być tu 500 000, bo w ogóle takich rezerw nie mamy, ale przynajmniej coś robić, żeby odtwarzać te straty rezerw. Przecież ci ludzie, którzy byli szkoleni na początku lat 2000 w poborze, oni odchodzą, są starsi i nikt ich nie zastępuje. My po prostu jesteśmy bardzo słabym ogniwem tu, jeśli chodzi o ten podstawowy czynnik, który jest, chodzi w obronie. Ludzie, jeszcze raz ludzie. Przeszkoleni żołnierze.
7: Do tego jeszcze za chwilę wrócimy, ale nie mogę nie zapytać o ten order Orła Białego, który wisi nad planowanym spotkaniem biznesu polskiego, ukraińskiego, spotkaniem w Gdańsku, które ma dotyczyć odbudowy Ukrainy. Jakie jest teraz rozwiązanie tej sytuacji?
8: No niestety to była zła decyzja, bardzo zła decyzja. Ja uważam, że trzeba bardzo silnie reagować na takie próby upamiętnienia armii UPA, która dopuściła się czynów ludobójczych na Polakach, no ale to musi być skuteczne. My stawiamy ultimatum, że domagamy się zmiany nazwy, jeżeli nie, no to odbierzemy order nazwy tej jednostki. To nie następuje i my tego nie robimy, czyli pokazujemy swoją słabość.
7: No dobrze, a jak zrobimy, to też nie będzie najlepiej, bo wtedy będzie jeszcze gorzej chyba.
8: No ale to teraz prezydent pokazał, że jest, no to mówią, no użyję tego tradycyjnego określenia, no miękiszonem, no wystraszył się konsekwencji, słusznie, bo to byłby skandal międzynarodowy wielki, no zresztą przypomnę.
7: Gdyby odebrano, rozumiem.
8: No jak najbardziej, bo przecież cały świat by wyciągnął, że Mussolini ma, Schroeder ma, Zełenski nie, to nikt tego by nie zrozumiał. Poza tym przypomnę, no że polscy politycy, no przecież Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda po pierwsze nadał mu w 2013 roku, to wtedy kancelarią rządził... 23. Pan minister Przydacz, który przeszedł z MSZ-u, nadzorował te nadanie orderu Orła Białego. Dlaczego? Dlatego, że prezydent Zełenski się zrewanżował w ubiegłym roku, nadał najwyższe odznaczenie polskiemu prezydentowi Andrzejowi Dudę. Najwyższe odznaczenia mają Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Piotr Gliński, Ryszard Terlecki, minister Błaszczak, minister Dworczyk, Małgorzata Gosiewska. Oni wszyscy no, są proukraińscy w tym sensie, że mają podziękowanie za wsparcie Ukrainy no, poprzez przyjęcie tych orderów.
7: Tutaj stawiamy kropkę, ale za chwilę wrócimy do tego tematu w Radiu RMF 24. Na razie żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w naszym radiu internetowym, na naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest profesor Jacek Czaputowicz, był minister spraw zagranicznych. Minister Przydacz, którego pan tutaj wymienił, twierdzi, że to pan jest proukraiński, dlatego pan jest przeciwnikiem odbierania tego orderu, a on zawsze prezentował realistyczną politykę. Pan mówi, że to on nadzorował przyznanie prezydentowi Zełenskiemu orderu i teraz chce mu odebrać?
8: Ja się przyznam, że ja też mam taki order, tylko ja mam najniższe z nich i dostałem go, jak już przestałem być ministrem trzeciej klasy, po tych wszystkich innych politykach niektórych, których to wymieniam. I nie w zamian za to, że jakiś mój odpowiednik minister spraw zagranicznych Ukrainy dostał, prawda? Więc to jest takie odwracanie kota ogonem. Myślę, że minister Przydacz zrobił wielki błąd, bo skoro on był przy tym nadaniu, to on teraz pomyślał, a może by to warto odebrać i to mógł zasugerować prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. I to prezydent jest w pułapce, bo każda decyzja jest zła. Decyzja, że on podejmuje, że no w końcu nie odbiera tego, bo na przykład mu kapituła to sugerowała, doszedł do wniosku, że odebranie orderu byłoby niewłaściwe. Naraża się na krytykę ze strony swego obozu. Przecież tam były uchwały zarządu Prawa i Sprawiedliwości, zarządu politycznego, jednogłośne, żeby odebrać, cała strona prawicy żąda odebrania.
7: Sondaże też są takie, że...
8: Może byłyby demonstracje, że jest miękiszonem, tak jak jedna dziennikarka napisała, no Polska jest galaretą. No strasznie nieprzyjemne. Poza tym, no, noż prestiż państwa to jest... Osoba, która reprezentuje państwo, to nie tylko jego osobisty prestiż upada, bo jest nieskuteczny, ale także całego państwa. No jest to strasznie nieprzyjemna rzecz.
7: Znaczy, no nie, przepraszam, to znaczy, że w tym wyścigu dwa samochody jadą na siebie, to Polska
8: no,
7: skręciła.
8: Jak najbardziej, no tchórzu,
7: przegraliśmy
8: no.
7: W tchórze.
8: No jak najbardziej, tylko tu chcę powiedzieć jedną rzecz. Na czym polegał błąd? Bo ja uważam, że zdecydowanie działanie było konieczne. On polegał na tym, że ktoś zapewnie jemu i polskiej klasie politycznej zasugerował, że w sposób oczywisty prezydent Zełenski się wycofa i zmieni tą nazwę. No okazało się, że zostaliśmy w liny, żeśmy wpadli.
7: No dobrze, ale to jest jakby jedna możliwość. Odebranie, znaczy nie odebranie. A jak odbierze, no to wtedy, można powiedzieć, pokazaliśmy siłę zdecydowanie.
8: To wtedy na pewno na scenie politycznej się umacnia, bo pokazuje natomiast, to według mnie jest degradacja pozycji Polski w świecie, bo nikt tego nie zrozumie. Tak jak powiedziałem, dlaczego państwu i prezydentowi państwa, które jest atakowane, tak jak teraz w nocy dzisiaj przez Rosję, wojna trwa, my robimy taki gest, a zarazem te ordery ciągle nie kwestionujemy dla różnych zwolenników Moskwy, jak Gerharda Schrödera, to po pierwsze. Myślę, że w ogóle jego wtedy pozycja międzynarodowa prezydenta spadnie, on nie będzie osobą, z którą by chciano się kontaktować, nie mówiąc już o pozycji Polski. I jak to będzie wyglądało na tej wielkiej konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy, która ma być w Gdańsku za niecałe 2 tygodnie? No według ja sobie tego nie wyobrażam.
7: Ale polskie firmy stracą?
8: No, zapłacą, firmy już straciły. Polskie firmy liczą na współpracę, ale ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Dla mnie liczy się godność państwa bardziej niż ten interes gospodarczy. Ja bym się tym nie kierował, więc trzeba było zareagować zdecydowanie, nie tylko jeśli chodzi o tą kwestię gospodarczą.
7: Panie profesorze, to jest jeszcze trzecia możliwość. Można czekać. To znaczy, można powiedzieć, dajemy prezydentowi Zełenskiemu czas, żeby się zastanowił.
8: No i to jest chyba wybrane i to jest chowanie głowy w piasek, bo już przecież rzecznik prezydenta, pan minister Leszkiewicz, powiedział, że oni nie mają nadziei, że będzie zmiana tej decyzji. Każdy widzi, że nie jest zmieniona decyzja, my czekamy. Ani w lewo, ani w prawo. Sytuacja jest niejasna. Nie wiadomo, co to będzie w tym Gdańsku. Jak na to zareagować? Ukraińcy czekają, czy my chcemy, żeby on przyjechał do Gdańska? Czy my chcemy osobę, nad którą wisi groźba odbioru orderu, bo jest jego niegodny? Jak on się będzie tu czuł w Gdańsku? I czy on wtedy na pewno przyjedzie? Ja myślę, że to jest bardzo... My po prostu żeśmy się postawili w kropce. No w zasadzie dlaczego byśmy chcieli, żeby on tu przyjechał? A rząd chce, żeby przyjechał, bo to jest największa, tak powiem, konferencja, czy w ogóle wydarzenie geopolityczne w tym roku, podkreślające znaczenie Polski w relacjach właśnie do Ukrainy, do Rosji, do tego pokoju. To jest była nasza szansa. I to może spalić na panewce. No jest bardzo zła sytuacja. A polskie firmy, no już są takie głosy, dyskusje. To jest bardzo trudny rynek ukraiński. Czy polskie państwo...
7: Politycznie ustawiony też, powiedzmy, zupełnie
8: tak
7: otwarcie.
8: Tak, ale tak. Czy polskie państwo będzie na tyle silne, żeby później ewentualnie te firmy, które zaryzykują dużo, bronić.
7: No jak się okazuje, nie jest na tyle silne, żeby bronić nawet własnej narracji
8: historii. Słabość. My wykalizaliśmy się w tej grze w tchórza, że stchórzyliśmy. Jest wielka przewaga mentalna i, tak powiem, faktyczna Ukrainy w tym sporze, po prostu na własną prośbę.
7: Panie profesorze, w co gra tak naprawdę Ukraina? Zełenski przecież wiedział, prezydent Zełenski wiedział, jakie jest nasze podejście do UPA i do Ukraińskiej Powstańczej Armii. Miał świadomość, albo powinien mieć świadomość, że to wywoła w Polsce skandal. Sygnały były jednoznaczne. No, zakładam, że jego służby dyplomatyczne też wiedzą o tej odwracającej się emocji politycznej wobec Ukrainy w Polsce. W co gra prezydent Zełenski?
8: Panie doktorze, nie chciałbym radzić i wyjaśniać, niech to eksperci zrobią. Mnie interesuje interes Polski. Jakby nie zagrał, musimy reagować mądrze, umiejętnie, tak, żeby wzmacniać pozycję Polski.
7: A jeżeli on gra na Niemca, a nie na Polskę, to
8: zagrał
7: wtedy?
8: Jak zagrał, żeśmy jeszcze pogorszyli naszą sytuację. Bo chcę powiedzieć jedną rzecz. Chwaliłbym tą całą akcję, gdybyśmy my go zaszantażowali, tak jak teraz tym orderem. A on by zmienił nazwę, ale on nie zmienił. I ktoś musi za to odpowiedzialność wziąć.
7: Ktoś musi zjeść tę żabę.
8: Ktoś musi wziąć, ktoś tego, nie tylko prezydenta, ale przecież rząd, minister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz, my domagamy się bez tego ani rusz. No to jedzmy tą żabę, jeżeli my mamy klasę polityczną tchórzliwą, a w zasadzie moim zdaniem lepiej być tu tchórzliwym, i się wycofać, niż zrobić jeszcze większą bzdurę, czyli odebrać mu ten order, bo się kompletnie skompromitujemy, no to wtedy no trudno. No, według mnie być może w kancelarii prezydenta powinno dojść do jakiejś refleksji, czy tam są właściwe osoby. No, została dokonana niedawno korekta na stanowisku szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Tam jest dyplomata z doświadczeniem i może rozumie, jakie są relacje przyczynowe.
7: Marcin Przydacz do dymisji?
8: Nie, ja tego nie mówię. W ogóle, ja nie wiem zresztą, ja mówię, bo on odpowiada za to formalnie, jest szefem tego biura, ale może to były inne głosy. Ja się odnoszę do niego, dlatego że pan go przywołał i on tutaj mnie atakuje.
7: Tak, no tutaj oczywiście były
8: że
7: słowa.
8: Ja jestem proukraiński, skoro oni wszyscy się okazali proukraińscy, bo chcieli mieć te ordery, a później myśleli, że przyznanie, odebranie ordery to tak samo jak nadanie orderu. No nie, to nie jest to samo, bo to już jest wielka afera i ona jest zupełnie niepotrzebna i ktoś źle wymyślił te instrumenty, no i po prostu cała Polska na tym traci.
7: Panie profesorze, wierzy pan w ten pokój Iran-Stany Zjednoczone? No dzisiaj w nocy prezydent Trump napisał: porozumienie z Islamską Republiką Iranu zostało sfinalizowane, gratulacje dla wszystkich, niniejszym udzielam pełnego zezwolenia na swobodny przepływ przez cieśninę Ormus, a jednocześnie nakazuje natychmiastowe zniesienie blokady morskiej nałożonej przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych. Statki świata, odpalcie silniki i niech płynie ropa.
8: Bardzo ciekawe rozwiązanie. Myślę, że jest szansa, że rzeczywiście te statki ruszą, a to jest ważne dla tego.
7: Z drugiej strony irańska agencja Fars mówi, że żegluga cieśniną Ormus będzie regulowana przez Iran w koordynacji z Omanem. To jakby jest trochę inny przekaz niż ten, który prezentuje Donald Trump.
8: To nie przeczy temu, co powiedziałem, że statki ruszą i wtedy ropa może się, ceny mogą się ustabilizować, to jest dobre. Oczywiście z tego zwycięsko by wyszedł Iran, gdyby pobierał jakieś opłaty, na przykład za ochronę i tak dalej. Iran będzie mówił, że to jest odszkodowanie za te straty podczas wojny. No i oczywiście jego status się dużo wzmocni w stosunku do tego, co przed wojną, więc trudno powiedzieć, że ta wojna jest wygrana. Tam jest jeszcze jeden ważny aspekt Izraela. Tam widać rozluźnienie relacji między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. Izrael nie popiera tego porozumienia. Zobaczymy.
7: Chyba został zmuszony do niego. No zobaczymy, czy będzie je respektował, bo Iran twardo mówi też o Libanie, a tam działania izraelskie trwały wbrew sugestiom.
8: Oczywiście, że został zmuszony. No, wie pan, jak ktoś jest zmuszony, to nie znaczy, że to akceptuje. Będzie szukał różnej okazji, żeby może to zmienić. Ale Stany Zjednoczone są na tyle silne, że Izrael bez poparcia Stanów Zjednoczonych nie ma tam zbyt dużych szans, żeby utrzymać się w długiej perspektywie. Zobaczymy, jak to będzie. Kluczowa kwestia broni nuklearnej. Donald Trump mówi, że jest jakieś porozumienie, że ona może być jakoś kontrolowana, rozrzedzona na terenie Iranu. Zobaczymy.
7: Ale z drugiej strony władze agencji atomowych mówią, że na terenie Iranu jest bardzo trudno cokolwiek kontrolować, bo to są góry, a wszystkie te działania są głęboko ukryte pod ziemią.
8: Panie redaktorze, to co pan sugeruje tymi swoimi wypowiedziami, kwestionując wypowiedzi Donalda Trumpa, zgadzam się. Moim zdaniem zwycięzcą wielkim tej wojny jest Iran. To wiadomo, tylko teraz jak tą żabę zjeść? No i to jest to jedzenie tej żaby ze strony Stanów Zjednoczonych. Także Iran będzie tam partnerem uznanym. Poza tym zwróćmy uwagę, to jest pewna analogia z sytuacją Polski. Państwa w regionie odkryły, że bazy amerykańskie nie są dla nich gwarancją bezpieczeństwa, no bo przecież ten Iran może ten Kuwejt, Zjednoczone Emiraty co chwila zaatakować. Te bazy są i nic one nie dają.
7: No, to radykalnie zmienia sytuację geopolityczną.
8: A w Polsce? A bazy w Polsce amerykańska? Może Rosjanie kiedyś też tak zobaczą, że my mogą tutaj sobie atakować nasze rafinerie, a te bazy sobie tutaj będą. Więc panie redaktorze, to jest to niesłychanie wszystko ważne, ma bardzo głębokie implikacje geopolityczne. Tym niemniej, trzymajmy się tego, Stany Zjednoczone mówią, że zapewniają odstraszanie nuklearne. Trzeba, żeby one miały taką silną pozycję i tak były przekonane do obrony, żeby Rosja się w ogóle nie odważyła pomyśleć zaatakowania Polski. I trzeba budować naprawdę te siły zbrojne, przywrócić pobór, zreformować te wszystkie emerytury, żeby ci oficerowie byli do szkolenia i tak dalej. Pan mówił, że szybko, ale tego szybko się nie da zrobić.
7: Ja właśnie mówię, że tego się nie da szybko zrobić, a Stany się szybko wycofują.
8: No ale my mamy 40 tysięcy żołnierzy, które mogą bronić granicy i to jest mniej niż 10 razy mniej niż Ukraina i my po prostu nie jest... Gadżety typu samoloty, jakieś Apache, no są fajne, ale to jest okup za ochronę płacone Amerykanom. To, co się liczy, to ludzie. Ludzie przeszkoleni i do tych, że tak powiem, skomplikowanych urządzeń, zawodowi żołnierze i masy, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy przeszkolonych rezerwistów, którzy będą mogli za pomocą dronów i innej broni ręcznej bronić Polski, jeżeli byłaby najechana.
7: Jeszcze na koniec zapytam się o Ukrainę. Dziś w nocy Władimir Putin zaatakował między innymi Ławrę Peczerską w Kijowie. No to jest tak duży kompleks, że trudno sobie wyobrazić przypadkowy atak. atak na tą perłę prawosławia, nie tylko dodajmy ukraińskiego, bo Rosjanie też się przyznają do tej samej tradycji. Nie ma prawosławia rosyjskiego bez Kijowa i bez tej ławry. Co sygnalizuje Putin w ten sposób?
8: Ja myślę, że to jest dla nas ważny sygnał. Dla Polaków też. My tu się kłócimy o jakieś ordery, o jakieś historie bardzo bolesne, upa tak dalej, musi być reakcja. To nam uświadamia, że ta wojna się wcale nie skończyła, że ona się rozwija, że straty kulturalne są bardzo silne. To jest atak w tożsamość Ukraińców. To tak jakby u nas w katedrę w Warszawie, albo w Częstochowę. Tak, tak. No jest po prostu, my obudźmy się, zobaczmy, co się dzieje. A my tutaj się kłócimy, czy odebrać mu zaraz, później i tak dalej. To jest zły znak, bo przecież Ukraińcy cierpią, tam ludzie giną codziennie, tamte wojsko musi się utrzymywać, tam brakuje ludzi, mimo że 500 000 na linii frontu i kilkaset jeszcze w kraju, to ciągle jest mało, a my nie wyciągamy z tego wniosków.
7: A jest możliwość, pana zdaniem, w najbliższym czasie pokoju, bo takie sygnały nawet ze strony ukraińskiej, bo rosyjskiej nie traktowałbym ich bardzo poważnie, się pojawiają. Jest możliwość jakiegoś zawieszenia broni? Telefony.
8: Myślę, że jest. Myślę, że jest taka możliwość, ale nie wiadomo, czy ona się zrealizuje. To też wnioskuje z wypowiedzi różnych przywódców. Na przykład spotkanie w Londynie, tam są różne punkty omawiane, jak Europa ma wspierać dalej Ukrainę, uczestniczyć w tych rozmowach, jakie powinny być warunki. Tam jest taki ważny warunek. Punkt trzeci, zapewnienie misji stabilizacyjnej na Ukrainie z wojsk państw NATO. Polska się z tego wykluczyła, dlatego nas nie ma, nie jesteśmy tam. My chcemy tu być hubem logistycznym, będziemy takim państwem tranzytowym. Natomiast te firmy, które z tamtych państw będą odbudowywać tę Ukrainę, ta misja stabilizacyjna, te wojska z tych państw zachodnich będą zapewniać bezpieczeństwo, a my będziemy takim tu na marginesie, hubem logistycznym, ale to jest wybór świadomy, bo tak właśnie to zaprezentował premier Donald Tusk. To jest nasza rola.
7: No tak, ale to oznacza, że de facto przestaniemy być tym państwem, którym byliśmy na początku agresji, eskalacji agresji rosyjskiej na Ukrainę.
8: Tak jest. Ja tu jeszcze powiem taką rzecz. No ja mówię też jako minister spraw zagranicznych. W moim czasie te relacje z Ukrainą były po prostu bardzo dobre. My wspieraliśmy Ukrainę w tym dyskursie przeciwko Rosji, a nawet państwom Zachodu. Przecież powołaliśmy Trójkąt Lubelski w lipcu 2020 roku. Ukraina, Polska, Litwa, żeby się też przeciwstawić tej współpracy w formacie normandzkim. Francja, Niemcy, Rosja i tak dalej. I byliśmy w Radzie Bezpieczeństwa, żeśmy byli postrzegani jako główny promotor Ukrainy. To strasznie się źle rozwinęło. Tam w ogóle nie było mowy, żeby te UPA honorować. Co prawda, to już wcześniej...
7: No to jest narracja, która była wcześniejsza.
8: Tak, ale po prostu te relacje były dobre. One były też dobre na początku wojny. No, to ja myślę, nie podejmuję się, mam swoje opinie, ale takiej analizy politologicznej dokonać, jak to się stało, że staliśmy się po prostu w ogóle bez znaczenia, bo Ukraina to, że prezydent Zełenski nie reaguje na ultimatum, no to też pokazuje, że nas nie traktuje poważnie. No bardzo przykre to jest. No niestety jest taka rzeczywistość. Trzeba tu się no nie wiem, prezydent, rząd muszą wyciągnąć z tego konsekwencje, bo degradujemy się bardzo.
7: Tu stawiamy kropkę. Profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję panu, dziękuję państwu.

0: Tu Radio RMF 24 i nasz poranny program. Za chwilę więcej o tym, czy możemy liczyć na Stany Zjednoczone. Donald Trump obchodzi 80. urodziny, a my was pytamy, czy jesteście pewni wsparcia amerykańskiego. Wcześniej fakty, Ewa Kwaśny, Tomasz Stańszewski.
1: A w nich wracamy do pytania, ilu amerykańskich żołnierzy powinno stacjonować w Polsce.
2: Między innymi oto nasz korespondent w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski, pytał Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, który razem z Karolem Nawrockim jest w stolicy USA.
3: Pentagon wstrzymał rotację 4000. Mowa jest tutaj o dodatkowych 5, więc dla nas oczywiście nasze ambicje sięgają 15 000. Natomiast wersja minimum to jest 11 000, czyli i tak więcej niż do tej pory. Do tej pory było ich 10 000, więc poruszamy się w tej przestrzeni pomiędzy 11 a 15, ale finalne decyzje jeszcze przed nami.
1: I wciąż w tej sprawie nic nie wiadomo, komentował na gorąco gość porannej rozmowy w RMF FM, Jacek Czaputowicz, były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
4: To jest kwestia długich negocjacji. W każdym razie nie jest tak, że my mamy jakiś wpływ na to. Jak powiedziałem, bardzo mnie to niepokoi, że my do tej pory nie wiemy, jaka była interpretacja, jaka powinna być interpretacja tego komunikatu. I minister Przydacz to potwierdza, że albo tak, albo tak, albo tak. No, trzeba by zapytać, jak to będzie.
2: Cała rozmowa z Jackiem Czaputowiczem jest już na rmf24.pl.
1: A jubilat 80-latek Donald Trump o poranku w wywiadzie dla New York Timesa ostrzega, że Stany Zjednoczone nie będą miały wyboru i będą musiały nałożyć 100% cła na francuskie wino, chyba że Paryż zniesie podatek cyfrowy nakładany na amerykańskich gigantów technologicznych.
2: Jak mówi, przekazał to ostrzeżenie bezpośrednio prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi, żądając zniesienia 3% podatku nakładanego na amerykańskie big techi.
1: Właśnie alkohol jest jednym z głównych towarów eksportowych Unii Europejskiej do USA. Wartość tego eksportu 9 miliardów euro.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Remis Holandii z Japonią 2-2 na mundialu to na start mistrzowskich faktów sportowych RMF FM. Zaprasza ponownie Patryk Serwański.
7: Jestem, dzień dobry. No, Holendrzy dwukrotnie w tym meczu prowadzili, ale rywale dwukrotnie potrafili doprowadzić do wyrównania. No, jesteście zawiedzeni, bo nie wygraliśmy, a to dlatego, że dwa razy byliśmy na prowadzeniu i nie doceniliśmy Japonii. Natomiast uważam, że przez większość meczu byliśmy po prostu lepszą drużyną. Było sporo pozytywnych momentów, może być tylko lepiej. Tak mówił trener Holendrów Ronald Koeman. No, szacunek do rywala, ale też taką delikatną nutką arogancji. Wysokie zwycięstwa zanotowali wczoraj wieczorem Niemcy, a nad ranem Szwedzi. Niemcy pokonali aż 7-1 Curaçao, Szwedzi 5-1 Tunezję, która w eliminacjach mundialu nie straciła ani jednej bramki. A teraz proszę, defensywa w rozsypce. Dziś do gry przystąpią kolejni faworyci, już o 18:00 mecz Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Lewis Hamilton w końcu wygrywa wyścig Formuły 1 w bolidzie Ferrari. Dla Brytyjczyka to drugi sezon w barwach włoskiej stajni. Wczoraj pierwsze zwycięstwo w całej karierze, już 106. Grand Prix Katalonii na torze w Barcelonie zdominowany przez Brytyjczyków. Na podium stanęli także George Russell z Mercedesa i Lando Norris z McLarena. Fani motorsportu śledzili w weekend także 24-godzinny wyścig Le Mans. W składzie zespołu AF Corse jechał Robert Kubica, zeszłoroczni zwycięzcy, tym razem na solidnym 7. miejscu. Wieczorem w Zielonej Górze czwarty mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Zasal zagra z Legią Warszawa. Na razie jest 2-1 dla Legii. W sobotę legioniści dali rzucić Zastalowi tylko 63 punkty. Gospodarze wieczorem chcą zagrać lepiej.
8: Mam nadzieję, że w poniedziałek po tym, jak przeanalizujemy mecz, szybko wyciągniemy wnioski, przyjdziemy tutaj pazernie po kolejne spotkania, aby je wygrać przed naszą publicznością i żeby każdy z uśmiechem na twarzy w poniedziałek wrócił późno do domu.
7: Tak mówił Filip Matczak z zielonogórskiej drużyny. Finał od 20:15.
6: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Za 23 minuty będzie godzina 9, Radio RMF 24. Jest z nami redaktor odliczenia, Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
1: Raz, dwa, trzy, dzień dobry.
0: Nie tylko od takiego liczenia. Raczej chodzi o to, na kogo możemy liczyć. Czy pana zdaniem Polska może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa? Zapytaliśmy. A ty wiesz, jakie mamy wyniki? Ja też wiem, bo słyszałem w faktach i nie wygląda to najlepiej, Krzysztof.
1: No nie wygląda. Okazuje się, że według tego, jak państwo odpowiadali przecież, bo to jest sondaż robiony na prawie 1000 Polaków, wychodzi na to, że uważamy, że nie możemy liczyć na Donalda Trumpa. Tak mówi 49% badanych, mówiąc precyzyjnie. Według 19% zdecydowanie nie możemy liczyć, według 30% raczej nie możemy liczyć. Jak popatrzymy na tą stronę, która jednak wierzy w tę solidność Trumpa, czyli mówi, że tak, w kwestii bezpieczeństwa Polska może liczyć, to jest 30%, ale zdecydowanie tylko 8%. A 8% mówi, zdecydowanie Polska może liczyć na Amerykę. I to nie są takie złe wyniki, bo widzę, że taki jesteś smutny.
0: Smutny jestem, tak, bo się zastanawiam w takim razie, co możemy zrobić, bo to mówiąc już całkiem poważnie, mówimy chociażby o tym, czy artykuł 5 zostanie zastosowany, gdyby nam zagroziło jakieś poważne niebezpieczeństwo. Czy bez najpoważniejszego członka Sojuszu Północnoatlantyckiego, bez jego wsparcia, jesteśmy w stanie liczyć na pomoc sojuszników?
1: Być może tak, ale wiesz co, ja patrzę na to optymistycznie tak, że jednak uważamy, że no skoro nie uważamy, że w 100% możemy na kimś polegać, to musimy liczyć na siebie. I to jest zdrowe podejście z tego wszystkiego. Wiesz, no to są lekcje z wszystkich naszych wojen, łącznie z tą ostatnią, tak, z 39, że jednak trzeba liczyć przede wszystkim na siebie, bo z tymi sojusznikami różnie bywa, tak, na dobrą sprawę. Oczywiście dobrze ich mieć. Oni dobrze, jak są odstraszaczem i to jest właśnie smutne, tak. Znaczy, jak nasi wrogowie zobaczą takie wyniki badań, to zobaczą, ej, to ci Polacy jednak nie czują, że mogą liczyć.
0: A czyli generalnie liczyć. Żadnych złudzeń, jeśli chodzi o sojuszników. Tak byśmy powiedzieli. Takie mamy wyniki sondaży.
1: Dobrze ich mieć, fajnie ich mieć, dobrze mieć ich blisko i mieć ich obietnice, ale jednak szykujmy się na to, jakby ich nie było.
0: Oczywiście. A czy te odpowiedzi dotyczące ewentualnej pomocy, czy raczej Donalda Trumpa i jego pomocy Polsce, one mają jakiś związek z preferencjami wyborczymi?
1: Mają i oczywiście duży, no bo my na wszystko patrzymy, co jest w naszej rzeczywistości przez pryzmat polityczny, więc jak na przykład to pytanie właśnie, czy można liczyć na Donalda Trumpa, zadamy na przykład w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, no to odpowiedzi, że tak, może liczyć, aż 62% badanych mówi, że tak, oczywiście.
0: A ile powiedziało w tym elektoracie, że nie może liczyć na Donalda Trumpa?
1: Zbierając odpowiedzi, że raczej nie i zdecydowanie nie, to w elektoracie PiSu, że nie można liczyć na Donalda Trumpa, mówi 24%.
0: To całkiem dużo. PiS.
1: To jest całkiem dużo. Jeżeli popatrzymy z kolei na stronę Platformy Obywatelskiej, no to na Donalda Trumpa liczy 27% tylko, tak? To już jest widać mały. Z kolei jak popatrzymy, kto jest na raczej nie, to 35%. Do tego dodajemy zdecydowanie nie, 28%, więc bardzo dużo. No tu już mamy nie tylko ponad 50%, ale i ponad 60%, dokładnie 63% badanych wyborców.

0: wyborców Koalicji Obywatelskiej mówi, że nie można liczyć. Trumposceptyczna, co ciekawe, jest także Konfederacja, na to też warto oczywiście zwrócić uwagę, ale to nie ma co się dziwić tak na dobrą sprawę. I żeby było w pełni jasne, to nie jest sondaż, który jest sondażem antyamerykańskim. My patrzymy sceptycznie tylko na Donalda Trumpa i jego administrację, tak, która no, zachowuje się trochę chaotycznie, nie ma co się czarować i nie ma co owijać tego w bawełnę. On wielokrotnie deklaruje, że jest przyjacielem Polski, on wielokrotnie chwalił Polskę. Świetne relacje z tego, co widzimy, te publiczne z prezydentem i poprzednim, teraz chyba nawet lepsze z Karolem Nawrockim, tak, to jest oczywiste. Natomiast z Trumpem jest ten problem, że on rano mówi jedno, po południu mówi drugie. I jak tu uwierzyć?
1: Krzysztof, ale jest jeszcze jedna ważna sprawa, już taka dotycząca krajowej polityki, bo stawianie na Donalda Trumpa i na amerykańskie, to jest niewątpliwie jeden z takich fundamentów polityki, czy prowadzenia polityki krajowej przez prawą stronę sceny politycznej. Mhm. Teraz pytanie, czy wobec tych wyników, kiedy jesteśmy tak sceptyczni wobec obecnej administracji amerykańskiej, czy to nie jest droga donikąd dla prawej strony, tak mocne akcentowanie sojuszu z Waszyngtonem?
0: Nie sądzę, bo jednym z zadań polityków jest utwardzanie swojego elektoratu. Tak jak powiedzieliśmy, że w elektoracie PiSu 62% jednak wierzy w ten sojusz amerykańsko-polski, zwłaszcza może inaczej, trumpowo-polski, tak to dokładnie określimy, bo w sojusz polsko-amerykański wierzy oczywiście więcej osób. Ale jeżeli tu jest mało wątpliwości wobec Trumpa, tak, to akcentowanie tego sojuszu jest ważne. Zresztą nie czarujmy się. Nawet jeżeli to jest, nazwijmy to, trudny przyjaciel, tak, to lepiej mimo wszystko o niego walczyć, tak, no bo jeżeli nawet zwiększy o 1-2% nasze szanse obrony, to może być ten 1-2% decydujący, więc tak, absolutnie musimy w tego Trumpa iść. Trzeba go obłaskawiać. To czasem bywa oczywiście upokarzające, no ale wielokrotnie myśmy mieli stosunki z Ameryką takie, że byliśmy bardzo proszalni, no ale znowu, jakie mamy inne wyjście, tak? Mamy jednego trudnego sąsiada, przez wiele lat wcześniej mieliśmy drugiego trudnego sąsiada, na zawsze między jednym imperium a drugim, między Rosją a Niemcami. To jest bardzo trudne położenie, lepiej nie będziemy. Oczywiście jesteśmy super krajem, rośniemy w siłę, rozwijamy się. No ale jednak położenie mamy, jakie mamy, więc dobrze, jeżeli tego sojusznika amerykańskiego mamy i tych żołnierzy amerykańskich mamy. A jak słyszałeś w Faktach o 8 chwilę temu rozmowę Pawła Żukowskiego z Marcinem Przydaczem, czyli prezydenckim ministrem, który to minister Przydacz tak głowił się, no że była decyzja o cofnięciu żołnierzy, jednak potem wracamy, jednak będzie 5, więc być może będzie 11, a może 15 tysięcy, więc jakoś tak. To pokazuje, jak my nie bardzo wiemy, w co my tak na dobrą sprawę idziemy, jak jesteśmy zaskakiwani, ale idźmy w to, zdecydowanie trzeba iść w sojusz polsko-amerykański i to ciekawe jest rozkładanie międzyrządowe, bo strona prezydencka, tak prawicowa, idzie w mocny sojusz z Donaldem Trumpem i super. Strona z kolei rządowa, tak, czyli myślę tutaj Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, tak, to jest strona, która no nie ma za bardzo wstępu do Białego Domu, nie oszukujmy się, widać, że to jest ostentacyjnie wręcz niechętne sobie jedno i drugie środowisko. Wobec tego ta strona stawia na dobre kontakty na Kapitolu. I to jest też bardzo ważne, bo Kapitol nie idzie murem za Donaldem Trumpem, tam jest wielu republikanów, ale strona demokratyczna, która kiedyś przejmie władzę, no my dbamy o nią od tej drugiej strony, więc miejmy tę Amerykę blisko, nawet jak jest trudna.
1: Wyniki sondażu i ich omówienia oczywiście na naszej stronie, na rmf24.pl. Polecamy w imieniu Krzysztofa Berendy.
0: I liczmy na siebie.
1: Radio RMF24, program poranny, za 16 minut będzie godzina 9.

0: Za 13 minut będzie godzina 9, to jest poniedziałek, 15 czerwca. To jest poranny program w radiu RMF24. To nie jest dobry poranek dla Kijowa znowu. To nie jest dobry poranek dla Ukrainy, bo znowu zmasowany atak rosyjski na Kijów. Tym razem zaatakowano miejsce święte dla wielu Ukraińców, ale też miejsce niezwykle istotne, jeśli chodzi o kulturę europejską. Płonęła dzisiaj w nocy Ławra Peczerska. To jest historyczny klasztor w Kijowie. Razem z nami Kasper Wróblewski, nasz reporter. Dzień dobry, który śledził doniesienia z Ukrainy. Co wiemy w tej chwili na temat tego ataku rosyjskiego?
1: No, trzeba podkreślić, że w tych ostatnich kilku tygodniach bardzo nasiliły się te ataki, przede wszystkim na Kijów. Był moment, w którym te rakiety, oczywiście były alarmy, te drony czy rakiety leciały w stronę Kijowa, ale to nie były tak zmasowane ataki jak w ostatnich dniach, no i jak tej ostatniej nocy. No, spadły, tak jak mówiłeś, rakiety na Ławrę Peczerską, klasztor z XI wieku, jak dobrze pamiętam. Tak jak powiedziałeś, no, Częstochowa tylko dla mieszkańców Ukrainy. No, jeden z takich symboli chrześcijaństwa w Europie, no, wielowiekowa świątynia, spalił się dach, około 800 metrów kwadratowych dachu spłonęło.
0: Ale rozumiem, że pożar już jest ugaszony, tak?
1: Dogaszany. Z tego, co widziałem ostatnie komunikaty, pożar jest dogaszany. W samym Kijowie zginęły dzisiaj w wyniku ostatniej nocy 4 osoby, ponad 20 zostało rannych. W ogóle w całej Ukrainie tych osób zginęło około 10 z tych, jeżeli weźmiemy pod uwagę te ostatnie doniesienia. No i też już są komunikaty władz ukraińskich. Brutalny atak na nasz naród i nasze dziedzictwo to prawdziwe oblicze rosyjskich wartości prawosławnych. Tak napisała na platformie X premier Ukrainy Julia Swyrydenko. Też wiemy, że w Charkowie doszło do strasznej tragedii. Spadły rakiety na jeden z bloków mieszkalnych. No i jak to zazwyczaj bywa, przyjeżdża na miejsce straż pożarna walczyć z ogniem, walczyć ze skutkami tego ataku. Na miejscu byli strażacy i po raz kolejny uderzono w to samo miejsce. Zginęło 5 strażaków.
0: Podczas pracy strażaków.
1: Dokładnie. 5 strażaków zginęło na miejscu, kolejnych 5 zostało przewiezionych do szpitala, tam walczą o życie.
0: To jest czyste barbarzyństwo. O tym wszystkim, co się dzieje na Ukrainie, opowiadał Kasper Wróblewski w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy, Kasper.
1: Dziękuję.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24. Za 8 minut będzie godzina 9. I teraz do Białego Domu. Mieszane sztuki walki w Białym Domu. To są fakty. Z okazji 80. urodzin prezydent Donald Trump zorganizował, jak wiecie doskonale, wielką galę mieszanych sztuk walki. Na miejscu oglądał to nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. No dobrze, to posłuchajmy jego relacji w takim razie.
1: Dzień dobry. Podejrzewam, że ojcowie założyciele przewracają się w grobie, a miłośnicy historii Białego Domu długo będą dochodzić do siebie po tym, jak zobaczyli zawodników w szlafrokach przechadzających się pomieszczeniami Białego Domu, słynnym żółtym czy niebieskim pokoju, a potem wchodzących na słynny balkon Trumana. Ladies and gentlemen. W wielu komentarzach już szok i niedowierzanie i pytanie o to, jak można było tak zbezcześcić The People's House, czyli dom należący do ludu. To inna nazwa Białego Domu, wykorzystywana wówczas, kiedy chce się podkreślić, że prezydent jest tam tylko lokatorem. Budynek należy bowiem do narodu amerykańskiego. Donald Trump osobiście gratulujący zawodnikom. Hymny, przelot myśliwców, prezentacja kolorów. Flagi, sztandary i zaangażowane wojsko. Na południowym trawniku ośmiokątny ring ogrodzony siatką, zwany oktagonem, a nad nim górująca konstrukcja o wysokości 28 metrów i pojedynek. Mieszane sztuki walki. A gdzieś w tłumie prezydent Karol Nawrocki jako gość prezydenta Donalda Trumpa. Gala miała upamiętnić przede wszystkim 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi Stanów Zjednoczonych. Ale tak się składa, że 14 czerwca 1946 roku urodził się też prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, więc to była też huczna 80. prezydenta, który jest prywatnie przyjacielem szefa organizacji promującej mieszane sztuki walki. Sam Trump jest wielkim fanem tych walk. Na południowym trawniku odbyło się więc widowisko, którego wielkim fanem jest sam amerykański przywódca. Ceny biletów w tych najlepszych miejsc kosztowały ponoć nawet $1,5 miliona. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
0: Wspomniany przez Pawła Karol Nawrocki w trakcie tej fety, w trakcie tej gali odbył też krótką rozmowę z Donaldem Trumpem. Co uchwyciły kamery? Jakie są efekty tej rozmowy? Wrócimy do tego jeszcze po 9 w Radiu RMF 24. W ogóle wrócimy do tych wydarzeń, niespotykanych wydarzeń w historii amerykańskiej. Będziemy rozmawiać z amerykanistą, z profesorem Michałem Urbańczykiem z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Radio RMF 24 do faktów do godziny 9. Zostało ledwie 5 minut. To jest poniedziałek, 15 dzień czerwca. Słuchacie porannego programu.

0: RMF24. Tu cywile mają wstęp.
1: I znowu wyszła ze mnie naiwność wojskowego. Do głowy by mi nie przyszło, że ktoś o zdrowych zmysłach może nie chcieć wziąć 44 miliardów euro na polskie bezpieczeństwo.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.
2: I czas najwyższy na fakty, bo to godzina 9:00. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski razem z nami.
3: Ile tysięcy amerykańskich żołnierzy stacjonować będzie w Polsce?
4: Poruszamy się w tej przestrzeni pomiędzy 11 a 15, ale finalne decyzje jeszcze przed nami.
5: Tak mówi w Waszyngtonie towarzyszący Karolowi Nawrockiemu Marcin Przydacz.
3: Kto ufa Donaldowi Trumpowi, a kto podchodzi do niego z rezerwą?
5: O to pytaliśmy w sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
3: A za chwilę wracamy do wyników.
5: Ale pytamy też o relacje polsko-ukraińskie
3: i opóźnione mecze Mundialu.
5: Jest 9:00, to fakty RMF FM. Nie możemy w pełni polegać na Donaldzie Trumpie, ale co mamy robić? Tak najczęściej w nieformalnych rozmowach polscy politycy komentują nasze stosunki z Ameryką.
3: Tak samo myśli większość z nas. Tak przynajmniej wynika z najnowszego sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
5: Niemal połowa, 49% pytanych uważa, że Polska nie może liczyć na Trumpa w kwestii bezpieczeństwa. Wiarę w solidność i solidarność amerykańskiego przywódcy ma 30% ankietowanych.
3: Krzysztof Berenda analizuje wyniki badania.
6: Ponownie witam.
3: Witamy ponownie. Krzysztofie, jak wyniki tego sondażu przekładają się na politykę?
6: Przekładają się tak, że nasi politycy muszą ciągle Trumpa obłaskawiać. No i nie ma wyjścia, no bo Rosja przecież nieustająco jest zagrożeniem, a Europa często jest w chaosie. To obłaskawianie bardzo zmiennego przywódcy wygląda chociażby tak, że dzisiaj na 80. urodzinach Trumpa jest polski prezydent z życzeniami.
7: Dużo zdrowia, dużo zdecydowania i żeby tak jak do tej pory zawsze doceniał Polskę.
6: No i czekamy na to, co w zamian Trump nam da. Zazwyczaj tego, co nam szykuje. Dowiadujemy się z jego czasem chaotycznych, internetowych wpisów, które zazwyczaj zmuszają polskich urzędników do kombinowania, co poeta miał na myśli. Na przykład do skomplikowanego liczenia, ile on nam ostatecznie żołnierzy przyśle.
4: Pan doskonale, panie redaktorze, widział tego tweeta. Pentagon wstrzymał rotację 4000. Mowa jest tutaj o dodatkowych 5, więc nasze ambicje sięgają 15000. Natomiast wersja minimum to jest 11000.
6: Tak tej nocy w rozmowie z Pawłem Żuchowskim liczbami żonglował. Jak słychać, lekko niepewny prezydencki minister Marcin Przydacz. I tak jest w każdej innej kwestii. Łatwo z amerykańskim przywódcą nie jest, ale jak mówiliśmy na początku, innego wyjścia nie mamy.
3: Krzysztof Berenda, dziękujemy, a cały sondaż mamy na rmf24.pl.
5: Jak już mówiliśmy w faktach, Karol Nawrocki zamienił kilka słów z prezydentem Donaldem Trumpem podczas gali UFC z okazji 80. urodzin amerykańskiego przywódcy zorganizowanej w Białym Domu. Moment tej krótkiej rozmowy polityków uchwyciły kamery.
3: Więcej na ten temat w internetowym radiu RMF24. Za chwilę gościem Piotra Salaka będzie profesor Michał Urbańczyk, amerykanista z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
5: Nie ma dobrego wyjścia z zafundowanej nam afery z orderem Orła Białego, mówił w porannej rozmowie w RMF FM profesor Jacek Czaputowicz, były szef MSZ-u. Dodawał, że każde jest złe albo bardzo złe i ktoś musi ponieść konsekwencje.
3: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, za nieco ponad tydzień w Polsce ma być prezydent Zełenski. Jakie możliwości są na stole w kwestii orderu?
8: Wszystkie trzy są oczywiste. Pierwsza to odebranie prezydentowi orderu Orła Białego.
9: To według mnie jest degradacja pozycji Polski w świecie, bo nikt tego nie zrozumie. Dlaczego prezydentowi państwa, które jest atakowane, tak jak teraz w nocy dzisiaj przez Rosję, wojna trwa, my robimy taki gest, a zarazem te ordery ciągle nie kwestionujemy dla różnych zwolenników Moskwy, jak Gerharda Schrödera.
8: Taka decyzja oznacza też, zdaniem Czaputowicza, koniec szans na współpracę gospodarczą i polityczną z Ukrainą. Drugą możliwością jest odsuwanie decyzji, zwlekanie. I to także jest bardzo zły sygnał polityczny.
9: Czy my chcemy osobę, nad którą wisi groźba odbioru orderu, bo jest jego niegodny? Jak on się będzie tu czuł w Gdańsku? I czy on wtedy na pewno przyjedzie?
8: Jest wreszcie trzecia możliwość, czyli wycofanie się z tej decyzji. Ale to oznacza, że Polska jest państwem słabym i przegrało to starcie. Co zatem powinno się stać? Kancelaria prezydenta, zdaniem Czaputowicza, powinna wskazać winnego.
9: Być może w kancelarii prezydenta powinna dojść do jakiejś refleksji, czy tam są właściwe osoby.
8: Czy to oznacza wezwanie do dymisji ministra Przydacza? Tego Czaputowicz wprost nie powiedział.
3: Tomasz Terlikowski, Jacek Czaputowicz. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
5: A od przyszłego czwartku przypominamy w Gdańsku forum poświęcone odbudowie Ukrainy. Godzina po północy w meksykańskim Monterrey. Tam wciąż głośno niesie się... Szwecja pokonała Tunezję 5-1 w meczu, w którym to my mogliśmy grać, gdyby nie przegrany baraż biało-czerwonych w Sztokholmie.
3: A dlaczego mecze piłkarskich mistrzostw świata nie mogą rozpocząć się punktualnie? Pyta dziś brytyjska stacja BBC i podaje konkretne wyliczenia.
5: Mecz otwarcia Meksyk-RPA opóźniony o 6 minut.
3: Australia-Turcja o równe 5.
5: Katar-Szwajcaria o prawie 5, bez 5 sekund. No i to jest pierwsza trójka największych mundialowych opóźnień.
3: Ale opóźnione były także mecze Brazylia-Maroko, Korea Południowa-Czechy, Kanada kontra Bośnia i Hercegowina, USA-Paragwaj czy Szkocja-Haiti.
5: Długa lista. Kibice Szkocji przez 28 lat nie widzieli swojej drużyny na mistrzostwach, więc jak twierdzi BBC, zapewne nie mieli nic przeciwko kolejnej 2,5-minutowej przerwie.
3: Organizatorzy zrzucają winę na piłkarzy, ale też czynnikiem, który wpływa na opóźnienia, jest decyzja FIFA o zwiększeniu widowiskowości samej przedmeczowej ceremonii.
5: Cała drużyna, nie tylko skład wejściowy, zbiera się na środku boiska, by odśpiewać hymny. W każdej połowie meczu eksponowane są ogromne flagi.
3: FIFA ma nadzieję, że drużyny, oficjele i organizatorzy będą coraz lepiej zapoznawać się z procedurą, więc cały proces stanie się bardziej dopracowany.
5: No, na razie te różnice nie mają znaczenia, natomiast przy ostatnich grupowych rozstrzygnięciach spóźnienia meczu mogą decydować o boiskowych rozstrzygnięciach.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Trudna przyjaźń polsko-amerykańska. To, że trudna, to pokazuje nasz sondaż. Liczymy na amerykańskich żołnierzy, mamy nadzieję na amerykańskie bazy, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że wybór niewielki. Za chwilę będziemy rozmawiać z naszym gościem, z profesorem Michałem Urbańczykiem, amerykanistą. Między innymi o tym, co Karol Nawrocki mógł uzyskać na gali urodzinowej.

0: No i 10 minut po godzinie 9, poranny program w radiu RMF24. A podglądam właśnie zdjęcia. A Donald Trump wsiada już do samolotu, do Air Force One i leci na szczyt G7 do Francji, do Evian. Tam ma być też Wołodymyr Zełenski, ale panowie się nie spotkają. Rozmawiali przez telefon. Razem z nami profesor Michał Urbańczyk, amerykanista z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, wczoraj urodziny Donalda Trumpa, dzisiaj szczyt G7. Nie będę pana pytał, która z tych uroczystości jest istotniejsza. Natomiast wczoraj miał szansę rozmawiać z Donaldem Trumpem Karol Nawrocki. Sądzi pan, że na takich nieoficjalnych spotkaniach da się coś załatwić? Mówimy o dużej polityce.
1: Nie, na takich nieoficjalnych spotkaniach trudno załatwić jakieś strategiczne kwestie, natomiast takie spotkania nie służą temu. One mają zupełnie inny cel. Takie kilkuminutowe nawet rozmowy nieoficjalne przy większych wydarzeniach, one mają tak naprawdę jeden cel, podtrzymać relacje pomiędzy politykami, dlatego że takie spotkania nieoficjalne, one zazwyczaj odbywają się między takimi politykami, którzy po prostu znają się lepiej, jak to się mówi, czuć między nimi chemię, albo są gdzieś bliżej siebie ideologicznie i po prostu co jakiś czas przy okazji innych wydarzeń zamieniają ze sobą parę zdań. No i to ma służyć właśnie takiemu zacieśnianiu relacji, takich bliższych znajomości, natomiast nigdy nie służy to temu, żeby uzgodnić wtedy na przykład jakąś strategiczną kwestię.
0: Na przykład dotyczącą wojsk amerykańskich.
1: Między dwoma państwami. Tak, tak, na przykład dotyczącą wojsk amerykańskich.
0: Panie profesorze, ale słucham i czytam wypowiedzi, komentarze amerykańskich komentatorów i prasy amerykańskiej dotyczącej tej liberalnej przede wszystkim, dotyczącej gali, dotyczącej oktagonów na trawniku przed Białym Domem. Jak pan myśli, czy to pomoże Trumpowi tak huczne obchody i w takiej formie właśnie te obchody 80. urodzin, czy też mu raczej przeszkodzą i zaszkodzą?
1: Myślę, że te wybory, znaczy myślę, że ta forma urodzin, czyli ten oktagon przed Białym Domem, one nie będą miały zbyt dużego wpływu w trakcie wyborów połówkowych, one nie będą miały zbyt dużego wpływu na popularność Donalda Trumpa. Była to, można by powiedzieć, jakaś taka fanaberia polityczna, którą Trump zrealizował. Nawet wśród Republikanów ona nie cieszyła się jakimś wielką popularnością. Natomiast wybory połówkowe są za kilka miesięcy. Dużo ważniejszą informacją niż zdjęcia z gali jest to, że obie strony doszły do porozumienia, Iran i Stany Zjednoczone.
0: Tak jest.
1: No i proszę zobaczyć, że ropa Brent zanurkowała właściwie, bo ja dzisiaj rano sprawdzałem, kosztuje $83 w stosunku do 100 kilku w czasie szczytu, kiedy cieśnina była zablokowana całkiem.
0: A pańskim zdaniem, na ile pewne jest to podpisanie porozumienia w piątek? Bo na razie słyszymy zapowiedzi podpisania porozumienia ze strony Donalda Trumpa, ze strony Pakistanu, który mediował przy tym porozumieniu. Nie mamy takich jasnych sygnałów ze strony Iranu.
1: Ze strony Iranu też raczej płyną takie informacje świadczące o tym, że ta strona irańska też uważa, że to porozumienie powinno zostać podpisane. Na razie mowa jest tak naprawdę o takim bardzo wstępnym memorandum. To nie byłoby jakiekolwiek definitywne porozumienie, tylko tak naprawdę no, pierwszy etap do właściwie rozpoczęcia takich właściwych negocjacji, jeśli miałoby do nich pójść, do nich dojść później, a nie tylko ten konflikt miałby być zamrożony. Ale no, jeśli już też strona pakistańska potwierdza słowa Donalda Trumpa, bo tutaj no to wszyscy się chyba przyzwyczailiśmy, że i strona amerykańska, zwłaszcza Donald Trump, i strona irańska bardzo lubią mijać się z prawdą i bardzo lubią rozmijać się z własnymi stanowiskami. Natomiast tutaj rzeczywiście Pakistan też potwierdza tę informację. No i no, chyba należy się cieszyć, bo to w wielu kontekstach jest dobra wiadomość.
0: A pana zdaniem Ameryka wyplątuje się właśnie z konfliktu, który wplątała się całkowicie bezzasadnie?
1: Bardzo różnie patrzy się na ten konflikt. Jedni uważają, że to rzeczywiście było bezzasadne, absolutnie nie realizowało żadnych interesów i tak naprawdę było tylko i wyłącznie w interesie albo państwa izraelskiego, albo indywidualnie po prostu rządu Bibi Netanyahu. Natomiast są też tacy publicyści amerykańscy, którzy wskazują, że tak naprawdę Trump chciał wykorzystać moment, żeby tą wojnę zakończyć, bo pamiętajmy, że ten konflikt amerykańsko-irański z różnym natężeniem, no on właściwie trwa od rewolucji islamskiej, od 79 roku i miał swoje natężenia, i tam przecież ginęło chociażby po stronie amerykańskiej bardzo wielu żołnierzy. Więc jeśli Trumpowi uda się otworzyć cieśninę Ormus, jeśli ceny ropy spadną w sposób znaczący globalnie, no a raczej do tego dojdzie, bo wiemy, że stamtąd wypływało te 20%, jeśli Amerykanie odczują to w swoich portfelach na stacji benzynowej i kupując te przysłowiowe warzywa i owoce, czyli takie materiały, takie produkty pierwszej potrzeby, to będzie miało zdecydowanie duży wpływ na wybory połówkowe i może okazać się w wielu miejscach decydujące.
0: Pana zdaniem, jeszcze na chwilkę powiedzmy o tym, co się wydarzy we Francji, czyli o szczycie G7, co się wydarzy w Evian. Pana zdaniem Europa coś usłyszy ważnego od Donalda Trumpa?
1: Myślę, że nie. Myślę, że to będzie taki moment, gdzie Trump będzie triumfował. No ma rzeczywiście, jeśli to się wszystko potwierdzi i strony się nie wycofają, no a na chwilę obecną wszystko wskazuje, że tak się nie stanie, no to Trump rzeczywiście ma sukces. Przyjeżdża na spotkanie ze swoimi partnerami, no właśnie jako lider, jako zwycięzca, jako ktoś, kto właściwie na nowo układa całą globalną układankę, i myślę, że pozostałe państwa muszą przyjąć do wiadomości to, że będzie to takie triumfalistyczne bardzo podejście Amerykanów.
0: Ja bardziej pytam o to, czy coś się może zmienić, jeśli chodzi o stosunki w Ukrainie, bo wiemy o tym, że ma być Wołodymyr Zełenski podczas tego szczytu, że będzie brał udział w sesji roboczej. Wygląda na to, że nie będzie spotkania w cztery oczy z prezydentem Ukrainy, spotkania Donalda Trumpa w cztery oczy z prezydentem Ukrainy. Pana zdaniem tutaj coś się może dziać w tej sprawie?
1: No pamiętajmy, że kongres właśnie uchwalił, przynajmniej jedna izba, druga się tym będzie zajmować, uchwaliła taką dużą transzę pomocową dla Ukrainy, kilkaset, o ile dobrze pamiętam, milionów dolarów. No i że te środki mają być przeznaczone. Wydaje mi się, że Donald Trump nie będzie tutaj chciał spotykać się z prezydentem Zełenskim. Na chwilę obecną właściwie nie mają co ustalać. I na chwilę obecną wydaje mi się, że Ukraina zeszła zupełnie z takiej orbity zainteresowania w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, dlatego że oczywiście wszyscy skupiliśmy się na Iranie, ale ja to lubię powtarzać, no za rogiem czai się Kuba. I tak naprawdę to jest kolejny element tej globalnej układanki i to już będzie realizacja w 100% strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, gdzie napisano wprost, że zachodnia hemisfera jest najważniejsza i to jest ta przestrzeń, gdzie będziemy realizować przede wszystkim swoją siłę i potęgę.
0: Czyli pana zdaniem pytanie w sprawie Kuby nie jest czy, tylko jest kiedy?
1: No jeśli weźmiemy pod uwagę zarówno działania polityczne, i tu przede wszystkim te rozmaite sankcje, widzimy akurat o ile w Iranie ci zachodni dziennikarze byli albo nieobecni, albo ich było bardzo niewielu, o tyle no, widzimy, jak wygląda sytuacja na Kubie właściwie bezpośrednio. Widzimy, że te sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone i właściwie ich utrzymywanie tak surowe, i to rzeczywiście no, wpędziło gospodarkę kubańską już nie tyle w kryzys, co chyba na taką ścieżkę do permanentnego upadku. No i tylko pytanie, kiedy społeczeństwo przestanie ten poziom tolerować. No weźmy też pod uwagę kwestie prawne. Raul Castro został formalnie oskarżony o zabójstwo obywateli amerykańskich i to jest sprawa z 98 roku. Więc tutaj też jest, można to odczytywać jako no jednak mimo wszystko szykowanie jakiegoś gruntu do czegoś, co miałoby być no, procesem. No a w Stanach jednak tego typu procesy, one nie mają charakteru politycznego, tylko rzeczywiście to będzie ważne wydarzenie. No ale jeszcze raz powtórzę, na sali jako oskarżony zasiądzie lider obcego państwa.
0: Bardzo dziękuję za komentarz i za spotkanie. Razem z nami był profesor Michał Urbańczyk, amerykanista z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękujemy, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, kłaniamy się.
2: Tu Radio RMF 24.
0: I jeszcze informacja z rosyjskiego Ministerstwa Obrony. To rakieta produkcji amerykańskiej uderzyła w Ławrę Poczerską.

23 minuty po godzinie 9, to jest poranny program w radiu RMF 24. Dużo o sporcie, zawsze o poranku mówimy, bo przecież i fakty sportowe też pozostałe doniesienia. Wiele mundialowych informacji, a zapomnieliśmy troszkę o motosporcie. A tu proszę, jaki sukces? Na legendarnym wyścigu Le Mans mieliśmy wczoraj Mazurka Dąbrowskiego. Bolidy polskiego zespołu Inter-Europol Competition wywalczyły dwie czołowe lokaty w klasie LMP2 w 24-godzinnym wyścigu trzeciej rundy długodystansowych mistrzostw świata. Turbopiekarze, tak się nazywa, tak się mówi o zespole Inter-Europol Competition. Wygrali swoją klasę po raz trzeci w historii. Liderem zwycięskiego zespołu jest jadący w samochodzie numer 43 Jakub Śmiechowski, którego partnerami byli Francuz Tom Dumoulin i Brytyjczyk Nick Yeller. Zajrzeliśmy przez chwilę do boksu Inter-Europol Competition. Tak się cieszono ze zwycięstwa, no ale mam jeszcze jeden polski akcent. Oczywiście w kategorii hypercarów siódmą pozycję zajął prywatny team Ferrari, a w Corse z Robertem Kubicą w składzie, a triumfował dość nieoczekiwanie zespół Toyoty. 25 minut po godzinie 9. Za 5 minut będą fakty.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Lekarz dyżurny w radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
2: Szóstka stołowa generalnie lubi ruch. Gdy jej właściciel je chipsy i siedzi przed telewizorem i nic nie robi, wasza szóstka płacze.
1: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
3: Warto jednak skontaktować się z lekarzem, zrobić jakieś podstawowe badania albo w trakcie diety też się kontrolować lub też robić to pod nadzorem dietetyków.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy poniedziałek po 16:00. W radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.
4: A teraz już fakty w RMF 24. Marlena Chudzio. Dzień dobry, Marlena.
5: Dzień dobry. Ukraina wszczyna procedury w ramach UNESCO i inne mechanizmy międzynarodowe. Domaga się natychmiastowej i adekwatnej odpowiedzi na atak rosyjski, który spowodował znaczne uszkodzenie budynków Ławry Peczerskiej. Po rosyjskich atakach w klasztorze wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO doszło do pożaru dachu Soboru Zaśnięcia Matki Bożej. Teraz mamy do czynienia z rosyjskimi terrorystami, którzy już prześcignęli ISIS w zbrodniach przeciw dziedzictwu kulturowemu, skomentował Andrii Sibicha, minister spraw zagranicznych Ukrainy. Dodał, że niszcząc to jedno z największych sanktuariów chrześcijaństwa, Władimir Putin na zawsze zapisał swoje imię na liście najgorszych barbarzyńców w historii. Tej nocy w trakcie rosyjskich ataków zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych.
6: Podajemy fakty.
5: 4 osoby w Gdańsku zostały oskarżone o wyłudzenie dotacji na szkolenie. Prokuratura regionalna skierowała do sądu akt oskarżenia. Zarzuca się im 44 przestępstwa dotyczące m.in. oszustw oraz fałszowania dokumentów w związku z realizacją szkoleń współfinansowanych z dotacji unijnych. Do tego procederu miało dochodzić w latach 2018-2019. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla 7 województw na północy kraju. W wielu położonych nad morzem powiatach obowiązują także alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz grad. Długa i ostra zima, chłodna wiosna oraz przymrozki na początku maja nie pomogły pszczelarzom. Wiele pasiek wyprodukuje mniej miodu niż w ubiegłych latach, mówi Piotr Czernecki, pszczelarz i prezes Karpackiego Związku Pszczelarzy.
7: Powiem, że w tym roku są bardzo kiepskie efekty, jeśli chodzi o miód kwiatowy, ponieważ wtedy, kiedy kwitną niszek lekarski, czyli te nasze słynne mlecze, gdzie pszczelarze bardzo cieszą się i czekają na ten pożytek i pszczoły z niego noszą, to przyszły chłodne dni, gdzie tu nam to uciekło. Rośliny też mają pewien okres wegetacyjny, gdzie nektarują, a więc, że tak powiem, niszek lekarski nam przekwitł, ten pożytek nam uciekł. Troszeczkę złapaliśmy miodu z jawora, z klona, troszeczkę ze spadzi liściastej, ale to były naprawdę bardzo niewielkie ilości.
5: Ale jak zaznacza w rozmowie z RMF Max Piotr Czernecki, niekoniecznie przełoży się to na ceny miodu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

właśnie, taki mam stosunek do dzisiejszej pogody. Może nie jest za piękna, ale jutro ma być lepiej. To dzisiaj poniedziałek, oczywiście 15 dzień czerwca. Słuchacie porannego programu w Radiu RMF24. Ciekawe referendum odbyło się wczoraj w Szwajcarii. W wyniku głosowania odrzucono wniosek skrajnie prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej, żeby wprowadzić nakaz ograniczenia liczby ludności tego kraju do 10 milionów przed 2050 rokiem. Do 10 milionów ludzi. Prawie 53% obywateli odrzuciło tę inicjatywę. Z kolei frekwencja przekroczyła 57%. Jak zauważa agencja AP, gdyby wniosek populistycznej partii, mającej najwięcej miejsc w parlamencie i od lat podsycającej nastroje antymigranckie, został przyjęty, to głębokie więzy Szwajcarii z Unią Europejską zostałyby podważone. Ograniczenie liczby ludności wiązałoby się z wymówieniem przez Szwajcarię w ciągu 2 lat.

Między innymi porozumienia o wolnym przepływie osób z Unii Europejskiej, czyli głównego partnera handlowego Szwajcarów. No, Szwajcarzy na pewno potrafią liczyć. Zwolennicy przyjęcia ograniczeń argumentowali, że zaledwie niewielka część przybyszów to wykwalifikowani pracownicy. Twierdzili też, że osoby ubiegające się o azyl częściej dopuszczają się gwałtów. Przeciwnicy nazwali ten plan przepisem na chaos w szwajcarskich firmach. Kwestionowali również, by spory z Brukselą były rozsądne po tym, gdy prezydent USA Donald Trump nałożył najwyższe w Europie cła na szwajcarskie towary. W Radiu RMF 24 zostawiamy na moment politykę. Zabiorę was na koncert Nadzieja mimo wszystko. To już za moment.

0: Za 11 minut będzie godzina 10. Jeszcze na moment wróćmy do tego, co się działo w weekend. Koncertem Nadzieja mimo wszystko zakończył się w Krakowie weekend z zaczarowaną piosenką. W sobotę odbył się finał konkursu. Wczoraj na rynku głównym zorganizowano spotkanie. Spotkanie poświęcone tematyce uzależnień osób z niepełnosprawnościami, a także ich walce o odzyskanie kontroli nad własnym życiem. Pomysłodawczynią tej akcji, tego projektu była aktorka Anna Dymna.
1: Ja prowadzę taki program od 20 paru lat Spotkajmy się i tam rozmawiam z ludźmi z różnymi niepełnosprawnościami, umierającymi, walczącymi z chorobami. I czasem się pytałam, a powiedz jak straciłeś, nie wiem, nogi, jak siadłeś na wózku, jak ty to przeżywałeś? Bardzo wiele osób mi mówiło, że było bardzo ciężko, że wpadali w depresję, w nałogi i tak dalej. I tak mijały lata, a ja sobie nagle uświadomiłam, że nigdy się o tym nie mówi. Co się dzieje z ludźmi, którzy są z niepełnosprawnością i na przykład uzależnieni od leków, od narkotyków, prawda, od alkoholu, czują się niepotrzebni, wykluczeni i nie wierzą w siebie, nie wierzą w to, nie mają nawet nadziei. Kto im te nadzieje daje? I potem rozmawiałam z Asią Kulik, jak byłam na festiwalu filmów fabularnych i ona zna dobrze ten temat i mówi, Ania, byś zrobiła taki program. I ja myśląc, że to jest wszystko zorganizowane w Polsce, że będzie łatwo, nie? Powiedziałam, dobra, robię. I potem nagle, jak zaczęłam nad tym pracować, wiele miesięcy pracowałam, to się nagle okazało, że to nie jest takie proste, że u nas nie ma żadnych takich systemów, które by działały, żadnych takich miejsc, gdzie taki człowiek mógłby się zgłosić i dostałby pomoc, że to jest bardzo skomplikowane. I 3 miesiące prowadziłam rozmowy z różnymi ludźmi. To wstrząsające rozmowy. Niektóre osoby się wycofały, mówili fantastycznie i chcieli, ale potem sobie zdali sprawę z tego, że nie mogą tego powiedzieć publicznie, bo u nich w pracy nikt o tym nie wie i że stracą pracę, bo żyjemy niestety w takim kraju, gdzie takich ludzi zamiast ich wspierać i zamiast im pomagać i dawać im pracę, żeby mieli jakąś nadzieję i sens życia, to się ich różnie traktuje. Ale znalazłam cudownych ludzi, bo to są najtrudniejsze rozmowy. Tym bardziej, że jak ja przygotowywałam, na przykład parę godzin z kimś rozmawiałam i usłyszałam spowiedź tak przerażającą, a ja to muszę skrócić do 4 minut. Też musiałam wziąć terapeutów, żeby to nie było tak, że człowiek, który się na tym nie zna, czyli ja, rozmawia tylko, żebym też wiedziała, jak do tego trzeba podchodzić profesjonalnie i co daje to profesjonalne podejście, a co czasem daje nam miłość, pasja. Chciałam jeszcze, żeby więcej było o nadziei niż o tym, że jest źle.
2: Myślę, że to jest też temat bardzo uniwersalny i cieszę się, że Ania podjęła się, żeby właśnie w sposób przepiękny o tym opowiedzieć, bez oceniania, opowiedzieć o tym jako o chorobie, jak każdej innej. Czasem coś człowieku dzieje się takiego trudnego, że nie wiem, wstydzi się, boi się, a nagle się okazuje, że ktoś inny o tym opowie, to nagle widzisz, no tak, ja mam podobnie, też chcę się tym podzielić. Myślę, że siła w grupie, w tym dzieleniu się, że można opowiedzieć swoją historię, że można właśnie poczuć się zaakceptowanym, poczuć to zrozumienie, że też jest wsparcie, że jest dużo ludzi fundacji, terapii, żeby się nie bać tego, że można iść i można sobie pomóc i że trzeba pokonywać ten wstyd, a zwłaszcza w takiej chorobie jak uzależnienia.
3: To są najważniejsze imprezy, bo one nas definiują, nas jako ludzi przede wszystkim, bo to nie chodzi nawet o artystów czy muzyków, po prostu ludzi, którzy chcą zauważać potrzeby innych i cieszę się, że w tym gronie właśnie tutaj jestem, bo na tej scenie spotykają się naprawdę sami bardzo ciekawi i mądrzy i serdeczni ludzie, którzy właśnie widzą te potrzeby innych.
0: Tak mówi Maciej Balcar, wokalista, w rozmowie z naszym reporterem, z Pawłem Koniecznym, a wcześniej Joanna Kulik i oczywiście Anna Dymna. Wszyscy brali udział w niedzielnym koncercie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Spotykamy się oczywiście jutro o godzinie 7 rano w porannym programie Radia RMF24. Za chwilę Tomasz Terlikowski. Za chwilę, to znaczy po faktach, a do faktów zostało nam 7 minut.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już jutro po 16:00.

0: No i czas najwyższy na fakty w Radiu RMF 24, fakty RMF FM. Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski już czekają, jest 10:00.
1: Zapraszamy. Ukraina od dziś rusza z negocjacjami w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej.
2: Ze szczegółami w faktach za moment korespondentka RMF FM w Brukseli.
1: Duża awaria w Velobanku, nie działa strona internetowa, nie można korzystać z usług banku.
2: W faktach zaglądamy też na warszawską giełdę, sprawdzamy kursy po zapowiedzi porozumienia USA-Iran.
1: O poranku spore wzrosty.
2: A Donald Trump już w drodze do Europy na szczyt G7.
1: Kijów rusza dzisiaj z negocjacjami w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. Podczas spotkania z unijnymi ministrami spraw zagranicznych Ukraina i Mołdawia otworzą pierwszy dział negocjacji dotyczący praworządności, reformy sądownictwa i funkcjonowania instytucji demokratycznych.
2: Przez 2 lata otwarcie tej części negocjacji było blokowane przez Węgrów, no i byłego premiera Viktora Orbana, który twierdził, że Kijów nie zapewnia wystarczającej ochrony praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu.
1: Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie ma znaczenie ten dział rokowań?
3: Odblokowanie tego działu negocjacji ma ogromne znaczenie, gdyż jest on otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni. Bez jego uruchomienia cały proces negocjacji akcesyjnych nie mógł posuwać się naprzód. Komisja Europejska jednak nieformalnie prowadziła rozmowy z Kijowem w sprawie kolejnych działów, dlatego będzie je można dosyć szybko otworzyć, może jeszcze przed wakacjami. Polska opowiada się za integracją Ukrainy na zasadzie zasług, czyli konkretnych postępów w dostosowywaniu się do unijnych norm. W kuluarowych rozmowach z pewnością pojawi się jednak dyskusja o pomysłach takich jak członkostwo stowarzyszone Ukrainy czy integracja etapowa, która dawałaby Ukrainie pewne korzyści, ale bez wszystkich praw.
2: Duża awaria przed południem w Velobanku. Nie działa strona bankowa i tym samym część pozostałych usług.
1: Usterka trwa od kilku godzin. Bank nie potrafi powiedzieć, ile jeszcze czasu zajmie jej usuwanie.
2: Velobank tłumaczy to skutkami weekendowego łączenia swojego systemu z systemem przejmowanego Citibanku Handlowego.
1: Mówimy o faktach. Polscy inwestorzy optymistycznie reagują na zapowiedź porozumienia na Bliskim Wschodzie.
2: W nocy amerykański prezydent Donald Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Do podpisania umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii.
1: Po takich informacjach warszawski parkiet otworzył się dzisiaj na dużym plusie. Notowania śledzi dziennikarz w redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
4: Jestem, dzień dobry.
1: Igorze, kto zyskuje?
4: Cała giełda rośnie. Indeks WIG na otwarciu w górę ponad 2%. A WIG20, indeks 20 najważniejszych spółek, o blisko 2%. Oddech mogą wziąć spółki handlu detalicznego i budowlane. One były wrażliwe na to, co działo się w cieśninie Ormus i teraz zyskują. Ale nie one jedyne. Pną się także notowania banków i ubezpieczycieli. W dół WIG20 ciągnie Orlen. Płocki koncern zarabiał na kryzysie na Bliskim Wschodzie jako producent paliw. Teraz traci 3% i jest liderem spadków. A ropa przestała tanieć. Trzyma poziom około $80 za baryłkę. Kierowcy mogą być zadowoleni, ale nie zobaczą obniżek od razu. Na razie w hurtowych cennikach rafinerii bez większych zmian.
1: A propos relacji międzynarodowych?
2: We francuskim Evian-le-Bain spotyka się grupa G7. To pierwsze spotkanie liderów państw, które tworzą największe rozwinięte gospodarki i demokracje świata od rozpoczęcia przez USA i Izrael wojny z Iranem.
1: Szczyt nad Jeziorem Genewskim organizuje Francja, która przewodniczy obecnie G7. Będzie trwał 3 dni.
2: G7, czyli przywódcy Francji, Japonii, Kanady, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i oczywiście Stany Zjednoczone. Po 9:00 polskiego czasu Donald Trump tuż po swoich 80. urodzinach świętowanej galą mieszanych sztuk walk UFC w Białym Domu wsiadł na pokład Air Force One, no i 40 minut temu odleciał do Europy.
1: Gwiazdy tej gali?
2: Na pewno Justin Gaethje, który wygrywa ostatnią walkę wieczoru w Białym Domu. Na południowym trawniku nokautuje Ilię Topurię, zostając niekwestionowanym mistrzem wagi lekkiej UFC.
1: To jeszcze pytanie, co z prezydentem Karolem Nawrockim?
2: No więc właśnie, wiemy, że w trakcie gali doszło do spotkania prezydenta z Donaldem Trumpem.
1: W telewizyjnej relacji minuta i 20 sekund trwała ta rozmowa.
2: Tak jest, ale kancelaria prezydenta do tej pory nie informuje o szczegółach spotkania. Wiemy, że Karol Nawrocki pytać miał o kwestię obecności żołnierzy USA w Polsce. Wcześniej miał brać udział w zaplanowanym na 45 minut przyjęciu dla gości VIP amerykańskiego prezydenta.
1: Kto był na gali w Białym Domu?
2: Widzieliśmy siedzącego za plecami Donalda Trumpa, szefa Mety, Marka Zuckerberga. Był też Shane McMahon, obecnie biznesmen, był wrestler, szefujący federacji WWE, dyrektor serwisu You On Demand, czyli pierwszego z filmami na żądanie i pay-per-view działającego w Chinach. Do tego wiceprezydent J.D. Vance. Amerykańskie media potwierdzają też długą listę obecności sportowców, w tym gwiazd NHL. Był Matthew Tkaczuk, Brady Tkaczuk, ale był też ekspiłkarz Zlatan Ibrahimowicz.
1: Około 17 czasu polskiego w Waszyngtonie zapowiadana jest konferencja szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza. Zatem w RMF FM sprawdzajcie fakty.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tomasz Terdzikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy oczywiście od barbarzyńskiego ataku. Wiele na to wskazuje Rosji na Ławrę Peczerską. O tym już za chwilę porozmawiam z profesorem Grzegorzem Przebindą.

0: Słuchacie Radia RMF 24. My wracamy do wydarzeń z Kijowa. Kijowska Pieczerska Ławra, symbol ukraińskiej historii religijnej i kulturalnej. Miejsce święte dla wielu prawosławnych chrześcijan, nie tylko zresztą prawosławnych, również katolików obrządku wschodniego, stanęła w nocy w płomieniach po rosyjskim ataku. Ministerstwo Obrony Rosji twierdzi, że klasztor został trafiony rakietą Patriot, wyprodukowaną przez Amerykanów. Ukraińcy oczywiście odrzucają tego typu sugestie. W wyniku zmasowanego ataku Moskwy na dwa największe ukraińskie miasta, Kijów i Charków, zginęły 4 osoby, a około 30 zostało rannych. Dziś 1573 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. O tym konflikcie porozmawiamy teraz z profesorem Grzegorzem Przebindą, historykiem i znawcą Rosji z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, Francuzi już potępili atak Rosji na Pieczerską Ławrę w Kijowie. To jest zresztą zabytek wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ale powiedzmy naszym słuchaczom, jak i na ile ważne jest to miejsce dla tożsamości Ukrainy, a dodajmy, że w pewnym sensie także dla tożsamości Rosji.
1: No, bezwzględnie dla tożsamości Rosji, skoro Rosja przyznaje się do tego najstarszego dziedzictwa kijowskiego. Dla mnie jest to też szczególnie dotkliwe, bo wielokrotnie w Ławrze Kijowsko-Pieczerskiej byłem i ten Uspieński Sobór, no on jest takim centrum tego miejsca świętego. Jakkolwiek, panie redaktorze, tu trzeba podkreślić, że ten sobór z końca XI wieku, są lata 70. XI wieku, był wybudowany jako sobór kamienny zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w monasterze kijowsko-pieczerskim. No on nie jest z tamtych czasów, bo w 1941 roku naziści go wysadzili w powietrze. Co prawda Ukraińcy mówili, że to zrobili Sowieci. Do dziś jest to niejasne. Jakkolwiek by było, odbudowany był tuż przed przyjazdem papieża do Kijowa, czyli w latach 1998-2000. I teraz został bardzo poważnie uszkodzony. Będziemy oczywiście dowiadywać się, jak to się stało, bo nawet dla Rosjan jest to rzecz niebywała. No i oni, ci propagandyści, tak zwani Z-propagandyści, twierdzą, że to nie mogli Rosjanie zrobić, że to zrobili sami Ukraińcy, tak jak to pan na początku powiedział, ale jest to oczywiście absurd. Mam nadzieję, że te uszkodzenia nie są na tyle poważne, żeby nie można było tej świątyni odbudować. Jak powiadam, wielokrotnie tam byłem, no i teraz też bym chciał podkreślić, że z tą Ławrą Kijowsko-Pieczerską, gdy chodzi o jej przynależność taką kanoniczną, to sprawa nie jest prosta, bo ona przez bardzo długi czas była konsekwentną częścią tego patriarchatu moskiewskiego, tej części ukraińskiej cerkwi prawosławnej. I podczas tej wojny tam się dokonywał przecież bardzo duży konflikt o stan posiadania. Prezydent Zełenski ostatecznie podjął decyzję, że ona przeszła pod tę autokefaliczną, tę samodzielną cerkiew Ukrainy, i niewykluczone, że ten atak był również z tego powodu.
0: Tak, ale dodajmy, że oczywiście Sobór Uspieński jest rzeczywiście odbudowany, no ale on jest zbudowany w miejscach i na jaskiniach, gdzie rzeczywiście przez wieki ruscy duchowni, ruscy mnisi się modlili. I to jest, no, po prostu w całości miejsce niebywale ważne. Ale panie profesorze, właśnie, dlaczego w zasadzie Putin miałby zaatakować? To znaczy, przecież to jest kompletne zaprzeczenie tego, co on od początku wojny mówił, a co trochę w Polsce umykało. On cały czas mówił, że on jest obrońcą prawosławia, on broni prawosławia. Atak na jedną z najważniejszych świątyń prawosławia, i to dodajmy, prawosławia tego, które on uważa za ruski mir, za część ruskiego mira, to jest kompletne zaprzeczenie tym wartościom.
1: Tego ja nie jestem też w stanie panu tak objaśnić racjonalnie, jako że będziemy dopiero tego się dowiadywać. Ważne jest chyba też to, że atak nie był jedynie na Ławrę Kijowsko-Pieczerską, ale też drony rosyjskie zaatakowały muzeum w Charkowie i też zginęli ludzie. Rosjanie to tłumaczą, co z kolei też do Polski nie dociera, atakiem ukraińskiego dronu na Sewastopol, to było 10 czerwca, i na tamtejszą panoramę, wielką panoramę obrony Sewastopola. Ona rzeczywiście została bardzo poważnie zniszczona. To jest, przypomnę radiosłuchaczom, że ta panorama powstała w 1905 roku. Namalował ją pewien Francuz żyjący w Odessie w 50. rocznicę obrony Sewastopola podczas wojny krymskiej. Ona przypomina i rozmiarami, i funkcją przypominała naszą panoramę wrocławicką. I nie wiem na ile, bo nie jestem w stanie tak wszystkiego śledzić, zajęty też innymi rzeczami, na ile to u nas odnalazło oddźwięk, ale Rosja o tym powszechnie pisała, że barbarzyńcy z Ukrainy zniszczyli tę panoramę. Ukraina na ten temat oficjalnie się nie wypowiadała. Może trzeba było jednak coś powiedzieć, bo jeżeli mierzyli w jakiś obiekt, w Sewastopolu jest pełno wojskowy, czy też jakiś obiekt związany z ropą naftową, czy z benzyną, to można było to wyjaśnić, ale Ukraina nabrała wody w usta i sądzę, że to również mogło być jedną z przyczyn tego ataku, jakkolwiek go w żaden sposób nie usprawiedliwiam, jest on bardzo barbarzyński.
0: Panie profesorze, może jest tak, ja pamiętam taką scenę, nigdy chyba jej nie zapomnę, pojechałem już w czasie wojny, drugi rok trwania wojny, do jednej z miejscowości pod Kijowem i tam był pomnik Tarasa Szewczenki, no takiej symbolicznej postaci, twórcy poezji, no, malarstwa, wszystkiego na Ukrainie w dużej mierze. I on był, tam były wojska rosyjskie i on był zniszczony w taki sposób, jakby temu pomnikowi, temu Tarasowi Szewczence strzelono w tył głowy, trochę tak jak polskim żołnierzom w Katyniu. Pytanie, czy to po prostu nie jest decyzja Putina, żeby realnie zniszczyć to, co jest fundamentem, to na czym buduje się samodzielna ukraińska tożsamość.
1: No tu to jest oczywiście ten obraz, który pan przywołał, jest symboliczny. Jakkolwiek ja bym tu tak Putina o każdą tego rodzaju inicjatywę i praktykę barbarzyńską...
0: To jest symbol tylko,
1: nie obwiniał, ponieważ no jak pan wie, podczas wojny rodzą się różne demony i ludzie na miejscu, żołnierze, oficerowie decydują o tym, co robić, niekoniecznie muszą od razu pytać o to Putina. Pomnik Tarasa Szewczenki stoi w Moskwie, nikt go nie rusza. Pomnik Łesi Ukrainki również stoi w Moskwie. Jedynie co władza putinowska robi, to karze tych Rosjan, którzy w momencie jakiejś tragedii w Ukrainie, kiedy giną ludzie pod dronami czy rakietami Rosji, składają tam kwiaty. No ale oczywiście Putin jest odpowiedzialny za to, że takie demony rozpętał i odpowiedzialny jest również za to, że ukraiński dron czy celowo, czy raczej nie zniszczył panoramę sewastopolską. Również on jest za to odpowiedzialny.
0: Wreszcie jeszcze pytanie o ten impas, który jak się zdaje jest nieustający w kwestii rosyjsko-ukraińskich negocjacji. Jest jakakolwiek szansa, żeby ten impas w najbliższym czasie przełamać, żeby do jakiejś formy, no nie mówimy o pokoju, mówimy o jakimś czasowym zamrożeniu konfliktu w ciągu kilku najbliższych miesięcy doszło?
1: No, jak pan redaktor zapewne dobrze wie, ta wojna już przekroczyła, gdy chodzi o przedział czasowy, pierwszą wojnę światową. Ja osobiście nie widzę wielkich szans na zakończenie tego w ciągu najbliższych miesięcy. Jakkolwiek chciałbym się mylić, bo chciałbym tu akurat, żeby się spełniło to powiedzenie, ten czterowiersz Kurczewa, że umom Rosji nie paniać, czyli Rosji nie można rozumem zrozumieć, że stanie się coś irracjonalnego, co ten konflikt zakończy. Były oczywiście teraz takie sygnały, że Putin wysyłał Abramowicza do tego byłego właściciela Chelsea, miliardera, do Kijowa, do Zeleńskiego. Oni rzeczywiście się spotkali, ale potem Ukraińcy trafili w akademik w okupowanym Starobielsku. Nas też mało na ten temat pisano, ale tam rzeczywiście zginęło 21 młodych ludzi, studentów, często z ukraińskimi nazwiskami. Putin powiedział, że w związku z tym zaprzestaje jakichkolwiek negocjacji, ale on już bardzo wiele mówił. Teraz, o czym też ogólnie wiadomo, dzwonił do Trumpa, żeby mu pogratulować z okazji kolejnych urodzin. Trump to pochwalił go publicznie, że jako pierwszy przywódca światowy dzwonił, ale ja, gdy chodzi o te negocjacje z udziałem Amerykanów nie bardzo wierzę. Nie bardzo też, panie redaktorze, wierzę, bo rozumiem, że pyta mnie pan o moją opinię w zdolności negocjacyjne Europy, bo Europa popełnia tak autopali jeden błąd, a mianowicie tam, gdzie można byłoby osłabić Putina, czyli w gronie tych jego współpracowników, to ona traktuje ich wszystkich jednakowo, obejmuje ich takimi samymi sankcjami, a trzeba było te sankcje różnicować. Być może wtedy zdarzyłby się ktoś, kto by potrafił ten proces skierować w inną stronę, a tak to dokąd oni mają pójść? Mają wyjechać na zachód i tam nie móc nawet korzystać ze swoich kart, także widzę to czarno, no ale oczywiście wielokrotnie historia pokazywała, że potrafi dokonać się ostry zakręt. Na co bym najbardziej liczył? To na kryzys gospodarczy w Rosji, bo bardzo wyraźnie widać i pokazało to ostatnie to forum gospodarcze międzynarodowe petersburskie, na którym no wyraźnie już mówiono o kryzysie, że budżet jest w stanie katastrofalnym. I to może być jakaś szansa, bo tego już na dłuższą metę utrzymywać się nie będzie dało.
0: No, mowa jest też o tym, że zaginęła ostatnio, zniknęła, tam Rosjanie to tłumaczą, wysoka urzędniczka, funkcjonariuszka, jedna z najwyższych bankowych rosyjskich, ekonomicznych. I to też no, jest interpretowane jako dowód na to, że ta sytuacja tam wewnątrz gospodarczo się zaostrza.
1: No ona Najbulina, ona to jest naprawdę wybitna ekonomistka i ona wspierała Putina od początku tej inwazji, ale teraz widać, również i ona doszła do wniosku, że nie da się tego dalej bronić. Nie pojawiła się na podczas tych debat petersburskiego forum. Mówiono, że albo sama zachorowała, albo umarł. Rzeczywiście tak było. Jeden z jej zastępców, no ale teraz na kolejnych spotkaniach ona również się nie pojawia i nie są zapraszani też jej współpracownicy. Sądzę, że niedługo zostanie zdymisjonowana. No a budżet Rosji będzie dalej świecił dziurami, nie wiadomo jeszcze jak długo. Słuchałem wczoraj takiego fachowego omówienia przez rosyjskiego niezależnego ekonomistę, który twierdzi, że do końca tego roku to się zawali.
0: No i to jest chyba rzeczywiście jedyna nadzieja. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był profesor Grzegorz Przebinda, historyk, wybitny znawca Rosji z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę rozmowę.
1: No ja również, panie redaktorze, zawsze to dla mnie przyjemnie z panem rozmawiać.
0: Pięknie dziękuję. A w Radiu RMF 24 za chwilę zajmiemy się Wielką Brytanią.

0: A w Radiu RMF 24 zmieniamy temat. Teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii, bo kolejny kraj, czyli właśnie Wielka Brytania, zapowiedziała walkę z cyfrowym uzależnieniem dzieci i młodzieży. Brytyjski premier Keir Starmer zapowiedział, że zakaże dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 16 roku życia, a także nałoży ograniczenia na platformy z grami i transmisje na żywo. Ma być to jeden z najbardziej idących ograniczeń dotyczących internetu na świecie. Posłuchajmy, jak te decyzje uzasadniał brytyjski premier. Tysiące rodziców twierdzi, że ich dzieci są uzależnione od mediów społecznościowych. Mogą one uwięzić je w cyklu niekończącego się przewijania, scrollowania, które zastępuje zabawę, sen i czas spędzony z rodziną. Może to zaszkodzić ich zdrowiu psychicznemu i szczerze mówiąc, rodzice potrzebują naszego wsparcia w tej sprawie. Dlatego rząd podjął dziś decyzję o zakazie dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 roku życia. To duży krok dla naszego kraju. Cóż, to nie jest łatwe, powiem szczerze. Nie spieszyliśmy się z tym. Uważnie przeanalizowaliśmy dowody i będziemy musieli dostosować nasze podejście do zmian technologicznych i uczyć się od innych krajów, które podejmują podobne kroki. Learn from other countries which are taking similar steps. Mówił brytyjski premier. W ostatnich latach Wielka Brytania coraz bardziej zaostrzyła swoje podejście do firm technologicznych, nakłaniając je lub zmuszając do wprowadzenia weryfikacji wieku, dostosowania algorytmów, a ostatnio do uniemożliwienia dzieciom rozpowszechniania nagich zdjęć zrobionych z telefonami. Zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży poniżej 16 lat wprowadziła wcześniej Australia. Także Polska rozważa taki ruch. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na początku czerwca informował, że trwają konsultacje społeczne w tej sprawie.
1: Potrzeba jeszcze czasu nad wypracowaniem skutecznych narzędzi, tak jak w przypadku ograniczenia pornografii, jeżeli chodzi o weryfikację. Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna. Znaczy ona musi doprowadzać do tego, że rzeczywiście konta będą znikały, a nie będą się odtwarzały. Jestem po rozmowach z przedstawicielami rządu australijskiego, który wprowadził pierwszy na świecie ograniczenia na social media. Z tych informacji wynika wprost, że pierwsze informacje, które wynikały z ograniczenia, były bardzo skuteczne, a później im dalej w las, tym odtwarzały się te konta.
0: Wskazywał wicepremier Krzysztof Gawkowski. W temacie uzależnienia od mediów społecznościowych na koniec mamy ciekawą statystykę. Z najnowszego badania firmy NordVPN wynika, że przeciętny Polak spędził w internecie łącznie 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni. No, powiedziałbym całkiem sporo. To już jest internetowo pełnoletni, a nawet znacznie bardziej.

0: Jest 10.30, jest Mariana Chudzio i są najnowsze fakty.
1: Zapraszam. W interesie całego świata jest, by cieśnina Ormus była otwarta, powiedział dziś wicepremier Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych wyraził nadzieję, że utrzyma się porozumienie między Iranem i USA. W ocenie Sikorskiego kwestią do rozważenia jest udział w misji w cieśninie. Jej celem byłoby zapewnienie bezpieczeństwa i swobody żeglugi na szlaku. Jeszcze przed ogłoszeniem porozumienia szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas rozważała rozszerzenie mandatu unijnych misji obecnych w regionie. A już za chwilę w radiu RMF24 o tym, jak światowe rynki zareagowały na informacje o irańsko-amerykańskim porozumieniu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do państw grupy G7 o zwiększenie presji na Rosję po zmasowanych atakach na jego kraj. Jak informowaliśmy w faktach, tej nocy zginęło co najmniej 9 osób. Moskwa użyła w uderzeniach 70 rakiet i ponad 600 dronów. W ten sposób Rosja pokazuje światu, że zamierza kontynuować wojnę. Bardzo ważne jest, aby państwa grupy G7, które obecnie zbierają się na szczycie, udzieliły zdecydowanej i konkretnej odpowiedzi, zwiększyły presję na agresora oraz rozszerzyły pomoc dla Ukrainy w zakresie obrony powietrznej, przede wszystkim systemów zdolnych do zwalczania rakiet balistycznych, oświadczał prezydent Ukrainy. W nocy z powodu rosyjskiego uderzenia doszło do pożaru we wpisanej na listę UNESCO Ławrze Peczerskiej. Dramatyczne zdjęcia i filmy z akcji gaśniczej publikujemy na rmf24.pl.
2: Poznaj fakty.
1: Łącznie 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni spędzi w internecie przeciętny Polak. Wynika z badania firmy NordVPN. To o 2 lata, 8 miesięcy i 10 dni więcej niż wynikało z analogicznego badania przeprowadzonego 4 lata wcześniej. Autorzy wskazali, że przy średniej długości życia wynoszącej 79 lat Polacy oddają cyfrowej rzeczywistości 1/3 swojej egzystencji. Najwięcej czasu w internecie Polacy spędzają na słuchaniu muzyki, oglądaniu filmów, wideo, a także przeglądaniu mediów społecznościowych. A jeśli internet nie, to co? Pytaliśmy, jak spędzić wakacje. Młodzi mają już plany.
3: W góry bym chciała.
4: Kolonie są zapłacone już. Dziewczyny nad morze mają, jeden nad jeziorem.
5: Nie wiem, w domu chyba siedzę. Chcę się skupić na siłowni głównie.
6: Raczej praca, ja będę pracował 2 miesiące na magazynie za najniższą krajową i to jest mój plan. Trzeba zarobić na wydatki, ciuchy i tak dalej, no to trzeba zarobić. No. Trzeba własne pieniądze w końcu zarobić.
7: Na obóz, jeśli zdam z klasą. No, jak na razie jeszcze mam zagrożenia, ale jak zdam, no to pojadę na obóz. No tak to będę raczej do babci sobie pojadę, może coś tam sobie dorobię.
1: Jak słychać, w planach nie tylko rozrywka, brawo.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tomasz Terlikowski prezentuje Przedpołudnie Radia RMF 24.

0: A w Radio RMF 24 sprawdzamy teraz międzynarodowe rynki po zapowiedzi porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Szwajcarii, czyli dokument jeszcze nie został formalnie podpisany. Tak do końca to my nawet nie znamy jego treści. I nie wiemy, czy zostanie podpisany tak uczciwie rzecz biorąc, ale inwestorzy z całego świata już reagują, to zresztą żaden wyjątek. Za każdym razem, jak Donald Trump napisał jakiegoś tweeta, że coś się zmieniło, polepszyło, to rynki reagowały. Wykresy śledzi oczywiście dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: I co w tej chwili dzieje się na giełdach?
1: Jest optymizm, choć już nie tak duży, jak jeszcze przed godziną po otwarciu na przykład polskiego rynku, czyli warszawskiego parkietu, giełdy papierów wartościowych. No, nasza giełda, polska giełda rośnie o 0,8% w górę indeks WIG, WIG 20, czyli indeks 20 najważniejszych spółek, też o 0,7%. Natomiast gdy przyjrzymy się tym danym nieco bliżej, to widać na przykład w WIG 20, że większość spółek rośnie całkiem solidnie w ten poniedziałkowe, w to poniedziałkowe przedpołudnie, ale ściąga je w dół Orlen. Orlen, który na kryzysie na Bliskim Wschodzie po prostu siłą rzeczy zarabiał jako producent paliw. Tutaj zyski dla płockiego koncernu były duże, też zyski dla akcjonariuszy, bo akcje Orlenu też są notowane wyraźnie wyżej niż jeszcze kilka miesięcy temu, ale dziś Orlen traci ponad 4% już w tej chwili. Natomiast pozostałe spółki z WIG20 w większości zyskują i to całkiem wyraźnie. To są spółki handlu detalicznego, na przykład Allegro, Dino, Żabka, te spółki, które były narażone na to, że Polacy będą bać się tego konfliktu, więc przestaną chodzić na zakupy, więc wydadzą tam mniej pieniędzy. To się teraz nieco zmienia, ale zyskują też banki, ubezpieczyciele, właściwie cała ta paleta WIG20 dziś o poranku. Po tych zapowiedziach, bo podkreślmy, tak jak redaktor Terlikowski zauważył i podkreślił, porozumienia jeszcze nie ma podpisanego, to dopiero przed nami, ale inwestorzy tu optymistycznie do tego podeszli.
0: Tak wyglądają zachowania na rynkach akcji. A co na to giełdy surowców?
1: Oczywiście ropa błyskawicznie potaniała, choć przestała już tanieć. To znaczy, gdy gruchnęły te wieści, że będzie podpisanie w piątek, jeśli do niego dojdzie, oczywiście w tej Szwajcarii rzeczonej,

0: cena ropy już spadła błyskawicznie po tych doniesieniach, po tych komunikatach do mniej więcej $80 za baryłkę od tamtej pory, a działo się to o poranku już, nie chce tanieć bardziej. To znaczy czeka, inwestorzy czekają, czy to porozumienie rzeczywiście zostanie zawarte i w jakim kształcie. Bo mówi się, że żegluga w ciśnienie Ormus miałaby wrócić do normy w ciągu 30 dni. Czy rzeczywiście tak będzie? Trudno powiedzieć. Nawet jeśli żegluga wróci do normy, to obrót ropą niekoniecznie, bo są straty wojenne po tych wymianach ciosów, wymianach rakiet. Tę infrastrukturę trzeba będzie odbudować. Poza tym te $80 to nie jest też tak mało, gdy cofniemy się trochę w czasie do lutego, no to wtedy baryłka była wyceniana poniżej $70 i to już się nam wydawało, że ropa robi się droga, a wraz z nią tankowanie. Teraz jest 80, no i są perspektywy na to, że ropa będzie jeszcze tanieć. Kierowcy mogą się z tego cieszyć. Pytanie, jak bardzo ta ropa jeszcze w najbliższym czasie może nam potanieć?
1: No właśnie nie wiadomo, czy mamy się cieszyć, bo my teraz mamy CPN.
0: No właśnie.
1: I ten CPN rzeczywiście realnie obniżył ceny paliw na stacjach.
0: To prawda.
1: Na wszystkich, dodajmy. Prawda. Człowiek jeździ po autostradach, to wie, że tam zawsze było tak...
0: Troszkę drożej, delikatnie rzecz ujmując.
1: Tak, delikatnie rzecz ujmując, troszkę drożej, a teraz jest tak samo jak wszędzie. No dobra, to co z pakietem CPN? Jak spada, to będzie rosnąć?
0: W pewnym sensie tak, ponieważ teraz rzeczywiście ropa nam tanieje. Natomiast pakiet CPN będzie wygaszany, to się dzieje już w tej chwili. Mamy rozporządzenie, które przedłuża obniżkę podatku VAT z 23 do 8%, ale nie mamy rozporządzenia, które przedłuża obniżoną akcyzę na paliwa. A to jest około 30 groszy za litr paliwa. 28 lub 29 w zależności od rodzaju tego paliwa. I w związku z tym rozporządzenie, które obniżało nam akcyzę, kończy się dziś. Dziś jest ostatni dzień tego rozporządzenia, a więc świętujemy tutaj porozumienie i tańszą ropę, ale od jutra doliczamy najprawdopodobniej, jeśli się nic nie wydarzy, jeśli rząd nagle nie podejmie decyzji, że okej, jeszcze przedłużamy i akcyzę również, to od jutra zapłacimy o te 30 groszy więcej za litr. Owszem, mogą się pojawić drobne wahania już w cennikach rafinerii, w cennikach hurtowych, ale z tego, co przejrzałem oferty największych sprzedawców w Polsce, to będą ruchy na poziomie 6 groszy, 5.
1: Więc czyli i tak zapłacimy więcej.
0: Wszystko wskazuje na to, dziś o godzinie 10.44, że jutro będzie drożej na stacjach paliw.
1: Czyli jak chcecie kupować, to dzisiaj.
0: Nie zachęcamy do szturmu. 20 groszy w skali całego baku. Jest to jakaś obniżka, ale na poziomie kilkunastu złotych. To nie jest też majątek, ale jeśli mamy taką przestrzeń, jeśli nie ma kolejek, może warto to rozważyć. Nie szturmujmy stacji, broń Boże.
1: Tak, Igor Skrzypek ostrzega. Nie szturmujmy, ale może być droższy. Bardzo Boże, dziękuję Ci za tę informację. W radiu RMF 24. Za chwilę powiemy o grupie G7 i o tym, co się dzieje właśnie w sprawie amerykańsko-irańskiego porozumienia.

To jest radio RMF 24. My teraz wracamy do amerykańsko-irańskiego porozumienia, a dokładnie do jego ech. Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump ogłosił wczoraj, że Waszyngton i Teheran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Do uroczystego podpisania umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii. Prezydent Francji Emmanuel Macron dziś zapewnił, że wielonarodowa misja morska zainicjowana przez Francję i Wielką Brytanię jest gotowa wesprzeć ponowne otwarcie cieśniny Ormus. Francuski przywódca będzie dziś gościł amerykańskiego prezydenta na szczycie G7. Jednym z tematów spotkania będzie sytuacja na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko. Donald Trump weźmie udział także w sesji roboczej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Nie zaplanowano jednak spotkania przywódców w cztery oczy. Francuski dziennik Le Monde pisze, że na szczycie kraje europejskie chcą wypracować wspólną linię z prezydentem USA w sprawie Rosji, wojny Rosji z Ukrainą i liczą, gdy pojawiła się perspektywa porozumienia z Iranem, że znów zwrócą uwagę Donalda Trumpa na ten konflikt zbrojny.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
2: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
3: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
4: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
1: Polska polityka. Nowy program publicystyczny w radiu RMF 24. Już jutro po 16:00.

0: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty RMF FM, a w faktach Anna Wachowska.
1: Dzień dobry, zapraszam. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy wznowiono prace poszukiwawcze szczątków Polaków, ofiar zbrodni sprzed 82 lat. Najnowsze informacje przekaże reporterka RMF FM. Kryzys wizerunkowy w Norwegii, jest wyrok skazujący dla syna przyszłej królowej. W faktach kulturalnych polska premiera ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. Zaczynamy od pilnej informacji sprzed chwili. Trwa policyjna obława na mężczyznę, który zastrzelił przechodnia w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał kilka strzałów do mężczyzny idącego ulicą Królowej Jadwigi. Nasi dziennikarze zbierają informacje w tej sprawie. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Z pewnością jest to zbiorowy dół śmierci. Tak mówią eksperci z Instytutu Pamięci Narodowej o dotychczasowych efektach prac rozpoczętych w zeszłym tygodniu w Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy. Dziś prace ponownie tam ruszyły. Archeolodzy, przypominamy, szukają w tej nieistniejącej już wsi w obwodzie lwowskim szczątków Polaków pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w 1944 roku. Tym tematem zajmuje się reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
2: Dzień
1: witamy,
2: dobra.
1: Magdo. Jak duży teren dotąd przebadano?
2: Do tej pory przebadano kilkaset metrów kwadratowych terenu i znaleziono mogiłę o powierzchni co najmniej 40 metrów kwadratowych. Na razie badacze nie określają liczby pogrzebanych tam osób. Odnalezione ofiary zostały pogrzebane w nieładzie, bez strumien, a szczątki noszą ślady nadpaleń i urazów. Do tej pory nie natrafiono na elementy ubrań ani przedmiotów osobistych. Jak informuje IPN, lokalizacja tego miejsca, sposób ułożenia szczątków oraz ślady spalenia wskazują, że to rzeczywiście miejsce, gdzie spoczywają ofiary zbrodni popełnionej zimą 1944 roku na Polakach przez żołnierzy 14 Dywizji SS Galicjen, złożonej z ukraińskich ochotników, wspieranych przez oddziały UPA oraz lokalne ukraińskie formacje paramilitarne. Prace będą prowadzone do piątku.
1: Utrudnienia na śląskim odcinku autostrady A1. Pomiędzy Gliwicami a Knurowem zderzyły się dwa auta osobowe i ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Zablokowane są dwa pasy w kierunku granicy z Czechami. Ostrzegamy. Inflacja w maju wyniosła 3,1%. To najnowsze wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego. To spadek w porównaniu z kwietniem, ale w szczegółowych danych widać, że za wiele towarów musimy płacić wyraźnie więcej. Te wyliczenia zna Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Witamy. Co podrożało najbardziej?
3: A tym razem nie szukamy największych winowajców wśród żywności. Kluczowe dla wzrostu cen w maju były stawki za paliwa. Benzyna droższa licząc rok do roku o ponad 8%, a olej napędowy o ponad 18%. I ten koszt rzutuje też na inne ceny. Na przykład wzrosły stawki za wiele usług. Bilety autobusowe w górę o 5%, przejazd taksówkami o blisko 8%, bilety lotnicze o 10%. Na szczęście droższy transport nie wpłynął drastycznie na ceny żywności. W skali roku mamy wzrost o 0,5%. Statystycznie, bo są też produkty coraz droższe. Mięso wołowe, kalafiory, pomidory. Tu mamy podwyżki o 15%.
1: Wszystkie zaległe nagrody pieniężne dla naszych medalistów olimpijskich z Mediolanu zostały dziś wypłacone dzięki prywatnym sponsorom. Przekazał przed chwilą prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz. Więcej na ten temat w kolejnych faktach.
4: Europa według faktów RMF FM.
1: Syn przyszłej królowej Norwegii skazany na 4 lata więzienia. Mariusz Borja Helbi został uznany winnym przez sąd w Oslo znęcania się nad byłą partnerką oraz zgwałcenia dwóch innych kobiet. Sam wyrok liczy 128 stron i przeczytanie go w całości zajęłoby bardzo dużo czasu. Przekazał sędzia, który przedstawił stronom wersję skróconą wyroku. Syna księżnej Mette Marit nie było na sali z powodu choroby. Był to jeden z największych i najbardziej medialnych procesów karnych ostatnich lat w Norwegii. Przeczytacie o tym na rmf24.pl. Wielka Brytania wprowadzi zakaz używania mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 roku życia. Taką zapowiedź złożył właśnie premier Keir Starmer. Objęte zostaną nim takie serwisy jak Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram i Facebook, informuje z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
5: Całkowity zakaz to właściwy wybór, powiedział Keir Starmer, dodając, że nie jest to decyzja, którą podjął lekkomyślnie. Publiczne konsultacje wykazały, że aż 85% rodziców uważa, iż korzyści wynikające z wprowadzenia takiego zakazu przeważają jego negatywne konsekwencje. Nie zamierzam iść na kompromis, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci, zaznaczył Keir Starmer, przywołując swoje doświadczenia jako rodzica. Nowe prawo powinno przejść proces legislacyjny do świąt Bożego Narodzenia i wejść w życie na wiosnę przyszłego roku.
1: faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
6: Dzień
1: dobry. Początek o polskiej premierze ojczyzny. Dzień dobry, Kasiu.
6: Ta uroczysta premiera nagrodzonego w Cannes filmu Pawła Pawlikowskiego wieczorem w Stołecznej Kinotece. Gośćmi specjalnymi będą grający główne role niemieccy aktorzy Sandra Hüller i Hans Zischler. On gra pisarza Tomasza Manna, a ona jego córkę. Pojawiają się też m.in. autor zdjęć Łukasz Żal oraz Ewa Puszczyńska. Pytałam producentkę, dlaczego ten film zmieniał tytuł od 1949 przez niemieckie Vaterland po polski tytuł Ojczyzna, która dla każdego może chyba oznaczać coś innego.
7: Taką najbardziej doskonałą odpowiedź na to pytanie da sam film. I tak jak pani powiedziała, że dla każdego to słowo ma inną pojemność, dla każdego to słowo ma inne znaczenie. I po prostu mam nadzieję, że każdy z państwa będzie takie emocje miał.
6: Film wejdzie do polskich kin w najbliższy piątek. Dzieła Hełmońskiego, Malczewskiego, Wyspiańskiego czy Kossaków można zobaczyć w Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Wernisaż wystawy wieczorem i czynna będzie do października. W sieci pojawił się zwiastun Dreszczowca w sercu dziczy. Brad Pitt gra w nim byłego żołnierza sił specjalnych, który po katastrofie lotniczej zostaje odcięty od świata na skutej lodem Alasce. Jego jedynym towarzyszem jest wyszkolony wojskowy owczarek niemiecki. Premiera filmu we wrześniu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Tardikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od doniesień z Waszyngtonu i od rozmowy z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem o tym, ile tego wojska w końcu będzie w Polsce. 6, 11 czy 15 tysięcy, bo wciąż tego nie wiemy.

0: słuchacie Radia RMF 24. Jak wiecie, Karol Nawrocki poleciał do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa. Polski prezydent wczoraj przybył na 80. urodziny amerykańskiego przywódcy. Nawrocki podkreślał, że każde spotkanie i każda rozmowa telefoniczna z Donaldem Trumpem jest dla niego okazją, aby rozmawiać o interesach Polski. A tym razem głównym tematem jest przede wszystkim zwiększenie obecności wojskowej USA w Polsce. O negocjacje w tej sprawie nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski pytał obecnego w Stanach Marcina Przydacza, szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Posłuchajmy tej rozmowy.
1: Amerykanie są naszym głównym sojusznikiem i w ramach NATO, ale także w ramach porozumień dwustronnych. Obecność amerykańska wojskowa w Polsce, amerykański sprzęt i amerykańskie gwarancje mają niebagatelne znaczenie w kontekście naszego bezpieczeństwa i tych wyzwań, głównie pochodzących ze wschodu oczywiście, więc to jest tematyka numer jeden. Celem od wielu miesięcy i lat jest chęć zwiększania obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, kontynuacji zakupów, współpracy przemysłu zbrojeniowych, ale także zmiana charakteru obecności wojskowej. To nie jest dla nikogo żadna niespodzianka. Chcemy, aby ta rotacyjna obecność amerykańskich żołnierzy zmieniała się na obecność stałą. Do tego potrzebne są konkretne porozumienia, konkretna infrastruktura, także i działanie po stronie Pentagonu i MON-u, ale najważniejszym kierunkiem oczywiście jest decyzja samego Białego Domu i o to będziemy zabiegać.
2: Na jakim etapie jesteśmy w tej chwili? Bo widzimy, że tak, Pentagon specjalnie się nie wypowiada w tej sprawie, odsyła nas dziennikarze do Białego Domu, a Biały Dom do komunikatu w mediach społecznościowych prezydenta Donalda Trumpa.
1: My jesteśmy dobrej myśli. Uważamy, że ten proces dzisiaj pewnej analizy w Stanach Zjednoczonych, jak ta obecność w Europie ma wyglądać. Wszyscy wiemy, że może tych żołnierzy na zachodzie Europy być nieco mniej, ale może równocześnie zmieniać się właśnie charakter ich obecności. To wszystko powoduje, że nasze przekonanie co do tego, że ta rotacyjna obecność może się zmienić na obecność stałą. Mamy już zaczątek tego, bo jest dowództwo 5. Korpusu w Poznaniu na zasadach stałych. No jeśli jest dowództwo, to dowództwo musi czymś dowodzić. Dowodzi dzisiaj jednostkami, które są rozlokowane w Niemczech. My oczywiście nie zabiegamy o to, aby było tych wojsk mniej w Niemczech, ale jeżeli miałyby te wojska wyjeżdżać z Niemiec, to oczywiście lepiej, gdyby trafiły do Polski, niż miały wrócić do Stanów Zjednoczonych albo wyjechać gdzieś na Pacyfik. Tutaj te rozmowy i te prace strategiczne planistów w Pentagonie będą jeszcze trwały pewnie przez najbliższe dni czy tygodnie, natomiast decyzja polityczna Białego Domu myślę, że jest przed nami. To jest dobry moment, aby właśnie wykorzystywać też takie nieformalne kontakty, no bo przecież urodziny, 80. urodziny to jest powód do nieformalnych kontaktów, ale jak wiemy w dyplomacji, już zwłaszcza z prezydentem Trumpem, te nieformalne kontakty czasami mają dużo większe znaczenie niż formalne spotkania.
2: Panie ministrze, ale jesteśmy na etapie 5000 dodatkowo do tych 10, około 10, które mamy. Czy to, te 5 to jest odwieszenie rotacji?
1: Pan doskonale, panie redaktorze, widział tego tweeta, komunikat prezydenta Trumpa. Mówił on o dodatkowych 5000 i to jest taki kierunek.
2: 10 plus 5.
1: Kierunek, jaki wysyła politycznie Biały Dom w kierunku Pentagonu. Pentagon wstrzymał rotację 4000. Mowa jest tutaj o dodatkowych 5, więc dla nas oczywiście nasze ambicje sięgają 15000. Natomiast wersja minimum to jest 11000, czyli i tak więcej niż do tej pory. Do tej pory było ich 10000, więc poruszamy się w tej przestrzeni pomiędzy 11 a 15, ale finalne decyzje jeszcze przed nami.
2: Czyli walczymy o odwieszenie rotacji i wysłanie dodatkowych żołnierzy.
1: Przede wszystkim walczymy o to, aby tych żołnierzy było więcej. Ja myślę, że to już przyszłe decyzje amerykańskie nie będą tylko opierać się o te dwa konkrety, czyli dodatkowe 5000 i odwieszenie brygady, tylko będzie całościowa, nowa struktura obecności amerykańskiej w Europie wypracowana przez Pentagon i w ramach tej nowej obecności chcemy, aby te liczby były jak najwięcej.
0: W kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce nasze ambicje sięgają 15000, natomiast wersja minimum to jest 11000, czyli tak więcej niż do tej pory, mówił Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. A na naszej stronie internetowej rmf24.pl przeczytacie więcej na temat wizyty polskiego prezydenta Karola Nawrockiego w USA na zaproszenie amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa.

0: w radiu RMF 24. Teraz świat sportu. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zorganizował dziś konferencję prasową. Radosław Pisiewicz zapewnił, że wszystkie zaległe nagrody pieniężne dla naszych medalistów olimpijskich z Mediolanu zostały dziś wypłacone dzięki prywatnym sponsorom. Posłuchajmy, co do powiedzenia ma Radosław Pisiewicz.
1: Bardzo ciężko było uzbierać te środki, ale wypłaciliśmy te nagrody. Najwyższe w historii, jeżeli chodzi o Mediolan, i to dzięki prywatnym sponsorom, którzy są z Polskim Komitetem Olimpijskim. No i teraz powtórka z historii. Pragnę przypomnieć tylko wszystkim, że najwyższe w historii nagrody po Mediolan Cortina po zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Niektórzy z Państwa pisali, że dajemy takie nagrody ze względu na to, że przecież nie będzie medali. Nie będzie takiej możliwości, żeby polscy sportowcy zdobyli tam medale, żebyśmy jako Polski Komitet Olimpijski musieli wypłacić te nagrody. No i zrobiliśmy to. Wszystkie zobowiązania nasze wypełniliśmy, a zobowiązanie po Zonda Krypto, po tokenach, których trzech naszych sportowców plus dwóch trenerów nie mogło wypłacić, i tu przypomnę, bez udziału spółek z udziałem Skarbu Państwa, bez pomocy państwa, dzięki prywatnym sponsorom dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów. Polski Komitet Olimpijski wypłacił wszystko od A do Z, i nasze nagrody, do których się zobowiązaliśmy, i te za naszych sponsorów.
0: Zapewniał szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przypomnijmy jeszcze w skrócie tło całej sprawy. Chodzi oczywiście o to, że giełda kryptowalut Zonda Krypto była jednym ze sponsorów PKOL-u. Trzech polskich olimpijczyków, skoczkowie narciarski Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i panczenista Władimir Semirunny, mieli do wypłaty w tokenach nagrody za medale na zimowych igrzyskach w Mediolanie łącznej wartości 950 tysięcy złotych. Było to jednak niemożliwe ze względu na problemy Zonda Krypto. W kwietniu prokuratura regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie niewypłacalności giełd. A my do tego tematu wrócimy oczywiście w faktach o godzinie 12, ale zanim fakty o godzinie 12, to porozmawiamy jeszcze z doktorem Jakubem Gajdą na temat sytuacji w Iranie.

0: Jest 11.30, jest Mariana Chudzia i są najnowsze fakty.
1: Na konta sportowców i trenerów miały trafić zaległe wypłaty za sukcesy podczas zimowej olimpiady. Przekazał to przed chwilą prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz.
2: Wszystkie zobowiązania nasze wypełniliśmy, a zobowiązanie po zonda krypto, po tokenach, których trzech naszych sportowców plus dwóch trenerów nie mogło wypłacić. I tu przypomnę, bez udziału spółek z udziałem Skarbu Państwa, bez pomocy państwa, dzięki prywatnym sponsorom dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów. Polski Komitet Olimpijski wypłacił wszystko. Od A do Z. I nasze nagrody, do których się zobowiązaliśmy, i te za naszych sponsorów.
1: Do tego tematu będziemy wracać w faktach. Prezydent Francji zapewnił, że przeprowadzony przez Rosję atak na Ławrę Peczerską w Kijowie zwiększa determinację jego kraju, by działać na rzecz rozejmu. Emmanuel Macron zaznaczył, że Rosja wciąż odrzuca porozumienia. O ewentualne kroki w kierunku zawieszenia broni pytaliśmy na naszej antenie profesora Grzegorza Przebindę, znawcę Rosji z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Były oczywiście teraz takie sygnały, że Putin wysyłał Abramowicza do tego byłego właściciela Chelsea, miliardera, do Kijowa, do Zeleńskiego. Oni rzeczywiście się spotkali, ale potem Ukraińcy trafili w akademii okupowanym Starobielsku. Nas też mało na ten temat pisano, ale tam rzeczywiście zginęło 21 młodych ludzi, studentów, często z ukraińskimi nazwiskami. Putin powiedział, że w związku z tym zaprzestaje jakichkolwiek negocjacji, ale on już bardzo wiele mówił. Teraz, o czym też ogólnie wiadomo, dzwonił do Trumpa, żeby mu pogratulować z okazji kolejnych urodzin.
1: Rozmowa trwała prawie godzinę. Rosjanie przekazali później, że Trump był wzruszony życzeniami od Putina i że rosyjski przywódca był pierwszym zagranicznym politykiem, który do niego zadzwonił. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan przekazał na platformie X, że porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem postrzega jako istotny krok w stronę pokoju, stabilności i uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wezwał też do rozwagi w działaniach w nadchodzących dniach. Turecki przywódca podkreślił, że dojście do ugody to wiadomość, na którą cały świat czekał od dawna. Zbyt wczesne i częste korzystanie z portali społecznościowych przez nastolatki zwiększa u nich ryzyko eksperymentowania z używkami, takimi jak alkohol, tytoń i konopie, wykazały badania opublikowane przez amerykańskich naukowców. Specjaliści zalecają, żeby dzieci nie korzystały z portali społecznościowych przed ukończeniem 13 roku życia. Według opublikowanego w ubiegłym roku raportu w Polsce 58% polskich dzieci między 7 a 12 rokiem życia aktywnie korzysta przynajmniej z jednego serwisu społecznościowego lub komunikatora.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Przedpołudnie Radia RMF 24. Zaprasza Tomasz Terlikowski.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, my teraz wracamy do informacji, no nie wiem czy dnia, bo mamy dużo tych informacji dnia, ale dość istotnej informacji dla światowej gospodarki, a także dla geopolityki. Prezydent USA Donald Trump i premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe, tak zwane memorandum, które ma zostać podpisane w piątek w Szwajcarii. W ciągu 60 dni strony mają podjąć rozmowy na temat szczegółów trwałego pokoju, w tym irańskiego programu atomowego. Trump powiadomił, że zezwolił na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Zadowolenie z zawarcia porozumienia wyrazili unijni przywódcy, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa i szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. A z nami dr Jakub Gajda, iranista z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Witam panie doktorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Ja nie mogę nie zadać pytania, bo mamy informacje Pakistanu, Stanów Zjednoczonych, mamy informacje irańskiej telewizji państwowej, co może coś sugerować, ale czy mamy pewność, że to porozumienie, wstępne porozumienie pokojowe rzeczywiście zostało zawarte i że statki przez cieśninę Ormuz rzeczywiście zaczną płynąć?
1: Irańskie władze i irańskie media rzeczywiście potwierdzają, że doszło tutaj do ustalenia warunków tego wstępnego porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem. No i tutaj trzeba jeszcze raz mocno zaakcentować, między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Nie ma tutaj żadnej wspominki o Izraelu, który jest bardzo ważnym elementem tej układanki i w którym to również medialnie słyszymy, że dużo się dzieje w związku z tą informacją, która się pojawiła, którą przekazał Donald Trump i tam tak dyplomatycznie Benjamin Netanyahu oczywiście powiedział, że jest w kontakcie z Donaldem Trumpem i będą na ten temat jeszcze rozmawiać i wszystko jest w porządku, natomiast no, izraelskie media już bardzo tutaj mocno w izraelskich mediach to wybrzmiało, że jest to, że to może być strategiczna też porażka Izraela. I od razu możemy przenieść się na grunt właśnie tego, co dzieje się w Libanie, bo jak wiemy, jednym z podstawowych warunków porozumienia, jakie stawiał Iran tutaj, było uspokojenie również sytuacji na froncie w Libanie i Donald Trump miał to zapewnić, natomiast no, w tej chwili widzimy, że Izrael kontynuuje swoje naloty na południowy Liban.

0: No i ta sytuacja nie wygląda na taką, która miałaby się rychło uspokoić.
1: No dobrze, ale czy to oznacza, że te 60 dni, które dały sobie obie strony na ustalenie czegokolwiek, to jest czas, kiedy rzeczywiście coś zostanie ustalone, czy to jest taki czas znowuż ponownego, no, przedłużonego, bo na trochę wyższym poziomie jednak tylko zawieszania broni, bo Iran z ochrony Libanu, jak rozumiem, zrezygnować nie może.
0: Nie zamierza rezygnować z tego bardzo ważnego, jeśli chodzi o ten wymiar regionalny, kierunku polityki. Iran chce pokazać również tutaj tym ewentualnym porozumieniem, że będziemy, że on się liczy na Bliskim Wschodzie jako taki gracz, mocny gracz regionalny. Uspokojenie tej sytuacji w Libanie w tej chwili wpłynęłoby bardzo mocno też na renomę, można tak to określić, Iranu w regionie. Wiemy, że ma możliwości, jeśli chodzi o kwestie destabilizacyjne, bo to, co się stało w krajach arabskich Zatoki Perskiej, no to jest też moim zdaniem kres tak prężnego rozwoju, jakiego doświadczały w ostatnich latach, a może i dekadach. Natomiast no, Iran chce tutaj też pokazać, że ma możliwości działania w tych regionach, którymi jest zainteresowany, w taki sposób, że wywiera nacisk na Stany Zjednoczone, aby te z kolei wywarły nacisk odpowiedni na Izrael. Tutaj gra toczy się zdecydowanie o coś więcej i te, w związku z tym te negocjacje, które mają się odbywać w kolejnych dwóch, na przestrzeni kolejnych dwóch miesięcy, będą bardzo trudne. Tam będzie bardzo wiele takich punktów, które mogą bardzo szybko te negocjacje, mówiąc kolokwialnie, wykoleić, bo to jest kwestia Libanu, to jest kwestia bardzo wrażliwa irańskiego programu nuklearnego, z którego władze w Teheranie też nie zamierzają rezygnować. No i te kwestie, które również mogą wpłynąć na prężny rozwój gospodarczy Iranu, bo tutaj na szali są oczywiście, jest zniesienie sankcji całościowe bądź częściowe i odmrożenie irańskich aktywów, tam jest bodajże 25 miliardów dolarów, więc kwota niebagatelna, a każda sytuacja, w której Iran się wzmacnia, ja to zawsze powtarzam, ale powtórzę to tym razem również, każda sytuacja, w której Iran w jakikolwiek sposób się wzmacnia swoją pozycję, jest takim alarmem, wiąże się od razu z alarmem dla Izraela, który obawia się irańskiej polityki w regionie.
1: Wspomniał pan oczywiście o tych rzeczach zapalnych, ale cieśnina Ormus, jak się zdaje, pozostaje też taką kwestią zapalną, bo Donald Trump mówi: otwieram cieśninę Ormus, a my słyszymy z oficjalnych mediów irańskich, że tak, otwieramy i że o przepływie będą decydować do spółki Iran z drugim państwem arabskim, z Omanem, i jakby, tak. No to jest trochę co innego, o tak bym powiedział. Co więcej, Iran już wie, że ma broń atomową bez broni atomowej. To znaczy w każdej chwili może z powrotem zamknąć cieśninę Ormus.
0: Zgadza się, tutaj zgadzam się w całej rozciągłości tego stwierdzenia. Iran przetestował tę możliwość, o której mówił od roku 2008, że w sytuacji podbramkowej, kryzysowej będzie chciał zablokować cieśninę Ormus, aby właśnie w ten sposób nacisnąć na bardzo wrażliwe miejsca, jeśli chodzi o gospodarkę światową i przede wszystkim o Stany Zjednoczone. To się, jak widać, udało, choć niektórzy analitycy tam twierdzili przez lata, że to jest raczej mało prawdopodobne. Okazało się, że da się to zrobić, więc tym bardziej ta wojna jest, no, jest, płynie z niej pewna nauka, płynie z niej pewna wiedza przede wszystkim dla Iranu, że można rzeczywiście tego kroku dokonać i on działa, więc ta opcja pozostaje. A co do samego otwarcia tej cieśniny, oczywiście to pięknie wybrzmiało, jeśli chodzi o słowa Donalda Trumpa, z pompą to rzeczywiście ogłosił, natomiast otwarcie nie jest takie z pełną parą, jakby się wydawało, no bo tutaj był szereg działań ze strony Iranu, jeśli chodzi o zaminowywanie cieśniny Ormus. Tam wciąż te militarne możliwości, militarne opcje pozostaną na stole, dopóki negocjacje się nie zakończą, więc każdy drobny incydent w cieśninie Ormus znowu przywraca tę sytuację do takiego stanu stanu permanentnego poczucia zagrożenia, jaki towarzyszył statkom w ostatnich miesiącach. I myślę, że ta sytuacja, dopóki Iran będzie islamską republiką, a wszystko się zanosi się na to, że pozostanie nią, no zawsze będzie taka bardzo mocno napięta. Cieśnina Ormus w tym momencie już jest dużo bardziej zmilitaryzowanym takim regionem, takim choke pointem, wąskim gardłem, jeśli chodzi o światową gospodarkę, które no, z newralgicznego stało się takie newralgiczne do kwadratu.
1: No dobrze, wiemy, że Stany Zjednoczone osiągnęły przez tę wojnę tyle, że cieśnina Ormus może być w każdej chwili zamknięta, choć była otwarta. Że program nuklearny irański ma być kontrolowany tak jak był, a może nawet gorzej niż był kontrolowany wcześniej. Że jej właśnie sojusznicy w regionie Zatoki Perskiej zorientowali się, że bazy wojskowe i kupowanie broni w gruncie rzeczy niewiele im dają, bo Iran i tak ich atakuje. I to są korzyści na szali Iranu. Niewątpliwie nie Stanów Zjednoczonych, tylko Iranu. To dlaczego w zasadzie Iran siada do tych rozmów? Znaczy, jaka jest jego sytuacja wewnętrzna? Bo jak rozumiem, niezależnie od tego, że mamy dość ścisłą kontrolę informacji wypływających z Iranu, no tam również jednak się coś zadziało. To nie jest tak, że kosztów tej wojny Iran, i to srogich kosztów, nie ponosi.
0: Oczywiście, te koszty są potężne, a w sytuacji kryzysu gospodarczego, w którym Iran cały czas pozostaje, bo wojna tutaj niczego nie rozwiązała, ona, tak jak tu pan redaktor mówi, tylko pogorszyła sytuację w Iranu i to, co działo się na przełomie 2025 i bieżącego roku, te protesty, które wynikały bezpośrednio właśnie z nieumiejętności poradzenia sobie z kryzysem gospodarczym, one mogą wcześniej czy później powrócić, więc to chwilowe zespojenie społeczeństwa irańskiego z władzami, bardzo mocne, jakby się wydawało, ono wcale takie mocne może nie być za kilka miesięcy, jeżeli tutaj nie będzie realnej poprawy, jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną, jeśli chodzi o gospodarkę Iranu, a na to na razie się nie zanosi. Myślę, że Donald Trump będzie też raczej negocjował dość długo, właśnie dlatego, żeby ten reżim cały czas męczyć. Polityka maksymalnej presji, ona bardzo dobrze działała. Błędem było na pewno wejście tutaj do konfliktu zbrojne, atak izraelsko-amerykański na Iran. On rzeczywiście zespoił społeczeństwo z władzą i wydaje się w tej chwili, że ta Islamska Republika jest wzmocniona. No, zadziałała opcja blokady cieśniny Ormus, to też jest coś, co jest na pewno takim dużym atutem w tej chwili, bo wiemy, że to już jest realne. Natomiast sytuacji gospodarczej nie udało się w żaden sposób naprawić się w tym okresie i na ten moment, jeżeli Iran nie dostanie od Stanów Zjednoczonych tego, czego chce, czyli nie zostaną odmrożone te aktywa irańskie, nie zostanie wprowadzony plan na znoszenie kolejnych sankcji, no to de facto ta sytuacja gospodarcza, ekonomiczna będzie cały czas bardzo skomplikowana i ona wcześniej czy później doprowadzi znowu do protestów społecznych.
1: No to jest oczywiście sytuacja irańska, to jeszcze pytanie o Izrael, bo rzeczywiście wygląda na to, że ten, kto miał być największym wygranym tej wojny, no to w jego interesie miała być ta wojna wypowiedziana, również nie wydaje się tak bardzo zwycięski, jak jeszcze kilka tygodni temu.
0: No zdecydowanie, zwłaszcza w kontekście tego, co ogłosiły w tej chwili władze amerykańskie i irańskie również to potwierdziły. Możliwość tego porozumienia naprawdę bardzo mocno komplikuje sytuację Izraela regionalną. Okaże się, jeżeli to wszystko dojdzie do skutku, że rzeczywiście są siły na Bliskim Wschodzie, które nie dadzą sobie dyktować też warunków i są w jakiś sposób nawet w stanie wpłynąć na mocarstwo globalne, czyli na Stany Zjednoczone, aby hamowały zapędy Izraela, no bo tak one są postrzegane oczywiście przez stronę irańską. Tutaj Izrael inaczej to oczywiście tłumaczy. Izrael tutaj twierdzi, że się broni. Więc to są dwa spojrzenia, ale fakty są nieubłagalne tutaj, jeżeli chodzi o sytuację Izraela, no to ona rzeczywiście w tej chwili już nawet przy tych deklaracjach bardzo się komplikuje, więc podejrzewam, że w jakiś sposób władze izraelskie, no co jest jakby w ich interesie w pewnym sensie, będą starały się torpedować tutaj to porozumienie, które ma zostać podpisane.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dr Jakub Gajda, iranista z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A w Radiu RMF 24 już niebawem najnowsze fakty RMF FM, a po faktach popołudniowa część naszego programu. Przez nią będą was prowadzić już inni, dokładnie Bogdan Zalewski, który już niebawem będzie się

0: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia. Do jutra, mówi wam Tomasz Terdzikowski. Nasze radio cały czas nadaje. Bogdan Zalewski, jak mówiłem, już za chwilę przejmie stery. A teraz fakty w samo południe. W nich Anna Wachowska.
1: Melduje się, zapraszamy. Strzały w Białej Podlaskiej. Nie żyje mężczyzna. Trwają poszukiwania sprawcy zabójstwa. Nowe fakty ma reporter RMF FM. Połączymy się z nim na początek. Umorzony albo oddalony może być wniosek o ściganie Zbigniewa Ziobry europejskim nakazem aresztowania. Dlaczego? Zapytamy naszego dziennikarza. Storczyki znów w modzie. I o tym na koniec faktów. Brutalne zabójstwo w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna został zastrzelony obok parkingu na osiedlu Jagiellońskim. Trwa wielka policyjna obława. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co wiadomo o tym zdarzeniu?
2: Tuż przed 10:00 nieznany dotąd mężczyzna zastrzelił przechodnia na ulicy Królowej Jadwigi, niedaleko skrzyżowania z Terebelską. Według prokuratury to nie wyglądało na przypadkowe zabójstwo. Prokuratura mówi o 5 strzałach z pistoletu. To brzmiało jak jakieś petardy lub strzały z tłumika. Usłyszałem od jednego z mieszkańców Białej Podlaskiej, który początkowo nie zwrócił uwagi na to, co się dzieje za oknem. Potem zauważył leżącego na trawniku obok parkingu mężczyznę, nad którym pochylali się policjanci, ale dla rannego nie było już ratunku. Zginął na miejscu. W mieście trwa obława na sprawcę, ale na razie niewiele o nim wiadomo. Na miejsce ściągane są policyjne posiłki z Lublina. Policja apeluje o wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy.
1: Wniosek o ściganie Zbigniewa Ziobry europejskim nakazem aresztowania może być umorzony albo odrzucony. Z ustaleń dziennikarza RMF FM wynika, że w najbliższym czasie zapadną decyzje ostatecznie rozstrzygające losy postępowania w sprawie Ena, które trwa od lutego. Z tymi informacjami teraz Tomasz Skory. Tomku, co się wydarzyło?
3: Prowadzący sprawę od tygodnia sędzia w czwartek zwrócił się do prokuratury z pismem, prosząc o pilną odpowiedź, czy według wiedzy śledczych Zbigniew Ziobro nadal przebywa na Węgrzech lub w innym kraju Unii Europejskiej, ewentualnie czy prokuratura ma wiedzę o tym, żeby minister opuścił strefę Schengen. Dla wydania europejskiego nakazu aresztowania ta informacja ma kluczowe znaczenie, bo przepisy ONA wymagają podejrzenia, że poszukiwany przebywa w jednym z krajów Unii. Ponieważ prokuratura wie, że Ziobro przebywa w USA...
4: My się staramy ustalić, na jakiej podstawie wjechał do Stanów.
3: A adwokat Zbigniewa Ziobry jeszcze dziś ma przedstawić sądowi jego poświadczone notarialnie oświadczenie, że przebywa on w Stanach Zjednoczonych. Sąd raczej nie będzie miał wyboru. Rozpatrzenie wniosku w sprawie Ena będzie podlegało umorzeniu albo oddaleniu.
1: Temat premii olimpijskich za medale wywalczone w Mediolanie został zamknięty, przekonuje prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak poinformował Radosław Piesiewicz, tokeny Zonda Krypto zastąpiono gotówką, którą wypłacono olimpijczykom. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM jest w siedzibie PKOL-u. Dzień dobry, Patryku. Powiedz, co jeszcze mówił prezes komitetu?
5: Dzień dobry. Zaznaczył, że jest to zasługa prywatnych sponsorów i że jest to też wypełnienie obietnicy, którą złożył trzem naszym medalistom oraz ich trenerom.
6: Dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów. Polski Komitet Olimpijski wypłacił wszystko, od A do Z. Tu chciałem bardzo serdecznie podziękować Władkowi, Pawłowi Wąskowi i dwóm trenerom. Ta rozmowa z nimi i ich zrozumienie było niesamowite.
5: Dziękował prezes Piesiewicz, Władimir Siemirunny i Paweł Wąsek, ich trenerzy. W tej wyliczance brakuje naszego multimedalisty Kacpra Tomasiaka. On w podziękowaniach pominięty. No zapewne dlatego, że jego rodzina najgłośniej domagała się wypłaty środków związanych z bezwartościowymi tokenami Zonda Krypto. Warszawa, Patryk Serwański.
7: Cuda natury w faktach RMF FM.
1: Wraca moda na storczyki. Jeśli będziemy o nie odpowiednio dbać, mogą kwitnąć nawet przez pół roku, mówi Honorata Wojciechowska, która prowadzi w Szczecinie sklep z egzotycznymi roślinami.
8: Potrzebują oczywiście dobrego, jasnego stanowiska, potrzebują troszeczkę najlepiej wyższej wilgotności powietrza w okolicy 60%. Jeżeli chcemy, żeby długo kwitły, to muszą być regularnie nawożone. Później, po przekwitnięciu, należy obciąć ten pęd, jeżeli jest drewniały i roślina ma taki stan spoczynku. Fajnie ją wtedy dać w troszeczkę chłodniejsze miejsce, gdzieś dalej od okna, żeby nie miała aż tak dużo słońca. Dużo osób się pozbywa tych storczyków, no a to jest jakby błędne, bo one jak najbardziej mogą ponownie zakwitnąć. I to może być cały czas ten cykl, tylko należy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji.
1: W naturze storczyki rosną często na drzewach, a wodę i pożywienie czerpią z wilgotnego powietrza i gałęzi. O tych niezwykłych kwiatach usłyszycie jeszcze dziś w faktach.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Dzień dobry, Bogdan Zalewski. Bardzo mi przyjemnie z powodu naszego spotkania. Cieszę się, że spędzimy najbliższe 4 godziny. Przygotujcie sobie kawę albo inne napoje. Nastawcie się odpowiednio. Warto wyostrzyć słuch, bo będziemy mieli dla Was jeszcze więcej aktualnych informacji. Jednak nie będziemy Was namawiali bez przerwy do wytężonej uwagi, bo oprócz relacji na żywo, reportaży o ważnych sprawach i eksperckich rozmów, posłuchamy sobie razem przyjemnej muzyki, odpowiedniej dla uszu i duszy. Jeśli macie tylko ochotę, piszcie SMS-y pod 3322 albo maile pod adresem radio@rmf24.pl. Z przyjemnością czytam Wasze wiadomości, także na antenie. To może być nasza taka zwyczajna lista obecności. Po prostu dajcie znać, gdzie nas słuchacie i co u Was słychać, i jaką macie pogodę. Można też wysyłać fotki swojego otoczenia, czy to wnętrza, czy krajobrazu dookoła. Na moją skrzynkę bogdan.zalewski@rmf.fm. A już za chwilę dramatyczne sceny w Białej Podlaskiej. Obława na sprawcę zabójstwa. Słyszeliśmy w faktach, że to nie wyglądało na przypadkowe strzały. Czyżby uliczna egzekucja w biały dzień w Białej Podlaskiej? Nie uprzedzamy faktów, nie spekulujemy. Podajemy tylko sprawdzone fakty z pewnych policyjnych źródeł.

0: To czarny poniedziałek w Białej Podlaskiej. Jeszcze więcej informacji w radiu RMF24 w sprawie zbrodni. Biały dzień. Policja poszukuje sprawcy strzelaniny, do której doszło przy ruchliwej ulicy Królowej Jadwigi. Według wstępnych ustaleń nieznany sprawca strzelił kilka razy do drugiego mężczyzny, po czym uciekł. Ofiara nie żyje. Nie wiadomo, co kierowało sprawcą i czy znał wcześniej mężczyznę, którego zabił. Ale nie wyglądało to na przypadkowe strzały. Komendant miejskiej policji w Białej Podlaskiej ogłosił alarm dla policjantów z powiatu bialskiego. Wesprą ich także funkcjonariusze z Lublina. W mieście trwają m.in. blokady dróg. A zakomunikował to Andrzej Fiołek, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie.
1: Bierzemy pod uwagę wszystkie okoliczności, że ten mężczyzna mógł już się wydostać z miasta, dlatego zabezpieczamy nagrania z monitoringów. Oczywiście rozpytujemy świadków. W tej chwili każda informacja może być dla nas na wagę złota, dlatego apelujemy o to, że jeżeli ktoś ma informacje na temat tej sprawy lub bezpośrednio widział to zdarzenie lub mężczyznę, który uciekał z tego miejsca, to przekazanie nam takich informacji, w którą stronę uciekł, jak był ubrany, jest dla nas bardzo, bardzo istotne, dlatego apeluję o to, aby korzystać z numeru alarmowego i przekazywać nam te informacje, a osoby, które są z Białej Podlaskiej, bezpośrednio przekazywały je dyżurnemu z bialskiej komendy. No, oczywiście bierzemy pod uwagę wszystkie okoliczności, musimy ustalić tożsamość zarówno napastnika, jak i ofiary, czy to jest to obywatel Polski, czy też nie. Bierzemy pod uwagę różne oczywiście hipotezy, ale w tej chwili też jeszcze na nie jest za wcześnie, bo najważniejsze jest ustalenie tożsamości i zatrzymanie napastnika. Trwają czynności na miejscu, ten teren oczywiście został zabezpieczony, także jest tam oczywiście na tą chwilę bezpiecznie. No, bierzemy pod uwagę tą okoliczność, że sprawca, który dokonał tej zbrodni, po prostu ucieka i raczej nie jest niebezpieczny dla innych, ale w przypadku takim, gdzie ktoś próbowałby go zatrzymać, oczywiście może stać się niebezpieczny, dlatego przed tym przestrzegamy i zbieramy wszystkie okoliczności, bo każda informacja dokłada nam kolejną cegiełkę do tego, co się stało i łatwiej nam będzie podejmować kolejne kroki. Także jeżeli jesteśmy w posiadaniu takich informacji, bardzo proszę o przekazywanie do dyżurnego.
0: Zakomunikował Andrzej Fiołek, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie. To będzie jeden z najważniejszych tematów naszego popołudniowego programu w radiu RMF24. Cały czas zbieramy nowe informacje. Będziemy je wam przekazywać bezzwłocznie. Bądźcie ostrożni, słuchajcie nas. Może będziecie w stanie pomóc policji.
2: RMF 24.

0: 19 minut po 12, tu radio RMF24. Ja często powtarzam, że to jest globalne radio, bo rzeczywiście mamy takie globalne tematy, które pojawiają się w różnych punktach na świecie. Jednym z takich tematów jest na przykład próba zakazu dostępu do mediów społecznościowych. Przypomnę wam, że w Polsce taki zakaz jeszcze nie obowiązuje, ale już trwają prace nad przepisami, które ograniczyłyby dostęp dzieci do platform społecznościowych. Najważniejsze założenia tego omawianego projektu w Polsce to dzieci poniżej 15 roku życia nie mogłyby korzystać z mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat czy X. Wiek miałby być weryfikowany przez platformy za pomocą narzędzi cyfrowej identyfikacji. No i okazuje się, że ten temat, który pojawił się na przykład w Australii, bo my z Australii właśnie czerpiemy te wzory, przynajmniej nasi rządzący, temat pojawił się także na Wyspach Brytyjskich, bo oto brytyjski premier Keir Starmer zapowiada zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. Złożył takie oświadczenie dzisiaj rano. To jest zwrot, musicie wiedzieć, w jego dotychczasowej polityce, choć nie do końca nieoczekiwany, prawda, Bogdanie? Witamy Londyn.
1: Witam.
0: Bogdan Firmorgen. Bogdanie, zacznijmy od tego, czego dokładnie będzie dotyczył ten zakaz.
1: No właśnie, to całkowity i kategoryczny zakaz, którym objęci zostaną młodzi ludzie, już wspomniałeś, poniżej 16 roku życia. Nie będą mogli wchodzić na takie serwisy jak Snapchat, YouTube, TikTok, Instagram i Facebook. Poza zakazem pozostanie natomiast komunikator WhatsAppa, czyli będą wyjątki. Ogłaszając tę decyzję, premier odniósł się do własnego doświadczenia jako ojca i rodzica. Przyznał, że dla wielu młodych ludzi ta decyzja nie będzie popularna, ale jej korzyści przewyższają negatywne konsekwencje. W istocie aż 85% rodziców ankietowanych podczas publicznych konsultacji opowiedziało się za wprowadzeniem takiego zakazu.
0: Są zwolennikami takich ograniczeń, tak?
1: Tak jest. Oczywiście zupełnie odrębną sprawą będzie sposób jego egzekwowania, a to wciąż nie jest do końca jasne. Najpewniej obowiązek sprawdzania wieku użytkowników będzie leżał po stronie firm technologicznych, a łamanie tego wymogu grozić im będzie wielomilionowymi karami.
0: Bogdanie, wystąpienie premiera Starmera było transmitowane na żywo, no i było bardzo, przyznasz, emocjonalne, z takimi osobistymi odniesieniami. To jest sprawa, która ma podtekst polityczny, jak sądzisz?
1: Ja myślę, że tak, bo premier Keir Starmer walczy od pewnego czasu, no od miesiąca przynajmniej, o przetrwanie na stanowisku i najprawdopodobniej będzie musiał stanąć do wyścigu o własny fotel lidera Partii Pracy. Wcześniej sprzeciwiał się, jak już wspomniałeś, wprowadzeniu takiego zakazu, ale zmienił zdanie, no i musiał to odpowiednio uzasadnić, stąd pewnie te osobiste odnośniki. Mówił nawet o swoim dzieciństwie, a to nie zdarza się w przypadku Keira Starmera bardzo często. Całkowity zakaz to właściwy wybór, powiedział. Nie zamierzam iść na kompromis w kwestii bezpieczeństwa i szczęścia naszych dzieci. Tak oświadczył w telewizyjnym wystąpieniu. Podkreślił, że media społecznościowe przynoszą nieszczęście, promują przemoc i niszczą zdrowie psychiczne. Są kompulsywne. Jako przykład podał wielogodzinne na przykład scrollowanie, czyli przeglądanie rolek i wiadomości, które odciąga dzieci od odrabiania zadań domowych, czytania czy zdrowego snu na przykład.
0: No wiadomo, poza pożeracz czasu jest, tak.
1: To jest pożeracz czasu, ale co jest bardzo istotne, Bogdanie, w tym oświadczeniu, że poza samym zakazem dotyczącym mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 roku życia, rząd planuje także zablokować szkodliwe funkcje takie jak transmisje na żywo oraz możliwość komunikowania się dzieci z dorosłymi za pośrednictwem komunikatorów wewnątrz gier komputerowych. Rozważane jest również wprowadzenie nocnej godziny policyjnej na korzystanie z aplikacji.
0: O, bardzo ciekawe. Czyżby to była walka z patostreamingiem właśnie, między innymi?
1: No, bardzo możliwe, no bo jeżeli dzieci mają dostęp do mediów społecznościowych, no to tam aż roi się od dziwnych głosów, prawda, które, tak. No, które przekazują bardzo szkodliwe treści.
0: Pytam o to, bo to jest bardzo podobny temat jak w Polsce właśnie. Widzimy, że ta dyskusja toczy się na różnych kontynentach, nawet bo Australia też wprowadziła takie zakazy. Bogdanie, bardzo ambitne plany, no ale tutaj technikalia są ważne. Kiedy one zostaną zrealizowane?
1: No tak, trzeba to skonkretyzować, absolutnie masz rację. To na razie propozycje. Premier zamierza jednak przepchnąć konieczną legislację przez Izbę Gmin i Izbę Lordów do świąt Bożego Narodzenia i wprowadzić ten zakaz najpóźniej na wiosnę przyszłego roku. Nie powinien mieć tym większego kłopotu, ponieważ wcześniej inne partie polityczne, kiedy on nie był zdecydowany, inne partie polityczne również opowiadały się za wprowadzeniem takich restrykcji. Warto zaznaczyć, że podobne prawo, o tym już wspomniałeś, wprowadziła Australia, ale to w Wielkiej Brytanii ma być jeszcze bardziej restrykcyjne, bo poszerzone właśnie o te ograniczenia streamingów i komunikacji wewnątrz.
0: No i ta godzina policyjna jeszcze, tak, to też ciekawe.
1: I ta godzina policyjna, oczywiście. Warto też powiedzieć o tym, jak ta zapowiedź premiera Keira Starmera została przyjęta. No, oczywiście z dużym zadowoleniem przez organizacje charytatywne opiekujące się dziećmi. Wspomniałem już o tej ankiecie, 85% rodziców opowiadało się za wprowadzeniem takich restrykcji, ale też mamy do czynienia z pewnym sceptycyzmem w przypadku niektórych polityków, no, którzy chcą już teraz gwarancji, że firmy odpowiedzialne za łamanie nowego prawa będą surowo karane. Jeśli zostanie wprowadzony ten zakaz, mogę już teraz powiedzieć, że będzie to jednym z największych osiągnięć w karierze premiera Keira Starmera jako premiera Wielkiej Brytanii.
0: Bardzo dziękujemy, Bogdanie. Bogdan Frymowen, prosto z Londynu. No skoro Brytyjczycy mają ankietę, to zróbmy sobie własną. rmf24.pl fakty@rmf.fm albo radio@rmf24.pl. Napiszcie, co o tym sądzicie. Zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej, nie wiem, 16 roku życia jak w Wielkiej Brytanii albo 15 roku życia jak w Polsce. Co o tym sądzicie? Napiszcie.

0: Marlena Chudzie już w naszym studiu. Witamy serdecznie, Marleno. I najważniejsza informacja dzisiaj. Czarny poniedziałek w Białej Podlaskiej. Czas na fakty. RMF FM 12:30.
1: Policja w Białej Podlaskiej nadal prowadzi obławę na sprawcę strzelaniny, do której doszło przy ulicy Królowej Jadwigi. Jak informowaliśmy w faktach, nieznany mężczyzna strzelił kilka razy do drugiej osoby, po czym uciekł. Ofiara nie żyje.
2: Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Kiedy zobaczymy takiego mężczyznę, u którego może gdzieś znajdować się broń, zachowującego się w jakiś sposób agresywnie, lepiej nie dokonywać żadnych prób takiego ujęcia tego napastnika, tylko taką informację przekazać do odpowiednich służb, a więc najszybciej przez numer alarmowy 112.
1: Mówi rzecznik lubelskiej policji podinspektor Andrzej Fiołek. Policja blokuje drogi i poszukuje świadków zdarzenia. Rosyjskie władze zezwoliły na produkcję benzyny i oleju napędowego o niższych parametrach środowiskowych. Te działania to odpowiedź na niedobory paliwa. Ukraina od wielu miesięcy atakuje rosyjską infrastrukturę energetyczną, w tym rafinerie, rurociągi i magazyny paliw. To ma ograniczyć zdolność Kremla do finansowania wojny. Według agencji Reutera rosyjskie media i portale społecznościowe donoszą o niedoborach paliwa w ponad 10 regionach Rosji.
3: Rząd czy opozycja? Nowy sondaż w faktach RMF FM.
1: Gdyby wybory odbyły się w pierwszej połowie czerwca, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 28,5% głosów, a Prawo i Sprawiedliwość na nieco ponad 22%. Wynika z najnowszego sondażu CBOS-u. Kolejne miejsca zajęłaby Konfederacja, ponad 12%, i Konfederacja Korony Polskiej, ponad 9%. Pod progiem wyborczym znalazłyby się Partia Razem, Nowa Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050. Na koniec w faktach święto Poznańskiego Muzeum Kultur Świata. To już 105 lat od włączenia jego kolekcji do zasobów Muzeum Narodowego. Obecnie można tam oglądać kolekcję strojów zebraną przez inicjatorki powstania placówki.
4: Tych strojów tutaj na wystawie nie widzimy, ponieważ widzimy zrobione rekonstrukcje na podstawie zachowanych rysunków, ponieważ trzeba podkreślić, że zarówno Helena, jak i Wiesława Cichowicz nie gromadziły tylko obiektów, czyli ubiorów, ale także rysowały, jakby, a więc również same wytwarzały dokumentację etnograficzną i to jest właśnie rekonstrukcja dokonana na podstawie rysunków.
1: Mówiła wicedyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu Maria Gołąb. Polecamy tę wystawę. Może uda się ją wpleść w wakacyjne plany urlopowe.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pan Tomasz, nasz radiowy rodak, przesyła pozdrowienia. Jako fan motorsportu przesyłam zdjęcie z wizyty Tymka Kucharczyka na Detroit Grand Prix 2 tygodnie temu. Piękne ujęcie, panie Tomaszu. Tor widziany z góry i biało-czerwona flaga z orłem na pierwszym planie. Aż przyjemnie popatrzeć. Dziękujemy.

0: Od rana przedstawiamy bardzo ciekawe wyniki badań opinii. Co drugi Polak uważa, że Polska nie może liczyć na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa. Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Tylko co trzecia osoba wierzy, że możemy liczyć na wsparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Łączymy się z sejmowym studiem RMF FM i naszym reporterem Jakubem Rybskim. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24. Jakubie, a jak na wyniki tego sondażu reagują politycy?
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości, czyli opozycji, podkreślają, że USA dysponują obecnie najpotężniejszą armią na świecie i Polska powinna zabiegać o to, aby strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi utrzymywać, niezależnie od tego, kto rządzi w Białym Domu. Posłowie tej partii mówili mi dziś, że właśnie taką zasadą kierowali się, gdy to oni byli u władzy, a wówczas prezydentem na przykład był Joe Biden. Wówczas politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że oni starali się, mimo tego, że to demokrata, oni reprezentowali tą przeciwną stronę politycznej barykady, starali się utrzymywać z nim dobre, może nie tyle co przyjacielskie, co jednak dobre relacje.
0: Po prostu więzi transatlantyckie.
1: Więzi transatlantyckie, więzi polityczne, po prostu to, co w polityce jest ważne i potrzebne. Obecną politykę obecnej koalicji Mateusz Kurzajewski, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, określił i ocenił jako antyamerykańską.
2: Nie można kierować się w polityce międzynarodowej własnymi sympatiami bądź antypatiami, tak jak to robi Donald Tusk, który po prostu nie lubi Donalda Trumpa i ze względu na tą jego niechęć do Donalda Trumpa poświęca kwestie związane z naszym bezpieczeństwem. To jest skrajnie nieodpowiedzialna polityka, to jest polityka realizowana przez chłopców w krótkich spodenkach i powinna zostać zrewidowana i zmieniona.
1: A widzi pan tutaj też może jakieś takie niewłaściwe postawy ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no bo on też jest, to nie jest tajemnica, że jest to polityk, którym też bardzo często kierują jego zachcianki, fanaberie, czy też emocje po prostu. Podejmuje decyzje pod wpływem często bardzo silnych emocji. Czy to nie jest tak, że Polacy zauważają to, że Donald Trump być może jest politykiem nieprzewidywalnym?
2: Donald Trump jest z pewnością oryginalnym politykiem, jest politykiem ekscentrycznym i nie jest to żadna tajemnica. Jest też politykiem, który traktuje politykę w sposób transakcyjny. I Polska w pewien sposób musi się do tego stylu dostosować, bo najważniejszy jest interes naszego bezpieczeństwa. I nie ma co się obrażać na rzeczywistość. Donald Trump zresztą zrobił bardzo dużo dobrego. Ale my przede wszystkim powinniśmy patrzeć na interes polskiego bezpieczeństwa, robiąc politykę, czy realizując te stosunki międzynarodowe właśnie z Donaldem Trumpem. A to, co robi w tej chwili rząd Donalda Tuska, oceniamy skrajnie negatywnie.
1: No i to, co robi rząd, a właściwie to, co powinien robić rząd Donalda Tuska, Mateusz Kurzajewski, przypomniał, że robi prezydent Karol Nawrocki, który utrzymuje te relacje, relacje też osobiste z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Teraz przecież brał udział w urodzinach Donalda Trumpa, wziął udział też w tym widowisku, w oglądaniu gali MMA.
0: Czyli generalnie bliżej klasztora niż przeora, prawda? Ameryka jest na pierwszym miejscu, prawda? Kto tam zasiada w Białym Domu, to już jest mniej ważne dla opozycji, prawda?
1: Tak. I to też właśnie mówili mi dzisiaj politycy Koalicji Obywatelskiej, że w sprawach związanych z obronnością to nie relacje osobiste są gwarancją bezpieczeństwa Polski. Tą gwarancją według chociażby Krzysztofa Kwiatkowskiego, czyli senatora Koalicji Obywatelskiej, są umowy międzynarodowe, relacje wewnątrz NATO, artykuł 5 NATO. Poszczególni przywódcy państw przychodzą i odchodzą i ważne, żeby relacje państwowe działały nie w oparciu o przyjaźnie, ale w oparciu o rację stanu i rzeczywiste interesy. No a te interesy wiążą USA i Polskę już od wielu, wielu lat. Posłuchajmy jeszcze, co na ten temat mówił Robert Kropiwnicki, poseł Koalicji Obywatelskiej.
3: Sojusz mamy przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi jako całością. I to jest, proszę pamiętać, że tam administracje się zmieniają, a jednak państwo funkcjonuje, jest to potężny sojusznik i

0: Naszym interesie jest utrzymywanie jak najlepszych relacji z największym mocarstwem na świecie, czyli Stanami Zjednoczonymi, bez względu na to, kto tam obecnie sprawuje władzę. Przypomnę, że za 2 lata są tam wybory, za pół roku są, czy za kilka miesięcy właściwie już są wybory połówkowe do parlamentu, więc tam się to bardzo szybko zmienia. Ale ważne, żebyśmy ze wszystkimi skrzydłami politycznymi mieli jak najlepsze relacje i to jest w interesie Rzeczypospolitej.
1: Czy według pana to jest dobra decyzja Karola Nawrockiego, że on uczestniczy w tym utrzymywaniu relacji z prezydentem Donaldem Trumpem? Czy to jest tak, że widać efekty tej rzekomo dobrej przyjaźni, dobrych relacji prezydenta Donalda Trumpa i Karola Nawrockiego? Czy pana zdaniem moglibyśmy zyskiwać trochę więcej na tej dobrej relacji?
0: Utrzymywanie relacji jest bardzo istotne. Ważne są też efekty i po efektach poznamy to, czy będzie dodatkowy kontyngent wojsk amerykańskich, to, czy będzie wsparcie dla Ukrainy, czy będzie wsparcie dla wschodniej flanki NATO. No to jest wszystko po skutkach poznacie, po efektach tak naprawdę będziemy mogli coś powiedzieć. To, że prezydent Nawrocki ma dobre relacje z prezydentem Trumpem, to jest na pewno dobre dla takiego ogólnego klimatu, ale liczą się też konkretne efekty i czekamy na nie.
2: Tutaj też, to był oczywiście Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, też złośliwi politycy czy komentatorzy polskiej sceny politycznej zwracali uwagę, że Karol Nawrocki poleciał do Stanów, odbył taką 1,5-minutową, czy może nawet 2-minutową rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, ale Mateusz Kurzejewski powiedział mi dzisiaj, że to i tak o 2 minuty dłużej niż jakikolwiek polityk Koalicji Obywatelskiej, obecnej władzy, odbył z Donaldem Trumpem w Białym Domu, więc politycy opozycji podkreślają, że również takie spotkania są ważne w kontekście budowania tych relacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo w dyplomacji chodzi również o takie
3: kontakty,
2: nawet
3: po
2: małe
3: prostu,
2: gesty,
3: a efekty
2: kontakty
3: są najważniejsze. Tak,
2: a efekty są bardzo często długofalowe.
3: Bardzo dziękujemy, Jakub Rybski. Omówił nasz sondaż, bardzo ci dziękujemy. Zastanawiam, słuchajcie, jak Polacy odpowiedzieliby na pytanie, czy w kwestii bezpieczeństwa Polska może liczyć na kanclerza Niemiec Friedricha Merca, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, czy brytyjskiego premiera Keira Starmera. Może to taki dodatek do naszego sondażu. Ankieta dla słuchaczy Radia RMF24. Czy Polska może opierać swoje bezpieczeństwo na przywódcach europejskich? SMS 3322, radio@rmf24.pl.

0: w Radiu RMF 24, mała wycieczka. Zaglądamy teraz na szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Mamy, słuchajcie, ważną informację i dla kierowców, i dla rowerzystów. Do odwołania nieczynny jest prom na jeziorze Bełdany koło Mikołajek. Jest z nami nasz przewodnik, reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Witamy serdecznie, Piotrze. Wyjaśnij, z jakiego powodu.
1: No tak, to przede wszystkim jest to prom linowy, czyli silnik napędza specjalne koło, które nawija leżącą na dnie jeziora Bełdany linę. No i ten silnik po wielu latach, bo wiem, że ten prom działa od
0: wczesnych lat 80., prawda?
1: Tak jest.
0: Właśnie,
1: tak.
0: Staruszek, tak.
1: Tak, więc no, jako że to staruszek, no to silnik miał prawo się wziąć i zepsuć. No i właśnie niestety operator tego promu poinformował, że silnik no przestał równo pracować, był głośny, nawet zaczął się dymić, no i niestety trzeba było prom wyłączyć z użytkowania, no i silnik dać do naprawy. No i niestety, no, zła wiadomość jest taka, że jak powiedziałeś, do odwołania, czyli na razie nie wiemy, do kiedy ten prom po prostu będzie nie działał, a no, robił sporo dobrego, trzeba to przyznać.
0: No właśnie, zdecydowanie skracał drogę, prawda? Kierowcy mogli zaoszczędzić ile? 40 kilometrów?
1: Tak jest, no bo nie trzeba było jeździć przez Ruciane Nidę, tylko właśnie pokonać, co jest atrakcją samą w sobie, no bo to 360-400 metrów samochody osobowe sobie mogą płynąć po prostu po jeziorze Bełdany. Oczywiście rowerzyści, piesi też. I to w dwie strony.
0: Nie dość, że skrót, to jeszcze atrakcja.
1: Dokładnie, sama w sobie atrakcja. No tutaj chyba żeglarze tylko mogą ewentualnie się cieszyć, bo nie muszą po prostu w tym miejscu uważać na ten prom, żeby nie zahaczyć gdzieś tam o stalową linę. No ale właśnie, no z Mikołajek szutrową drogą można było sobie podjechać nad jezioro Bełdany, no i skoczyć chociażby do Popielna, a jak wiadomo, Popielno bardzo fajna miejscowość, gdzie jest stacja badawcza PAN i chyba jedyne miejsce w Polsce, tak mi się wydaje, gdzie można zobaczyć dziko żyjące konie, które sobie biegają, koniki polskie, tak więc...
0: Jeśli ktoś z Państwa ma jakiś sygnał, że w innym miejscu w naszym kraju są takie atrakcje końskie, hippiczne, tak, powiedzmy, no nie hippiczne, bo to wolno biegające konie, prawda? Tak, to prosimy SMS 3322 albo radio@rmf24.pl. Ale kontynuuj, Piotr.
1: Z chęcią tam wtedy pojadę, bo naprawdę zobaczyć, jak się jedzie przy drodze stojące czy biegające w galopie konie po polu, no to jest fajny obrazek. No i w drugą stronę też powiem, że Popielno wierzba, Popielno oczywiście nad jeziorem Śniardwy, wierzba po drugiej stronie jeziora Bełdany, to są bardzo popularne porty. Praktycznie, gdyby nie ten prom, to można powiedzieć, że są w całkowitej głuszy. No a prom oczywiście żeglarzom był potrzebny po to, żeby udać się do Mikołajek chociażby po zaopatrzenie.
0: Promu nie ma, ale my cały czas promujemy region. Powiedz jeszcze, jaka pogoda panuje teraz na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich?
1: No, z tym jest ciekawie. To tak bym powiedział, że no, pogoda jest, to jest najważniejsze. Zawsze
0: pogoda,
1: jest
0: pogoda zawsze jest, tak.
1: Dokładnie, są tylko źle ubrani żeglarze. No, teraz bym powiedział, że jest pogoda raczej dla tych bardziej wytrawnych żeglarzy, bo zazwyczaj jak pada deszcz, no to przeważnie jest flauta, ale no nie dzisiaj, nie jutro. Tutaj porywy mogą sięgać nawet do 50-60 km na godzinę, więc zdecydowanie tutaj można się pobawić. Oczywiście, jeżeli potrafimy, tutaj pokora i jeszcze raz pokora. No i po raz czwarty chyba w tym tygodniu będziemy podkreślać środki bezpieczeństwa, czyli niepochowane gdzieś po bakistach kamizelki ratunkowe, nie na trytytkę przywiązane koło ratunkowe, żeby zrobić sobie z nim zdjęcie, tylko środki, jak sama nazwa wskazuje, ratunkowe, czyli muszą być gdzieś tam pod ręką. No tak.
0: Ale szkwał nie grozi.
1: Szkwał nie grozi, ten sprzed kilkunastu lat absolutnie takiej pogody nie będzie, aczkolwiek uważajmy, bo dzisiaj są ostrzeżenia dla północnej części, w tym dla szlaku Wielkich Jezior Mazurskich przed burzami. Jutro pogoda już się uspokoi, może jeszcze troszeczkę pokropić, ale będzie spokojnie. Na od środy już słupki w termometrach będą rosły i w nadchodzący weekend nawet się mówi, że i na Mazurach będzie powyżej 30 stopni, więc sztormiaki będziemy musieli schować, no i wyciągnąć kremy z wysokim filtrem.
0: Ach, jak to lato pięknie pnie się po tych stopniach w górę. Dziękujemy, Piotrze.
1: Dziękuję.
0: Piotr Bułakowski, a gdy tylko prom wznowi kursowanie, to na pewno o tym z Piotrem Bułakowskim wam powiemy.
1: Tak jest.
0: Bo to Radio RMF24. Wasza informacyjna stacja internetowa. Tylko wasza.

0: Zbliża się godzina 13, czas na Fakty RMF FM. Kolejna porcja informacji w radiu RMF 24 i Anna Wachowska. Bardzo prosimy.
1: Blokady dróg, kontrole pojazdów. W Białej Podlaskiej trwa policyjna obława na sprawcę zabójstwa. Maksymalne stawki na paliwa jutro będą niższe, ale zapłacimy za nie więcej. Szczegóły wyjaśni dziennikarz RMF FM z redakcji ekonomicznej. Będą też zaskakujące fakty ze świata natury. Chodzi o storczyki, które zdobią nasze parapety. Ten człowiek może być uzbrojony. Nie wiemy, jak się może zachować, mówi policja i apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o zachowanie szczególnej ostrożności. W mieście trwa obława na sprawcę zabójstwa, który przed 10:00 obok parkingu na osiedlu Jagiellońskim zastrzelił mężczyznę.
2: Na chwilę obecną nie znamy ani tożsamości ofiary, ani tożsamości tego mężczyzny, który miał oddać strzały. Nie wiemy też nic o okolicznościach tego zajścia, czy te osoby się wcześniej w jakikolwiek sposób znały, czy były spokrewnione. W tej chwili mamy czas na to, żeby jak najszybciej ustalić tego sprawcę i oczywiście bezpiecznie go zatrzymać.
1: Przekazał rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie podinspektor Andrzej Fijołek. Zaapelował do świadków o pilny kontakt na numer alarmowy 112. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia sprawę wczorajszego ataku na policjantów w Brennej w Śląskiem. Funkcjonariusze potrzebowali pomocy medycznej. Mężczyzna, który ich atakował, jest w policyjnym areszcie. Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek teraz w Faktach. Witamy, Marcinie.
3: Jestem, dzień dobry.
1: Jakie są dotychczasowe ustalenia?
3: Najpierw było zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który w Brennej, jak mówiłaś, miał grozić innym osobom, prawdopodobnie turystkom, rzucać w nie kamieniami, a także strzelić w kierunku z wiatrówki. Policjanci weszli do domu, gdzie mężczyzna się znajdował, ale on nadal był agresywny. W pewnym momencie zaatakował jednego z policjantów młotkiem i stawił im opór. Ostatecznie udało się go obezwładnić. Napastnik trafił do policyjnego aresztu i teraz czeka na postawienie mu zarzutów. Policjanci mają m.in. wspomnianą wiatrówkę. Trzech z nich potrzebowało pomocy medycznej, ale po badaniach zostali zwolnieni do domów.
1: Od jutra podwyżki na stacjach paliw. Znamy już nowe maksymalne stawki. Limity wprawdzie zostały obniżone, ale kierowcy nie będą zadowoleni. W Faktach Igor Skrzypek, redakcja ekonomiczna RMF FM. Witaj. To co jutro zobaczymy na pylonach?
4: Pozornie podstawowa stawka za tankowanie będzie niższa, bo zgodnie z nowymi maksymalnymi cenami litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł. 97 groszy. Z kolei litr oleju napędowego 6 zł. 37 groszy. Ale do tego trzeba będzie doliczyć akcyzę w pełnym wymiarze po raz pierwszy od końca marca. Dziś ostatni dzień obowiązywania rozporządzenia w tej sprawie. Nowego dokumentu nie ma, to oznacza, że od jutra trzeba będzie doliczyć 29 groszy za każdy litr benzyny oraz 28 groszy za każdy litr oleju napędowego. Efekt to w praktyce podwyżka 6 zł. 26 groszy za benzynę 95 oraz 6 zł. 65 groszy za olej napędowy już od północy.
5: Te fakty zaskakują.
1: Storczyki, które zwykle możemy kupić w markecie, nigdy nie widziały lasu tropikalnego. Tak mówi RMF FM profesor Marta Kolanowska z Uniwersytetu Łódzkiego. W swojej pracy odkryła już ponad 400 nieznanych wcześniej gatunków tych roślin. Jak podkreśla, te na naszych parapetach są jeszcze inne.
6: Były w całości wyhodowane w laboratorium dzięki kulturom in vitro, ponieważ taki naturalny cykl rozwoju storczyka jest bardzo długi, to raz. Dwa, dobrze jest trochę pomanipulować genetycznie, żeby nam na parapetach ładnie rosły, prawie tak jak w tropikach, żeby kwiaty były duże i kolorowe. Bardzo podobne gatunki są faktycznie w rzeczywistości, no ale nie dokładnie takie, jakie mamy na parapetach. Nawet w sklepach mamy coś takiego, co się nazywa Cambria. Coś takiego w ogóle nie występuje w naturze. To jest taka ogrodnicza nazwa dla hybryd z różnych rodzajów storczyków. Ale ładne to ładne.
1: I to jest najważniejsze. A całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesor Martą Kolanowską o storczykach w ich naturalnym środowisku znajdziecie na rmf24.pl. A w kolejnych faktach zajrzymy do waszych domów w poszukiwaniu tych pięknych kwiatów.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dzień dobry, Bogdan Zarewski. Bardzo się cieszę, że jesteście. Pytałem, na kogo Polska może liczyć w kwestii bezpieczeństwa. Na Donalda Trumpa, Friedricha Merca, Emmanuela Macrona, Kiera Starmera, Paweł nie ma złotych. Nasza historia jest najlepszym przykładem, że w razie zagrożenia możemy liczyć wyłącznie na siebie, ba kraje, którym szliśmy z odsieczą w 1683, potem haniebnie brały udział w naszych rozbiorach. Nie łudźmy się, tylko własna siła militarna, ekonomiczna i demograficzna może zapewnić nam bezpieczeństwo i suwerenność w chwili zagrożenia. Dziękujemy, panie Pawle. SMS 3322.

0: Świat długo na to czekał i czy faktycznie się już doczekał? Stawiamy takie pytanie. W radiu RMF24 czytamy, że amerykańsko-irańskie porozumienie wstępne jest już uzgodnione. Ma być podpisane w piątek w Szwajcarii. Prezydent USA Donald Trump w swoich mediach społecznościowych Truth Social triumfuje. Statki świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie. No, w stylu Trumpa, prawda? W kolejnym prezydent Stanów Zjednoczonych podkreśla, że wielka umowa przyniesie pokój i bezpieczeństwo całemu regionowi. I choć wielu prezydentów próbowało zawrzeć pokój z Iranem, to wszyscy ponieśli porażkę. Poza Donaldem Trumpem. Tymczasem irańska agencja Fars podała, że żegluga cieśniną Ormuz ma być nadal regulowana przez Iran w koordynacji z Omanem. Jest z nami dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie pani doktor.
1: Dzień dobry.
0: Widzi pani w tym jakiś dysonans poznawczy?
1: Oj, tak, bardzo. Bo w pierwszej kolejności mamy treść porozumienia, które jeszcze nie jest pokojem, ani niespecjalnie z zawieszeniem broni, tylko z takim porozumieniem świadczącym o zrozumieniu tego, że należy zatrzymać działania wojenne i przejść do rokowań.
0: Czyli to jest taki troszkę metapoziom, prawda? To jeszcze nie jest samo porozumienie, tylko no, świadomość, że to porozumienie musi zostać zawarte. Dobrze rozumiem?
1: Tak jest. Strony dały sobie czas 60 dni na zawarcie porozumienia technicznego w sprawach tych najtrudniejszych i jakby najbardziej skomplikowanych do uzgodnienia, więc to może być powodem tego, że no może się ten cały projekt wstrzymania czy zażegnania kryzysu na Bliskim Wschodzie no nie wytrzyma próby czasu.
0: No właśnie, technikalia są najważniejsze, prawda? I najtrudniejsze.
1: Tak, technikalia są najważniejsze i najtrudniejsze, natomiast problemów jest znacznie więcej, łącznie z tym, że znamy mniej więcej treść tego porozumienia, ponieważ i teraz znowu dysonans, o którym mówił pan redaktor, Amerykanie się nie zająknęli, nie mamy wyszczególnionych punktów po stronie amerykańskiej, ale tym porozumieniem z kolei chwalą się Irańczycy, publikując w swojej agencji MER te 14 punktów, które mieli uzgodnić z Amerykanami, one, powiem szczerze, wyglądają bardzo zaskakująco. Trochę się nie dziwię, że Amerykanie nie chcą tego publikować. Bardzo zaskakująco i na korzyść Iranu. Natomiast...
0: Właśnie, czyli Iran miałby być tym koordynatorem jednak tej sytuacji w cieśninie Ormuz, tak? W koordynacji z Omanem?
1: Nie.
0: USA się na to zgadzają?
1: Nie. Tam jest punkt, który dotyczy cieśniny Ormuz i on brzmi dokładnie tak, że cieśnina Ormuz zostanie ponownie otwarta w ciągu 30 dni za zgodą Iranu. Ale pamiętajmy, to jest tekst, który opublikowała strona irańska. Nie potwierdzili, nie zaprzeczyli Amerykanie i poczekajmy na to, aż będziemy mieli potwierdzenie po stronie amerykańskiej i zobaczymy, czy będzie zgodność w tych 14 punktach opublikowanych przez Irańczyków z tymi punktami, które opublikują Amerykanie.
0: Czyli to te jakby dwa warto... obrazki muszą przestać się różnić.
1: Muszą się przestać różnić. Co więcej, jeszcze jest ogromny problem, który nazywa się Izrael, ponieważ nie jest stroną tego porozumienia i nie był, ale już dzisiaj mamy deklarację i premiera Netanyahu, i jego ministrów, zwłaszcza tych jastrzębich, czyli Ben-Gwira przede wszystkim, a także ministra obrony. To już jest mniejszy jastrząb, bo to jest koalicjant, to jest polityk z Likudu, ale oni mówią jednym głosem, że Izrael nie jest stroną tego porozumienia, więc nie obowiązują go te zapisy, które tam zostały zawarte.
0: I na każdy atak na Izrael będą odpowiadać po prostu.
1: Ale nie tylko na Izrael. Izrael zapowiedział tym samym, i to potwierdził Netanyahu, że nie wycofa się z Libanu, że ani Iran, ani Izrael, ani Stany Zjednoczone nie powinny na to liczyć. I co więcej, dzisiaj, a także, czyli dzisiaj po zawarciu tego porozumienia, czy podpisaniu tego porozumienia, Izraelczycy prowadzili dalej swoje działania w południowym Libanie. Co
0: czyli
1: oznacza,
0: znowu,
1: że mamy
0: doktor,
1: ogromny
0: znowu...
1: pretekst do tego, żeby nie dotrzymać tego porozumienia.
0: Czyli dobrze rozumiemy tę sytuację, czyli znowu ogon macha psem, Izrael decyduje o tym, jak Stany Zjednoczone układają sobie swoje relacje z Iranem?
1: Na razie tak to wygląda, tylko pytanie, czy i jak bardzo zależy prezydentowi Trumpowi, żeby to porozumienie jednak utrzymało się w mocy i jak bardzo będzie w stanie przymusić do tego Izrael. Więc na razie wygląda to tak, że ciągle odważnie macha ogon psem, natomiast niewykluczone, że to będzie to porozumienie, na którym bardzo będzie Trumpowi zależało, bo pamiętajmy, ono się kończy, znaczy czas na wynegocjowanie prawdziwego porozumienia kończy się za 60 dni, czyli w połowie mniej więcej mamy dzisiaj czerwiec, lipiec, sierpień, prawda, w połowie sierpnia, a to już będzie ten moment, w którym kampania przed midtermsami będzie bardzo, powiedziałbym, taka, prawda, w dobrym tempie.
0: Tak. Czy prezydent Trump będzie miał wystarczające przełożenie na Bibiego Netanyahu, a Bibi Netanyahu na Ben-Gwira, prawda? Czy
1: jest, to jest, jest kluczowe pytanie. Znaczy, oczywiście zobaczymy, bo Izraelczycy udowadniają, że potrafią działać bardzo asertywnie. Sam Netanyahu także ma swoje wybory tak na przełomie, znaczy w drugiej połowie września, w pierwszej do trzeciego tygodnia października ma takie okno możliwości, w którym zgodnie z prawem musi przeprowadzić wybory.
0: No i będzie, on też będzie karmił tych ekstremistów u siebie, prawda?
1: No musi karmić ekstremistów i co więcej, on miał zamiar wygrać te wybory takim wizerunkiem tego, który pokonał Iran. Tymczasem Iran ustał. Jeżeli potwierdzą się te 14 punktów w brzmieniu strony irańskiej, no to to będzie, powiem szczerze, to będzie złe porozumienie, w tym sensie złe, że jest jeszcze bardziej przyjazny Iranowi niż to, co podpisał Barack Obama.
0: Czyli w interesie, Netanyahu, w interesie Netanyahu jest zaognianie sytuacji, powiedzmy sobie szczerze, tak?
1: W tym porozumieniu nie ma nic o tych czerwonych liniach, które były absolutnie podstawą reakcji Izraela, czyli sprawa broni jądrowej przeniesiona jest na porozumienia te, prawda, te negocjacje bardzo konkretne w przeciągu najbliższych 60 dni. Nie ma w tych punktach nic, co by mówiło o programie rakietowym Iranu, nie ma nic, co by mówiło o proxy irańskim, czyli, prawda, tej
0: Putin
1: sieci.
0: Na przykład, tak.
1: Tak jest. Więc to były te czerwone linie, które powodowały, że Izrael działał militarnie i zapowiadał, że jakby nie skończy, dopóki nie osiągnie tych trzech, prawda, wielkich celów, czyli zatrzyma broń jądrową Iranu, wyeliminuje program rakietowy i zmiecie z powierzchni Bliskiego Wschodu oś irańskich proxy, no bo na obalenie reżimu okazało się, mają ciągle za mało jakby sił i możliwości. Krótko mówiąc, to całe porozumienie, którym się dzisiaj bardzo emocjonujemy, może nie przetrwać. I teraz pytanie, czy przetrwa do piątku, kiedy ma być oficjalnie w Szwajcarii podpisane? Nie wiemy, bo Iran już dzisiaj przywołuje Izrael do porządku, mówiąc, że to porozumienie dotyczy zatrzymania działań na frontach, czyli nie tylko na odcinku wojny izraelsko-amerykańsko-irańskiej, ale także libańskiej.
0: Tak.
1: Tak jest, więc tutaj nie ma zatrzymania działań. Pytanie, co na to Irańczycy. A potem mamy cały szereg okazji, żeby te porozumienie wywrócić, ten stolik wywrócić do góry nogami, bo całkiem możliwe, że pojawią się jakieś problemy w negocjacjach, albo po prostu Izraelczycy będą to także umiejętnie torpedować, więc
0: a jednak bardzo rynki reagują, prawda? Rynki tak reagują na tę sytuację pozytywnie, prawda? No, mają rynki, że tak spersonifikuje rynki. Mają nadzieję, że jednak dojdzie do przywrócenia tej bezpiecznej żeglugi przez cieśniny Ormus, ale z pani analiz wynika, że to, no, jeśli nie mrzonka, to pieśń dalekiej przyszłości.
1: Nawet jeżeli nie mrzonka, bo załóżmy, że będzie bardzo duży jeszcze wysiłek przed Amerykanami, żeby dowieść projekt do końca, tak? Czyli żeby wynegocjować porozumienie. Natomiast sami Amerykanie już zastrzegają, że to też nie będzie takie proste, bo najpierw Irańczycy muszą w przeciągu 60 dni, bo tak to jest zawarte w tym porozumieniu, jakby odblokować cieśninę, czyli zlikwidować prawda, te zainstalowane miny, muszą znieść blokadę. Amerykanie zapowiadają, że znoszą swoje. No i mamy poza tym rozbieżność. Amerykanie, a przede wszystkim prezydent Trump mówi, że swoboda będzie ponownie wolna, czyli bez opłat pobieranych przez Iran. Natomiast Irańczycy wychodzi na to, że mają trochę inne zdanie, do tego podejście, tak. Mówiąc, że za ich zgodą. Więc pytanie...
0: No właśnie, tutaj skoro mówimy o tych mrzonkach i utopijnych takich no, rojeniach, powiedzmy, to jaką rolę mogą odgrywać tutaj państwa europejskie? Bo nawet tutaj słyszymy, że prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił, że wielonarodowa misja morska zainicjowana przez Francję Wielką Brytanię jest gotowa wesprzeć ponowne otwarcie cieśniny. To jest takie, no, wychodzenie przed szereg chyba trochę, prawda?
1: Tak jest, trochę bohaterskie, znaczy Francja jest bohaterska po nie w czasie, bo ja rozumiem, znaczy nikt nie miał ochoty z krajów europejskich mieszać się w wojnę.
0: Na początku,
1: niepotrzebną tą wojnę, którą wywołali Izraelczycy z Amerykanami. Teraz jest próba w mojej ocenie zaznaczenia swojej obecności, zwłaszcza, że wprost z tej gali urodzinowej Donalda Trumpa, prezydent Trump przeleciał leci do Francji na szczyt G7, więc tutaj Macron ma powód do tego, żeby jednak dawać głos w tej sprawie. Natomiast Europejczycy mieli okazję zaistnieć, ponieważ pamiętajmy, to pierwsze JCPOA, czyli porozumienie jądrowe, było wynegocjowane także z udziałem, prawda, krajów europejskich.
0: Tak jest,
1: a tutaj skorzystaliśmy z okazji, żeby milczeć. No i to porozumienie jest zawarte, czy w ogóle szkic porozumienia jest zawarte bez Europy. Wielka szkoda, bo naprawdę były możliwości działania. Natomiast obawa przed dezaprobatą prezydenta Trumpa chyba była większa. Nikt nie chciał prowokować Białego Domu. I teraz trzeba wypić łyknąć tą gorzką pigułkę, że jesteśmy zmarginalizowani.
0: Bo czas nas troszkę goni.
1: Bardzo proszę.
0: Bo pani już wywołała to wydarzenie, prawda, szczyt grupy G7, plus Ukraina zresztą też między innymi.
1: Tak.
0: To należy się przypatrywać, co tam się wydarzy. Może tam zapadną jakieś wiążące decyzje?
1: Równie dobrze może się nic nie wydarzyć. Zobaczymy, bo znaczy faktycznie czas nam przyspiesza, bo prezydent Trump tutaj ogłosił wielki sukces na odcinku irańskim i zobaczymy, jak będzie, bo zapowiedział, że będzie dopychał kolanem i Ukrainę oraz sojuszników z Europy do tego, żeby powtórzyć ten sukces na kierunku ukraińsko-rosyjskim, to znaczy, żeby tam przyspieszyć rozmowy pokojowe. To jest pieśń miła dla ucha Rosjan, ponieważ oni bardzo liczą na, prawda, tą taką bardzo łaskawe podejście Amerykanów względem znoszenia sankcji i przywracania Rosji do tego wielkiego życia politycznego i gospodarczego na arenie międzynarodowej. Bardzo by na to liczyli. Zobaczymy. Równie dobrze może być to powód do tego, żeby się pokłócić, to znaczy mieć więcej rozbieżności zdań niż wspólnych interesów, bo G7 jest znacznie bardziej podzielona wewnętrznie niż miało to miejsce wcześniej.
0: Pani doktor, w tym momencie widzę tutaj pilną informację na agencji Reutera. Francuski prezydent Emmanuel Macron zapewnia, że G7 zrobi wszystko, żeby zapewnić, aby cieśnina Ormus została z powrotem otwarta. Także
1: życzę powodzenia.
0: Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była gościem radia RMF24. Bardzo pani dziękujemy za rozjaśnienie tych, no czasami ciemnych zupełnie, intencji i planów naszych przywódców światowych. Kłaniamy się nisko.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Tu radio RMF24. Jesteśmy razem. Komentujemy, donosimy. I sprawdzamy, weryfikujemy wszelkie informacje, także te, które dotyczą całego globu, bo to globalne radio. RMF 24.

26 minut po godzinie 13 w radiu RMF24. Za 4 minuty będą nowe fakty RMF FM, a my przypomnijmy wydarzenie, które jest tak czarny poniedziałek. Czarny poniedziałek w Białej Podlaskiej. Wciąż trwa policyjna obława za sprawcą, który, przypomnę wam, przed godziną 10 na bardzo ruchliwej ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej zastrzelił innego mężczyznę. Nie wiadomo wciąż ani kim był sprawca, ani ofiara. Cały czas zbieramy nowe informacje. Posiłkujemy się informacjami, które docierają do nas ze strony policji. Wiemy, że zarządzana została blokada dróg, trwają kontrole pojazdów. Trwa taka szczegółowa bardzo penetracja terenu, przeczesywanie tego terenu. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub mają istotne informacje w tej sprawie, policja prosi o kontakt z numerem alarmowym 112 lub z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. To jest 47 814 1210. Informacje można przekazywać anonimowo. Zaglądajcie też na naszą stronę rmf24.pl.

0: YouTube za nami, a przed nami fakty RMF FM. Marlena Chudzio, bardzo prosimy, 13.30.
1: Jacek Kurski został przesłuchany w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości w wątku dotyczącym poszukiwań Zbigniewa Ziobry.
2: My przede wszystkim chcieliśmy zweryfikować pojawiające się w mediach informacje o tym, iż świadek Jacek Kurski gości, można powiedzieć, Zbigniewa Ziobra w swoim domu. Trzymam się zasad, nie informuję o treści zeznań. Natomiast zabraliśmy oczywiście również pytanie ogólne o wiedzę świadka na temat miejsca pobytu podejrzanego. Tą informację również uzyskaliśmy. No to ma znaczenie zarówno dla samego poszukiwania podejrzanego, jak również w przyszłości do formułowania wniosku o ekstradycję.
1: Mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Jacek Kurski odpowiedział na wszystkie pytania i nie uchylał się od odpowiedzi. Szczeciński SOR, na którym jeden z pacjentów zaatakował ratownika i zniszczył wyposażenie, pracuje normalnie. Nie przerwał przyjmowania pacjentów nawet wczoraj, gdy 75-letni mężczyzna zaczął agresywnie się zachowywać.
3: Nikomu z personelu nic się nie stało, jak również pacjentowi. No niestety mamy troszeczkę uszkodzonego mienia, ale poza tym, że musieliśmy przez kilka godzin posprzątać po całym zdarzeniu, to SOR nadal funkcjonował. Nadal mieliśmy kilkunastu pacjentów na stanie, tylko przez pewien czas mieliśmy kilka stanowisk wyłączonych.
1: Mówił Grzegorz Czajkowski, zastępujący lekarza kierującego SOR-em. 75-latek trafił na oddział ratunkowy przewieziony przez karetkę pogotowia. Konieczna była ewakuacja blisko 40 pacjentów. Na koniec zaglądamy do mundialowego kalendarza. Dziś Hiszpania i Republika Zielonego Przylądka. Potem w meczu zmierzy się Egipt z Belgią. O północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem, a o trzeciej w nocy Iran z Nową Zelandią. Ze względu na porę i też na brak biało-czerwonej drużyny, na razie te mistrzostwa interesują Polaków nieco mniej, ale to nie znaczy, że nie mamy swoich faworytów i planów.
4: Powiem szczerze, pewnie finał. Ostatnio Anglia była dość dobra.
5: Chciałbym, żeby Hiszpanie, oczywiście po wielu latach Brazylia, i trzecim byłaby Francja. Kolejność może być różna.
1: Mówili mieszkańcy Białegostoku, a za pół godziny w faktach więcej o reprezentacji Hiszpanii.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Marlenko, niedyskretne pytanie. Oglądasz mundial?
1: Pora jest taka trochę niesprzyjająca porannym dyżurom.
0: Ale wymóweczka. Masz jakieś swoich faworytów?
1: Curaçao.
0: O! Ciekawe dlaczego.
1: Mam ogromne szanse oglądać ten mundial właśnie z nimi.
0: A ja na razie zbieram sobie książki o mundialu. Na przykład Stawka większa niż futbol, albo Potęga i chwała. Nieznana historia mistrzostw świata.

Bardzo ciekawe wieści kulturalne, ale nie tylko, tak z pogranicza historii też, słuchajcie. Jednym z gości trwającego w Monte Carlo festiwalu telewizyjnego jest twórca dynastii Tudorów i Wikingów Michael Hirst. Angielski scenarzysta zdradził, nad jakimi filmami historycznymi pracuje. Pierwszy z nich to Krwawy topór o Wikingach, a bohaterami drugiego będą średniowieczni heretycy, Katarzy. Artysta zdradził, że to będzie projekt jego życia. Inspiracją dla scenariusza stała się wydana w 1975 roku książka Emanuela Leroy La Durego, Montaju, włoska heretyków, 1294-1324. Akcja produkcji ma się rozgrywać w średniowiecznej Francji. Jej bohaterami będą Katarzy, zwani też Albigensami. Członkowie tego ruchu religijnego uważali, że hierarchia kościelna sprzeniewierzyła się, przepraszam, w wierze głoszonej przez apostołów. Negowali feudalną strukturę społeczeństwa. Naśladownictwo apostołów miało odbywać się poprzez dążenie na drodze ascezy do czystości etycznej. No ale Katarzy byli gnostykami. Byli przez stulecia zwalczani przez Kościół, a znaczącą rolę w ich ostatecznym upadku odegrały działania inkwizycji. Tu Radio RMF24. Jesteśmy razem. Słuchamy ciekawej muzyki, a także frapujących informacji.

0: Czy chcielibyście spróbować porzeczek o smaku miętowym? Albo smakujących jak kawa? Będzie to możliwe w przyszłym tygodniu w ramach badań konsumenckich w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Instytut zaprasza osoby z całej Polski na takie darmowe degustacje produktów opartych na polskich owocach jagodowych. Podobne testy mają już za sobą Duńczycy i Francuzi. Wyniki tych prób zdecydują o tym, jakie produkty pojawią się na rynku. Posłuchajmy zatem o szczegółach. W ten smakowity temat wprowadzi nas Dawid Wieloch, doktorant Instytutu Ogrodnictwa.
1: Zaprojektowaliśmy 4 innowacyjne produkty. Są one oparte na polskich owocach jagodowych. To jest przede wszystkim aronia, jagoda kamczacka i czarna porzeczka, plus dodatkowo truskawka, czyli bardzo sezonowy obecnie owoc. Zaprojektowaliśmy 4 produkty i są to dressingi do potraw wytrawnych typu sałata, mięsa. Są to sosy francuskie kuli z jagody kamczackiej w różnych 3 wariantach smakowych. Jest to suszona porzeczka, która jest wyprodukowana w 3 różnych smakach, plus do tego innowacyjne dżemy właśnie z jagody kamczackiej i truskawki.
2: Czego dokładnie będzie można spróbować?
1: Będzie można spróbować porzeczki o smaku miętowym, tradycyjnej porzeczki suszonej tak tradycyjnie, odwadnianej osmotycznie w roztworze cukru, ale również porzeczki o smaku kawy.
3: To jest ta nasza innowacja, którą rzeczywiście Dawid wymyślił, bo to jest jego pomysł kawowy. Smak kawy w porzeczce może trochę szokować, ale się sprawdza. Dla kawoszy myślę, że to będzie ciekawa alternatywa, ale co takie dla mnie po prostu jest super, super, są te dressingi fajnie podane do sałaty i ta sałata będzie na stołach podana konsumentom, żeby każdy sobie wymieszał ten dressing. Jest z kolendrą, jest z bazylią, to po prostu jest super, super z jagody kamczackiej, czyli mamy ten dodatek owoców jagodowych, bardzo fajny, co daje nam fantastyczny kolor i konsystencję tego sosu. Nie ma tego na półkach sklepowych, to na pewno.
2: Każdy będzie miał swoje stanowisko, takie wyizolowane i tam będzie ta konsumpcja i ta ocena się odbywała.
3: Tak, tu mamy specjalnie w laboratorium sensorycznym są boksy do oceny, tak? Tu mamy 14 stanowisk, że jednorazowo przychodzi 14 konsumentów, którzy mają wytłumaczone, co mają robić, czego mają się spodziewać, co będą oceniani. Ja będę wszystkich witała serdecznie, tłumaczyła, zapraszała, wszyscy siadają, zostają podane te produkty, oceniają bądź na komputerze, czyli w programie, jeżeli osoba nie daje sobie rady, jest ewentualność, wersja papierowa, osoba sobie wypisuje swoje oceny, swoje wrażenia, zalety, wady danego produktu, co nam też jest bardzo potrzebne.
1: W krajach, z którymi współpracujemy, czyli Francja i Dania, te oceny konsumenckie i taka współpraca z lokalną społecznością są bardzo na wysokim poziomie. Jest to duży angaż taki, który fajnie się realizuje. W Polsce to dopiero zaczyna w pewien sposób wchodzić. Mamy taką nadzieję, że Skierniewice, które są obecnie stolicą polskiego ogrodnictwa, może w przyszłości będą też stolicą polskiej sensoryki.
2: A co później się wydarzy z tymi wynikami, kiedy już doskonale będziecie wiedzieć, co i jak smakowało?
3: Będziemy sobie porównywać te nasze wyniki, które my uzyskamy od naszych polskich konsumentów z konsumentami, którzy są we Francji i w Danii. I to jest dopiero ciekawe, ponieważ Francuzi nie znają tych owoców jagodowych. Mają do czynienia z truskawką, z borówką, natomiast jagody kamczackiej, aronii w ogóle nie słyszeli. Jeżeli jest czarna porzeczka, to jest cassis, dobry napój alkoholowy i to jest wszystko, co oni mają. W Danii sytuacja jest zupełnie inna, ponieważ może troszeczkę część społeczności zna, wie, co to jest aronia, natomiast oni piją tylko soki, nie przetwarzają tego, zbyt trudny. Jagody kamczackiej nie znają, czarna porzeczka też jest mało znana. W związku z czym, a my w Polsce wiemy, co to jest czarna porzeczka, wiemy, co to jest aronia i wiemy, co to jest jagoda kamczacka. Możliwości przetwórcze są ogromne. Marzę sobie, że tak jakbyśmy we Francji na ocenach i tam w tym instytucie oni tak oceniali, bardzo dużo wina i ci konsumenci tak chętnie przychodzili na te wina i tak regularne były te oceny i to było super, że uda nam się stworzyć taką fantastyczną bazę konsumentów w różnym wieku, różnej płci, żebyśmy mogli tutaj korzystać przy następnych okazjach, jaka się wydarzy przy innych projektach, przy ocenach konsumenckich.
0: Z Anną Wrzodek i Dawidem Wielochem z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Porzeczka smakująca jak mięta albo jak kawa. Te porzeczki to najwyraźniej robią sobie pożyczki. Pożyczają inne smaki. Tu Radio RMF24.

0: Lekarz dyżurny w radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
1: Szóstka stołowa generalnie lubi ruch. Gdy jej właściciel je chipsy i siedzi przed telewizorem i nic nie robi, wasza szóstka płacze.
0: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
2: Warto jednak skontaktować się z lekarzem, zrobić jakieś podstawowe badania albo w trakcie diety też się kontrolować lub też robić to pod nadzorem dietetyków.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina 14, czas na Fakty RMF FM. Kolejna porcja informacji w radiu RMF 24. Anna Wachowska, bardzo prosimy.
1: Zapraszam. Policja w Białej Podlaskiej ustala tożsamość sprawcy i jego ofiary. Przed południem doszło na ulicach miasta do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z województwa śląskiego. Hiszpania wkracza do gry na mundialu. Dziś mistrzowie Europy zmierzą się z Republiką Zielonego Przylądka. Policja przestrzega, by nie podejmować prób samodzielnego zatrzymania sprawcy strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Przed 10:00 obok parkingu na osiedlu Jagiellońskim zastrzelił on innego mężczyznę.
2: Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Kiedy zobaczymy takiego mężczyznę, u którego może gdzieś znajdować się broń, zachowującego się w jakiś sposób agresywnie, lepiej nie dokonywać żadnych prób takiego ujęcia tego napastnika, tylko taką informację przekazać do odpowiednich służb, a więc najszybciej przez numer alarmowy 112.
1: To rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, podinspektor Andrzej Fijołek. Trwa ustalanie tożsamości sprawcy i jego ofiary, potwierdza prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: Nie możemy przekazać żadnych bliższych informacji na temat tożsamości ofiary, przyczyn tego zdarzenia, motywu działania sprawcy oraz tego, ile strzałów zostało oddanych.
1: Na miejsce ściągnięto dodatkowych funkcjonariuszy. Trwa obława na sprawcę strzelaniny. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 91 w Śląskiem. W pobliżu Koziegłów, chodzi o odcinek Markowice-Sielec Duży, zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest zjazd na drogę wojewódzką 789. Stabilny jest stan ośmiolatka poparzonego płonącą benzyną. Do dramatu chłopca doszło w Jarogniewie koło brzegu w Zachodniopomorskiem. Co jeszcze wiadomo o stanie dziecka, dowiadywała się reporterka RMF FM Anna Pałamar.
4: Chłopiec nadal jest w śpiączce, przebywa na oddziale intensywnej terapii, ale rzeczywiście lekarze liczą, że wszystko będzie dobrze. Takie informacje przekazała mi dzisiaj Katarzyna Stróżyk ze Szpitala Zdroje w Szczecinie. Przypomnę, troje dzieci bawiło się w piątkowy wieczór kanistrami z benzyną w pobliżu ogniska. Jedno z nich zostało oblane płonącym paliwem. Ośmiolatek ma poparzone około 35% powierzchni ciała. Chłopcy byli pod opieką dziadków. Policjanci z Kołobrzegu zbierają materiały dowodowe pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Pod koniec tygodnia akta w tej sprawie powinny trafić do prokuratury.
1: Co drugi Polak uważa, że Polska nie może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa. Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Tylko 30% wierzy, że w sytuacji zagrożenia naszego państwa moglibyśmy liczyć na amerykańskiego prezydenta. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
5: Dzień dobry, jestem.
1: Witaj. Jak wyniki tego sondażu komentowali dziś politycy?
5: Politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że takie nastroje wśród Polaków to przede wszystkim wina Donalda Tuska i obecnego rządu,
6: który cechuje się polityką skrajnie antyamerykańską, podważając ten sojusz, jednocześnie narażając nas na niebezpieczeństwo.
5: Mówił mi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzajewski, który dodaje, że obecna władza nie stara się nawet zabiegać o dobre relacje z Donaldem Trumpem. Z kolei politycy rządzący twierdzą, że w sprawach związanych z obronnością to nie relacje osobiste są gwarancją bezpieczeństwa.
7: Poszczególni przywódcy państw przychodzą i odchodzą. Ważne, żeby relacje państwowe działały nie w oparciu o przyjaźnie, ale w oparciu o rację stanu i rzeczywiste interesy.
5: Powiedział mi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
8: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
1: Mistrzowie Europy zaczynają Mistrzostwa Świata. Dziś pierwszy na tegorocznym mundialu mecz rozegra reprezentacja Hiszpanii. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w Faktach. Patryku, to będzie pojedynek, po którym kibice mogą oczekiwać sporej liczby bramek.
9: No te oczekiwania wzmocnili Niemcy, wczoraj pokonując aż 7-1 Curaçao. Hiszpanie zagrają z innym mundialowym debiutantem, Republiką Zielonego Przylądka. Można na start turnieju mieć na pewno gorszego rywala, jak na przykład Brazylia, która przecież zagrała z Marokiem. Hiszpania pełna gwiazd, ale liczy się tam głównie na jednego piłkarza, który niedawno leczył kontuzję. I to jest oczywiście Lamine Yamal. Najlepszą informacją jest to, że Lamine jest w topowej formie. Postępował zgodnie z planem, który przedstawiliśmy. Wykonuje fantastyczną pracę, ciężko pracuje, tak jak jego koledzy, którzy też mieli urazy, jak Nico Williams czy Victor Munoz. Tak mówił trener Luis de la Fuente. Pytanie, że ten pierwszy mecz z teoretycznie prostym rywalem wystawi wszystkie gwiazdy, czy jednak da im jeszcze czas.
1: Mecz Hiszpanów rozpocznie się o 18:00, a z nowymi faktami w RMF FM wracamy o 15:00.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dzień dobry, Bogdan Zalewski się kłania ponownie w kolejnej godzinie w Radiu RMF 24. Obława na zabójcę w Białej Podlaskiej to wciąż temat numer jeden tego popołudnia. Czarny poniedziałek w Białej Podlaskiej. Trzymamy cały czas rękę na pulsie dramatycznych zdarzeń. Nowe informacje najszybciej w Radiu RMF 24. W tej godzinie także poruszymy ten aktualny temat. Wcześniej, już za kilka chwil, co dalej z tą wielką inwestycją w naszym kraju? Inwestycją, która nazywała się do niedawna CPK, Centralny Port Komunikacyjny. A za obecnej władzy Port Polska. No właśnie, co z tym Portem Polską? Mamy najnowsze wieści, warto z nami pozostać i posłuchać szczegółów. Tu Radio RMF 24.

0: 13 minut po godzinie 14. Słuchacie radia RMF24. To nasz popołudniowy program, a w nim największe lotnisko w Polsce, zapowiadane. Lotnisko, które ma powstać między Łodzią a Warszawą w Baranowie. Chodzi o tak zwany Port Polska. To jest inwestycja, no, znana wam wcześniej pod nazwą CPK, czyli Centralny Port Komunikacyjny. Mamy nowe informacje na temat planów rządu związanych z tym lotniskiem. Słyszeliśmy ostatnio, że po wakacjach może ruszyć budowa. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z rządowym pełnomocnikiem do spraw budowy Portu Polska, Maciejem Laskiem, i zapytał o te plany.
1: Czy wrzesień to aktualny termin, jeśli chodzi o początek budowy?
2: Jak najbardziej. Wrzesień, wszystkie działania, które są w tej chwili podejmowane w spółce i podpisywane umowy czy rozstrzygnięcia, wskazują, że wrzesień to jest rozpoczęcie ciężkich prac budowlanych, czyli fundamentowania. Czy to będzie pierwsza połowa września, czy druga, to jeszcze tutaj państwu tego nie zagwarantuję, ale jesteśmy za każdym razem coraz bliżej, znaczy każdego dnia coraz bliżej tego terminu. W przyszłym tygodniu podpisujemy umowę z firmą Budimex, która będzie realizatorem tego pierwszego etapu budowy. Jesteśmy już po odwołaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.
1: Czy to oznacza ten plan, że do końca sierpnia skończą się wywłaszczenia mieszkańców, właścicieli tych działek, gdzie ma być ten pierwszy etap Portu Polska?
2: Tak, tam gdzie mogą się zacząć prace, tam spółka będzie musiała mieć nieskrępowany dostęp do gruntów. Ten proces związany z pozyskiwaniem gruntu, z wywłaszczeniami, on trwa. Spółka regularnie, czy praktycznie też w każdym tygodniu wypłaca kolejne, no, wskazane decyzją wojewody odszkodowania za przejęty teren.
0: Tak, zapowiada pełnomocnik rządowy. Odszkodowania w toku, wyczekiwana budowa ma ruszyć, a nasz reporter Michał Dobrowicz jest teraz z nami na linii. Witamy serdecznie, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się sprzed siedziby Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie.
0: Właśnie, nomen omen. Michale, kiedy to nowe, największe w Polsce lotnisko ma obsługiwać pasażerów? Bo to jest najistotniejsze, prawda?
1: Tak.
0: Obecna opozycja wskazuje nawet na 2037 rok, czyli za ponad 10 lat.
1: A obecny rząd wskazuje termin zdecydowanie krótszy, bo o 5 lat krótszy, trzeci kwartał 2032 roku, czyli za 6 lat i kilka miesięcy, według tego, co dzisiaj słyszę tutaj w Ministerstwie Infrastruktury, także od rządowego pełnomocnika do spraw budowy tego lotniska, to jest realny termin, właśnie wtedy pod koniec 2032 roku już mają samoloty i lądować, i startować z Baranowa między Łodzią a Warszawą. Wtedy ma przeniesiony być całkiem ruch komercyjny, pasażerski z lotniska imienia Fryderyka Chopina w Warszawie właśnie na to nowe lotnisko. Takie są te aktualne rządowe plany i rząd bardzo mocno trzyma się tych planów i potwierdza, że one się nie zmieniają, że te prace i wszystkie kolejne etapy są realizowane właśnie w tym kierunku, aby to zrealizować, czyli i wywłaszczenia, czyli i uprawomocnienie decyzji lokalizacyjnej, które odbyło się mniej więcej miesiąc temu. Ono otworzyło drogę do trwających wywłaszczeń i te wywłaszczenia wszystko wskazuje na to, właścicieli właśnie tych gruntów, na których ma powstać pierwszy etap lotniska, te wywłaszczenia mają się zakończyć do końca sierpnia, tak aby we wrześniu to otworzyło drogę do początku tych prac budowlanych, już fizycznych, do stawiania fundamentów, do tego wbicia tej symbolicznej Bogdanie pierwszej łopaty, która była długo wyczekiwana, wiele pytań na ten temat padało, no i teraz mamy ten konkretny termin właśnie wrzesień.
0: No właśnie, ale to, tak mówiąc Szekspirem, to nie są tylko słowa. Ja pytam o to, bo ty wielokrotnie odwiedzałeś Baranów, tak, gdzie ma powstać nowe lotnisko, i co teraz tam się dzieje? Jak to miejsce wygląda?
1: Na razie główna różnica i zmiana, którą tam widać, dotyczy tego, że jest coraz mniej osób. Faktycznie sporo osób wyprowadziło się stamtąd albo dobrowolnie. Wiele osób pozbyło się swoich działek, swoich gruntów w ramach tak zwanego rządowego programu dobrowolnych nabyć. Ten program ruszył jeszcze za poprzedniej władzy. Obecna władza kontynuowała ten program. I niektórzy mieszkańcy mówią mi, proszę zobaczyć, tutaj po prostu zniknęła jakby jedna miejscowość, a może nawet dwie miejscowości w okolicy Baranowa. Ale to oczywiście trzeba trochę znać ten teren, aby to zauważyć. Myślę, że gdybyś ty dzisiaj, Bogdanie, a ty, z tego co wiem, pewnie nigdy nie byłeś w Baranowie między Łodzią a Warszawą.
0: Nie, nie miałem przyjemności niestety, ale wszystko,
1: może wszystko przed tobą. No właśnie, zapraszam na wycieczkę, bo ja na tym terenie już pewnie byłem kilkanaście co najmniej razy. Myślę, że gdybyś ty przyjechał, to na twoje oko i pierwszy rzut twojego oka i pierwszy rzut twojego ucha czujnego pewnie nie zwróciłoby nic uwagi na tym etapie jeszcze dzisiaj, ponieważ jest to jedna z wielu rolniczych, małych miejscowości właśnie na tym terenie. Obok są pola kukurydzy, właśnie z pól kukurydzy i z upraw kukurydzy ten region słynie i nimi się chwali.
0: Więc to na razie jest ścierniska, ale będzie tam lotnisko, tak?
1: Takie są plany, takie są założenia. Działają jeszcze te pojedyncze, drobne, lokalne sklepy. Może kiedyś to będą sklepy wolnocłowe. To też są takie plany bardzo konkretne. Natomiast to, co słyszę w rządzie, to, co słyszę w Ministerstwie Infrastruktury, to jest prognoza, która wskazuje na to, że po wakacjach faktycznie ten plan, ten projekt dawniej pod nazwą Centralny Port Komunikacyjny, teraz pod nazwą Port Polska, już będzie tam zauważalny. To znaczy, to będzie faktycznie do zauważenia na tym ogromnym terenie, na tej ogromnej łące.
0: No bo trochę trwał ten audyt, prawda? Trochę okrojono ten projekt pierwotny, no i teraz ruszy, tak. Zobaczymy. Będziemy...
1: Tak, dokładnie.
0: Będziemy sprawdzać.
1: Dokładnie. Tu jest wiele znaków zapytania, tutaj mamy na razie konkretne terminy, konkretne plany. Wywłaszczenia rzeczywiście trwają i wiele osób wyprowadziło się z tych terenów. Te osoby często albo zmieniają zupełnie swoje miejsca zamieszkania, albo też zamieniają swoje dotychczasowe domy na inne, na tak zwane nieruchomości zamienne. Natomiast to są rzeczy, które odbywają się trochę za kulisami, trochę mam wrażenie w urzędach. Czy rzeczywiście jesień tego roku przyniesie te twarde, ciężkie prace, te wpale, które mają być wbijane tam w gruncie i w ziemi, po której teraz spacerują krowy, ptaki, gdzie toczą się prace rolnicze i być może w tym roku żniwa będą tam trochę inaczej wyglądały, bo to już będą żniwa tam w perspektywie, gdy na horyzoncie będzie właśnie start budowy. Czy jednak tak będzie? Będę to oczywiście sprawdzał w najbliższych miesiącach. Myślę, że to może być jedna z takich ważnych zagadek i jeden z dużych znaków zapytania.
0: No by potem nastąpiły te żniwa finansowe, prawda? Żebyśmy czerpali zyski z tego portu, bo to rzeczywiście jest bardzo ważna inwestycja i potrzebna.
1: Ja tylko jedną liczbę przypomnę w nawiązaniu do tego, o czym mówisz, Bogdanie. 34 miliony pasażerów miał Port Polska obsługiwać w pierwszym roku według pierwotnych planów. Dzisiaj tutaj w Ministerstwie Infrastruktury dostałem informację, że te plany mają być zweryfikowane i ta liczba ma wzrosnąć. To ma być więcej niż 34 miliony pasażerów już na starcie w pierwszym roku działania Portu Polska, czyli w latach 2032-2033. Ambicje, prognozy są duże. Na pewno Polacy często latają, na pewno ta nasza mobilność rośnie, jeśli chodzi o podróżowanie, ale czy to się wydarzy właśnie w Baranowie i czy się wydarzy już za 6 lat, czy trzeba będzie trochę dłużej poczekać? Na razie rząd kreśli optymistyczne prognozy, opozycja je, jak mówiłeś, zdecydowanie weryfikuje, no i my też będziemy to weryfikować tam na miejscu, w Baranowie, między Łodzią a Warszawą.
0: Bardzo dziękujemy. Michał Dobrowicz, a więc jest termin startu budowy Portu Polska, czyli największego lotniska w kraju. Jak dowiedział się nasz dziennikarz Michał Dobrowicz, zapadła decyzja, że prace terenowe ruszą we wrześniu. Oczywiście tam będziemy we wrześniu i sprawdzimy, jak to się ma do rzeczywistości. Słowa, no niewiele kosztują, prawda?

0: Czarny poniedziałek w Białej Podlaskiej to dzisiaj powracający temat w naszym radiu informacyjnym RMF24. Trzymamy rękę na pulsie i dowiadujemy się, że w Białej Podlaskiej nadal prowadzona jest obława na zabójcę, który zastrzelił mężczyznę przy ruchliwej ulicy Królowej Jadwigi. Policja robi wszystko, co niezbędne, by schwytać sprawcę, zapewnił prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
1: Trwa obława policyjna, że tak użyję takiego kolokwialnego sformułowania. Jakie czynności są podejmowane w ramach tej obławy, no to jest między innymi zatrzymywanie profilowanych pojazdów, tak, zatrzymywanie, legitymowanie osób, a także zweryfikowanie wszelkich informacji, które mogą napływać od obywateli. Do czasu, kiedy nie będziemy mieli pewności, że mamy do czynienia z ujęciem sprawcy, no to wszelkie informacje udzielane w tym zakresie byłyby tylko czystymi spekulacjami. Na chwilę obecną nie chciałbym w ogóle na ten temat żadnych informacji udzielać, po to, aby nie niweczyć pracy policjantów, którzy ciężko pracują, aby ująć sprawcę.
0: Powtórzmy, śledczy nie udzielają żadnych informacji ani o tożsamości ofiary, ani o zabójcy, którego szukają. Jak tłumaczył prokurator Kozak, chodzi o to, aby nie ułatwiać sprawcy ucieczki i zacierania śladów. Tu Radio RMF24. 25 minut po godzinie 14. Za 5 minut będą nowe fakty RMF FM.

0: Marlena Chudzio już w naszym studiu.
1: Obecna.
0: 14.30, czas na fakty RMF FM. I spoglądamy na wschód.
1: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy pokazała szczątki rosyjskiego bezzałogowca typu Gerań 2, który uderzył w Ławrę Kijowsko-Peczerską, powodując zniszczenia i pożar, poinformował portal Ukraińska Prawda. Dowody w postaci szczątków drona zaprzeczają rosyjskiej wersji wydarzeń, według której pożar został spowodowany przez pocisk przeciwlotniczy Patriot, który nie trafił w cel. Takie twierdzenie przedstawiło rosyjskie Ministerstwo Obrony w komunikacie cytowanym przez agencję Reutera. Pożar soboru został już ugaszony. Ogień uszkodził dach, ściany i sklepienia świątyni. Kościół jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Organizacja potępiła rosyjski nalot. Sąd umorzył postępowanie w sprawie zabójstwa lekarza ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie. Zgodnie z opinią biegłych, sprawca w momencie zbrodni był niepoczytalny. Sąd zdecydował o umieszczeniu mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym. Do zabójstwa doszło w kwietniu ubiegłego roku. Ortopeda został zaatakowany nożem podczas dyżuru. To ważny etap na budowie drugiej linii warszawskiego metra. Trwają testy nowego odcinka. Lokomotywa jeździ po gotowym już torowisku na stacji techniczno-postojowej Mory.
2: Po testach z użyciem lokomotywy na tor prób wprowadzany zostanie pełen skład metra. Nastąpi to na początku tegorocznych wakacji. Obecność pociągu pozwoli na kompleksową weryfikację infrastruktury urządzeń sterowania ruchem oraz pozostałych systemów technicznych odpowiedzialnych za funkcjonowanie przyszłej linii. Jesienią testy zostaną rozszerzone o przejazdy w tunelach metra.
1: Mówi Anna Bardoń z metra warszawskiego. Mocno opóźniona inwestycja oficjalnie ma zakończyć się w listopadzie. My natomiast dojeżdżamy do stacji końcowej tych faktów, a kolejne wydanie za pół godziny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Marlena Chudzio przedstawiała fakty w RMF24. Bardzo dziękujemy, Marleno.
1: Bardzo dziękuję, ja tu wysiadam.
0: Jakiś spacer?
1: No, może się przydać, no. Bo na warszawskie metro się nie załapie.
0: No, to z parasolem. Widzę przez okno, że deszczek nam pada.
1: Rzeczywiście.

W Radiu RMF24 teraz temat, który interesuje szczególnie kierowców, ale nie tylko, bo to ceny paliw, które mają przełożenie na inne aspekty gospodarki. Do końca czerwca wciąż obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8%, ale już od jutra nie będzie niższej akcyzy na benzynę i olej napędowy. Po rozpoczęciu kryzysu na Bliskim Wschodzie w Polsce obowiązywały najniższe dopuszczalne w Unii Europejskiej stawki akcyzowe. Teraz takiej ulgi już nie będzie. No ale z drugiej strony prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump obiecuje szybkie otwarcie dla żeglugi cieśniny.

0: ceny paliw niżej i jakby tutaj jakby determinowanie tych cen zależy od warunków rynkowych, a warunki rynkowe się bardzo mocno zmieniły. Mamy spadek cen ropy Brent do około 83 dolarów za baryłkę, mamy też mocniejszego złotego, więc to mniej więcej może się przełożyć nawet na 20 groszy niższe paliwo, więc prawda z matematyki 30 groszy minus 20 groszy, czyli powiedzmy, że teoretycznie te ceny powinny nam wzrosnąć o jakieś 10 groszy, więc no zdecydowanie lepiej to brzmi niż te 30 groszy. Natomiast no też trzeba pamiętać o tym, że mamy ten program CPN, który obowiązuje do końca tego miesiąca.
1: Czyli przedłużenie tych innych elementów programu ceny paliw niżej może zrekompensować kierowcom wzrost akcyzy, tak?
0: Tak, tak, zdecydowanie, ale no wiadomo, jakby teoretycznie większość stacji najprawdopodobniej podniesie lekko ceny, niektóre mogą nawet ich nie podnieść ze względu na to, że powiedzmy jest to śladowa różnica, tak, te 10 groszy na litrze, ale no jakby tu chciałbym uwypuklić to, że najprawdopodobniej przy dalszym spadku ceny ropy naftowej poniżej 80 dolarów za baryłkę, najprawdopodobniej no rząd zdecyduje się na wyjście z całego programu CPN, jeżeli by się zdecydował na podwyższenie VAT-u plus rezygnację z tego narzędzia cen maksymalnych, no to możemy, prawda, w lipcu mieć te ceny nawet o 1 zł wyżej niż obecnie, więc no taka trochę abstrakcja, tak, że tak. Mamy w tym momencie spadek cen na rynku ropy naftowej, a z drugiej strony mogą nam wzrosnąć ceny paliw, no ale jak wiadomo, rząd zapowiadał, że to jest program kryzysowy i jakby jest związany z tą sytuacją w cieśninie Ormus.
1: Ale panie dyrektorze, przypomnijmy, jaką część ceny paliwa, litra paliwa stanowią obecne podatki i opłaty publiczne?
0: To jest około 50% nawet, więc warto zwrócić uwagę na to, że prawda, no warunki rynkowe mniej więcej w 50% prawda, nam determinują to, co się dzieje z cenami. Natomiast druga rzecz to są już te opłaty, powiedzmy, w miarę stałe, czyli wynikające z akcyzy, czy z opodatkowania, czy z innych opłat, typu opłata paliwowa.
1: Jakiś był problem z mikrofonem przez chwilę. Panie dyrektorze, czy Polska ma w ogóle możliwość dalszego utrzymywania niższej akcyzy w świetle przepisów unijnych?
0: Znaczy, generalnie jeżeli chodzi o utrzymywanie tych wszystkich programów, no to wiadomo, akcyza mogłaby być w dalszym ciągu na obniżonym poziomie, no ale to oczywiście powoduje, że nie mamy, że rząd nie ma większych wpływów. Natomiast oczywiście trzeba pamiętać o podatku VAT, który teoretycznie no jest wprowadzony niezgodnie, znaczy niższy poziom podatku VAT jest wprowadzony niezgodnie z unijnymi regulacjami, ponieważ paliwa powinny być opodatkowane na poziomie 23%.
1: No właśnie, jak długo można to utrzymywać?
0: Znaczy, no teoretycznie dopóki Unia Europejska nie zapuka do nas i nie powie, że powinniśmy przywrócić poziom opodatkowania do normalnych.
1: Czyli to może być w każdej chwili, oczywiście, tak naprawdę, tak?
0: Tak naprawdę może to być w każdej chwili, natomiast no oczywiście dopóki cała ta sytuacja trwa na Bliskim Wschodzie, to najprawdopodobniej Unia Europejska nie zdecyduje się na taki krok, ale jeżeli będziemy mieli już wszystko oficjalne, wszystko podpisane, cieśnina Ormus zostanie otwarta, no to wtedy oczywiście nie będzie to uzasadnione, żeby utrzymywać w dalszym ciągu to niższe opodatkowanie.
1: Ale a jak pan przewiduje, że to będzie kwestia tygodni, nie wiem, miesięcy?
0: Znaczy, jeżeli tak jak wcześniej minister energii zapowiadał, tak, 70-80 dolarów za baryłkę i wtedy program CPN zostanie usunięty, czyli jest szansa na to nawet, że prawda, no teraz mamy przesunięcie do końca tego miesiąca, ale jeżeli cena baryłki Brent spadnie poniżej 80, no najprawdopodobniej od lipca już nie będziemy mieli tego niższego opodatkowania.
1: A czy wzrost akcyzy może przełożyć się na wyższe ceny na przykład transportu, nie wiem, na inflację?
0: Znaczy, przynajmniej na ten moment trzeba podkreślić, że mamy bardzo dobrą sytuację inflacyjną na tle całego świata. W maju mieliśmy inflację na poziomie 3,1% rok do roku, więc nawet jeżeli rząd traci na tym programie CPN, to jednak zyskuje cała gospodarka na niższej inflacji, więc oczywiście to się może przełożyć minimalnie, ten ta wykres.

0: wyższa akcyza na inflację, ale na razie przynajmniej to nie będzie duży wpływ. Największy wpływ ma opodatkowanie związane z VAT-em. To może przynieść tak naprawdę dosyć wyraźne ruchy na inflacji w lipcu. No, w zeszłym roku płaciliśmy poniżej 6 zł za litr benzyny na wakacje. No, a w tym roku przy obecnych warunkach, czyli jeżeli byśmy wracamy z akcyzą, jeżeli byśmy przy dzisiejszych cenach wrócili z VAT-em, to płacilibyśmy za litr benzyny około 6,77, więc no, dosyć wysoko w porównaniu do obecnych cen.
1: A jak Polska wypada pod względem opodatkowania paliw na tle innych krajów Unii Europejskiej?
0: Znaczy, w tym momencie, no, oczywiście jest to preferencyjna stawka, natomiast, no, tak jak wcześniej tutaj wskazywałem, jakby w Unii Europejskiej mamy takie założenie, że stawka na paliwa to jest ta najwyższa stawka, czyli powyżej w większości przypadków 20%. Natomiast, no, oczywiście trzeba pamiętać, że Polska nie ma ani najwyższego stawki podatku VAT, ani najniższej, natomiast no, gdzieś tam plasujemy się raczej w tej wyższej półce.
1: Panie dyrektorze, a jakie działania rządu mogłyby najskuteczniej obniżyć ceny paliw bez uszczuplenia dochodów budżetu państwa?
0: No tu tak naprawdę...
1: Pamiętamy zapowiedzi premiera Tuska na przykład jeszcze z kampanii wyborczej, prawda? Że to wystarczy jeden guziczek i...
0: No ciężko w tym momencie powiedzieć, w jaki sposób miałoby to być wprowadzone, natomiast jakby chciałbym pochwalić z pewnością ten mechanizm cen maksymalnych. Oczywiście on zmniejsza możliwość konkurencyjności na stacjach benzynowych, ale też wprowadza taką sytuację, że stacje benzynowe nie mogą sobie prawda tutaj wprowadzać ceny jakich chcą, nie mogą jakby wykorzystywać tego chaosu na rynku, tak jak było to w 2022 roku. Ten chaos informacyjny prowadził do tego, że ceny na stacjach paliw, no, można powiedzieć, że szalały. Więc tak naprawdę widzę taką przestrzeń do tego, że nawet jeżeli stawka VAT powróci, to właśnie zostanie gdzieś tam w jakimś stopniu to narzędzie cen maksymalnych, być może przedłużone, być może w jakiś inny sposób wprowadzone, co mogłoby ograniczyć ewentualny właśnie wzrost tych nadmiernych marż ze strony stacji benzynowych.
1: Popatrzmy jeszcze na tę sytuację globalnie. Kto, panie Michale, na świecie najbardziej do tej pory ucierpiał na konflikcie na Bliskim Wschodzie?
0: No z pewnością jest to Azja, ponieważ Azja w dużym stopniu właśnie korzysta z surowców energetycznych.
1: Chiny?
0: Właśnie z... Tak, Chiny, jeżeli...
1: Korea, Japonia?
0: Tak, Korea, Japonia, Chiny. Chiny w bardzo mocnym stopniu ograniczyły import ropy. Po pierwsze, ze względu na to, że no nie miały skąd tej ropy brać, a po drugie, ze względu na to, że były też takim światowym buforem. Gdyby Chiny chciały utrzymać swój import bez zmian, no to byśmy płacili za baryłkę ropy 120 czy nawet $150 za baryłkę, a nie tak jak przez długi czas 90-100.
1: A na tym tle jak wypada Europa, Unia Europejska? Ja przypomnę, że unijna szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stwierdziła, no, że kolejny raz zależności energetyczne stały się bronią. No i dodała, że musimy zdywersyfikować nasze szlaki dostaw i rozwinąć alternatywne korytarze eksportowe, aby zdywersyfikować dostawy i uniknąć wąskiego gardła w Ormuzie. No ale czy to jest w ogóle realne?
0: To znaczy... Można powiedzieć, że Europa jest z dużo w lepszej pozycji niż to było w 2022 roku, aczkolwiek no coraz bardziej uzależniamy się niestety od innego, jeśli mogę użyć takiego słowa, potwora, czyli od Stanów Zjednoczonych, które są gigantycznym graczem na rynku ropy naftowej.
1: Czyli beneficjentem tej sytuacji są Stany Zjednoczone, Donalda Trumpa.
0: Zdecydowanie tak. Stany Zjednoczone bardzo mocno zwiększyły swój eksport w ostatnim czasie. Oczywiście na tym tracą zwykli Amerykanie, ponieważ no, muszą płacić zdecydowanie wyższe ceny na stacjach, to jakby powoduje, że zostaje mniej pieniędzy w portfelu, ale jeżeli chodzi o gigantyczne koncerny naftowe jak Chevron, jak Exxon, czy również koncerny związane z wydobyciem ropy z łupków, no to te firmy zarabiają naprawdę w tym momencie krocie, ze względu na to, że ten eksport ropy naftowej, eksport produktów ropopochodnych różnych, również gazu LNG, naprawdę bardzo mocno rośnie, więc no, z jednej strony tak, z jednej strony Stany Zjednoczone można powiedzieć, że są absolutnie największym beneficjentem tej całej sytuacji, ale z pewnością zwykli Amerykanie na tym bardzo mocno tracą.
1: Panie dyrektorze, tak na koniec jeszcze, jest pan optymistą, jeśli chodzi o perspektywę otwarcia cieśniny Ormus, odetkania tej aorty?
0: Ja nie chciałbym być panem Marudą, ale niestety prezydent Trump zapowiadał w ostatnich miesiącach 40 razy pokój. Już teraz widać, że prawda, mamy pewne niepewności związane z tym, że Iran chce dawać jakieś opłaty za przepływanie statków, Stany Zjednoczone nie chcą, jak widać, tam nie mamy dogadanych szczegółów, a do piątku jest naprawdę bardzo dużo czasu. Mam nadzieję, ale sądzę, że jeszcze zmienność na rynku ropy naftowej powróci.
1: Miejmy nadzieję, że ten 41 raz to będzie ten ostateczny. Dziękujemy serdecznie za tę analizę. Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz firmy XTB, był gościem radia RMF24. Kłaniamy się panu nisko.
0: Dziękuję bardzo.

0: rozpracowanie rywala, zebranie danych, wybranie tych istotnych. Na mundialu dla poszczególnych reprezentacji pracują sztaby ludzi. W przeszłości raporty na przykład dla reprezentacji Belgii, ale też indywidualnie dla Jakuba Kamińskiego przygotowywał trener i analityk Marek Marciniak. A rozmawiał z nim dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM Patryk Serwański. Posłuchajmy.
1: Ile pracy, jeśli chodzi o przygotowywanie różnych analiz w trakcie mundialu? Ile to jest pracy przed turniejem, a ile już pracy w trakcie turnieju? Na ile można rzeczywiście zebrać bazę pewnych informacji, które można opracowywać, nie wiem, wiosną, a na ile trzeba się skupić od momentu, kiedy na przykład zostanie ogłoszona kadra, zostaje tam kilkanaście dni do turnieju?
2: Tak naprawdę, niezależnie od tego, czy pracowałem dla reprezentacji, czy pracowałem indywidualnie, bo współpracowałem z Jakubem Kamińskim podczas Mistrzostw Świata w Katarze, tak naprawdę turniej dla mnie zaczynał się w momencie ogłoszenia już oficjalnych kadr turniejowych. I wtedy zaczynałem zbierać jak największe pole informacji, które starałem się optymalnie selekcjonować. Uważam, że całą esencją gałęzi analitycznej jest optymalna selekcja informacji. Tych danych nie może być za dużo, ani za mało i one muszą być stricte dopasowane do odbiorcy. Inaczej podchodzę do analizy, kiedy analizuję przeciwnika całego, jako drużynę, gdzie mam pokazać ich model gry, zagrywki, słabości, mocne punkty, mam zaproponować rozwiązania, jak wygrać mecz przeciwko danej drużynie. Natomiast zupełnie inaczej podchodzę do analizy indywidualnej, kiedy mam tych dwóch, trzech najbardziej prawdopodobnych zawodników, na którego mój zawodnik będzie grał. I wtedy moim zadaniem jest przygotować na konkretne zachowania i tendencje danego przeciwnika na pozycji, na której będzie grał. I w zależności od tego, czy on jest prawonożny, lewonożny, czy jest silny fizycznie, czy bardziej dynamiczny, a może jest lepszy technicznie i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy jest wiele, natomiast analiza zespołu i analiza indywidualna uważam, że znacząco się różni.
1: Wiadomo, że niektóre mecze są rozgrywane w trudnych porach, nie jesteśmy w stanie oglądać całego mundialu, pewnie mało osób będzie codziennie zarywać noce, ale powiedz mi, na co zwrócić uwagę, bo też prawda jest taka, że kiedy oglądamy mecz w telewizji, wiele rzeczy nam umyka, no bo jednak kamera podąża najczęściej za piłką, a jak patrzymy sobie na taktykę, na jakieś różne rzeczy boiskowe, to często to nie tam, gdzie piłka, tylko gdzieś w zupełnie innym miejscu dzieją się ważne rzeczy. Dokładnie tak samo jest w koszykówce. Podążanie za piłką niewiele nam da tak naprawdę. Czy jest jakaś rzecz, na którą zwróciłbyś uwagę? Coś takiego, co każdy z nas, kibiców, oglądając mecz w telewizji, może jeszcze na coś popatrzeć i może być trochę dzięki temu mądrzejszym obserwatorem tego mundialu?
2: Każdy kibic jest w pewien sposób analitykiem gry, bo ogląda mecz i na jego bazie formułuje jakieś wnioski, dochodzi do pewnych przemyśleń. Moim zdaniem kluczowymi momentami na tym turnieju będą fazy przejściowe, czyli te, w których ktoś traci piłkę, bądź zyskuje piłkę i jak ta drużyna się zachowa w ułamku sekundy, bo...
1: Czyli, przepraszam, ta jedna rozpoczyna, ta, która zyskała piłkę, próbuje rozprowadzić atak, ta druga próbuje teraz z tego momentu, kiedy przed chwilą atakowała, przeorganizować się na obronę.
2: Dokładnie.
1: To jest ta faza przejściowa, tak mówiąc kolokwialnie.
2: Dokładnie. I w jednej z wcześniejszych rozmów przed mistrzostwami zwracałem uwagę na to, że moim zdaniem kluczowe będzie właśnie faza kontrataku. Że te drużyny, które są dobrze zorganizowane, właśnie w tych momentach, w których gra będzie miała troszkę więcej chaosu i najlepiej będą sobie radzić w tym chaosie, czyli po odbiorze piłki będą wyprowadzać kontrataki i będą zdobywały bramki, to ta drużyna będzie miała największe szanse na zwycięstwo. Bo tak jak mówiliśmy wcześniej, w dobie tego przygotowania, te takie fazy klasycznej obrony albo klasycznego ataku, czy też coraz bardziej powszechnych stałych fragmentów, rzutów rożnych, rzutów wolnych, autów, to wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, przygotować się na to. Natomiast momenty utraty kontroli będą decydować. Ja bym zachęcał do obserwacji, jak się zachowuje ta drużyna, która piłkę straci. Przerwanie kontrataku będzie niezwykle ważne.
0: Alchemia futbolu, alchemia mundialu. Cała rozmowa Patryka Serwańskiego z Markiem Marciniakiem jest na rmf24.pl. Warto posłuchać. Warto posłuchać także najnowszych faktów w RMF FM. Już za 3 minuty będzie 15, za 3 minuty 3 po południu. I powiemy m.in. o niecodziennej akcji zabytkowej kopalni Gujdo w Zabrzu. Warto być z nami.

0: muzyka i informacje. Jeszcze więcej informacji w radiu RMF24. Czas na fakty RMF FM. Zbliża się godzina 15.
1: Jestem. Zapraszam.
0: Anna Wachowska.
1: Postępowanie w sprawie zabójstwa lekarza z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego umorzone. Posłuchajcie, jak sąd argumentował tę decyzję. Jest termin rozpoczęcia budowy Portu Polska, największego lotniska w naszym kraju.
2: Wrzesień to jest rozpoczęcie ciężkich prac budowlanych.
1: A na koniec storczykowy zawrót głowy, czyli o powrocie mody na te egzotyczne kwiaty. Sąd Okręgowy w Krakowie umorzył postępowanie wobec Jarosława W., podejrzanego o zabójstwo lekarza ze szpitala uniwersyteckiego. Do tragedii doszło w zeszłym roku na terenie lecznicy. Z nowymi faktami reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, jak sąd uzasadnił tę decyzję?
3: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i postanowił umorzyć postępowanie karne, uznając, że sprawca w momencie popełnienia zbrodni był niepoczytalny. Taką opinię wydali powołani w sprawie biegli, psycholog oraz dwóch psychiatrów, których sąd przesłuchał podczas posiedzenia. Jarosław W. zostanie umieszczony w zakładzie psychiatrycznym. Zdaniem śledczych, którzy o to wnioskowali, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ze względu na chorobę psychiczną mężczyzna mógłby w przyszłości popełnić podobne przestępstwo. Na posiedzeniu pojawiła się rodzina zmarłego lekarza i Jarosław W. został doprowadzony do sądu z aresztu.
1: Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką na Krajowej 11 między Jarocinem i Pleszewem w Wielkopolsce. Ucierpiała jedna osoba. W miejscu wypadku w pobliżu miejscowości Witaszyczki obowiązuje ruch wahadłowy. Jest termin startu budowy Portu Polska, czyli największego lotniska w kraju. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, prace terenowe ruszą we wrześniu. Chodzi o nowe lotnisko, które ma powstać w Baranowie między Łodzią a Warszawą. W stolicy przed Ministerstwem Infrastruktury jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co ten plan oznacza dla osób, które wciąż mieszkają na tym terenie?
4: Oznacza, że do końca sierpnia muszą zakończyć się wywłaszczenia właścicieli działek, na których ma powstać pierwszy etap lotniska. To potwierdza w rozmowie ze mną rządowy pełnomocnik do spraw budowy Portu Polska Maciej Lasek.
5: Tam, gdzie mogą się zacząć prace, tam spółka będzie musiała mieć nieskrępowany dostęp do gruntów.
4: W przyszłym tygodniu rząd ma podpisać umowę z firmą, która ma realizować pierwszy etap budowy lotniska, czyli przede wszystkim postawić fundamenty. Sam Port Polska ma według planów obsługiwać pasażerów w drugiej połowie 2032 roku i wtedy przeniesione mają być tam wszystkie pasażerskie, komercyjne loty z Warszawy.
6: Fakty RMF FM docierają najbliżej.
1: Niecodzienna akcja w zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu. Ratownicy szukali kombajnu z lat 70. Był to prototyp testowany w czasach, kiedy zakład był kopalnią doświadczalną. Maszyna została 320 metrów pod ziemią, a dzięki dokumentom i mapom udało się ją zlokalizować.
7: To jest wejście w wyrobisko otamowane, które przez bardzo długi czas nie było użytkowane, nikt tam nie wchodził.
8: Każde otwarcie nieczynnego wyrobiska, bez względu na to, czy to jest w czynnej kopalni, czy to jest na trasie turystycznej, musi być prowadzone jako akcja ratownicza.
9: 3 minuty, będziemy kończyć.
10: Jak będziesz miał gotowe, zgłoś się.
7: Ratownicy rozbili tam, weszli, zabezpieczyli wyrobisko i znaleźli te elementy, na których nam zależało. Teraz będziemy je wyciągali, konserwowali. Kawał znowu fajnej, ciekawej historii.
1: Zapewniali Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Jerzy Krótki z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Są dostępne niemal we wszystkich kolorach tęczy i mają przyjemny, waniliowy zapach. Storczyki są znów w modzie. Pani Joanna ze Szczecina ma w domu 3 parapety pełne tych kwiatów i jak mówi, wszystko to prezenty od przyjaciół.
11: Pierwszy, najstarszy jest trzypędowy. On już jest przywiązany do klamki, do okna, ponieważ jest tak ogromny, że w żadną doniczkę szklaną się nie mieści. W tym momencie ma tylko jeden pęd kwitnący, ale niedługo patrzę, że pączuszki już zawiązał, więc niedługo też będzie pięknie. Kwitum ma białe kwiaty. Moje storczyki stoją na parapecie południowym. Właściwie w lecie tu jest pełne słońce. Bardzo dobrze się mają. Przyzwyczaiły się do tego. Rzadko je nawożę i rzadko je podlewam. Wtedy, kiedy widzę, że już potrzebują po korzeniach.
1: Najstarszy okaz ma już 14 lat. O storczykach i ciekawostkach związanych z tymi kwiatami możecie przeczytać na rmf24.pl w zakładce Nauka. A my słyszymy się o 15.30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dzień dobry, Bogdan Zarewski. Bardzo mi przyjemnie, że jesteście z nami. Razem tworzymy Radio RMF24. My wam dostarczamy informacji, jeszcze więcej aktualnych wieści, jak co dzień. Wy słuchacie, komentujecie, piszecie SMS 3322 radio@rmf24.pl. Za chwilę będziemy w Luksemburgu.

0: 11 minut po godzinie 15 i zapowiadany w radiu RMF24 Luksemburg, bo dzisiaj w Luksemburgu odbędą się konferencje międzyrządowe z Ukrainą i Mołdawią. To są, przypomnę wam, państwa aspirujące do europejskiej wspólnoty. Podczas tych spotkań otwarty zostanie, tutaj takie oficjalna zapowiedź, pierwszy klaster negocjacyjny z Unią Europejską. Ten postęp jest możliwy po 2 latach, podczas których to Węgry Orbana blokowały otwarcie tego rozdziału, ale no, Orban, jak wiecie, już w Budapeszcie nie rządzi. O tej nowej sytuacji porozmawiamy teraz z naszą unijną korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginą. Witamy, Kasiu, serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Właśnie, najpierw może wytłumaczmy naszym słuchaczom, co to jest ten klaster negocjacyjny, bo to jest takie, no klaster to jest takie powiązanie elementów w jedną całość. A co to tak naprawdę oznacza w tym unijnym żargonie?
1: No chodzi o to, że całe negocjacje podzielone są na różne działy. Jest właśnie w sumie 6 działów, które są jeszcze podzielone na takie poddziały. W sumie tych samych rozdziałów jest 33, natomiast które są podzielone na 6 klastrów. I ten pierwszy, który jest nazwany Fundamenty, jest najważniejszy, bo bez jego otwarcia nie da się rozpocząć w ogóle dalszych negocjacji, nie da się otworzyć kolejnych rozdziałów negocjacji, nie da się też ich zamknąć. I on, ten właśnie, ten pierwszy, ten, który nazywa się Fundamenty, jest też zamykany na samym końcu. Dlaczego? Dlatego, że dotyczy on najważniejszych spraw, można je krótko nazwać dotyczących praworządności. Chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją, funkcjonowanie instytucji demokratycznych, w ogóle prawa podstawowe i też reformy dotyczące administracji publicznej. I tutaj
0: czyli to jest takie koło, prawda? Od tego się zaczyna i tym się kończy,
1: I tym się kończy, tak. I to jest zamknięcie, bo chodzi o to, że w trakcie negocjacji, które mogą przecież trwać 2 lata, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Na przykład ta walka z korupcją może być niewystarczająca, mogą być jakieś zawirowania dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
0: No wiadomo, jaki to jest problem w Ukrainie, prawda?
1: No na przykład. Mhm. I wtedy Unia może tutaj za każdym razem przypominać, w cudzysłowie czasami może grozić, że nie otworzy następnego, dopóki te sprawy nie zostaną rozwiązane. To jest taki lewar, który trzyma przez cały czas Unia Europejska. I ten pierwszy rozdział był, tak jak mówiłeś, blokowany przez Węgry, przez 2 lata w zasadzie.
0: Przez Orbana, ale teraz jest Modior, prawda? I to
1: tak,
0: się zmieniła sytuacja. Tak.
1: I zostały to odblokowane, były blokowane tam pod tym pretekstem, że Ukraina nie zapewnia właśnie tych praw podstawowych dotyczących mniejszości narodowej węgierskiej, więc tutaj Węgry wtedy, prawda, wykorzystywały tą sytuację. Teraz wszystko się zmieniło.
0: One miały taki lewar wtedy, tak.
1: Tak, teraz ma to duże znaczenie, bo w zasadzie można powiedzieć, dopiero teraz te negocjacje ruszą z miejsca. Komisja Europejska przez te 2 lata jednak prowadziła takie nieoficjalne, nawet niektórzy mówią, czy to jest w ogóle było zgodne z prawem, czy nie, jednak negocjacje z Ukrainą w sprawie innych działów i teraz twierdzi, że w zasadzie bardzo szybko by można było pootwierać kolejne, bo wszystko to zostało nieformalnie przygotowane. Oczywiście trzeba będzie formalnych, trzeba będzie kolejnych tego typu spotkań, jak to dzisiejsze, czyli konferencji międzyrządowych, ale to wszystko jest przygotowane. Oczywiście otwarcie rozdziału, czy takiego działu negocjacji, tego klastra, nie oznacza, że on jest zamknięty. To jest dopiero początek. Teraz dopiero kraje członkowskie będą przedstawiać swoje stanowiska, będą mówić, czy uważają, że Ukraina spełnia te normy, czy nie, co jest dla nich na przykład ważne. Tutaj znowu może jakieś problemy dotyczące mniejszości narodowych, czy jakichś problemów.
0: A mówimy o 2 państwach, prawda? Ukrainie i Mołdawii. Czy te państwa mają
1: tak,
0: równe szanse?
1: Tak, one są powiązane, tak? Tylko że z Mołdawią nie ma żadnych w zasadzie. Mm-hmm. To jest tak mały kraj, że tak. W zasadzie, no,
0: bez problemu,
1: powiedzmy sobie szczerze, nie jest wielkim graczem i te negocjacje skupiają się głównie na Ukrainie, ale Mołdawia tak samo była blokowana, bo one są powiązane ze sobą, tak. była też blokowana wtedy, jak
0: Węgry taki dwupak był, tak. A powiedz, Kasiu, kiedy będzie w ogóle możliwe członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej? No, to jest dopiero początek, prawda? Ile to może potrwać jeszcze?
1: No to jest początek. Oczywiście Ukraina tutaj jakieś bardzo nierealistyczne daty podawała, że to w przyszłym roku, 27, 28, no to jest, wydaje się, absolutnie wykluczone. No
0: Zełenski lubi grać, prawda? On też stosuje taką presję, nacisk.
1: Prawda? No jest to zrozumiałe. Zresztą myśmy też tak negocjowali. Myśmy sobie tam podali datę, pamiętam, 2000 rok i mówiliśmy, że jesteśmy gotowi, będziemy gotowi i tak dalej. Ostatecznie weszliśmy w 2004 roku, więc tutaj myślę, że podobna jest strategia.
0: No Unia tak, ale na Ukrainie trwa wojna, prawda? To jest istotny czynnik, który nas różni.
1: No nie, no to w ogóle
0: różni,
1: dopóki
0: prawda?
1: będzie wojna trwała, to w ogóle nie ma żadnej możliwości, żeby Ukraina weszła. Jeżeli tutaj na przykład, no czasami, nie wiem, czy to chyba przewodniczący Koszta mówił, że to z końcem dekady. Moim zdaniem po 2035 można rozważać jakieś członkostwo Ukrainy z okresami długimi, okresami przejściowymi, jeżeli chodzi o rolnictwo na przykład, czy transport.
0: No właśnie, bo Polska tutaj w pewnych kwestiach też nie jest taka całkiem otwarta na to członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej.
1: No oczywiście mamy własne interesy. Trzeba powiedzieć, że to rolnictwo ukraińskie no jest zupełnie inne niż nasze. To są olbrzymie...
0: Latyfundia po prostu, tak.
1: Tak, latyfundia. Bardzo często właśnie przez jakichś oligarchów albo jakieś firmy w sumie zachodnie, które prawda, mają tam swoje interesy. Więc no to...
0: A czy Europa Zachodnia zdaje sobie sprawę, szczególnie teraz, jaką wielką barierą są kwestie historyczne też, bo one nabrzmiały teraz znowu, prawda? I...
1: Wydaje mi się, że mniej. Te sprawy budzą pewne zdziwienie. Na przykład takie, jak ja czasami rozmawiam, mówię, że w Polsce troszkę ten entuzjazm osłabł. To jest pytanie, a dlaczego, a co się dzieje? I no nie bardzo, to znaczy te... I trudno tutaj w negocjacje członkowskie wpychać te sprawy historyczne. Wydaje mi się, że to będzie bardzo trudno. Ale
0: to nie chodzi też o pewne ideały Unii Europejskiej, prawda? Żeby się nie odwoływać do totalitarnych. Jakieś tradycji? Przecież to jest istotne, prawda?
1: Nie, no to na pewno, to na pewno i to na pewno zabierze sporo czasu. W ogóle Ukraina musi się dostosować właśnie do wszystkich unijnych norm, takich technicznych, gospodarczych, no ale też jednak tych norm dotyczących wartości, tak. I tylko, że teraz jak na przykład tak na dzisiaj biorąc, to mam takie wrażenie, że Ukraina i Zełenski ma na przykład w Komisji Europejskiej tak mocną kartę, że aż czasami się dziwię, że czasami mam wrażenie, że nawet jego słowa się bardziej liczą niż na przykład Polski czy jakichś innych krajów, które na przykład zgłaszają tam wątpliwości co do...
0: To jest niezwykłe. Pamiętamy, jak potraktował Zełenskiego prezydent Trump, kiedy powiedział mu na konferencji, że na spotkaniu, prawda?
1: No to jest zupełnie odwrotna
0: Że nie ma żadnych kart, a ty mówisz, że Zełenski
1: tutaj,
0: w Europie
1: tak,
0: ma kartę silną.
1: W Komisji Europejskiej szefowa komisji Ursula von der Leyen bardzo często rozmawia z Zełenskim, a jak były jakieś problemy, na przykład ile to już będzie, 3 lata temu, jak Ukraina zalewała nas zbożem, no to przecież on tam wydzwaniał i to miałam wrażenie bardzo często, że to jego stanowisko było bardziej brane pod uwagę, no bo to ten kraj właśnie...
0: Czyżby w grę wchodziły po prostu interesy poszczególnych zachodnioeuropejskich krajów w Ukrainie właśnie i ta chęć podzielenia się tym ukraińskim tortem między siebie?
1: No to już nie wiem. No ja mówię, raczej wydaje mi się, że Komisja Europejska no patrzy troszkę jednak mimo wszystko ponad. No niekoniecznie w takich
0: tak
1: interesach narodowych, że tam reprezentuje niemieckie interesy. Nie, no po prostu ona widzi, że Ukraina jakby walczy za Europę, trzeba jej pomóc i jakby no nie dostrzega albo pomniejsza problemy podnoszone przez kraje członkowskie Unii, co się nieraz zdarzało, ale potem była korekta, potem była nowa umowa i tak dalej, ale no w każdym razie na pewno Ukraina ma, no jest takim troszkę, takim mini członkiem, zresztą...
0: To zaproponował kanclerz Merz, prawda?
1: Właśnie chciałam o tym powiedzieć, takie członkostwo stowarzyszone, takie tymczasowe. Tak. No to troszkę i to na pewno będzie dyskutowane, no bo to realne członkostwo, no to wydaje się, tak jak mówię, dosyć odległe i tutaj może będą jakieś próby takiego stworzenia takiego członka, ale Ukraina sama
0: niekoniecznie
1: chce. Ale właśnie
0: Ukraina nie chce, tego.
1: Właśnie, bo to jest
0: Polska,
1: taki erzac.
0: Też się temu przeciwstawiła, prawda? Tak, tej propozycji Merca. Bardzo dziękujemy, Kasiu. Zobaczymy, czy ta mocna karta, jaką ma Ukraina, to będzie cała talia kart, bo widzimy, że tutaj tych klastrów jest wiele. Bardzo dziękujemy za tę interpretację aktualnej sytuacji. Katarzyna Szymańska-Borginą, prosto z Brukseli, o Luksemburgu. Dziękujemy serdecznie. A ja przypomnę, że po 19 w naszym wieczornym programie gościem będzie dr Agnieszka Nitzschke z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którą porozmawiamy o procesie integracji europejskiej. Bądźcie z nami.

0: Radio RMF 24 z ostatniej chwili.
1: Mamy dla Was najnowsze informacje w sprawie strzelaniny w Białej Podlaskiej. Policja poinformowała, kim był mężczyzna, który zmarł po strzałach oddanych z broni palnej na ulicy Królowej Jadwigi. To 44-letni Rosjanin. Policjanci z Białej Podlaskiej, wspierani przez policjantów z Lublina, nadal szukają sprawcy i uspokajają, że na terenie powiatu bialskiego nie doszło do innych zdarzeń z wykorzystaniem broni. Śledczy apelują o niepowielanie fake newsów, a osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają istotne informacje, proszą o kontakt z numerem alarmowym numeru 112 lub z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814 12 10. Tu Radio RMF 24. 24 minuty po godzinie 15. Za 6 minut będą nowe fakty RMF FM. A na razie uspokójmy nastrój, posłuchajmy muzyki. Klasyka, klasyka rocka. Scorpions, Still Loving You. Bądźmy razem. To wasze internetowe radio. Time.

0: 15.30, fakty RMF FM, Anna Wachowska.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 63 na Lubelszczyźnie. W pobliżu miejscowości Gołaszyn, chodzi o odcinek Łuków-Siedlce, zderzyły się dwa samochody. Droga jest zablokowana. Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, który został zastrzelony dziś przed południem w Białej Podlaskiej. To 44-letni Rosjanin. Trwa obława na sprawcę. Ten temat wróci w relacji reportera RMF FM o 16. Prokuratura Regionalna w Warszawie zdecydowała, że przeprowadzi analizę akt śledztwa prokuratury okręgowej przeciwko dziennikarzowi śledczemu Leszkowi K. Mężczyzna został zatrzymany w zeszłym tygodniu pod zarzutem nielegalnego posiadania broni i gruźb pozbawienia życia. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nami w faktach. Krzysztofie, dlaczego zarządzono tę analizę?
2: W wydanym komunikacie prokuratura ograniczyła się do stwierdzenia, że dokona tej analizy pod kątem prawidłowości oraz zasadności podjętych przeciwko podejrzanemu czynności procesowych. Nie informuje, czy ma jakieś wątpliwości dotyczące działań podległej jej jednostki. Zatrzymanie i późniejsze aresztowanie przez sąd dziennikarza wywołało wiele kontrowersji. Głos zabrał m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Leszek K., przypomnę, został zatrzymany z bronią gazową, na którą mimo obowiązku nie miał zezwolenia. Wcześniej groził śmiercią komendantowi policji z podwarszawskiego Piaseczna.
1: Znany rockman Alice Cooper przekonał się na własnej skórze, że są uczciwi ludzie na świecie, gdy w Arizonie muzyk przez roztargnienie zostawił na stacji benzynowej swoją kartę kredytową. Znalazca zadał sobie wiele trudu, by dotrzeć do artysty. Skontaktował się z organizacją charytatywną założoną przez Coopera, a ta umożliwiła spotkanie muzyka ze znalazcą. Wdzięczny Cooper podarował mu swoją najnowszą płytę z autografem i zapozował do wspólnych zdjęć.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Piękna muzyka, jeszcze więcej informacji. Teraz pogłębimy wiedzę, dosłownie, bo w Radiu RMF24 teraz podsumujemy pewien morski projekt. Za blisko 150 milionów złotych kompleksowo zbadano 4 kluczowe miejsca polskiego Bałtyku pod kątem niebezpiecznych materiałów. Kluczowym rezultatem będzie opracowanie planu neutralizacji zagrożeń. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witamy, Stanisławie.
1: Dzień dobry.
0: O jakie miejsca chodzi i co wynika z tego raportu?
1: Najważniejszy wniosek jest taki, że najczarniejsze scenariusze się nie potwierdziły. Badania objęły miejsca, w których znajdują się pozostałości amunicji konwencjonalnej, broni chemicznej oraz wraki statków i okrętów zatopionych podczas II wojny światowej.
2: Wiemy już, że nie mamy problemu w tym sensie, że katastroficzne wizje się nie sprawdziły. Mamy lokalne zanieczyszczenia, które oddziałują oczywiście na środowisko, natomiast nie mamy takiego problemu jak jakieś bardzo szerokie możliwości katastroficznych takich scenariuszy.
1: Mówi Jan Młotkowski, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
0: Czyli problemów z historią wojenną nie ma, tak? Tak można powiedzieć?
1: To trochę tak można powiedzieć, że jak jest bomba, to ona nie jest neutralizowana, ale powoli wygasza. Trochę w tym kierunku. No bo chodzi o 4 strategiczne obszary, rejony wraków Franken, Stuttgart, Głębię Gdańską oraz Rynnę Słupską. No i eksperci sprawdzali również, jak w przyszłości reagować na potencjalne zagrożenia, które są tam, na dnie.
2: Staraliśmy się jak najszerzej to przebadać, ale też nie tylko badać pod względem wiedzy i jakiegoś pozyskania danych, ale również wypracować modele, co dalej, jak tym zarządzać tak naprawdę.
1: Mówił dyrektor.
0: Mhm. Najwięcej emocji od lat budzi wrak tankowca Franken, prawda? Co o nich wiadomo?
1: Tak. No właśnie, przez lata pojawiały się ostrzeżenia, że na dnie Zatoki Gdańskiej może zalegać kilka tysięcy ton paliwa, które w razie rozszczelnienia doprowadziłyby do katastrofy ekologicznej. No i te badania pokazują zupełnie inny obraz.
2: Zbiorniki na Frankenie są prawie że puste.
1: No i tu zrobiłem wielkie oczy, no bo po tych wszystkich latach, po tych wszystkich zapewnieniach słyszymy coś kompletnie innego, a tu się okazuje, że większość paliwa wydostała się już podczas zatonięcia jednostki w 1945 roku, a wtedy też część spłonęła na powierzchni morza.
2: Nie będzie takiego wypływu, który mógłby spowodować jakąś plamę oleju na powierzchni. Nie ma takich ilości.
1: Zapewniał dyrektor Urzędu Morskiego. No i co więcej, pozostałości znajdują się dziś pod warstwą dna morskiego, dlatego nawet ich ewentualne uwolnienie miałoby lokalny charakter.
0: Tak, taki punktowy. A co z pozostałymi miejscami, punktami? Czy tam sytuacja wygląda podobnie jak tutaj?
1: No właśnie, często pojawiało się słowo, określenie, że sytuacja jest stabilna. No i tutaj również chodzi o przypadek wraku Stuttgart, który jest w rejonie Gdyni, oraz miejsce składowania amunicji na głębinach Bałtyku. No i co ciekawe, w przypadku części zanieczyszczeń, przyroda sama powoli, tak jak wspominałem na początku, radzi sobie z problemem.
2: Zaczynamy obserwować nawet taką naturalną remediację, ponieważ w przyrodzie zachodzą procesy utleniania.

0: No i właśnie dzięki temu monitoringowi będzie można rok po roku sprawdzać, czy stan środowiska się nie pogarsza i odpowiednio wcześnie reagować. I z punktu widzenia nas tutaj, w Trójmieście, mieszkańców, turystów, najważniejsza wiadomość jest taka, że według ekspertów pozostałości po II wojnie światowej nie są dziś największym zagrożeniem dla Bałtyku.
1: Okazuje się, że te pozostałości II wojny światowej, których się tak bardzo obawialiśmy, można by plasować gdzieś na kolejnych, dalszych miejscach jako pewien problem, natomiast nie pośród tych kluczowych.
2: To jest przełomowa wiedza, tak, rzeczywiście.
0: Wyjątkowe badania. Była cała konferencja poświęcona temu dzisiaj w Gdyni, w hotelu. Zaraz, w ogóle w pięknym miejscu, zaraz koło bulwaru w Gdyni. Wielu naukowców przyjęło te informacje. Wielu specjalistów dzisiaj o tym.
2: Tak. Tak.
0: No wszyscy wychodzili ze zdumieniem. To jest bardzo dobre słowo. Ale jeszcze wspomnę o tych pierwszych punktach, które powinny nas teraz najbardziej martwić. To są zanieczyszczenia związane z działalnością człowieka, no i intensywnym wykorzystaniem morza.
2: Stanisław Pawłowski, bardzo ci dziękujemy za te informacje, za ten raport z raportu. Tu Radio RMF24, wasze internetowe radio. Jak słyszycie, także pogłębiamy wiedzę dosłownie.

0: Wracamy do Luksemburga w Radiu RMF 24, ponownie sprawy międzynarodowe. Nie było formalnego głosowania nad tym, czy objąć europejskimi sankcjami izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira, powiedział dziennikarzom szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Szef naszej dyplomacji uczestniczy w posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej właśnie w Luksemburgu. Przypomnę wam, że minister Ben-Gwir został objęty 5-letnim zakazem wjazdu do Polski po tym, jak szydził z członków flotylli Sumut, która próbowała dopłynąć z pomocą do Strefy Gazy. Część państw europejskich optowała za tym, by objąć ministra europejskimi sankcjami.
1: Nie było formalnego głosowania, ale mnie się zdaje, że była optyczna większość za tym, żeby do takich sankcji doszło. Przypominam, Polska już zabroniła wjazdu do naszego kraju panu Ben-Gwirowi. To technicznie rzecz biorąc oznacza, że powinien nie mieć wstępu do całej strefy Schengen. Ale tu jest też kwestia, czy powinien mieć formalne europejskie sankcje. No to jest człowiek, który w skandaliczny sposób potraktował zatrzymanych na wodach międzynarodowych uczestników flotylli Sumu. My odradzamy naszym obywatelom, jak państwo doskonale wiecie, podróże na Bliski Wschód, ale nie zgadzamy się, aby tak traktowano Europejczyków, w tym Polaków, z pogardą, z nadużywaniem władzy. No a rola pana Ben-Gwira w polityce izraelskiej na rzecz dyskryminacyjnego używania kary śmierci, czy na rzecz osadnictwa na okupowanych terytoriach jest jaka jest. Polska nie uznaje aneksji. Polska jest za rozwiązaniem dwupaństwowym i Polska uznaje osadnictwo na zachodnim brzegu Jordanu za nielegalne. Więc nasze stanowisko wobec tych, którzy to łamią, wynika z tej naszej postawy.
0: Tak, o postawie izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira mówił wicepremier, szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Tu Radio RMF 24, za 8 minut będzie godzina 16 i nowe fakty RMF FM. Pozostańcie z nami, a teraz łyk dźwięków.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
2: Pan prezydent Karol Nawrocki czyni wszystko, aby dostarczyć paliwa politycznego dla Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji Brauna, bo to jest jego wymarzona przyszła koalicja rządząca Polską.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Bogdan Zarewski, kłaniam się nisko. Serdecznie wam dziękuję za wspólnie spędzone 4 godziny z radiem RMF24. Dziękuję za komentarze. To zawsze cenny dla mnie punkt programu, taki kontakt z wami, taki odzew, oddźwięk. Zachęcam do regularnego słuchania naszej stacji w sieci. Będę z wami jutro od południa, dziś tuż po 16, tak. Lekarz dyżurny Marek Łapno. Ale wcześniej oczywiście fakty RMF FM, Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński. Prosimy bardzo.
1: Meldujemy Dzień się dobry. I zapraszamy na fakty.
0: Godzina 16.
1: Ofiara to 44-letni obywatel Rosji.
2: Policja ustaliła tożsamość mężczyzny zastrzelonego przy ulicy w Białej Podlaskiej.
1: Problemy po kolizji na drodze krajowej 50 na Mazowszu.
2: A w stolicy utrudnienia przez remonty w centrum.
1: A na koniec zawrot na prędkość.
3: Około 3 sekund do setki.
2: Studenci AGH zaprezentowali swój najnowszy bolid elektryczny. Policja ustaliła tożsamość mężczyzny zastrzelonego dziś rano w Białej Podlaskiej. To 44-letni Rosjanin. Wciąż poszukiwany jest sprawca.
1: W Białej Podlaskiej jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Witaj Dominiku, a co właśnie z napastnikiem? Wiadomo, kim on jest?
4: Dzień dobry. Policja wciąż to ustala. Wiadomo, że do komendy przewiezionych zostało kilka osób, ale jak się dowiedziałem, są to osoby, które zdaniem policji coś mogą wnieść do sprawy. Na razie mundurowi zakładają, że sprawca wciąż jest na wolności. Z tego powodu na polecenie prezydenta do miejskich szkół i przedszkoli wysłano straż miejską. W Białej Podlaskiej nie czuć jednak paniki, a wjeżdżając do miasta nie widziałem też żadnej policyjnej blokady. Nie ma tutaj atmosfery zagrożenia i chociaż pojawiały się różne plotki o kolejnych strzelaninach, to policja konsekwentnie je dementuje. Biała Podlaska, Dominik Smaga.
2: Korek na krajowej 50 między Łochowem i Mińskiem Mazowieckim.
1: W pobliżu Wojtów na jezdnię przewróciła się ciężarówka. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
5: Tym żyje Warszawa.
2: Dwa duże remonty, komory ciepłownicze i torowiska tramwajowego ruszyły dzisiaj przy Alei Niepodległości w Warszawie.
1: No i to oczywiście oznacza utrudnienia dla pasażerów w centrum stolicy.
2: W pobliżu miejsca remontu jest nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Michale, co się zmieniło?
6: Tramwaje nie jeżdżą Aleją Niepodległości między ulicą Nowowiejską a Aleją Armii Ludowej. Obok teraz pracują ekipy sieci ciepłowniczych. Oni muszą zdążyć z tym remontem przed kolejnym sezonem grzewczym. A pasażerowie skarżą się, że podróż trwa dzisiaj dłużej.
7: Dzisiaj z 4 przesiadkami jechałyśmy trasą, którą normalnie jechałybyśmy tylko autobusem i tramwajem.
8: Odczułam tutaj różnicę. Niestety przez to się też spóźniłam do pracy. W szczególności, że to jest centrum Warszawy. No.
6: Jaką ma pani radę dla tych, którzy dzisiaj chcą jechać tramwajami, a tutaj jest inaczej?
8: Cierpliwości przede wszystkim. Cierpliwości.
6: Więcej czasu na przejazd powinni zarezerwować też kierowcy. Aleja Niepodległości w centrum Warszawy jest zwężona i przez to teraz w godzinach szczytu są większe niż zwykle korki.
2: Czas na wizytę u lekarza, bez terminów i kolejek. Dostaną się wszyscy słuchacze RMF 24. W swoim radiowym gabinecie jest już Marek Łabno, nasz lekarz dyżurny.
1: Marku, jakim tematem zajmiesz się dzisiaj?
9: Witam bardzo serdecznie. Dzisiejszy, już trochę wakacyjny program będzie poświęcony najczęstszym urazom. Odpowiem na pytanie, czy trampolina ogrodowa to zawsze tylko dobra zabawa i jak korzystać z niej bezpiecznie. Wyjaśnię też, czym różni się złamanie od skręcenia i od zwichnięcia. Podkreślę, jaki sprzęt jest według mnie absolutnie niezbędny, jeśli chcecie uniknąć poważnych konsekwencji, jeżdżąc na hulajnodze albo na rowerze. Zaprosiłem też gościa, ortopedę i lekarza medycyny sportowej, doktora Martina Bazana. Serdecznie zapraszam.
2: My także zapraszamy serdecznie.
1: Do radia internetowego RMF24.
2: Zespół AGH Racing oficjalnie zaprezentował swój najnowszy w pełni elektryczny bolid.
1: Stworzony w Krakowie pojazd, który będzie prezentowany także poza granicami kraju, jest 11. już bolidem skonstruowanym przez studentów z Koła Naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej.
2: Co potrafi? Opowiadali nam Konrad Wołczański-Zup
1: i Grzegorz Jagiełło.
10: Bolid jest zdolny do rozpoznawania toru, a także samemu do wyboru optymalnej ścieżki i do pokrywania jej.
11: Nasz układ napędowy składa się z 4 niezależnych silników elektrycznych umieszczonych bezpośrednio w kołach. Takie rozwiązanie pozwala nam sterować niezależnie momentem i dzięki temu dodatkowo jeszcze wykorzystywać maksymalną przyczepność, jaką generuje opanek.
10: Jest on nastawiony na dość krótkie odcinki. Przede wszystkim stawiam tutaj na jak największe przyspieszenie oraz jak największe przeciążenia boczne w zakręcie. Przyspieszenie to jest to rzędu około 3 sekund do setki.
2: Śpieszymy donieść, że do następnych faktów RMF FM pozostało około 26 minut.
1: Tak jest. Punktualnie o 16.30 także nasze fakty kulturalne.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Lekarz dyżurny w radiu RMF 24. O zdrowiu i profilaktyce.
9: Lekarz dyżurny Marek Łabno, hej, hej. Dzisiaj zabieram Was w podróż po urazach, ale związanych z wypoczynkiem. Będą zwichnięte stawy skokowe, będą ryzykowne skoki do wody i nieprawidłowo używane trampoliny. Moim gościem będzie ortopeda i lekarz medycyny sportowej, Martin Bazon. Zapraszam serdecznie. Welcome to the city.

To jest program Lekarz Dyżurny w Radiu RMF 24. Marek Łabno. Dzisiaj moje historie krążą wokół wakacyjnych aktywności i urazów, jakie mogą się z nimi wiązać. Zaczynamy od największej zmory wszystkich pediatrycznych SOR-ów i izb przyjęć w Polsce. Załóżmy, że musiałbym wybrać tylko jeden przedmiot na całym świecie, który co roku robi najwięcej problemów dzieciom podczas wakacji. Oczywiście tych ortopedycznych problemów. Miałbym pewnie spore myślenice, kogo wpuścić na najwyższe piętro podium, ale możliwe opcje są trzy. Trampolina, hulajnoga i rower. Ci z was, którzy jeżdżą na hulajnogach lub rowerze, błagam, używajcie kasków. Natomiast teraz próbuję nakreślić wam, dlaczego trampoliny, zarówno te ogrodowe, jak i te z parków trampolin, potrafią być postrachem wszystkich lekarzy. Bo zobaczcie, trampoliny ogrodowe wyglądają tak niewinnie. Parę sprężyn, czarna mata i niestety nie zawsze ogrodzenie. Aktywność fizyczna i bezpieczna zabawa. No, cóż może być lepszego, pomyślicie? Taka jest teoria. W praktyce ta zabawa jest nie do końca bezpieczna, bo generuje mnóstwo kontuzji. Jako wielki fan skoków na trampolinie chcę wam powiedzieć, że najgorszy z tego wszystkiego jest brak jakiejkolwiek rozgrzewki. Bo skakanie może być wspaniałym sportem, wspaniałym cardio, ale tylko pod warunkiem, że dobrze przygotujecie swoje ciało albo ciało swojego dziecka. Tymczasem nikt przed wejściem na trampolinę nie myśli o rozgrzewce. Potem jest istne szaleństwo. Kilka osób skacze jednocześnie i bardzo łatwo o uraz. Najczęściej dochodzi do złamań przedramienia, urazów stawu skokowego, łokciowego, skręceń kostki czy urazów głowy. Pamiętam, jak wiozłem karetką jednego dziesięciolatka z mamą. Był po ciężkim urazie głowy i jechaliśmy na operację neurochirurgiczną. Odebrałem dziecko ze szpitala i wiozłem go do innego ośrodka, gdzie była po prostu możliwość zoperowania go. Chłopiec był nieprzytomny, był w bardzo ciężkim stanie. A ja byłem w bardzo ciężkim szoku, że zwykła niegroźna trampolinka ogrodowa była głównym czarnym bohaterem w tej jego historii. Pamiętajcie proszę, fizyka działa bezlitośnie. Lżejsze dziecko może zostać dosłownie wyrzucone w powietrze przez cięższego użytkownika. No i teraz ktoś powie, że siatka ochronna zmniejsza liczbę upadków poza trampoliną. Ma rację, powinno się ich jak najbardziej używać. Ale pamiętajcie też, że ta siatka nie eliminuje całkowicie urazów wynikających z samych przeciążek. I pamiętajcie jeszcze raz, maksymalnie jedna osoba na trampolinie w danym momencie. Podziękujecie mi po wakacjach. A za chwilę w Radiu RMF 24 wytłumaczę wam, czym skręcenie różni się od złamania i dlaczego warto umieć to wszystko różnicować. Bądźcie blisko.

Lekarz Marek Łabno i zdecydowanie najlepszy radiowy program o zdrowiu. Dzisiaj pacjentami są ofiary różnych wakacyjnych urazów. Latem gwałtownie rośnie liczba urazów stopy i stawu skokowego. Wystarczy nierówny chodnik, wystarczy kamień na górskim szlaku albo źle postawiona stopa podczas gry w siatkówkę plażową. Co wtedy usłyszycie? Nie martw się, to tylko skręcenie. Popsikaj może czymś zimnym. Problem w tym, że większość osób nie do końca wie, czym jest to przytoczone skręcenie. Od czego macie lekarza dyżurnego, jak nie od tłumaczenia takich rzeczy? Tak więc, słuchajcie, skręcenie oznacza uszkodzenie więzadeł stabilizujących staw. Drugie sformułowanie, które też pojawia się na szlaku czy boisku sportowym, czyli zwichnięcie, również odnosi się do stawu, jest jednak poważniejsze od skręcenia. A złamanie? Złamanie dotyczy kości. Kości, a nie stawu. Ale teraz klucz programu. Objawy przy złamaniu, zwichnięciu czy skręceniu mogą być podobne. Ból, obrzęk, trudność w chodzeniu. Część twardzieli, zwłaszcza jeśli przebywa właśnie w otoczeniu płci pięknej, zawyrokuje. To nic. Jeśli mogę stanąć w ogóle na nodze, to nie jest złamanie. To nie do końca prawda. Niektóre złamania pozwalają przejść nawet kilkaset metrów i w miarę nie umrzecie wtedy z bólu. W pierwszych godzinach po urazie stopy lub stawu skokowego najważniejsze są cztery rzeczy. Odciążacie kończyną. Ochładzacie. Tutaj świetnym pomysłem są schładzające aerozole, które można trzymać w apteczce lub w samochodzie. Delikatnie stabilizujecie elastycznym bandażem i unosicie nogą. Coraz mniej mówi się natomiast o bardzo agresywnym lodzeniu przez wiele godzin. Zbyt intensywne wychładzanie może opóźniać procesy naprawcze, także nie przesadzajcie z tym lodowym podejściem. Jeśli byście chcieli kilka wskazówek pod tytułem skąd mam wiedzieć, że jest już źle, to teraz wam je wypunktują. Przede wszystkim, gdy pojawia się deformacja stawu, a obrzęk wam szybko narasta. Sytuacja, w której ból dotyczy otaczających staw kości, a nie tylko samego stawu, też byłaby dla mnie sygnałem, że warto nie bagatelizować tematu. No bo fakt, że nie jesteście w stanie położyć na ziemi stopy z powodu bólu albo przejść kilku kroków, chyba już wystarczająco wpłynie na wasze dalsze plany konsultacji lekarskiej. Tu nie mam wątpliwości. Pozwólcie, że powiem wam w kontekście uszkodzonych stawów skokowych i złamań stóp o największym według mnie błędzie wakacyjnym. Moim skromnym zdaniem, szybka chęć powrotu do aktywności, bo już mniej mnie boli, jest według mnie takim top of the top waszych błędów, jakie możecie zrobić w obliczu różnych urazów. Pamiętajcie zatem, że tkanki goją się tygodniami, a nie dniami. Dlatego na przykład wiele osób miesiącami zmaga się z niestabilnością jakiegoś stawu po pozornie błahym urazie. Dobra, wiecie już jak ogarnąć temat urazu kostki, jeśli takowy się wam przydarzy. Za chwilę opowiem wam o Mount Everestie wśród wakacyjnych urazów. Skokach do wody z wysokości. Zostańcie ze mną w radiu RMF24.

0: Zaczynają się fakty w RMF FM o 16.30.
1: Posiedzenie Unijnej Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu nie przyniosło ważnego dla Polski porozumienia.
2: W sprawie zwrotu pieniędzy za sprzęt, który nasz kraj przekazał Ukrainie, a poinformował o tym szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski.
3: My stoimy na stanowisku, że to, co już zostało uzgodnione, powinno być wypłacone zgodnie z już przyjętymi decyzjami, a o nowych wpłatach, nowym kształcie możemy mówić już w nowych cyklach płatniczych, ale konsensusu na razie nie ma.
1: Polska domaga się zwrotu prawie 500 000 000 euro z Europejskiego Funduszu Pokojowego.
2: Komisja Europejska chce nam przelać jedynie 10% tej kwoty.
1: Kolejny atak na nowy dom Polski w Jerozolimie.
2: Nasza ambasada w Izraelu zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcia rozbitych butelek rzuconych w kierunku polskiego klasztoru.
1: Placówka poinformowała też o nasileniu się w ostatnich tygodniach przypadków nękania prowadzących klasztor sióstr zakonnych.
2: We wpisie podkreślono, że osoby dopuszczające się nękania muszą być pociągnięte do odpowiedzialności.
1: Tankowce pełne ropy zaczęły płynąć przez cieśninę Ormus, napisał na swym portalu prezydent Donald Trump.
2: Zapewnił też, że południowa część szlaku przez cieśninę jest całkowicie bezpieczna.
1: W wyniku ogłoszenia wstępnej umowy z Iranem o otwarciu Ormuzu i zniesieniu amerykańskiej blokady irańskich portów, ceny surowca znacząco spadły.
2: Ropa Brent o około 5% do $83 za baryłkę. Czas na fakty kulturalne RMF FM. Jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
4: Jestem. Dzień dobry.
1: Na początek o premierze klasyki w nowej odsłonie.
4: Chodzi o prapremierę Inferna Augusta Strindberga w Teatrze Siemaszkowej w Rzeszowie. Choć powieść powstała 130 lat temu, sposób, w jaki opisuje przeciążenie bodźcami, lęk przed cywilizacyjnym przełomem i taki rozpad wewnętrznej równowagi, brzmi dziś wyjątkowo aktualnie. I dlatego reżyser Radosław Stępień sięgnął po tekst, który nigdy wcześniej nie został wystawiony w teatrze. Najbliższe pokazy Inferna jutro i pojutrze. Do 28 czerwca trwać będzie szczecińskie święto klasyki filmowej. Pokazy odbywają się w kinie Zamek.
5: Do klasyki wracamy bardzo rzadko. To są filmy, które dzisiaj działają, które są ciągle aktualne, które ciągle potrafią wzbudzić jakieś emocje.
4: Zapewnia Krzysztof Spór z kina Zamek. W programie jeszcze m.in. Spragnienie miłości, Casablanca, Opętanie czy Wszyscy ludzie prezydenta. Jednym z gości trwającego w Monte Carlo festiwalu telewizyjnego jest Michael Hirst, twórca dynastii Tudorów i Wikingów. Opowiedział tam o dwóch kolejnych projektach historycznych, nad którymi obecnie pracuje. Jednym z nich jest poświęcony epoce Wikingów serial Krwawy topór, a bohaterami drugiego będą średniowieczni heretycy, którzy stworzyli własną wizję chrześcijaństwa.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Poniedziałkowe popołudnie w radiu RMF 24 i program Lekarz Dyżurny. Kiedy wy kończycie już dzisiaj swoje zawodowe obowiązki, ja, Marek Łabno, wciąż dzielnie walczę z wakacyjnymi urazami w moim radiowym gabinecie. Teraz, jaka sytuacja najbardziej przykuwa waszą uwagę na plaży? Myślę, że brawurowe skoki do wody. Młodzi, wysportowani jegomoście, prześcigujący się w tym, kto skoczy z większej wysokości albo wykręci lepsze salto do wody. Najlepiej coś w stylu sportowców startujących w zawodach Red Bull Cliff Diving. Dobrze przeczuwacie, że to się może jednak po prostu nie udać. Woda wydaje się miękka, ale kiedy spadacie z wysokości 10 metrów, uderzacie w nią z prędkością około 50 km na godzinę. To mniej więcej tak, jak jedzie auto po mieście. Jeśli skoczycie źle, woda nie zdąży się rozsunąć i na króciutką chwilę zachowuje się prawie jak twarda powierzchnia. Można wtedy bardzo mocno uderzyć się w brzuch, w plecy, w głowę albo w kark. Przy dużej wadze i złej pozycji możecie złamać kość, uszkodzić kręgosłup, stracić przytomność.

Ale nawet zakładając, że będzie odpowiednio głęboko, to czy macie gimnastyczną supertechnikę? Czy potraficie perfekcyjnie ułożyć ciało w locie? Najczęstszy efekt takiego wariackiego skoku? Tak, uderzenie głową o dno i uszkodzenie kręgosłupa szyjnego. To jeden z najgroźniejszych wakacyjnych urazów, ponieważ nawet niewielkie przemieszczanie uszkodzonych kręgów szyjnych może doprowadzić do trwałej niepełnosprawności. Odwróćmy teraz na chwilę sytuację i załóżmy, że to wy jesteście świadkiem podobnego zdarzenia. Na co wówczas zwrócić uwagę? Jeżeli ktoś po skoku skarży się na ból szyi, nie może swobodnie ruszać kończynami, ma drętwienie rąk lub nóg lub oczywiście jest nieprzytomny, wtedy podejrzewacie uraz kręgosłupa do czasu wykluczenia go przez lekarza. Najgorsze, co możecie zrobić, to gwałtownie wyciągać poszkodowanego za ręce albo posadzić go w pozycji siedzącej na brzegu. Jeżeli taka osoba po skoku normalnie oddycha i znajduje się w bezpiecznym miejscu, ograniczcie ruchy głowy i szyi i wezwijcie oczywiście pomoc. Mała ciekawostka jest taka, że wielu pacjentów po urazie rdzenia kręgowego nie musi odczuwać początkowo ogromnego bólu. Ale brak bólu nie oznacza braku poważnych obrażeń. Także proszę, proszę, proszę, odpuśćcie nawet najpiękniejsze, najładniejsze instagramowe miejscówki do skakania i korzystajcie z uroków wakacji bez złamanych kręgosłupów. Sporo czasu poświęciłem urazom młodszych osób. To za chwilę dla odmiany będzie o wakacyjnych wypadkach osób po 50. Na co uważać? Warto posłuchać.

lekarz dyżurny Marek Łabno i program poświęcony wakacyjnym urazom. Cały czas opowiadam wam dzisiaj o możliwych uszkodzeniach ciała, które mogą was spotkać na górskich szlakach, nad jeziorem czy na zwykłym meczu piłki plażowej. Jest pewna grupa pacjentów, która szczególnie często trafia do ortopedy latem. I nie, nie chodzi o skoczków ryzykatów ani użytkowników trampolin. O nich powiedziałem wam już wcześniej. Osoby po 50 albo 60. Na co dzień są aktywne zawodowo, ale raczej nie sportowo. I nagle przychodzi lipiec, sierpień, czas wakacyjnych wojaży, który zachęca do tego, żeby się w końcu więcej poruszać. Długie spacery, wycieczki, rowery, nordic walking i potknięcie. 30-40-latek, nie mówiąc już o osobach młodszych, po prostu zaliczy siniaka. Z wiekiem rośnie ryzyko złamania kości, bo zmniejsza się ich gęstość. Pierwszym objawem osteoporozy bywa właśnie złamanie. I nie mówię, że każda starsza osoba musi mieć osteoporozę, ale faktycznie u każdej osoby, fizjologicznie, rośnie ryzyko złamania z wiekiem. No, a czasem siła urazu nie musi odpowiadać ciężkości obrażeń. W medycynie istnieje pojęcie złamania niskoenergetycznego i odnosi się właśnie najczęściej do osteoporozy. Chodzi o taki typ złamania, że ktoś wykonuje ruch czy doznaje urazu z niewielką energią, a kość już się łamie. Przypominam sobie pewną obserwację poczynioną przeze mnie z czasów studiów. Zaskakujące było dla mnie przy pierwszym spotkaniu z pacjentem z osteoporozą, że można w ten sposób złamać kręgosłup. Pomyślałem, no ale jak? Złamać kręgosłup? Przecież to ultra poważne złamanie i na pewno trzeba do tego wielkiej energii, typu właśnie skok z wysokości albo wypadek komunikacyjny. No i pewnie straszliwie boli. Jak już wiecie, myliłem się. Bo osoba z osteoporozą może złamać kręgosłup, mocniej opierając się o ścianę. To nie musi być nic wielkiego i nie musi być jakiegoś ultrapotężnego bólu. No ale zostawmy tą osteoporozą, która chyba nie kojarzy się wam zbytnio wakacyjnie. Wróćmy do szlaków i pięknych plaż, na których też można się przecież przewrócić. Jeżeli po upadku utrzymuje się ból czy ograniczenie ruchu w stawie przez kilka kolejnych dni, potrzebna jest dalsza diagnostyka. Tym bardziej, jeśli dotyczy to właśnie osoby po 50 lub 60 ze względu na tą mniejszą wytrzymałość kostną. Ale hej, ruszajcie się w każdym wieku, o każdej porze roku. O zdrowe kości i formę trzeba dbać również jesienią i zimą, a najlepiej przez całe życie. A już za chwilę w Radiu RMF24 będzie o tym, które urazy bardziej lubią góry, a które częściej zdarzają się nad morzem. Zostańcie z nami w Radiu RMF24.

0: Polska polityka w radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska polityka. Nowy program publicystyczny w radiu RMF 24. Już jutro po 16:00.

0: fakty w RMF FM o 17. Zapraszam.
1: Zapraszamy.
2: Witamy. Prawdopodobny motyw zbrodni.
1: Zabójstwo taksówkarza z Czerska było zaplanowane.
2: Posłuchajcie ustalenie reportera RMF FM.
1: Zaprezentujemy też opinię o prezydencie USA.
2: Sporo Polaków nie ufa Donaldowi Trumpowi.
1: Pytaliśmy dlaczego.
2: Będzie taniej.
1: Ale spodziewajmy się podwyżek.
2: Mamy ważne informacje dla kierowców.
1: Konkretnie dotyczące naszych portfeli.
2: Zarzut zabójstwa taksówkarza w związku z rozbojem usłyszał 27-letni Mateusz G. z Czerska w Pomorskiem.
1: Według najnowszych informacji ofiara i podejrzany znali się, informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co mówił mężczyzna podczas przesłuchania?
3: Przyznał, że te zbrodnie planował. Jak usłyszałem w prokuraturze, tłumaczył, że 75-letni taksówkarz miał w przeszłości skrzywdzić kobietę z jego otoczenia. Śledczy będą teraz weryfikować tę wersję, ale nie wycofują się z pierwotnego założenia, że motywem zbrodni mogła być chęć kradzieży samochodu. Według ustaleń prokuratury mężczyzna zamówił w piątek kurs do Chojnic, a w trakcie jazdy kazał kierowcy zjechać na przydrożny parking. Tam zaatakował 75-latka nożem, zadając mu w sumie 3 ciosy, które okazały się śmiertelne. Następnie odjechał jego Mercedesem, jednak samochód zatrzymał się po przejechaniu zaledwie 500 metrów. Prawdopodobnie nie zabrał taksówkarzowi kluczyków. Podejrzany został zatrzymany następnego dnia w Gdańsku. Grozi mu dożywocie.
2: Sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące.
1: Rosyjski bombowiec strategiczny Tu-22 rozbił się podczas lotu szkoleniowego koło Irkucka na Syberii.
2: Maszyna spadła w trakcie podchodzenia do lądowania. Pilotom udało się katapultować.
1: Rosyjskie dowództwo zapewnia, że na pokładzie samolotu nie było pocisków.
2: Armia Putina używa tego typu samolotów do ataków na Ukrainę.
4: Pytamy o fakty.
1: Czy możemy liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa?
2: No, co drugi Polak uważa, że nie.
1: Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
2: Tylko 30% badanych wierzy, że na prezydencie USA możemy polegać.
1: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, rozmawiałeś z mieszkańcami Warszawy o tym badaniu. Dlaczego Polacy zatem nie ufają Trumpowi?
5: Po pierwsze, dlatego, że jest politykiem nieprzewidywalnym. Moi rozmówcy uważają również, że Donald Trump podejmuje decyzje, nie licząc się z żadnymi konsekwencjami.
6: Nie można mu do końca ufać, bo bardzo często zmienia zdanie. Jest troszkę nieobliczalny.
7: No, na Donalda Trumpa to na pewno nie możemy liczyć. Realizuje wyłącznie swoje biznesowe cele.
5: To głosy mieszkańców Warszawy. Z drugiej strony moi rozmówcy podkreślali, że prezydent USA Donald Trump obecnie bardziej angażuje się w sprawy Bliskiego i Dalekiego Wschodu, dlatego poświęca znacznie mniej uwagi Europie.
2: Jutro na stacjach paliw będzie nieco taniej.
1: Kierowcy w najbliższym czasie muszą jednak spodziewać się podwyżki. Niebawem wygasną przepisy obniżające akcyzę na paliwo.
2: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, co to będzie oznaczać dla zmotoryzowanych?
8: Na razie kierowcy zobaczą drobną obniżkę, bo jutro na dystrybutorach zobaczymy 5,97 zł za litr benzyny 95 oraz 6,37 zł za litr oleju napędowego. To odpowiednio o 7 oraz 3 grosze mniej. Ale o północy wygasa rozporządzenie obniżające akcyzę. To oznacza, że kolejne maksymalne ceny paliw będą już obliczone w oparciu o pełną stawkę tej opłaty. Wynika z tego, że ceny paliw zostaną powiększone o 29 groszy za litr w przypadku benzyny 95 i o 28 groszy za litr w przypadku oleju napędowego. Pełna akcyza wróci więc na stację w najbliższą środę. W międzyczasie spodziewany jest spadek cen ropy w związku z zapowiadanym porozumieniem między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. To może pomóc w uniknięciu skokowej podwyżki.
1: Jak rząd chce załatać dziurę budżetową? Do czyich kieszeni zamierza sięgnąć?
2: O tym usłyszycie w faktach ekonomicznych o 17.30. Zapraszamy w imieniu Krzysztofa Berendy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tutaj Marek Łabno, wasz lekarz dyżurny w wakacyjnym już nastroju, ale też z garścią przedurlopowych ostrzeżeń. Lato zachęca do ruchu. A ja pytam, czy jesteście na to przygotowani? Ręka w górę. Kto był aktywny fizycznie przez cały rok? A kto nie? Słuchajcie dalej. Za chwilę przy drugim mikrofonie Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie RMF24. Bądźcie z nami.

0: Witajcie ponownie w radiowym gabinecie lekarza dyżurnego. Z czym przychodzicie? Zwichnięta kostka. Ból kolana? Dziś odcinek o urazach, zwłaszcza tych związanych z wypoczynkiem. Ze mną Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie RMF24. Cześć!
1: Witam, jestem, cześć!
0: Przed czym chciałaś tak nas przestrzec?
1: No skoro o wakacyjnym wypoczynku mowa, to wolisz morze czy góry?
0: Góry.
1: No to się zgadza, bo one najczęściej kojarzą się z urazami i od nich może zaczniemy.
0: Okay.
1: Mimo licznych korzyści takich jak poprawa wydolności krążeniowo-oddechowej, wzmocnienie mięśni nóg i wzmocnienie dla psychiki, bo jednak mamy kontakt z naturą, to jednak w górach nie brakuje okazji do kontuzji. Przede wszystkim zmienia się nachylenie podłoża. Pojawiają się nierówności, kamienie. To wszystko powoduje, że musimy dostosować się do terenu. Najbardziej wymagające są podejścia, bo tutaj jest cała koncentracja mięśni, które wtedy intensywnie pracują. Jednak najwięcej obciążeń powoduje paradoksalnie moment zejścia. I to bywa takim największym zaskoczeniem. No bo już jesteśmy rozprężeni, spokojniejsi, bo wracamy, wydaje nam się, że będzie łatwiej i wtedy... Ała, może zaboleć kolano. No to ono najczęściej cierpi w takiej sytuacji. To może być uczucie pieczenia, kłucia, które narasta z każdym kolejnym krokiem. Powodem jest też to, że całe obciążenie przenosi się na kolana, no więc warto pomyśleć o ich odciążeniu, na przykład wspierając się na kijach.
0: Przypomniało mi się, że najwięcej wypadków drogowych jest powodowane w momencie, kiedy już jesteś koło domu. Kiedy wracasz do domu, tak, już jesteś wypoczęta.
1: Już jest ten spokój, że już witam się z gąską, jestem w ogródku.
0: I jest bam. I tak samo tutaj chyba z tymi górami, nie? Że przy schodzeniu tych urazów jest w sumie najwięcej, bo jesteśmy już rozluźnieni, nasze mięśnie nie pracują tak intensywnie i wtedy najłatwiej o uraz. No to porozmawiajmy teraz, czy można się jakoś przygotować, żeby zmniejszyć ryzyko urazu.
1: Jeżeli chcemy zamiast bólu przywieźć wspomnienia pięknych widoków, no to warto się trochę przygotować, poćwiczyć przysiady, wykroki, wspięcia na palce. Pomyślmy przede wszystkim o wygodnych butach, które stabilizują kostkę i o kijkach trekkingowych. No i zanim na horyzoncie pojawi się ta wielka, wymarzona góra, to warto rozchodzić się na mniejszych wzniesieniach, pagórkach albo w ogóle pospacerować.
0: Wymarzona góra. Dobra. A może wymarzone morze?
1: No tu rozmarzyłam się, bo zdecydowanie wolę długi spacer nad morzem. Pamiętajmy jednak, że nie jest tam zupełnie płasko i gładko. Mamy piasek i związane z nim nierówności oraz pułapki, bo przesypuje się pod stopami ten piasek, którego jest jednak dużo i na każdym kroku. Najczęściej w takich okolicznościach może dojść do skręcenia stawu skokowego w wyniku nagłego zgięcia stopy do wewnątrz. Ale też kiedy idziemy zapatrzeni w linię horyzontu, możemy wpaść na przykład w dołek wykopany przez małego budowniczego zamku albo starszego budowniczego zamku.
0: Klasyka.
1: Budowniczy zamku są w różnym wieku. No i możemy też zranić się porzuconym kawałkiem szkła lub metalu, zwłaszcza nad polskim morzem. To jest chyba dość częsta możliwość. Także no tylko pozornie jest miękko i bezpiecznie. Uważajmy, nie śmiećmy i pamiętajmy, kto pod kim dołki kopie.
0: Tak jest.
1: Panie budowniczy.
0: Ten sam w nie wpada, ale wiesz, myślę, że to jest super pomysł, żeby powiedzieć naszym słuchaczom o tym, że urazy stóp są bardzo częste i właśnie przecinanie na różnych butelkach, szkle jest niebagatelnym problemem, dlatego ubierajcie dzieciaki w jakieś takie proste buciki do wody, będą bezpieczniejsze, bo nie tylko nad morzem, ale nad jeziorem, w rzece.
1: Do wody, ale nad morzem ta przyjemność wody na stopie. Stopach, piasku, który między palcami...
0: Trzeba to jakoś zbalansować.
1: ...się przesuwa, to jednak terapeutycznie działa.
0: Tak, ale to pół dnia chodźcie w butach, a pół dnia
1: a
0: bez
1: buty
0: butów.
1: Buty odbierają tę przyjemność, no ale bezpiecznie jest na pewno.
0: Kamila, dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki również.
0: A teraz przekonajmy się, jakich urazów wy się boicie.
1: No wybiorę kilka pytań, za chwilę zaglądam na naszą skrzynkę mailową i zaraz wracam.
0: Bądźcie z nami.

0: Marek Łabno, lekarz dyżurny. Ze mną cały czas Kamila Konturek-Zięba. Teraz przed skrzynką mailową i widzę, że wybiera pytania, na które będziemy odpowiadać.
1: Tak, jestem. Wybór jest bardzo trudny, bo wszystkie pytania są bardzo ciekawe, ale może spróbujmy pomóc pani Joannie, która pyta, czy można chodzić na skręconej nodze?
0: Wszystko zależy od stopnia skręcenia twojej nogi, od stopnia twojego urazu. No bo wiesz, potocznie mówimy o skręconej nodze, ale najczęściej chodzi o skręcenie stawu skokowego, czyli uszkodzenie tych wszystkich więzadeł, które stabilizują ten staw skokowy. Jeśli masz mały ból, malutki obrzęk, jesteś w stanie obciążać swoją kończyną i możesz przejść kilka kroków, powoleniku możesz spróbować ostrożnie chodzić. Współczesne zalecenia nie promują, żeby, wiesz, długotrwało unieruchamiać nogę. Jeśli to jest oczywiście tylko to lekkie skręcenie. Zastanie się, tak, czyli nieruszanie kości, tkanek miękkich stawów, może być nawet gorsze dla twojego zdrowia niż taki bardzo spokojny, rozsądny ruch. Natomiast jeśli masz silny ból, obrzęk szybko narasta, pojawia się krwiak lub nie jesteś w stanie zrobić kilku kroków bez wyraźnego utykania, pokaż mi tą nogę. Albo jakiemuś koledze ortopedzie. Zastanowimy się wspólnie nad tym, czy nie masz po prostu jakiegoś poważniejszego urazu struktur miękkich, albo nawet nad złamaniem kości. Do czasu wizyty daj sobie spokój z obciążaniem kończyny. Ochładzaj ją. Oczywiście możesz unosić nogę, to zawsze jest spoko. Taki elastyczny ucisk, jeśli nie nasila on dolegliwości, też będzie mądrą opcją. Pamiętaj, że to, że możesz chodzić po urazie, nawet z jakimś łagodnym bólem, tak, nie wyklucza poważniejszego uszkodzenia. Dlatego jeśli ten sam ból, sam z siebie ból utrzymuje się, narasta, to już byś wiedziała od razu, ale jeśli nawet się utrzymuje i nie musi narastać, ale jeszcze to, jeśli towarzyszy mu obrzęk albo jeszcze niestabilność stawu, zawsze powinny ciebie skłonić do tego, żeby się skontrolować u lekarza.
1: Pani Magdalena z kolei chciałaby wiedzieć, kiedy po urazie trzeba zrobić rentgen.
0: Rentgen robimy wtedy, gdy jest podejrzenie złamania kości lub zwichnięcia stawu. Ale jak pewnie podejrzewasz, nie każdy uraz wymaga zdjęcia. Takie żółte flagi, takie sygnały ostrzegawcze według mnie, które skłoniłyby mnie do napisania ci skierowania na rentgen, to byłby silny ból utrzymujący się po urazie, nawet po kilku dniach, narastający obrzęk lub krwiak, tak jak też wcześniej wspominałem, jakaś deformacja kończyny, to też na 100%. Ale też takie może trochę bardziej błahe rzeczy, typu brak możliwości swobodnego poruszania kończyną, takiego 100% swobodnego poruszania kończyną, czyli nawet jak są jakieś bardzo niewielkie ograniczenia, ale utrzymują się dłużej, też bym się nad tym zastanowił. Silny ból przy dotyku w jakimś jednym konkretnym miejscu. To są takie sygnały ostrzegawcze, kiedy na pewno warto rozważyć wykonanie rentgena. Jeszcze ci tylko powiem, że prawidłowy wynik rentgena, tak, opis, z którego nie wynika jakieś złamanie czy zwichnięcie, też nie zawsze oznacza braku urazu, bo pamiętaj, że zdjęcie pokazuje przede wszystkim tkankę kostną, kości przede wszystkim. Natomiast uszkodzenia więzadeł, ścięgien, chrząstki, takich struktur niekostnych, często wymagają dodatkowo wykonania USG czy rezonansu magnetycznego. Najprostsza zasada jest taka. Jeśli po urazie nie mogłabyś w stanie normalnie używać kończyny, albo ból byłby na tyle duży, że ewidentnie coś ci nie gra, wtedy zgłaszasz się do lekarza.
1: A pan Grzegorz chciałby się dowiedzieć, czy warto nosić ze sobą na szlaku ortezę albo stabilizator, tak na wszelki wypadek.
0: No coś ty. Absolutnie nie ma sensu w ogóle orteza czy stabilizator na wszelki wypadek. Dobrze dobrane obuwie, czyli że możesz wygodniej biegać, chodzić dalekie dystanse, odpowiednie przygotowanie kondycyjne i to, że rozsądnie sobie zaplanujesz trasę, to jest super profilaktyka, a nie zakładanie ortezy czy stabilizatora już wcześniej, bo dodatkowe obciążenie tego stawu może co najwyżej zwiększyć twój wysiłek, obciążyć inne grupy mięśni, albo uwaga, wręcz w drugą stronę, trochę rozleniwić mięśnie, które są ważne dla stabilizacji tego stawu. Jest jeden wyjątek. To są osoby, które przybyły wcześniej z kręcenia jakiegoś stawu, na przykład stawu skokowego. Mają przewlekłą niestabilność stawu albo wracają do aktywności po kontuzji. Wtedy okej. Stabilizator, orteza, takie ortopedyczne sprzęty mogą zmniejszać ryzyko kolejnych urazów. Ale znowu muszę trochę pobiedolić po lekarsku, bo pamiętaj, że nawet jak założysz tą ortezę, to ona nie daje ci takiej nietykalności, nie daje ci niezniszczalności. Nie zastąpi ci ani sprawności mięśni, ani dobrej równowagi, ani zdrowego rozsądku na szlaku. Pamiętaj, że jako zdrowa osoba nie musisz pakować ani stabilizatora, ani ortezy do plecaka na wszelki wypadek. Pamiętaj jeszcze raz, mówię, że ważniejsze są odpowiednie buty, prawidłowo zawiązane, tak, żeby nie dyndały sobie na nodze, ostrożność na nierównym terenie, o którym już dzisiaj trochę powiedzieliśmy, no i przede wszystkim dostosowanie trasy do swoich możliwości. Nie startuj od razu z czarnym szlakiem, czy tam z najbardziej hardkorowym podejściem.
1: To wszystko.
0: Bardzo dziękuję za wszystkie pytania. A już za chwilę porozmawiam z lekarzem sportowym i ortopedą o wakacyjnych urazach. I nie tylko. Zostańcie z nami w Radiu RMF24.

0: Rozpoczynają się fakty RMF FM o 17.30.
1: Prezydent Karol Nawrocki odbył dwie rozmowy z Donaldem Trumpem w czasie wczorajszej gali Federacji UFC organizowanej w urodziny amerykańskiego przywódcy.
2: A poinformował o tym w Waszyngtonie szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
3: Jedną rozmowę krótką widzieliście Państwo wokół kamery tuż przed jedną z walk, chyba tych końcową, jedną z końcowych walk, ale wcześniej także odbywała się inna rozmowa już wewnątrz w samym budynku.
1: Minister zapowiedział, że po powrocie z USA prezydent Karol Nawrocki zaprosi wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i podzieli się z nim informacjami na temat m.in. obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
2: A więcej na ten temat obiecujemy w kolejnych faktach. Opozycja w Polskim Komitecie Olimpijskim wygrała kluczowe głosowania,
1: zobowiązując prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. To konieczne, by pozbawić go stanowiska.
2: Kiedy mogłoby to nastąpić? Pytał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
4: Zanim opozycji prezes musi na mocy uchwały zwołać walne w ciągu 30 dni. Sęk w tym, że robić tego nie zamierza, bo uważa, że to działanie bezprawne.
5: Komisja rewizyjna jednoznacznie się wypowiedziała, że to jest niezgodne ze statutem.
6: Czyli raczej nie spodziewajmy się kolejnego walnego w czerwcu, krótko mówiąc.
5: W kwietniu, w przyszłym roku wyborczego.
4: W kwietniu kończy się kadencja Radosława Piesiewicza, ale już zapowiedział, że będzie ubiegał się o reelekcję. Opinie prawne prezesa PKOL kwestionuje doradca ministra sportu Robert Korzeniowski.
7: Prezes Piesiewicz powinien być w służbie olimpizmu, a nie my jego zakładnikami czy zakładnikami jego woli czy gierek.
4: Wydaje się zatem, że na pozór opozycja w PKOL-u odniosła dziś zwycięstwo. Jeśli jednak przyjrzeć się bliżej, wygląda ono na perrusowe i na zmianę prezesa jego przeciwnicy jeszcze poczekają.
1: Jak finansować system ochrony zdrowia?
2: To pytanie między innymi padnie w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
1: Po 18 gościem Grzegorza Sroczyńskiego będzie Wojciech Konieczny, senator Nowej Lewicy i były wiceminister zdrowia.
2: Zapraszamy.
8: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Zaprasza Krzysztof Berenda.
2: Witamy, Krzysztofie.
9: Dzień dobry. Rząd spróbuje jutro ograniczyć rynek turystycznego wynajmowania mieszkań. Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o usługach hotelarskich i w nim zapisane jest to, że każdy, kto ma mieszkanie, które wynajmuje jak hotel, ten będzie musiał zgłosić to mieszkanie do rejestru. I co jeszcze ważniejsze, gminy będą mogły wyznaczać tak zwane strefy wolne od Airbnb, czyli powstaną całe strefy, całe budynki, a nawet całe dzielnice, gdzie takich mieszkań na krótkoterminowy najem nie będzie można mieć. No bo coś takiego często przeszkadza mieszkańcom, oni chcą mieszkać, a za drzwiami często mają hotel, głośny hotel i to bywa problemem. Ludzie po prostu nie chcą mieć kłopotliwych sąsiadów. Karą za złamanie tych ograniczeń będzie nawet 50 tysięcy złotych. Jutro te zmiany ma zatwierdzić rząd, a potem trafią one pod obrady Sejmu. Jutro rząd zajmie się także wprowadzeniem nowego podatku. I mówiąc wprost, to będzie podatek od Orlenu. Formalnie nazywa się on podatkiem od nadmiarowych zysków, czyli od tego, co Orlen zarobił na drogiej ropie. Skarb państwa chce na tym zyskać 4 miliardy złotych. A propos paliw, jest szansa na to, że w końcu będą tańsze. Ropa naftowa na światowych rynkach mocno idzie w dół. Po tym, jak Donald Trump ogłosił koniec wojny z Iranem, baryłka ropy WTI potaniała sprzed weekendowych 95 dolarów do raptem 80. I pomagają tutaj także spadające kursy walut. Euro kosztuje w tej chwili 4,24 zł, dolar 3,65, frank szwajcarski 4,60, a brytyjski funt 4,91.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Łabno, wasz lekarz dyżurny. Cały czas jestem dzisiaj w swoim radiowym gabinecie i akurat wakacyjnie przyjmuję pacjentów z urazami. Problemów jest wiele, urazów jest wiele, więc teraz będę miał wsparcie. Ze mną ortopeda i lekarz medycyny sportowej dr Martin Bazan. Witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry, dziękuję bardzo.
0: Doktorze, co jest większym problemem? Urazy, nazwijmy je sportowe, czy takie zwykłe, codzienne aktywności i związane z nimi urazy?
1: Na pewno to, co jest związane oczywiście z sportem, bo zaczynają wszyscy, jakie słońce, wychodzą i biegają i jeżdżą i tak dalej, no ale przykładowo na SOR-ze, jak pracowałem, no to zawsze jest ten klasyczny pierwszy tam ciepły piątek czy sobota w maju czy w czerwcu i wszyscy wychodzą do ogródka, zaczynają ciąć trawę czy naprawiać.

0: takie kilka minut, niektórzy się rozciągają tam pół godziny przed jakimś tam jakąś aktywnością fizyczną, ale że na pewno trzeba się rozciągać, na pewno trzeba powoli podchodzić do jakiegoś jakiejś czynności takiej sportowej, przykładowo piłki nożnej na osiedlu. To najgorzej to jest to, żeby po zimie nic nie ćwiczyć i zacząć od razu mocno, intensywnie grać, no i wtedy mięśnie są wszystkie osłabione, no i bum, mamy uraz.
1: Czyli nie wchodzimy na pełen ogień w jakąś aktywność, tylko właśnie nie tyle rozgrzewka, co rozciąganie jeszcze przed wysiłkiem fizycznym, bo w przestrzeni internetowej pokutuje takie przekonanie, że przede wszystkim trzeba się rozgrzać przed treningiem, a rozciąganie na koniec. Tymczasem doktor wspomina o tym, że to rozciąganie jest też ważne przed treningiem.
0: Na pewno rozciąganie przed treningiem, no ale też po, bo nasze mięśnie są wtedy rozciągnięte, takie czasami nawet naderwane, i żeby się nie goiły się w takim skurczu bez ruchu, to też musimy po czynności rozciągać jak najbardziej.
1: Jasne. Porozmawiajmy teraz o największych winowajcach wakacyjnych. Takie całkowicie nieoczywiste urazy z hulajnogi elektrycznej, bo każdy pomyśli o głowie, każdy pomyśli o ręce, o rozwalonym kolanie, ale czy przychodzi doktorowi coś takiego do głowy, co być może nie byłoby oczywiste, a potrafi wylądować na SOR-ze, pojeździe na hulajnodze elektrycznej, albo poszerzmy to też o rowery?
0: Klasycznie to jest upadek na wyprostowaną rękę. Rowerzyści, na przykład kolarze, zawsze się uczą, że jak upadają, to nie upadają na wyprostowaną rękę, tylko chowają tą rękę i upadają na bark i na bok, i robią takie, kręcą się.
1: Twarz może też dostać mimo kasku na przykład. Czy warto chronić jakoś dodatkowo jeszcze tą głowę?
0: Szczególnie, że w mieście jeździmy na tych twardych powierzchniach, gdzie to nie jest upadek na trawę, tylko upadamy na beton, i no wtedy to już jest poważna sprawa. Są oczywiście kaski takie, które chronią twarz. Niektórzy ci, którzy jeżdżą na tych hulajnogach, to mają te kaski, które tak jak na motorach noszą pokrycie całej twarzy.
1: Moim i waszym gościem jest ortopeda i lekarz medycyny sportowej dr Martin Bazan. Już za chwileczkę do was wracamy.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno. Cały czas czuwam w swoim radiowym gabinecie i cały czas leczę dzisiaj dla was urazy, wakacyjne urazy. I mam cały czas wyjątkowego gościa, który ma świetne doświadczenie w leczeniu różnych urazów, ortopeda i lekarz medycyny sportowej dr Martin Bazan. Doktorze, spróbujmy podać naszym słuchaczom przykłady urazów, które mogą wyglądać całkowicie niewinnie, a mogą być poważniejsze po czasie.
2: Powikłania takich urazów stawu skokowego, że to nie jest takie łagodne skręcenie, tylko to jest takie skręcenie, gdzie też uszkadzamy ważne więzadła, które stabilizują ten staw. I jeśli tego nie złapiemy na początku, to wtedy może powodować przewlekłą niestabilność w tym stawie. I ta przewlekła niestabilność wtedy powoduje, daje zwiększone ryzyko na przykład zmian zwyrodniowych i innych powikłań, kolejnych skręceń i tak dalej. I to jest przykład takiego czegoś, że niby łagodne skręcenie i często są to łagodne skręcenia, które tylko potrzebują czas i rehabilitację, fizjoterapię, żeby się wygoić, ale czasami to może być poważniejsza sprawa, która może mieć bardzo poważne powikłania, jeśli tego nie złapiemy.
1: Bardzo wartościowa informacja. A spróbujmy, doktorze, narysować jakąś granicę czasową, po której zdecydowanie warto podejść do lekarza, nawet jeśli podejrzewamy, że to tylko jest zwykłe skręcenie, bo przecież możemy chodzić, uraz był powiedzmy tydzień temu i coś tam sobie drepczemy i nawet jakoś strasznie z bólu nie umieramy, ale nas boli. Narysujemy taką granicę czasową?
2: Ciężko jest powiedzieć taka konkretna granica, ale że jest poprawa. Ja zawsze pytam pacjentów, jak oni przychodzą i pytam, ale czy jest lepiej, czy jest gorzej? I jeśli oni mówią, że naprawdę nie ma poprawy, no to jest troszeczkę takie martwiące. Ale jeśli jest tak, że tydzień temu to było po prostu, że nie mogli nawet dotknąć tej okolicy, a teraz jest tak, że czasami boli troszeczkę, to nas mocno kieruje.
1: Najprostsze urazy typu staw skokowy, kolana, schładzamy czy ogrzewamy?
2: Na początku schładzamy, a później grzejemy. Nie ma takich konkretów, ale ogólnie to jest tak, że się mówi, że to chłodzenie na początku zmniejsza obrzęk, zmniejsza ból na 1, 2, 3 dni i potem już kierujemy się bardziej ociepleniem, żeby poprawić ukrwienie i regenerację.
1: Doktorze, 3 protipy, takie take home messages do wzięcia do kieszeni na wakacyjny szlak.
2: Rozciągać się, rozsądek, żeby nie przesadzać i znać swoich granic. Nie przesadzać, bo ten jeden moment brawury może się skończyć bardzo źle, więc rozsądnie podchodzić do tych rzeczy. No i trzeci, może ty coś dodasz.
1: Może kaski?
2: Dodasz.
1: Podkreślmy. Jasne, zdecydowanie.
2: Jasne, kaski.
1: Pamiętajcie, żeby używać kasków, obojętnie jak wolny macie sprzęt według was, czy dziecko jak malutki ma rowerek, czy jak malutko ma hulajnogę, która niby się nie rozpędza, bardzo zachęcamy was do tego, żebyście z tych kasków korzystali, bo możecie uratować życie dziecka albo swoje. Tak?
2: Absolutnie. Jak najbardziej się zgadzam z tym. Szczególnie, że teraz te kaski to nie są jakaś duża, ciężka rzecz.
1: Moim i waszym gościem był ortopeda i lekarz medycyny sportowej dr Martin Bazan. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, doktorze, za to nasze wspólne spotkanie.
2: Bardzo dziękuję i pozdrawiam i trzymajcie się bezpiecznie.
1: Trzymajcie się bezpiecznie, a ja życzę doktorowi i wam dużo świetnej pogody, żebyście trochę schodzili tych szlaków górskich i nadmorskich bezpiecznie, bez urazów kolan i kostek. Trzymajcie się ciepło. Dzięki za dzisiaj. Cześć.

0: Stan wojskowy w radiu RMF 24. Tu cywile mają wstęp.
1: I znowu wyszła ze mnie naiwność wojskowego. Do głowy by mi nie przyszło, że ktoś o zdrowych zmysłach może nie chcieć wziąć 44 miliardów euro na polskie bezpieczeństwo.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.

0: Zapraszam na fakty RMF FM o 18. Marek Łabno, do usłyszenia za tydzień. Cześć.
1: Zapraszamy.
2: Prezydent zdobył informację o amerykańskiej obecności w naszym kraju.
1: I podzieli się nimi z szefem MON-u.
2: Dokąd uciekł napastnik?
1: Po porannym zabójstwie.
2: Białej Podlaskiej pyta nasz reporter.
1: Finansowanie ochrony zdrowia, o tym w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
2: Grzegorz Sroczyński zaprosił Wojciecha Koniecznego,
1: senatora Nowej Lewicy i byłego wiceministra zdrowia. Polski prezydent rozmawiał dwukrotnie z Donaldem Trumpem oraz m.in. z wiceprezydentem J.D. Vance'em i specjalnym negocjatorem Jaredem Kushnerem.
2: To według szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza plon udziału Karola Nawrockiego w uroczystościach związanych z 250. rocznicą powstania USA połączonych z urodzinami amerykańskiego przywódcy.
1: Na konferencji prezydenckiego ministra był korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, co Karol Nawrocki miał usłyszeć od Donalda Trumpa?
3: Dzień dobry. Prezydent Donald Trump podtrzymał w czasie rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim deklarację o zwiększeniu obecności sił USA w Polsce. Po przyjeździe do Polski polski prezydent chce spotkać się z szefem MON i rozmawiać na temat m.in. obecności wojskowej USA w naszym kraju. Polska zabiega, by obecność rotacyjna została zamieniona na obecność stałą. Minister Marcin Przydacz wyjaśnił, że wczoraj podczas wizyty w Białym Domu prezydent Nawrocki dwukrotnie rozmawiał z prezydentem Trumpem. Miał rozmawiać także z szefem dyplomacji USA, szefem Departamentu Energii oraz wiceprezydentem USA J.D. Vance'em. Minister dopytywany, czy są jakieś zdjęcia czy filmy z tych rozmów, zawsze przecież kancelaria chętnie udostępnia takie materiały, stwierdził, że prezydent był na urodzinach Donalda Trumpa i trudno by robił sobie wówczas zdjęcia. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
2: Informacja sprzed chwili podana przez agencję Reutera.
1: Wstępne porozumienie między USA a Iranem zostało podpisane.
2: Sygnowali je prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump,
1: wiceprezydent J.D. Vance,
2: a także przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagheera Ghalibafa. Sprawca zabójstwa w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie wciąż poszukiwany.
1: Przed 10:00, przypomnijmy, zastrzelił 44-letniego Rosjanina.
2: Tożsamość zabójcy nie jest jeszcze znana.
1: W miejscu tragedii na osiedlu Jagiellońskim jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Co o tym zdarzeniu, Dominiku, mówią mieszkańcy?
4: Są zaskoczeni, bo uważają to miejsce za spokojne osiedle starszych ludzi.
5: Na co dzień nic się tutaj nie dzieje. Dzieci się bawią, kościół dzwoni. Lata temu tylko było słychać o jakimś morderstwie w bloku obok, a tak spokojnie.
6: Ostatnio spokojnie to było, nic się nie działo.
7: Nie spodziewałam się takiego czegoś.
4: Policja apeluje o zwracanie uwagi na podejrzanie zachowujących się ludzi i prosi o wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu i zatrzymaniu zabójcy.
8: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
1: Grzegorz Sroczyński i jego gość.
2: Witamy i zapraszamy.
9: Witam Państwa bardzo serdecznie, a dziś zaprosiliśmy Wojciecha Koniecznego, senatora PPS-u, klub Nowa Lewica, lekarz, neurolog i do niedawna wiceminister zdrowia. Witam, panie senatorze.
10: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
9: No macie kolejną minę, która właśnie wybuchła już pod koalicją rządzącą. Młody lekarz Dawid Kacprzyk, a jednocześnie radny KO i szef partyjnej młodzieżówki KO, zarobił 1 600 000 w zeszłym roku w warszawskim szpitalu południowym, który podlega pod KO, jak się można domyślić.
10: Z jednej strony można by tak nieco ironicznie powiedzieć, pogratulować młodzieży, ale tak na serio, no to mina wybuchła pod panem doktorem, tak mi się wydaje, bo oczywiście bazujemy na doniesieniach...
9: Ale ktoś mu te pieniądze wypłacił. Tak, sam sobie chyba
10: tak,
9: nie wypłacił.
10: To jest druga sprawa, ale bazujemy na doniesieniach medialnych, prawda? No ale z tego, co wiemy, to sytuacja jest bardzo ciężka, ponieważ takie pieniądze w moim odczuciu są nierealne do zarobienia taką lekarską robotą.
9: Znaczy, można zostać jeszcze youtuberem
10: Znam
9: youtuberów, którzy tyle zarabiają w tym wieku, ale ten chłopak ma 28 lat, nie ma specjalizacji.
10: O to chodzi. Wiem, że są lekarze, nie jest ich tak dużo, jak się może powszechnie sądzi, którzy zarabiają takie pieniądze, czy większe. Ale no, w tym wieku to naprawdę jest to sytuacja, która będzie budzić kontrowersje, słusznie. I myślę, że do wyjaśnienia na wielu płaszczyznach, ponieważ no, tutaj pan doktor robi specjalizację, jednocześnie koordynuje oddział, jednocześnie pracuje w innych szpitalach. jednocześnie udziela się medialnie. Zresztą no chyba teraz jest czas, żeby pan doktor pochodził trochę do mediów i wyjaśnił tą sytuację.
9: No myślę, tego, że właśnie wiem, teraz to... nie będzie chodził do mediów.
10: Patryk właśnie szkoda, Słowik, szkoda.
9: Patryk Słowik w Portalu Zero ujawnił dziś, że Kacprzyk według grafiku pełnił dyżur na SOR-ze, a jednocześnie pojawiał się w telewizji, uczestniczył w posiedzeniach Rady Dzielnicy. Nasz młody lekarz w tym warszawskim szpitalu południowym w lutym spędzał na dyżurach średnio 13 godzin, w czerwcu zbliżył się do 14 godzin, a w listopadzie 15 godzin dziennie zeszłego roku. Jak to jest możliwe?
10: Panie redaktorze, swego czasu ja miałem po 12 dyżurów czy 13, 6 w oddziale, 6 w pogotowiu, nie wiem ile to tam jakby przeliczyć, nie przeliczałem tego, ile to jest godzin miesięcznie. Zresztą zależy, czy to są jakby dyżury 24-godzinne, czy te mniejsze, ale tego, to jest bardzo trudne do przeżycia, jeżeli się to rzeczywiście odbywa.
9: Nie,
10: i pracuje.
9: Ja wiem, że panie senatorze, panie doktorze, ja wiem, że praca lekarza jest trudna i te dyżury są trudne. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że on w czasie tych dyżurów jednocześnie występował w telewizji. Jak to jest możliwe? Pan był szefem szpitala, dyrektorem szpitala.
10: Ja wiem, panie redaktorze, byłem szefem szpitala, byłem jednocześnie senatorem w zeszłej kadencji i no nie mogłem być jednocześnie w szpitalu i w Sejmie. No to tego się nie dało zrobić, więc oczywiście za każdym razem no to był taki usprawiedliwiona niepłatna nieobecność i tak pan doktor powinien postępować. No jeżeli gdzieś był zatrudniony i w tym czasie pełnił jakieś inne funkcje, to pisze pismo do dyrekcji, jest jakieś zastępstwo, czy może sobie poradzą bez niego, no zależy jaka sytuacja tam jest na tym oddziale i go nie ma. Natomiast jeżeli w tym czasie brał pieniądze, no to jest ciężkie wykroczenie przeciwko prawu pracy, przeciwko obowiązkom służbowym, przeciwko przepisom NFZ-u, przeciwko swojej specjalizacji. No tutaj dlatego mówię, że sytuacja jest ciężka, ponieważ jest to sprawa wielowątkowa. Jeżeli doniesienia się potwierdzą i to wygląda tak, jak media przedstawiają, no to tutaj, gdzie nie spojrzeć, to coś jest naruszone, jakiś przepis.
9: A nie boi się pan, że wy jako koalicja przez takie rzeczy i przez służbę zdrowia, kolejne afery w służbie zdrowia, przegracie wybory?
10: Afery to by było może do przeżycia jakoś, bo jedna afera przykrywa drugą i inne sprawy i tak dalej. Chodzi o to, żebyśmy tą ochronę zdrowia poprawiali, żebyśmy pokazywali, że to robimy, żeby to było widoczne. To jest, przez to się wygrywa wybory, tak mi się wydaje. Jeżeli tego nie ma, no to rzeczywiście sytuacja może być gorsza. Natomiast przez afery, nie chcę wielkich słów używać, ale powiedzmy jakieś wynaturzenie. No. Nie można też tak do końca tego traktować, no bo to jakby przez pijanego, nie wiem, policjanta przegrać wybory, przez lekarza, którego nie było w pracy, a powinien być, no to jest jego przewinienie.
9: Nie, tu chodzi trochę o co innego. Myślę, że ludzi co innego wkurza, zwłaszcza młodych, że po prostu jak jesteś działaczem Koalicji Obywatelskiej, tudzież być może Lewicy, to możesz ten 1,6 mln zarobić, a jak nie jesteś, to nie zarobisz, mój drogi. To tak działa, tak? Ludzie patrzą na tę historię.
10: Taka zbitka oczywiście jest niebezpieczna. Panie redaktorze, to jest tak. System ochrony zdrowia...
9: Nie ma pan wrażenia, że to nie jest zbitka, to nie jest jakieś populistko. To tak wygląda po prostu.
10: System ochrony zdrowia jest...
9: Zna pan 28-latka lekarza bez specjalizacji, który 1,6 mln zarobił? Ja nie znam.
10: Na medycynie nie znam, bo może, nie wiem, na giełdzie, czy miał bogatych rodziców, no są różne takie, no to, czy nie wiem, miał jakąś firmę, która, nie wiem, czymś handlowała, około medycznie, takie jakieś tam przypadki w przeszłości były. Ale na medycynie, na leczeniu ludzi, na byciu w szpitalu, na specjalizowaniu się, na wykonywanie jakichś zabiegów, no to nie znam. To muszę powiedzieć, że to jest sytuacja, jest dla mnie nieznana.
9: Porozmawiamy o tym, o służbie zdrowia i o tym galimatiasie w drugiej części. Chcę jeszcze pana zapytać, czy prezydent Nawrocki opluwał własną ojczyznę w Stanach Zjednoczonych?
10: Nie wiem, to znaczy nie słyszałem tak, żeby aż opluwał. Oczywiście wyzłośliwiał się.
9: W koalicji rządzącej zacytuję Krzysztofa Brejzę, który napisał: opluwanie własnej ojczyzny, tego jeszcze żaden prezydent RP nie grał.
10: Wyzłośliwia się pan prezydent, próbuje dopiec swoim przeciwnikom politycznym za granicą, to robi. Czy to jest opluwanie tych polityków? No, jeżeli ktoś tak to odbiera, no to jest, może tak jest, ale ja bym powiedział, że niepotrzebnie przenosi spory wewnętrzne na rynek zewnętrzny, na to, co powinien ugrać tam w Stanach Zjednoczonych. I jeżeli tak robi i robi to w obecności Amerykanów, Amerykanie to odnotowują, to jest oznaka nie jego siły, tylko jego słabości.
9: Nawrocki, prezydent Nawrocki mówił w Stanach, że polityka prowadzona przez obecny rząd raczej przeszkadza niż pomaga. Stwierdził też, że bardzo mocno, że Donald Tusk i Radosław Sikorski zniszczyli relacje ze Stanami, które on musi naprawiać.
10: Panie rektorze, nie jestem tym zaskoczony, ponieważ to jest wspólnota pewna. Prezydent Trump i pan prezydent Nawrocki mają bardzo podobne taki imidż polityczny, mają bardzo podobny i myślę, że prezydent Nawrocki stara się naśladować te takie ekstrawaganckie również wypowiedzi prezydenta Trumpa i tak sobie po prostu hasa.
9: Porozmawiam o tym jeszcze w drugiej części. Wcześniej hasał minister Sikorski, który też robił heheszki z kolei z prezydenta Nawrockiego, że może poboksuje w tej gali MMA i może nawet do półfinału dotrze, więc rozumiem, że jest ciąg zdarzeń, w którym obie strony robią sobie...
10: Nie wiem, jakim stylem.
9: To, co najprzyjemniejsze. Dobrze, panie senatorze, za chwilę będziemy rozmawiać dalej. Żegnamy słuchaczy RMF FM. Przechodzimy teraz do naszych mediów społecznościowych i do Radia RMF 24, a porozmawiałem między innymi o nowym programie PiS-u, który być może też jest trudny dla koalicji. Zapraszam. Zanim o nowym programie PiS-u, który jest tak wymyślony, żeby was podzielić, to jeszcze chcę dopytać o młodego lekarza. Wie pan, bo jest pan osobą, która naprawdę zna ten cały system jak własną kieszeń. Może to jest zła metafora tutaj akurat, mówienie o kieszeni. No dobrze, ale zostawmy.
10: Ale nie trzeba być zawsze do końca super poważnym.
9: Wie pan, bo dyrektorem szpitala, w którym ten młody 28-letni lekarz został zatrudniony, jest Anna Łukasik, która w 2015 była wiceministrem zdrowia w rządzie PO i PSL-u. No, po prostu... Wszystko w tej historii, te kwoty, te dyżury, na których go jednocześnie nie było, plus to, że to jest pod platformą, to wszystko jest jakby wymyślone, jakby pisowiec tu usiadł i miał wymyślić taką najlepszą aferę, co to naprawdę może im zaszkodzić, to by coś takiego wymyślił. Czy pan uważa, że 28-latek, który zarabia takie pieniądze, że to może być jakieś inne tłumaczenie niż to partyjna po prostu podawanie kolesiom partyjnym zarobić?
10: Panie redaktorze, odpowiem nieco ogólniej. To znaczy, niewątpliwie system ma swoje wady i słyszę tłumaczenie niektórych, że to przez wady systemu do takiej sytuacji dochodzi, ale to wszystko jest prawne, ponieważ był konkurs. Słyszę te tłumaczenia, ale właściwie to jest oczywiście w tym jakaś tam racja, ale dla mnie ważniejsze jest, jaka będzie teraz reakcja. Dlatego, że jeżeli reakcji nie będzie, jeżeli przejdziemy nad tym tak do porządku dziennego, że takie rzeczy się zdarzają i rzeczywiście ten aspekt polityczny ma tutaj jakieś znaczenie lub nie ma, to znaczy, że naprawdę ten system nie dość, że nie działa, to jeszcze potem się nie aktywuje już w takich sytuacjach bardzo poważnych, bardzo takich ewidentnych. I tutaj mam nadzieję, że tego nie będzie, bo wspomina pan dyrekcję szpitala. No niewątpliwie dyrekcja powinna tutaj pilnować bardziej tej sytuacji, ale nie tylko dyrekcja. Są władze miasta, jest organ nadzorujący taki szpital i teraz wiem, że jest kontrola w tym szpitalu i dosyć dużo w moim rozumieniu tej sytuacji zależy od tego, jaki będzie wynik tej kontroli, czego się dowiemy, jak ona będzie szybka, czy ona będzie taka jednoznaczna. No, jak się ustosunkuje do tego na przykład konsultant wojewódzki w dziedzinie, gdzie się pan doktor specjalizuje i czy na pewno wykonywał ten program specjalizacji jak należy, czy był obecny na oddziale
9: anestezjologii i tak dalej. Ale czy z pana wiedzy wynika, że gdyby zgłosił się tam inny 28-latek, znaczy czy naprawdę jest normalne, że koordynatorem SOR-u zostaje 28-latek bez specjalizacji? Czy pan by jako dyrektor szpitala coś takiego podpisał?
10: Panie redaktorze, gdy jest taka sytuacja, że jest podbramkowa sytuacja, jak już pan mnie zapytał, to była taka sytuacja u mnie w szpitalu, że ordynatorka SOR-u zmarła w czasie COVID-u. wówczas przez pewien czas nie miałem kogo zatrudnić i też pełnił obowiązki lekarz, który tam pracował, który się specjalizował w tej dziedzinie, ale nie miał jeszcze specjalizacji, bo nie miałem wyjścia. To był COVID i sytuacja, która była taka,
9: ale
10: jaka
9: tutaj
10: była.
9: Nie było COVID,
10: ale
9: to
10: zaraz
9: był
10: starałem się, żeby tam był. Oczywiście, ale starałem się, żeby tam był obecny tak zwany lekarz systemu, żeby wszystko było zgodne z przepisami, żeby to jakoś wyglądało tak i tak było. Ale to była sytuacja też bardzo trudna. Natomiast jeżeli się to z góry planuje, jeżeli z góry się ogłasza konkurs, w którym może wystartować ktoś, kto nie ma odpowiedniej kwalifikacji, no to jest coś dziwnego. No
9: ale to... z czego się to bierze? Pan umie to wyjaśnić? Bo przecież wydaje się, że...
10: Panie redaktorze, trzeba to prześledzić.
9: Ludzie, którzy by chcieli zarobić 1 600 000 w środowisku lekarskim, no to ja bym znalazł i takich 40-latków i 50-latków. No może...
10: Panie redaktorze, no ja też tutaj siedzę. Może jakby mi ktoś zaproponował 1 600 000 rocznie, to polityka polityką, misja misją, ale może... Rzeczywiście trzeba by się zastanowić na stare lata, ale tak nie zażartując, ale nie, no to jest...
9: A dla pana nosa kolesiostwo, czy jakieś inne przyczyny?
10: Nie mogę tego powiedzieć, nie, za mało wiem i powiem w ten sposób. Jeżeli były konkursy wcześniej, gdzie były inne kryteria i nikt się nie zgłaszał i obniżono te kryteria, żeby w ogóle ktoś przyszedł, no to jest pewne wytłumaczenie. Jeżeli z góry był taki konkurs pierwszy, który został ogłoszony i od razu... No w ten
9: tylko
10: sposób.
9: Wie pan, mi się wydaje, że jest niemożliwe, żeby nikt nie przyszedł, jeżeli puna jest 1 600 000. No, to są ogromne pieniądze. Dobrze. A czy pan umie wyjaśnić, jak to, czy może ma pan cień pomysłu, jak załatwić systemowo to, żebyśmy no, nie byli świadkami takich historii? No, to znaczy, żeby naprawdę te pensje 1 600 000 rocznie, 130 000 miesięcznie, to jest po prostu jakiś kosmos. No, dlaczego oni tyle zarabiają?
10: Bo ich nie ma, z racji po prostu braków, szczególnie na takich odcinkach jak SOR. Są miejsca, gdzie...
9: A dlaczego nie ma?
10: No, panie redaktorze, no ja...
9: Liczbę lekarzy teraz... na 100 tysięcy mamy, z tego co, może pan mnie podprawi, ale wydaje mi się, że mamy taką mniej więcej jak w Unii jest, czy jest za mało tych lekarzy.
10: Tak się mówi, ale coś, wie pan, panie redaktorze, ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś mówi, że tych lekarzy jest tak dużo, jest dużo chirurgów, internistów, właśnie lekarzy SOR-u, no to ja proszę o numery telefonów tych lekarzy, bo my do nich dzwonimy i ich zatrudniamy od razu. No, to czemu oni się nie zgłaszają? Wie pan, ja ostatnio namawiałem jedną panią doktor, żeby przyszła na SOR szpitala, którego byłem dyrektorem, żeby wróciła właściwie na ten SOR. I ona mi powiedziała, Wojtek, nie chodzi o pieniądze. Znaczy, żebyś na początku rozmowy mi powiedziała, że wiesz, nie chodzi o stawkę. Ja już się wypaliłam, ja już tam nie chcę być. Ja już mam też inną pracę i jej będę bardziej pilnować, no ale brakowało do dyżurów, brakowało do zapewnienia bezpieczeństwa temu SOR-owi i po prostu no, starałem się ją namówić, ale to są takie rozmowy. Więc na razie tych lekarzy brakuje. Uważam, że, bo pyta się pan, co zrobić. No, dobrym ruchem było zwiększony nabór na specjalizację, na studia medyczne. Teraz chodzi o to, żeby był również zwiększony nabór na specjalizację. Ta fala lekarzy idzie. Ona jest na 3., 4. roku przyszłych lekarzy. I chodzi o to, żebyśmy reformując ochronę zdrowia, również patrzyli na to, żeby oni się mieli gdzie wyspecjalizować, żeby zostali na tych oddziałach, na których są potrzebni. Oczywiście co do wynagrodzeń, potrzebna jest regulacja, jest potrzebna pewna regulacja. Ja się tutaj zgadzam ze stanowiskiem Izby Lekarskiej, że takim wskazaniem są 3 średnie krajowe, jako podstawa pensji lekarza.
9: No tak,
10: pensji.
9: To mówimy o etacie, natomiast to
10: nie,
9: są
10: ale
9: kontrakty.
10: Panie redaktorze, tak, tylko od tej pensji można to przeliczyć na kontrakt. To znaczy, chodzi o to, że jak ubruttowimy to, te 3 średnie krajowe, jak ubruttowimy, czyli dodamy podatek, dodamy ZUS pracodawcy, ZUS pracownika, dodamy jubileusze, dodamy inne jeszcze dodatki, które są w pensji, to ten kontrakt wyjdzie naprawdę atrakcyjny.
9: Czy wrócił?
10: I możemy, już dokończę, należałoby dojść do sytuacji, w której jest norma zatrudnienia lekarzy na danym oddziale, załóżmy na przykład 8, i ten oddział dostaje tyle pieniędzy, żeby każdy z tych lekarzy miał 3 średnie krajowe i żeby dyżurant odpowiednio więcej dostawał, ponieważ za pracę w nocy, pracę w święta są i to można ubruttowić. I teraz dyrektor może się zapytać, chcecie pracować na kontrakcie? To ja wam te pieniądze oddam na kontrakcie. Albo macie etat, te 3 średnie i pochodne od tego i jesteście zabezpieczeni emerytalnie i tak dalej, urlopowo. I badania nad lekarzami, które są prowadzone, mówią, że to jest taka kwota, która skłoniłaby dużą część lekarzy, nie wszystkich, ale dużą część lekarzy do powrotu na etaty. Czyli to jest na tyle atrakcyjna rzecz, że lekarz poczuje to bezpieczeństwo i stwierdzi, że aha, no mógłbym zarobić więcej na tych kontraktach i tak dalej, ale jak mi ktoś dał 3 średnie krajowe, to ja przychodzę do szpitala i pracuję za te 3 średnie krajowe. I musimy się z tym zmierzyć, ponieważ no tak to wygląda w innych krajach.
9: Średni czas oczekiwania na kolonoskopię w Polsce wydłużył się do 263 dni.
10: To jest straszne. To jest
9: no dobrze, pan to mówi.
10: To panie redaktorze, to ja powiem w ten sposób. To ja już mówiłem kiedyś. Uważam, że potrzeba więcej medycyny w takich decyzjach, jak wprowadzanie...
9: Ja tylko dodam, że to jest bezpośredni skutek cięć o finansowaniu świadczeń na NFZ, które bohatersko wasz rząd wprowadza, za którym pan podnosi ręce.
10: Panie redaktorze...
9: Rękę właściwie.
10: Na pewno nie podnosiłem ręki za takim rozwiązaniem, dlatego że w Polsce kolonoskopii robi się za mało. Przed tym wprowadzeniem robi się za mało, badamy się za mało. Nikt nie robi tej kolonoskopii na zasadzie, że mam jakąś taką chęć, mam takie przeświadczenie o tym, że to jest fajne badanie.
9: Żeby mi ktoś tam...
10: I ja bym sobie chciał je zrobić, bo ktoś tam miał. Dobrze by było, gdyby tak było, że tamten miał, wykryto u niego jakiegoś polipa, gdyby
9: to czasami tak to działa.
10: No więc to zachęca do zrobienia tego badania. Ale to nie jest takie badanie jak, nie wiem, badanie wzroku.
9: Ale przepraszam, to pani minister Grenda nie ma zielonego pojęcia o tym, jak się kieruje Ministerstwem Zdrowia, że takie rzeczy wymyśla?
10: Myślę, że to... Znaczy tak, po pierwsze to nie obciążałbym tak pani minister, ponieważ jest również NFZ, który no tutaj to są rozporządzenia prezesa NFZ-u. Po drugie, myślę, że no było pewne poszukiwanie cięć i można ich poszukać. Można poszukać cięć w diagnostyce obrazowej, bo na przykład jeżeli ktoś ma jakieś bolące kolano czy łokieć, staw kolanowy czy łokciowy, mówiąc konkretnie, no to powinien sobie zrobić, powiedzmy, badanie rezonansu magnetycznego, ale to nie jest badanie, które no, trzeba jakoś specjalnie powtarzać, czy od razu robić, czy tak bez zupełnie limitów. No, można innymi badaniem zastąpić, można trochę poczekać, no różnie można. Natomiast jeżeli jest rezonans głowy, ponieważ podejrzewamy, że coś jest w głowie nie tak, stwierdzenie rozsiane, guz, tętniak, różne rzeczy, które tam mogą się zadziać, no to robimy od razu, nie ma żadnych limitów. To znaczy, to jest medycyna. No są sytuacje, w których nie ma limitów. Są sytuacje i na przykład kolonoskopia, w moim odczuciu, tak jak na przykład zwykły oddział pediatryczny. Kiedyś były limity na pediatrię, to było zupełnie z kosmosu. Bo ktoś dzieckiem idzie 3-letnim do szpitala.
9: Pan, ale bo pan o tym wszystkim opowiada jak fachowiec, bo pan tym szpitalem kierował, jest pan neurologiem. Tak. Tylko ja się zastanawiam, jak to jest, że przecież wyście, jak była ta największa, najgłośniej o tym cięciu limitów, jak te szpitale odwoływały badania. No wy, Lewica, mówiliście, nie zostawimy tego tak, będziemy w tej sprawie naciskać ministerstwo, żeby to zmienić. Czy coś w ogóle się udało załatwić z panią minister Grendą?
10: Jakieś słyszę, że są jakieś...
9: To pan w tym nie uczestniczy?
10: Nie uczestniczę, bo byłem w ministerstwie i pracowałem z nim. Nie, wcale tak bym nie powiedział. No po prostu podziękowano mi na zasadzie, że no może z jakiegoś powodu tam...
9: A czy wybiera się pan z powrotem do ministerstwa?
10: Panie redaktorze, na razie jest tak jak jest. Jest to ministerstwo odpolitycznione.
9: Wszyscy wiedzą, że pani minister Grenda zostanie za jakiś czas odwołana, ponieważ no dramatycznie źle też radzi sobie PR-owo. Znaczy, co idzie do mediów, to opowiada większe głupoty, mówi, że ludzie się cieszą z tych cięć, no różne takie...
10: Pani minister Grenda była moim przełożonym przez półtora miesiąca i...
9: Dobrze, nie będzie pan tutaj...
10: Absolutnie, ja nawet nie chcę słuchać, ja przepraszam, ale ja mam szacunek do swoich przełożonych.
9: Dobrze, w porządku.
10: I po prostu, ja uważam, że ma rozeznanie w systemie, postępuje tak. Ja uważam osobiście, że jest za mało medycyny w Ministerstwie Zdrowia.
9: Czy pan by wrócił do Ministerstwa Zdrowia jako minister?
10: To nie ode mnie zależy. To są
9: ale
10: pytania...
9: czy by się pan podjął, gdyby pan dostał propozycję od premiera Tuska?
10: Wybiera się ludzi pod zadania. Ja uważam, że to jest stanowisko zadaniowe. To znaczy, jeżeli ktoś by uznał, że jestem potrzebny, ponieważ no, jakiś tam mój punkt widzenia, czy moje zapatrywanie, czy moje jakieś tam przeświadczenie o czymś jest, to tak jak byłem wiceministrem, tak mógłbym nim być z powrotem, to nie jest tajemnica, ja sam nie odszedłem z ministerstwa.
9: A gdyby tak się stało, to taka pierwsza rzecz, która by naprawdę, no przynajmniej tak na szybko, te rzeczy, które się dzieją, te odwoływane badania, no ten bałagan zlikwidowała, to co by to było? Więcej pieniędzy pan by po prostu zażądał od Domańskiego, co by pan zrobił?
10: Znaczy, więcej pieniędzy... Ja bym powiedział tak. Te pieniądze w jakimś tam stopniu muszą się pojawić w ministerstwie, bo po prostu tak jest. Nie da się zostawić panią minister Grendę czy innego ministra bez pieniędzy do końca roku. I ja sądzę, że to się nie stanie. Ja bym po prostu był
9: Że znajdą się i tak pieniądze.
10: Żeby się to stało szybciej.
9: Niż
10: to znaczy, żeby nie było tak, że robimy jakieś ruchy, bo próbujemy coś na czymś oszczędzić, co jest już takim troszeczkę za daleko idącym rozwiązaniem i lepiej się dogadać wcześniej i coś postanowić. Natomiast niewątpliwie należy dokonać przeglądu na przykład wyceny świadczeń i są takie poglądy u niektórych zajmujących się zdrowiem ekspertów, że jest 10% tych świadczeń, które są przeszacowane i należy je zmniejszyć ich wycenę. I że to jest, również te zarobki lekarzy się stąd biorą, że oni mają procent od procedury i te kontrakty tak rosną, bo wybierają te świadczenia takie, tak dobrze wycenione, przecenione.
9: Szpital też na tym najlepiej zarabia,
10: tak, ściąga. I w dodatku nie dość, płaci, że ten lekarz zarabia bardzo dużo, to szpital też na tym zarabia, to jest właśnie taki paradoks. Ale owszem, można się temu przyjrzeć i to zrobić, ale pod jednym warunkiem, że te pieniądze zostaną w systemie, to znaczy przeznaczymy je na świadczenia, na przykład na kolonoskopię. I takich ruchów można trochę wykonać w systemie i to nie jest tak, że się nic nie da zrobić i pacjent nic nie będzie odczuwał. Natomiast ja, tak jak mówię, ja uważam, że więcej medycyny by się przydało, bo to jest jednak ministerstwo medyczne takie głównie. No.
9: Wojciech Konieczny, senator PPS-u, Klub Nowa Lewica, lekarz, neurolog. Panie senatorze, bardzo dziękuję.
10: Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję państwu i zapraszam na popołudniową rozmowę jutro.

0: Słuchacie Radia RMF24, u nas jak zawsze jeszcze więcej informacji, aktualne tematy i fakty na radiowej stronie rmf24.pl, ale także u nas na antenie właśnie w tej chwili, bo 18.30 na zegarze, co oznacza nowe fakty. Agnieszka Pietrzak, Tomasz Weryński.
1: Zderzenie auta osobowego z ciężarówką na trasie S11 w Zachodniopomorskim.
2: Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, jezdnia w kierunku Szczecinka jest zablokowana.
1: Spory korek na autostradzie A2 na wysokości Poznania.
2: Dwa pasy jezdni w stronę Świecka między węzłami Krzesiny, Luboń zostały zablokowane po wypadku, w którym ranna została jedna osoba.
1: Z wiaduktu spadł mężczyzna.
2: Utrudnienia mogą tam potrwać jeszcze około 2 godzin.
1: 18-letni Bartosz G. podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai K. w Mławie na Mazowszu był poczytalny w chwili popełnienia czynu. Tak uznali biegli psychiatrzy.
2: Oznacza to, że mężczyzna będzie mógł uczestniczyć w toczącym się postępowaniu i w pełni odpowiadać przed sądem.
1: Zbrodnia wstrząsnęła opinią publiczną wiosną ubiegłego roku. Ciało Mai K. znaleziono tydzień po jej zaginięciu.
2: W tym czasie Bartosz G. przebywał w Grecji.
1: Do Parlamentu Europejskiego wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi z PiSu.
2: Pismo skierował prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Jak podała wcześniej prokuratura krajowa, chodzi o śledztwo w sprawie podania nieprawdy w deklaracjach podatkowych.
2: Na mundialu Hiszpania kontra
1: Republika Zielonego Przylądka.
2: O tym meczu usłyszycie więcej w faktach RMF FM o 19:00. Już teraz zapraszamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Zaczynamy popołudniowo-wieczorną część programu w Radio RMF24, sprawdzając aktualne tematy, wśród nich oczywiście ten piłkarski mundial, który przed nami. Dużo emocji i dużo ciekawych wątków. O tym już za chwilę w relacji naszego dziennikarza. Zapraszam do 22. Marcin Jędrych, dzień dobry.

0: Tego się długo nie uwolnimy przez najbliższe kilka tygodni, czyli sportowe emocje związane z mundialem, bo trwa pierwsze spotkanie grupy H. Zdecydowany faworyt według wielu, jak nawet do zwycięstwa w całym turnieju, czyli Hiszpania, mierzy się z takim typowym piłkarskim kopciuszkiem, jak się mówi o takich drużynach, a to jest Republika Zielonego Przylądka. Z nami jest Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, Cezary.
1: Dzień dobry, witam.
0: No, zacznijmy może od tego, jak się mówi o zawodnikach, którzy prezentują Republikę Zielonego Przylądka. Od tego proszę.
1: Ustalmy fakty. Cabo Verdeńczycy.
0: Cabo Verdeńczycy, dobra.
1: Tak jest. Cabo Verde to Republika Zielonego Przylądka. Cabo Verdeńczyk to jest człowiek stamtąd.
0: No to teraz jak sobie radzą, czy też stawiają opór dzielnym Hiszpanom Cabo Verdeńczycy?
1: Powiem szczerze, o to tak zapachniało troszeczkę Asterixem i Obelixem, jak ta jedna wioska, która stawia opór najeźdźcom. Tak. Powiem szczerze, zachowując proporcje, teraz co prawda sytuacja poprzeczka dla Hiszpanii i poprzeczka Hiszpanii, tak jak powiedziałeś, i jeszcze strzał, ale wybroniony. To jest pierwsza groźna sytuacja Hiszpanii w tym meczu.
0: A minęło 35 minut.
1: Nawet więcej, poczekaj, zaraz sprawdzę. 39 minut. 40 minuta już się teraz właśnie rozpoczęła. Mieliśmy pierwszą groźną sytuację, poprzeczkę. Nie widziałem, muszę przyznać się, kto strzelał. Natomiast wydaje mi się, że to był Ferran Torres, grający dzisiaj w składzie podstawowym. Potem jeszcze dobitka. Rzeczywiście teraz Hiszpania mogła, powinna prowadzić. Zaraz będzie miała rzut rożny. Natomiast symptomatyczne jest to, że minął kawał czasu. Ja muszę przyznać, jestem lekko zszokowany tym, co na razie pokazuje Hiszpania.
0: Nie tylko ty, bo trener też.
1: Trener, jak widać, Luis de la Fuente, nie tęga mina. No ja też jestem wręcz wzburzony tym faktem, że umieściłem kilku Hiszpanów, dopchałem tam ze 3-4 w fantasy mundialu. No i co, panowie, no co, gdzie te punkciki tutaj dla mnie i nie tylko dla mnie? Pamiętajmy, że Hiszpania jest jednym z głównych faworytów do zwycięstwa w mundialu. Tymczasem pierwszy celny strzał oddaje w 15 minucie. W dodatku Pedri, no, mam wrażenie, że oddał raczej podanie do bramkarza niż strzelał. Więc na pewno musi troszkę Hiszpania przyspieszyć i no, po prostu zacząć wykazywać jakąś chęć do strzelania bramek.
0: To teraz wrócimy do tej drużyny, która tak dzielnie się tutaj mierzy z Hiszpanią, czyli reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Co o niej wiemy, co w ogóle wiemy o tym słodkim kraju?
1: Pięknie powiedziane. Jeżeli chodzi o reprezentację, bo tutaj może ktoś zaraz pomyśli sobie, kurczę, czasami takie małe kraje mają bardzo niepozorne, mocne nazwiska w składzie. I rzeczywiście Republika Zielonego Przylądka to nie jest tak, że rekrutuje swoją kadrę wyłącznie w tym małym kraju, który liczy sobie ponad 500 000 mieszkańców, a powierzchnia jego, co ciekawe, wynosi około 4 km². Największy, jak sprawdziłem, w Polsce powiat białostocki ma niespełna 3 km², więc jest rzeczywiście ten kraj wyspiarski niewiele większy. Była portugalska

0: Zielonego Przylądka. Niepodległość otrzymała w 1975 roku, kiedy w Portugalii, bo to była portugalska kolonia, upadł reżim Salazara, więc rzeczywiście jest to kraj o niezbyt długiej historii i reprezentacja również oczywiście nie może mieć jakiejś barwnej historii, bo pierwszy mecz w eliminacjach do Mundialu zagrała w roku 2000, tak jest, czyli wtedy, kiedy kwalifikowało się do Korei i Japonii. No dość odległe czasy, ale 20 kilka lat historii to nie jest dużo, umówmy się, i mimo wszystko w tym czasie sukcesy były, a za takie należy uznać dwa ćwierćfinały w Pucharze Narodów Afryki w 2013 i 2023 roku, całkiem niedawno, no i teraz oczywiście pierwszy historyczny awans na Mundial. My w Polsce widywaliśmy Kaboverdyńczyków, nawet można widywać, nawet w Ekstraklasie zaraz znowu będziemy mieli Lisandro Semedo z Wieczystej, bo przecież awansował. I zresztą całkiem dobrze grało. Ja nie pamiętam, jaki miał teraz bilans, ale nie wiem, czy double-double nie zaliczył, jeżeli chodzi o bramki i asysty. Na pewno ważny zawodnik. Także Wagnera pamiętam z Radomiaka. Zresztą Lisandro Semedo chyba też w Radomiaku wcześniej grał, ale mogę się tutaj mylić. Także jest to na pewno mały i jak widzimy dzielny kraj, bo w 44 minucie dzielnie stawia dalej opór Hiszpanii. Wciąż jest 0-0. No a Hiszpania, jeżeli ta połowa zakończy się takim wynikiem, no to raczej nie zapiszę tej połowy w swoich najbardziej chwalebnych momentach w historii, delikatnie mówiąc. Tak. Obawiam się, że raczej w drugą stronę, no ale no to jeżeli wynik w ogóle w tym meczu się nie zmieni. No jednak cała druga połowa jeszcze przed Hiszpanią, która jest naszpikowana przecież gwiazdami, Ferranem Torresem, Oyarzabalem, Gavi, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz i tak dalej, można by tylko wymieniać zawodników, którzy grają w czołowych europejskich klubach, no tylko jakoś tak na razie nie za dobrze grają.
1: To czekamy na fajny rezultat tego spotkania, bo zawsze każda sensacja lepiej się niesie, jeśli chodzi o mundialowe informacje. Cezary Dziwiszek, zatem czekamy na twoje fakty i fakty sportowe. Do u nas w Radiu RMF24 jeszcze więcej informacji. Do usłyszenia.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: W Radiu RMF 24 w naszym popołudniowym programie teraz porcja polityki, bo Karol Nawrocki wczoraj dwukrotnie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Taką informację przekazał na konferencji prasowej w Waszyngtonie.

0: Nie, szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.
1: Przede wszystkim pan prezydent Trump podtrzymał swoje zobowiązanie sojusznicze. Polska jest ważnym sojusznikiem, great ally, tak mówi o Polsce, więc to zobowiązanie sojusznicze, także i wynikające z potwierdzenia artykułu 5, wybrzmiało. Polacy mogą czuć się spokojni, że w razie jakichkolwiek potrzeb, w razie jakichkolwiek niepokojów, sojusz polsko-amerykański, ale tak naprawdę sojusz NATO-owski również jest w dobrym kształcie, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo wschodniej flanki. To po pierwsze. Po drugie, drugim elementem ważnym, jaki wybrzmiał, to że ta zawierucha wynikająca z pewnych zmian planowanych obecności amerykańskiej w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie powinna i nie dotknie Polski. Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana. Taką deklarację usłyszeliśmy, pan prezydent Donald Trump ją potwierdził, a po trzecie oczywiście Stany Zjednoczone widzą potencjał w dalszej współpracy gospodarczej, nie tylko w wymiarze zbrojeniowym, ale także i gospodarczym. Tak jak mówię, tam na tym bankiecie było obecnych kilkudziesięciu najważniejszych amerykańskich biznesmenów, część z nich może jest zainteresowana tym, aby inwestować w Polsce, a nam zależy na tym, aby relacje ekonomiczne przykładały się Polsce, Stanom Zjednoczonym na rzecz wspólnego dobrobytu.
0: Marcin Przydacz podkreślił, że po powrocie ze Stanów Zjednoczonych Karol Nawrocki zaprosi ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza na spotkanie, by przekazać mu informacje, które otrzymał.
1: Ta współpraca ze stroną rządową, zwłaszcza z Ministerstwem Obrony Narodowej, jest tutaj nieodzowna, jeśli chodzi o wypełnianie treścią tych deklaracji, bo drzwi do dalszej współpracy polsko-amerykańskiej, także i w kontekście stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, są otwarte. Natomiast tę deklarację po stronie amerykańskie trzeba wypełnić konkretami, no i za te konkrety w naturalny sposób musi odpowiadać już tutaj, w sensie wykonawczym, Ministerstwo Obrony Narodowej i sam pan minister Kosiniak-Kamysz. Stąd też prezydent Karol Nawrocki po powrocie zaprosi, wyznaczając konkretną datę na konkretną rozmowę, tak aby móc się w jakimś sensie podzielić tymi informacjami, które otrzymał tutaj w Waszyngtonie, a z drugiej strony zadaniować się wzajemnie stronę rządową, aby móc wypełniać konkretne kroki, które nas przybliżą już do tej zwiększonej obecności amerykańskiej z jednej strony, z drugiej strony oczywiście przy zmienionym charakterze z rotacyjnej na stałą. Mamy nadzieję, że finalnie takie decyzje zapadną. To, co wybrzmiewa tutaj z tych rozmów amerykańskich, to, że finalną decyzję w tej sprawie podejmie prezydent Donald Trump, że finalną decyzję w sprawie stałej obecności podejmie Biały Dom. Nawet jeśli Pentagon, Departament Stanu czy jakiekolwiek inne instytucje będą otwarte i chciałyby na to przystać, to finalną decyzję podejmie prezydent Trump. Dlatego warto inwestować w te dobre, personalne relacje.
0: Prezydent Karol Nawrocki przybył do USA w sobotę wieczorem czasu miejscowego. Wczoraj wieczorem na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta Donalda Trumpa wziął udział w gali UFC przy Białym Domu. U nas w Radio RMF24 za chwilę fakty o godzinie 19, a po 19 ważna rozmowa na temat otwarcia pierwszego klastra w negocjacjach akcesyjnych z Unią Europejską dotyczących Ukrainy i Mołdawii. Moim gościem będzie pani Agnieszka Niczke.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
2: Pan prezydent Karol Nawrocki czyni wszystko, aby dostarczyć paliwa politycznego dla Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji Brauna, bo to jest jego wymarzona przyszła koalicja rządząca Polską.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: słuchacie Radia RMF24. Dochodzi godzina 19, tak jak zapowiadałem. No to przed nami kolejne wydanie faktów, które przygotowali i przedstawią Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
1: Kontrowersje w sprawie młodego lekarza.
2: Koordynatora SOR-u w warszawskim szpitalu południowym.
1: NFZ skontroluje placówkę.
2: Pozostałości po II wojnie światowej na dnie Bałtyku.
1: Na ile mogą być niebezpieczne?
2: Znamy wyniki badań.
1: Republika Zielonego Przylądka nie pozwoliła sobie strzelić gola w pierwszej połowie meczu.
2: No to zadziwiające, bo rywalem Hiszpania.
1: Jeden z głównych faworytów do wygrania mundialu. Narodowy Fundusz Zdrowia wszczął kontrolę w warszawskim szpitalu południowym.
2: Te informacje potwierdził dziennikarz RMF FM.
1: A celem kontroli jest ustalenie, czy lecznica spełniła wymogi w zakresie zapewnienia personelu lekarskiego na szpitalnym oddziale ratunkowym.
2: Jest to reakcja na publikacje medialne dotyczące lekarza, który jest koordynatorem SOR-u.
1: Z informacji, jakie podaje 29-latek, wynika, że pracuje także w trzech innych placówkach medycznych w stolicy. Miał pracować średnio 11 godzin dziennie, wliczając niedzielę i święta.
2: Lekarz miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł.
1: Jego przypadek był poruszony w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Gościem Grzegorza Sroczyńskiego był senator Nowej Lewicy, były wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny.
3: To sytuacja, która będzie budzić kontrowersje, słusznie. I myślę, że do wyjaśnienia na wielu płaszczyznach, ponieważ tutaj pan doktor robi specjalizację, jednocześnie koordynuje oddział, jednocześnie pracuje w innych szpitalach, jednocześnie udziela się medialnie, zresztą chyba teraz jest czas, żeby pan doktor pochodził trochę do mediów i wyjaśnił tę sytuację.
1: Całą rozmowę publikujemy na naszej stronie rmf24.pl.
2: Katastroficzne wizje się nie sprawdziły.
1: To najważniejszy wniosek po zakończeniu największego w historii polskiego Bałtyku projektu badającego wraki, amunicję i broń chemiczną, które zalegają na dnie polskiego morza.
2: Eksperci przebadali m.in. wrak tankowca Franken, wrak Stuttgart
1: oraz rejony Głębi Gdańskiej i Rynny Słupskiej. Co ustalili?
4: Zbiorniki na Frankenie są prawie że puste. Te, do których nie ma dostępu i gdzie może coś być, znajdują się poniżej poziomu dna, więc nawet jak się rozszczelnią, to skażą dno, natomiast nie będzie takiego wypływu, który mógłby spowodować jakąś plamę oleju na powierzchni.
5: Jak te wyniki zostały przyjęte tutaj w Gdyni?
4: Ja myślę, że one są uspokajające w gruncie rzeczy. Morze Bałtyckie ma problemy, ale okazuje się, że te pozostałości II wojny światowej, których się tak bardzo obawialiśmy, można by plasować gdzieś na kolejnych, dalszych miejscach jako pewien problem, natomiast nie pośród tych kluczowych.
2: Wyjaśniał Jan Młotkowski.
1: Z zastępcą dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
6: Mundial 2026. Kto wyjdzie z grupy?
2: Duża niespodzianka po pierwszej połowie meczu Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka na piłkarskim mundialu. W starciu potęgi z Kopciuszkiem wciąż jest 0-0.
1: Tak jest, to wszystko śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Witamy Cię, Czarku.
7: Dzień dobry.
1: Jak wygląda to spotkanie? Opisz.
7: No, poza tym, że zaskakująco. Dzielni Kaboverdeńczycy, tak się mówi o mieszkańcach tego kraju. Mądrze się bronią. Hiszpanie oszczędnie natomiast gospodarują swoim potencjałem. Dopiero w końcówce pierwszej połowy dwie bardzo dobre sytuacje Angola miał Ferran Torres. Natomiast pierwszy celny strzał, bardziej podanie do bramkarza, Hiszpanie oddali dopiero w 15 minucie, co też o czym świadczy. Faworyt na razie więc zawodzi na całej linii Republika Zielonego Przylądka. Półmilionowy afrykański kraj, nieco większy od powiatu białostockiego, jak sprawdziłem, przeżywa swoje chwile chwały. Ale pamiętajmy, że w debiutującej na Mistrzostwach Świata reprezentacji Cabo Verde próżno szukać gwiazd. Hiszpania natomiast ma Rodriego, Gaviego, Pedriego, Fabiana Ruiza i tak dalej, więc jeśli remis utrzyma się do końca meczu, byłaby to do tej pory największa sensacja tego mundialu.
2: No właśnie, oglądacie mecze mundialowe?
1: No my tak, oczywiście.
2: No ale co jeśli telewizor jest jeden?
1: A część domowników chce oglądać coś innego?
8: No najlepiej to podpiąć laptopa i po prostu na dwa ekrany oglądać.
9: Kto, komu miałby ustąpić? No bo mecze zwykle lepiej się ogląda na większym ekranie.
8: Zależy, kto rządzi w domu.
10: A pani źle trafiła, bo ja bym też słuchała i oglądała.
9: To bardzo dobrze trafiłam.
10: Ja lubię piłkę nożną, bardzo lubię.
11: Każdy ma swoje hobby, no nie ma co zabierać jedno drugiemu.
12: No trzeba dążyć po prostu do tego, żeby w zgodzie jakoś móc funkcjonować.
2: No pełna zgoda tak z rozmówcami jest naszej reporterki Agnieszki Wyderki.
1: Kibiców i nie tylko im, fanom sportu, polecamy następne fakty RMF FM. O 20:00 zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Radio RMF 24.
0: Słuchacie wieczornego programu w Radiu RMF24. U nas jeszcze więcej informacji. Za chwilę, tak jak zapowiadałem, Ukraina rozpoczyna rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Doktor Agnieszka Aniczkę wyjaśni, jak wygląda ten cały proces. Za chwilę rozmowa. Zapraszam do 22.

0: w Radiu RMF 24 u nas wieczorny program, a w nim ważny temat, który kiedyś przecież też nas dotyczył. Unia Europejska otworzyła pierwszy klaster w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Takich klastrów jest w sumie 6. No i właśnie o tym, jak to formalnie przebiega, jak wygląda taki proces, porozmawiam teraz z moim gościem, tak jak zapowiadałem, pani doktor Agnieszka Niczkę z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego jest z nami. Kłaniam się, pani doktor, dobry wieczór.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, właściwie wspomniałem na początku, że myśmy kiedyś też taką drogę przechodzili, tą drogę akcesyjną do Unii Europejskiej. Czy od momentu, kiedy nasz proces się zaczął do dziś, dużo się zmieniło w tych klastrach?
1: W samych klastrach nie, ale zmieniło się podejście Unii Europejskiej, dlatego że rozszerzenia z 2004 roku, a później z 2007 roku, no i oczywiście jeszcze mamy rozszerzenie z 2013 roku, pokazały, że nie można zbyt pochopnie przyjmować nowych państw członkowskich i tutaj Unia Europejska zdecydowanie bardziej ostro podchodzi do weryfikacji realizowania przez państwa członkowskie tego, co jest wynegocjowane, czyli co w tych klastrach się jest zapisane i co państwa deklarują niejako, że przygotowały, zrealizowały. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o samą taką stronę formalną, to niewiele się zmieniło, natomiast zmieniło się właśnie, tak jak powiedziałam, podejście i taka większa weryfikacja po stronie Unii Europejskiej.
0: I to właśnie chyba jest najistotniejszy element, że ta większa weryfikacja oznacza, może oznaczać, że na przykład ta droga niekoniecznie zakończy się sukcesem, jeśli chodzi o Ukrainę na przykład? Czy to bardziej jest wola polityczna?
1: Znaczy, myślę, że jedno i drugie, że jedno jest z drugim bardzo ściśle powiązane, dlatego że tutaj ta ściślejsza weryfikacja może pokazać, że to przygotowanie nie jest na takim poziomie, jakiego Unia Europejska by oczekiwała. Mhm. I jakikolwiek powód takiego, albo inaczej mówiąc, jeżeli okaże się, że w ramach negocjacji mamy coś jedynie deklarowane, a nie zrealizowane, może to stanowić bardzo istotny powód w dyskursie już po stronie Unii Europejskiej i w poszczególnych państwach członkowskich, a środowiska eurosceptyczne, ale nie tylko eurosceptyczne, generalnie w państwach członkowskich może to być powodem do tego, aby nie wyrazić ostatecznie zgody na przyjęcie Ukrainy czy Mołdawii, czy jakiegokolwiek innego państwa, które na tę drogę negocjacji i wnioskowania o członkostwo w Unii Europejskiej by weszło. Także myślę, że to jest istotny tutaj taki czynnik, który należy brać pod uwagę, że to jest proces transparentny i tutaj Komisja Europejska i państwa kandydujące muszą brać pod uwagę to, że opinia publiczna, decydenci, ale też środowiska polityczne, partie polityczne w Unii Europejskiej będą się temu procesowi bardzo bacznie przyglądać.
0: Tak, no i to też pewnie będzie się ścierały różne opcje, zarówno te za, jak i przeciw. I teraz patrząc na to, jak ten proces do tej pory wyglądał, Ukraina i Mołdawia uzyskały status krajów kandydujących do Unii Europejskiej w 2022 roku, czyli minęły 4 lata i właściwie dopiero teraz się otwiera pierwszy klaster. Czy możemy powiedzieć, że to jest jakieś opóźnienie, czy to tak normalnie wygląda?
1: Nie, dlatego że tutaj to kalendarium jest zróżnicowane, jeżeli chodzi o poziom rozwoju państw, poziom rozwoju zarówno gospodarczego, jak również takiego ogólnopolitycznego i kwestie związane z praworządnością, demokracją. Także tutaj nie ma jednego schematu, nie ma jednego kalendarium, według którego tutaj ten proces postępuje. A jeżeli popatrzymy na takie państwa starych demokracji, jak na przykład Austria, czy Szwecja, czy Finlandia, które też w latach 90. złożyły swoje wnioski i w rekordowo szybkim tempie, bo w niespełna półtora roku zakończyły negocjacje, przeprowadziły cały ten proces negocjacji, to pokazuje właśnie, że wiele zależy od poziomu rozwoju politycznego, gospodarczego, społecznego tych państw, które kandydują, a po drugiej stronie, zupełnie po drugiej stronie, mamy przecież Turcję, o której już wiele osób zapomniało, że ma status państwa które jest w tym procesie negocjacji. Te negocjacje, no być może tutaj warto przypomnieć, rozpoczęły się w 2005 roku, tak? Już minęło
0: ponad 20 lat.
1: Tak, tak. Zresztą w tym samym momencie rozpoczęły się negocjacje akcesyjne z Chorwacją, no i zobaczmy, gdzie jest Chorwacja, tak? Chorwacja, która od 13 lat jest w Unii Europejskiej, no i Turcja, która ciągle poza tą Unią Europejską pozostaje i która w zasadzie już dzisiaj nie rokuje na członka Unii Europejskiej.
0: Tak, to ważne, co pani podkreśliła, bo to też może być taki sygnał, wprawdzie może ten scenariusz nie do końca jest możliwy do spełnienia, że Ukraina też będzie ciągle w takiej wiecznej poczekalni, bo ciągle będzie się pojawiał to jakiś powód, żeby jednak jeszcze jej do tego grona państw europejskich nie zaprosić. Pytanie, czy tutaj w tej kwestii to jest wszystko na tyle transparentne, że tu nie ma jakiejś możliwości, że to będzie się trochę odbywało właśnie bardziej wolą polityczną niż wolą merytoryczną?
1: Znaczy ja myślę, że tutaj wola polityczna jest coraz mniejsza, a zaczyna coraz bardziej rolę odgrywać ten czynnik merytoryczny, dlatego że oczywiście ten rok 22 i ta szybka decyzja o przyjęciu tego wniosku Ukrainy i przy okazji Mołdawii o członkostwo w Unii Europejskiej, To były decyzje motywowane głównie politycznie. Chodziło o pokazanie solidarności przede wszystkim z Ukrainą, ale też Mołdawią, która znajdowała się i znajduje się pod bardzo dużą presją również. O tym nie należy zapominać, dlatego że pamiętajmy, że tutaj Rosja również wobec tego państwa ma swoje ambicje, tak, jeżeli chodzi o przejęcie wpływu. Natomiast myślę, że dzisiaj coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać ten czynnik merytoryczny, a ja bym jeszcze może powiedziała inaczej, taki realistyczny po stronie Unii Europejskiej, gdzie dzisiaj oczywiście dalej solidaryzujemy się z Ukrainą jako państwem zmagającym się z rosyjską wojną. Natomiast pod kątem potencjalnego członkostwa w Unii Europejskiej zaczyna dominować właśnie ten element realistyczny również. No i tutaj zaczynamy sobie zadawać pytania, jak ta Unia Europejska z Ukrainą miałaby wyglądać. I tutaj tych pytań jest cały szereg, dlatego że pierwsze pytanie, no to jak zmieniłby się podział funduszy strukturalnych w Unii Europejskiej. Kolejna kwestia dotycząca rolnictwa, o czym też na polskiej scenie politycznej politycy zaczynają wyraźnie mówić. No ale też takie kwestie związane z kwestiami właśnie instytucjonalnymi, czyli podziałem miejsc w Parlamencie Europejskim. Także tutaj myślę, że jest więcej tych pytań, aniżeli odpowiedzi na te pytania, które dzisiaj moglibyśmy jasno i precyzyjnie udzielić.
0: Pani doktor, no bo patrząc jakby też na skalę, no to Mołdawia to jest no po prostu małe państwo z liczbą ludności w granicach 2,5 miliona. Ukraina to jest no potężne państwo, jedno z większych, jeśli chodzi o powierzchnię oraz o ludność w Europie, co powoduje, że tutaj ta skala jakby i pewnie też, no pewnie te wymogi są te same, ale też czy to może być tak, że Mołdawia wejdzie do Unii Europejskiej możliwie jak najszybciej, bo będzie to dużo prostszy proces ze względu właśnie na wielkość kraju, jakby też na mniej tych obostrzeń takich, powiedziałbym, typowo rolniczo-gospodarczych?
1: Tak, to myślę, że jest to możliwe rozdzielenie tutaj tej ścieżki Mołdawii i Ukrainy, biorąc pod uwagę ten przykład, który podałam wcześniej, czyli Turcję i Chorwację, które rozpoczynały negocjacje dokładnie w tym samym momencie, a znalazły się dzisiaj w zupełnie dwóch różnych punktach. A zatem myślę, że taki scenariusz jest możliwy, no bo tak jak też pan zauważył, no zupełnie inna skala tych wyzwań, które stoją przed Unią Europejską, jeżeli chodzi o właśnie włączenie tych państw do struktur i do wspólnego rynku, no bo nie zapominajmy, że tutaj przede wszystkim będą brane pod uwagę interesy też gospodarcze, a w związku z tym mniejszym problemem, mniejszym obciążeniem dla Unii Europejskiej będzie przyjęcie Mołdawii, dużo większym wyzwaniem będzie przyjęcie Ukrainy. Ale tutaj pamiętajmy o kolejnej kwestii i od tego nie możemy uciec też w tych rozmowach na temat finału tego procesu akcesyjnego, czy potencjalnego finału tego procesu akcesyjnego. Unia Europejska nie pozwoli sobie na przyjęcie do grona swoich członków państw, które mają otwarte konflikty.
0: No tak.
1: Uczestniczą w otwartych konfliktach. No i teraz jeżeli chodzi o Ukrainę, no to póki wojna trwa, no to w zasadzie oczywiście możemy negocjować, tak? Tutaj mamy te rozdziały negocjacyjne w ramach tych klastrów, o których pan wspomniał i możemy sobie tutaj negocjować w poszczególnych rozdziałach, poszczególne kwestie. Natomiast jeżeli chodzi o Mołdawię, no to tutaj sprawa też nie jest do końca jasna, jeżeli chodzi właśnie o ten element braku konfliktu, dlatego że mamy tutaj Naddniestrze, prawda?
0: No właśnie. I tam też jest gorąco i tam też jakby czy te wpływy, czy te jakby, no powiedzmy, jakieś tam niepokoje, które się pojawiają, mogą trochę ten proces spowolnić albo wręcz go nawet uniemożliwić.
1: Dokładnie tak, dlatego że oczywiście nie jest to ta skala konfliktu, z jaką boryka się Ukraina.
0: Na szczęście na razie nie, prawda?
1: Na szczęście na razie nie, natomiast oczywiście jest to bardzo duże wyzwanie dla tego państwa i dla Unii Europejskiej. Także i w jednym i w drugim przypadku, dopóki te konflikty nie zostaną rozstrzygnięte, zakończone, no to tutaj będzie ten problem po stronie Unii Europejskiej, dlatego że przyjęcie tych państw do grona członków Unii Europejskiej będzie powodowało, że te konflikty staną się naszymi konfliktami, staną się konfliktami Unii
0: Europejskiej. No właśnie. Panie doktor, to jeszcze na koniec prosiłbym o taki krótki komentarz do takiej wypowiedzi Radosława Sikorskiego, który powiedział: z każdą dekadą istnienia Unii Europejskiej przystąpić do niej jest trudniej, a nie łatwiej, bo dorobek prawa europejskiego i integracja są większe i głębsze. Czy to jest słuszna myśl? Zgadza się pani z tym?
1: Tak, absolutnie się z tym zgadzam, dlatego że jeżeli popatrzymy na kryteria kopenhaskie, tak je umownie nazywamy od miejsca, w którym zostały uzgodnione w 1993 roku, więc bardziej chodziło o tę naszą część Europy wówczas. One jeszcze później zostały wzmocnione dwa lata później w Madrycie. I generalnie, jeżeli popatrzymy na te kryteria, no to jednym z filarów tych kryteriów kopenhaskich, kryteriów członkostwa w Unii Europejskiej, jest przyjęcie całego dorobku prawnego Unii Europejskiej, tak? Czyli przyjęcie tego tak zwanego ACQUI. I teraz każde państwo, które aspiruje, kandyduje do członkostwa w Unii Europejskiej, musi włożyć ogromny wysiłek i przejść taką ścieżkę dostosowania swojego prawa do prawa Unii Europejskiej, tak? Aby w momencie akcesji nie było różnic w systemach prawnych, żebyśmy stali się nie tylko tym takim obszarem, wspólnotą polityczną, ale wspólnym również systemem czy wspólnym obszarem prawnym. A w związku z tym to wymaga przejrzenia prawa wewnętrznego w każdym państwie, które kandyduje do Unii Europejskiej i zaimplementowania tego prawa unijnego do prawa wewnętrznego. Tak, tutaj przede wszystkim chodzi o te kwestie, które są regulowane dyrektywami,
0: tak.
1: Dyrektywy wymagają tej implementacji. No i tutaj 100% racji w tym, co mówi minister Sikorski, dlatego że z każdym, nawet nie dekadą, z każdym rokiem ta legislacja przyrasta w Unii Europejskiej.
0: Ta baza się powiększa, prawda? Mówimy o nowych regulacjach, które wchodzą, dotyczące nawet codziennego życia, o których przecież czasami słyszymy, które są właśnie częścią tego europejskiego prawa.
1: Tak, to mamy całe duże bloki, tak? Teraz oczywiście mamy Zielony Ład chociażby, całą masę nowych regulacji. No ale jeżeli popatrzymy na olbrzymi blok związany z wspólną polityką rolną i innymi politykami sektorowymi Unii Europejskiej, no to tutaj naprawdę, to wygląda jak kula śnieżna, która z każdym rokiem funkcjonowania Unii Europejskiej staje się większa i teraz coraz większy wysiłek po stronie tych nowych państw, które kandydują do Unii Europejskiej, aby uzgodnić swój system prawny z tym systemem prawa Unii Europejskiej. I oczywiście jeżeli mówimy tutaj o państwach Europy Zachodniej, no bo też pamiętajmy o tym, że niebawem w Islandii odbędzie się referendum, w którym obywatele wypowiedzą się, czy wznowić negocjacje na temat członkostwa w Unii Europejskiej, to jeżeli popatrzymy na punkt wyjściowy Islandii i punkt wyjściowy Ukrainy, no to te państwa znajdują się w dwóch różnych miejscach, dlatego że Islandia jest bardzo ściśle zintegrowana ze wspólnym rynkiem, bo jest częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Natomiast Ukraina
0: jest jeszcze bardzo daleko, prawda?
1: jest bardzo daleko, jest niekompatybilne z rozwiązaniami Unii Europejskiej. W związku z tym to może być również bardzo duże wyzwanie, takie powiedziałabym logistyczne, dlatego że no tutaj też parlamenty w tych państwach kandydujących będą musiały przyspieszyć swoje prace.
0: Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę, pani doktor. To niezwykle interesujący temat, o którym dziś mieliśmy okazję rozmawiać. Pani doktor Agnieszka Niczkę z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobrego wieczoru, pani doktor. Życzę i do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
2: Radio RMF24.

0: Słuchajcie, Radio RMF24 w poniedziałkowy wieczór. U nas teraz o niecodziennej akcji poszukiwawczej w zabytkowej kopalni Guido. Ratownicy szukali kombajnu z lat 70. To był prototyp testowany w czasach, kiedy zakład był kopalnią doświadczalną. Maszyna została pod ziemią, a dzięki dokumentom i mapom udało się ją zlokalizować. Akcję 320 metrów pod ziemią obserwowała nasza reporterka Anna Kropaczek.
1: Akcja poszukiwawcza kombajnu doświadczalnego ścianowego KDS-1. Jest to jeden z pierwszych prototypów doświadczalnych kombajnów, gdzie mogliśmy jako Komag, bo to Komag go zaprojektować go, wykonać w ramach Komagu i na kopalni doświadczalnej M300 wcześniej, dzisiaj kopalnia Guido, przetestować. Ten kombajn spoczywa tutaj kilkadziesiąt lat, ale umożliwił nam zdobycie pierwszych doświadczeń w polskich rozwiązaniach maszyn urabiających. Potem został zapomniany przez długie lata, ale dzięki wspólnym działaniom muzeum oraz Komagu mogliśmy go zlokalizować.
2: Ustaliliśmy, gdzie te elementy się mogą znajdować, no i dzisiaj ich szukamy. Szukają ich ratownicy górniczy, bo to jest wejście w wyrobisko otamowane, które przez bardzo długi czas nie było użytkowane, nikt tam nie wchodził, więc ratownicy muszą zabezpieczyć to wejście, sprawdzić, czy tam są warunki do tego, żeby można było tego szukać, zainstalować wentylację, no i mam nadzieję, że natkną się na te elementy i wtedy będziemy je wyciągać. Stamtąd.
3: I to będzie eksponat muzealny?
2: I to będzie eksponat, taki właśnie żywy świadek tych działań, które były tutaj prowadzone w celu rozwoju górnictwa polskiego.
4: Mamy wyłom 1,5 na 1,5. Największy element kombajnu mamy przetransportowany na odległość 1 metra za T11.
3: To był rejon zamknięty, tak?
5: Tak, tak. I każde otwarcie nieczynnego wyrobiska, bez względu na to, czy to jest w czynnej kopalni, czy to jest na trasie turystycznej, musi być prowadzone jako akcja ratownicza.
3: Pan wie już, jakie tam warunki zostali ratownicy?
5: Tak, akurat warunki tam są dobre, bo jest, można powiedzieć, ponad 20% tlenu, żadnych gazów szkodliwych nie stwierdzili, tam maksymalnie bodajże 0,1% dwutlenku węgla. Jeżeli chodzi o warunki klimatyczne, temperatura w granicach 19-20 stopni, czyli można powiedzieć komfortowo.
4: 3 minuty, będziemy kończyć.
6: Jak będziesz miał gotowe, zgłoś się.
2: Ratownicy rozbili tam, weszli, zabezpieczyli wyrobisko i znaleźli te elementy, na których nam zależało. Teraz będziemy je wyciągali, konserwowali. Kawał znowu fajnej, ciekawej historii.
0: Mówili Dariusz Prostański, dyrektor Instytutu Techniki Górniczej Komag w Gliwicach, a także Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Jerzy Krótki z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. U nas w Radiu RMF24 jeszcze więcej informacji. Za chwilę wrócimy do tego niezwykle emocjonującego meczu pomiędzy Hiszpanią, aż na moment wziąłem oddech, bo się już wydawało, że będzie gorąco, a Republiką Zielonego Przylądka na razie w 78 minucie jest 0-0.
7: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24, no u nas 13 minut, godzina 20 na zegarze boiskowym, 86 minuta meczu, a my zaglądamy właśnie do Atlanty, bo tam trwa mundialowy pojedynek Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Cezary Dziwiszek z nami, halo Cezary.
1: Witam ponownie, jestem.
0: Co tam się dzieje na tym boisku? Jak ci Hiszpanie wyglądają na tle chłopaków z Zielonego Przylądka?
1: A no właśnie, wciąż wynik bez zmian, proszę państwa, 87 minuta, teraz się przed chwilką zaczęła i Hiszpania gniecie. Hiszpania cały czas tutaj w natarciu, ale też nie powiedziałbym, że to jest jakieś natarcie z gatunku Blitzkriegu, tylko raczej bym powiedział takie stopniowe, powolutku, tak się ta Hiszpania rozpędza, tak jakby chciała, ale nie do końca, tak najmniejszym nakładem sił wygrać to spotkanie. No i powiem szczerze, że może się to Hiszpanom nie udać, bo czasu coraz mniej, na ratunek rzuceni już między innymi Lamine Yamal.
0: No właśnie, też go widziałem na boisku, ale tam tak, nawet jest. Parę razy próbował jakichś swoich takich sprytnych sztuczek, ale bez sukcesu.
1: Na razie jeszcze też, no dajmy mu może czas, bo kilkanaście minut ma na boisku, chociaż z drugiej strony, no rzeczywiście Lamine Yamal no w formie, mam wrażenie, że pokazał oczywiście trochę więcej. Pamiętajmy, że Lamine Yamal też leczył kontuzję i to jest jego pierwszy od dłuższego czasu spotkanie. On w ogóle nie grał w tych meczach Hiszpanii przygotowawczych do mundialu i mam wrażenie, że to widać. Natomiast tak, cała reprezentacja Hiszpanii dzisiaj wygląda po prostu słabo. Wygląda na zmęczoną, ociężałą, na reprezentację, która tutaj wcale nie przyjechała przygotowana najlepiej, jak mogłaby być. Oczywiście, no teraz sytuacja dla Hiszpanów kolejna i zobaczmy strzał, ależ blisko było. No to jest kolejna sytuacja, którą Hiszpanii

0: Chyba powinna zamienić na bramkę. I o ile w pierwszej połowie mówiłem, że tych sytuacji praktycznie nie było, że tylko Ferran Torres dochodził do jakichś sytuacji bramkowych, tak teraz rzeczywiście sytuacje się pojawiają i przed chwilą gdyby nie noga jednego z obrońców
1: On się po prostu położył przed tym strzelającym, no i to tak właśnie wyglądało.
0: Otóż to i strzelał Oyarzabal, który wciąż pozostaje na boisku, ale muszę przyznać, że po nim też spodziewałem się zdecydowanie więcej. To jest napastnik, który jest zdecydowanie bardziej na ogół skuteczny w reprezentacji Hiszpanii, ale tutaj nie tylko on nic nie pokazał wielkiego. Ferran Torres już wcześniej zmieniony, Gavi zmieniony, Pedri wciąż jest na boisku, Rodri już poza nim, Fabian Ruiz poza nim. No tak naprawdę największe gwiazdy ten wynik próbują ratować, tak jak mówiłem, Lamine Yamal, Olmo, ale także przed chwilą na boisku pojawił się jeszcze Nico Williams, czyli obok Lamina Yamala jedno z większych odkryć poprzedniego mundialu. No ale wynik wciąż jest bez zmiany i rzeczywiście Hiszpania miała kilka sytuacji. Jeżeli chodzi o statystyki, no to wszystkich nie przytoczę, ale zdecydowana miażdżąca przewaga, posiadanie piłki 74% do 26%, strzały 24 do 3, strzały celne jednakowoż tylko 7 i tej właśnie skuteczności z pewnością brakuje, chociaż mam i tak nieodparte wrażenie, że stuprocentowych sytuacji w takim meczu z reprezentacją, no z całym szacunkiem, Republiki Zielonego Przylądka, raczej nie potęgą, powinna Hiszpania mieć znacznie więcej. Natomiast Republika Zielonego Przylądka
1: teraz
0: nie
1: w
0: miała
1: ataku.
0: Chyba, że teraz w kontrataku. Tak jest i nie miała do tej pory żadnej praktycznie sytuacji groźnej teraz. Czy będzie jakaś strzał z dystansu?
1: Jeszcze
0: ale miała
1: ruch.
0: Dość daleko bramkę, nie? Natomiast widać teraz kibiców na trybunach Republiki Zielonego Przylądka, którzy cieszą się każdym udanym zagraniem swojej reprezentacji. Pamiętajmy, że to jest pierwszy mecz tego kraju małego na mundialu. No i to może być pierwszy punkt na pierwszą bramkę. Być może ta pierwsza bramka wcale nie będzie do tego niezbędna. Być może jeszcze będzie musiała Republika Zielonego Przylądka poczekać, ale na razie mamy już 90 minutę. Rzut rożny dla Republiki Zielonego Przylądka i wciąż sensacyjny wynik w Atlancie. Hiszpania na ten moment traci punkty, no ale zobaczymy,
1: nie do wiary,
0: liczy sędzia. Nie do
1: strzał.
0: Wiary. Pierwszy celny strzał, na pewno pierwszy celny strzał.
1: Bramka złapał, no ale to była naprawdę fajna akcja.
0: Tak, Unai Simon oczywiście zrobił swoje tutaj, ale rzeczywiście dochodzi nawet do sytuacji Republika Zielonego Przylądka. No coś niesamowitego, muszę przyznać się w tym spotkaniu. 5 minut, to nie jest dużo. To nie jest taki dystans, że Hiszpania jeszcze może sobie powiedzieć spokojnie, możemy konstruować tę sytuację. Hiszpania już naprawdę nie ma czasu. Za chwilkę będzie wrzucanie na aferę. Pachnie sensacją, krótko mówiąc.
1: 5 minut jeszcze, tak. No więc w faktach sportowych o 20 pewnie podasz wynik, a potem jeszcze będziemy się słyszeć w sprawie kolejnego meczu, który się zaczyna niebawem, czyli kolejny mundialowy mecz Belgia z Egiptem. To na razie tyle. Cezary Dziwiszek, do usłyszenia.
0: Tak jest, do usłyszenia.

0: Dużo ważnych faktów w Radiu RMF 24 o godzinie 20. Posłuchajmy, co się wydarzyło, bo jest sensacja. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Waryński. Chodzi o sport.
1: Zapraszamy. Donald Trump ogłasza.
2: W piątek otwarcie cieśniny Ormus.
1: Bruksela otwiera się na Kijów.
2: Unia Europejska otworzyła pierwszy klaster negocjacyjny z Ukrainą.
1: Słuchacie faktów RMF FM?
2: To najlepszy wybór.
1: A dowodzi tego kolejna nagroda dla naszego radia.
2: Prawdziwa sensacja na mundialu.
1: Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Cieśnina Ormus będzie całkowicie otwarta w piątek, oświadczył Donald Trump po przybyciu do francuskiego Evian-le-Bain na szczyt G7.
2: Podczas konferencji z prezydentem Emmanuelem Macronem amerykański przywódca wyjaśnił, że teraz cieśnina jest częściowo otwarta.
1: A dotyczy to południowej części szlaku, który leży bliżej Omanu.
2: Unia Europejska otworzyła pierwszy klaster negocjacyjny z Ukrainą.
1: Nastąpiło to 4 lata od momentu nadania temu krajowi przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych.
2: Klastrów negocjacyjnych jest 6, ale ten pierwszy jest najważniejszy. Obejmuje on wdrożenie fundamentalnych reform, takich jak zachowanie praworządności, walkę z korupcją i reformę administracji. Postrzegamy zmotoryzowanych na Podlasiu. Są utrudnienia na trasie S61 między Ełkiem i Raczkami.
1: W pobliżu miejscowości Planta przewrócił się samochód dostawczy. Zablokowana jest jezdnia w stronę Suwałk.
2: Najdroższy, zniszczony przez agresywnego pacjenta sprzęt na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy, przy Unii Lubelskiej w Szczecinie, to analizator do pomiaru parametrów krytycznych.
1: Placówka być może kupi nowe takie urządzenie, ale z decyzją czeka do ostatecznego ustalenia strat, co może potrwać 2 tygodnie.
3: Czekamy na ekspertyzę. Daliśmy sobie te 14 dni, żeby oszacować. Oczywiście wszystko jest ubezpieczone. Ubezpieczyciel będzie miał potem roszczenia. W przypadku postępowania karnego na pewno jako oskarżyciel posiłkowy do tego postępowania przystąpimy, no bo tak to jest. Jak ktoś nabroi, to musi zapłacić za te swoje działania.
2: Powiedział nam Konrad Jarosz, dyrektor naczelny szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie.
1: 75-letni agresywny pacjent nie został jeszcze przesłuchany. Nie pozwala na to jego stan zdrowia.
4: Cieszą nas takie fakty.
2: Radio RMF FM przed chwilą zostało wyróżnione nagrodą w kategorii Marka 25-lecia.
1: Statuetki wręczono podczas trwającej w Warszawskim Pałacu Zamojskich uroczystej gali z okazji jubileuszu ćwierć wiecza portalu Wirtualne Media.
2: Na miejscu jest nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Dobry wieczór, Michale. Jak kapituła uzasadniła to wyróżnienie dla nas?
5: Dobry wieczór. To jest nagroda za to, że radio RMF FM ma z jednej strony najwięcej słuchaczy, a do tego to są słuchacze, którzy nam ufają. To podkreślała tu redaktorka naczelna portalu Wirtualne Media, Daria Różańska-Darisz.
6: Jesteście na podium w rankingach zaufania. Dostarczacie nie tylko informacji, ale i rozrywki, radości, dlatego otrzymaliście tę nagrodę od nas.
5: Statuetkę odebrał przed chwilą prezes zarządu grupy RMF Tomasz Ramza, który podkreśla, że tworzenie takiego programu to jest duża odpowiedzialność.
7: Jak mamy codziennie 8 milionów słuchaczy, jeśli oni nam ufają, no my musimy wstać codziennie rano i dowieść tę obietnicę, którą im składamy. To jest nasz dzień dzisiaj i wspaniała nowina dla naszej rodziny RMF-owskiej.
5: A w tej rodzinie, i to jest najważniejsze, i to też padło przed chwilą, jesteście przede wszystkim wy, nasi słuchacze.
1: Bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami.
2: I zapraszamy Was na fakty o 21:00. Wtedy przywita się z Wami Mateusz Bożek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Mundialowa sensacja w mistrzowskich faktach sportowych. Zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór, Czarku.
9: Dobry wieczór, witam. Wielka Hiszpania zatrzymana przez Republikę Zielonego Przylądka. Jeden z głównych faworytów do wygrania Mistrzostw Świata, tak się mówi przynajmniej, zaledwie zremisował 0-0 z krajem o populacji mniej więcej Poznania. Punkt w debiucie na Mundialu Republiki Zielonego Przylądka i wtopa w wykonaniu Hiszpanów, jak na razie największa nami na tych mistrzostwach. Kolejne mundialowe emocje od 21:00 w grupie G zmierzą się Belgia i Egipt. Belgowie jeszcze kilka lat temu byliby uważani za faworytów do zwycięstwa mundialu. Dziś, zdaniem analityka piłkarskiego Marka Marciniaka, który pracował z Belgami na mundialu 2018, to może być co najwyżej czarny koń turnieju, choć wciąż w kadrze ma takie nazwiska jak Courtois czy De Bruyne.
10: Mają też nowe gwiazdy, tak? Jak chociażby Jeremy Doku, który jest jednym z najlepszych skrzydłowych na świecie. Bardzo ciekawy środek pola, Yuri Tielemans, ale też André Onana, który moim zdaniem jest taką trochę bardziej pozytywnie niezbalansowaną wersją Paula Pogby.
9: Belgom spróbują odpowiedzieć gwiazdy Egiptu Mohamed Salah i Omar Marmoush. Lada chwila początek czwartego meczu finałowego w basketlidze. Za Stal Zielona Góra podejmie Legię Warszawa, która prowadzi w serii do 4 wygranych. 2-1. Za Stal chce się zrewanżować Legii za ostatnią domową porażkę sprzed kilku dni.
11: Wyczyszczenie głowy do góry i walczymy dalej.
12: Nie wyszły nam dwa mecze, na pewno będziemy dążyć do tego, że będzie kolejny lepszy w naszym kraju.
9: Mówili trener Za Stalu Arkadiusz Miłoszewski i koszykarz Filip Matczak. Początek o 20:15. Na najwyższe w karierze 47. miejsce w rankingu ATP awansował nasz tenisista Kamil Majchrzak po zwycięstwie w turnieju w holenderskim Sertogenbos. Wśród panie najwyżej z Polaków niezmiennie Iga Świątek na trzeciej pozycji.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce. Tu Radio RMF 24.
0: Wieczorna część programu w Radiu RMF 24. U nas jak zawsze jeszcze więcej informacji. Za chwilę kolejna ważna rozmowa, tym razem o alarmującym raporcie dotyczącym młodzieży, a właściwie dzieci, które korzystają z serwisów społecznościowych. Kolejny gość na antenie. Zapraszam do radia RMF 24. Marcin Jędrych, dobry wieczór.

0: w wieczornym programie w Radiu RMF24. U nas teraz alarmujący raport, bo 55% dzieci w wieku od 7 do 12 lat regularnie korzysta z serwisów społecznościowych lub komunikatorów, choć zgodnie z regulaminami są one przeznaczone wyłącznie dla starszych użytkowników. Takie dane napływają z raportu Internet Dzieci 2026, pokazując zwyczaje cyfrowe dzieci i młodzieży w naszym kraju. A razem z nami jest pani dr Justyna Hoffmokl, szefowa działu badań Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, która prowadziła pracę nad tym raportem. Dobry wieczór, pani doktor.
1: Dobry wieczór panu i dobry wieczór państwu.
0: Pani doktor, słysząc to, że 55% dzieci w wieku od 7 do 12 lat regularnie korzysta z serwisów społecznościowych, czy to panią zaskakuje, czy pani się spodziewała takich wyników?
1: No niestety nie zaskakuje mnie to. I ta druga edycja raportu Internet Dzieci potwierdziła dane z zeszłego roku, że dzieci w mediach społecznościowych są, nawet te, które tam być nie powinny. W zeszłym roku chcielibyśmy jakby tymi danymi wstrząsnąć trochę opinię publiczną i poruszyć debatę na ten temat. Ta debata się rozpoczęła. Wydaje się, że temat jest głośny. Słyszy się stale o różnych działaniach, które mają ograniczyć obecność dzieci w mediach społecznościowych, ale niestety, jak widać, dzieciaki intensywnie z tych narzędzi używają i są tam obecne. Właściwie media społecznościowe dominują czas online dzieci. To jest 40% całego czasu dzieci w wieku już tutaj 7-14 lat. A sam TikTok zajmuje 1/3 ich czasu ekranowego. Więc daje to nam taki obraz sytuacji dosyć niepokojący.
0: Pani doktor, taka smutna konkluzja jest tego, że dorośli debatują, wymyślają, a dzieci po prostu korzystają. I tutaj chyba jest chyba największy problem, że nie ma rozwiązań takich bardzo szybkich, bardzo radykalnych, tylko najpierw muszą być pewnie rozmowy, wiadomo, cały ten proces nawet legislacyjny, chociażby to, o czym mówimy teraz, czyli zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach, bo to częściowo też pewnie tych dzieci będzie dotyczył, ale przecież nie tylko sama szkoła. I czy to jest coś, co w jakiś sposób te fale i ten problem da się zatrzymać? Myśli pani, że to jest możliwe?
1: Myślę, że jesteśmy w takim przełomowym momencie, który może doprowadzić do tego, że w ciągu najbliższych lat te zmiany nastąpią. Przypomnijmy sobie, że kiedyś jeździło się samochodami bez pasów bezpieczeństwa, jak również paliliśmy, może nie ja konkretnie, ale my dorośli paliliśmy papierosy również w obecności dzieci.
0: Tak.
1: I wtedy to było standardem codzienności. Co więcej, lekarze nawet palili w gabinetach lekarskich, więc wydaje mi się, że jakby jesteśmy w takim przełomowym momencie. Coraz więcej i państw, i również instytucji międzynarodowych zwraca uwagę na to, że coś trzeba z tym problemem zrobić. To, na co my zwracamy uwagę, to jest to, że takie bezpośrednie, proste działania, jak zakaz na przykład używania telefonów w szkołach. Oczywiście jest to konieczne, żeby szkoła mogła spełniać swoje ustawowe zadania, czyli po prostu w spokoju przekazywać wiedzę, a nie szarpać się z dziećmi i wyrywać im telefony, które są tak stworzone i ich treści są tak pociągające, że po prostu dzieciakom jest najzwyczajniej w świecie trudno skupić się na nauce, jeśli coś mu brzęczy w kieszeni. Ale szkoła, według danych Internetu Dzieci, to jest tylko 13% czasu spędzanego przed ekranami. Pozostały to jest czas w domu.
0: Tak.
1: I zwracamy uwagę też na to, że jest wiele różnych elementów, które się składają na cały ten proces. I rozwiązanie proste, zabranie dzieciom telefonów, czy też zablokowanie im dostępu do mediów społecznościowych, może być krótkotrwałym rozwiązaniem, ale też docelowo zależy wszystkim na tym, żeby to środowisko, w którym nie tylko dzieciaki są non-stop, ale również my dorośli, było po prostu bezpieczne. I też w raporcie zwracamy uwagę na działanie algorytmów, czyli tych systemów, które sprawiają, że jak najdłużej mamy spędzać czasu przed obrazami, które są nam serwowane, w jakimś konkretnym celu i to ten cel jest komercyjny. Cel ten służy przede wszystkim podmiotom, które są dostawcami tych usług. W związku z tym usługi, które zostały dopuszczone na rynku, powinny być bezpieczne, oczywiście w pierwszej kolejności dla dzieci, ale dobrze by było, żeby były też dostępne, bezpieczne dla wszystkich.
0: Tak.
1: Więc to jest, myślę, że najważniejsza rzecz, która jest przed nami ustawodawcami do zrealizowania.
0: Pani doktor, czy to nie jest trochę tak, że my dorośli trochę przegapiliśmy albo trochę zepsuliśmy ten świat, biorąc pod uwagę to, że zgodnie z regulaminami serwisy społecznościowe są zabronione dla dzieci, a dzieci jednak jakoś korzystają. W jaki sposób, nie ma tam weryfikacji wieku, nie ma tam możliwości zablokowania tego w taki czy inny sposób dla dzieci. Czy to nie jest trochę taki błąd, który powstał nie dzisiaj, nie wczoraj, tylko nie wiem, 10 lat temu, kiedy ktoś nie wpadł na to, że jednak to może być groźne dla dzieci?
1: Myślę, że ma pan dużo w tym racji, że możemy się czuć i pewnie częściowo powinniśmy się czuć winni, że coś zostało przegapione. Myślę, że początkowo nie byliśmy świadomi tego, w jaką stronę te usługi się rozwiną. Pamiętajmy, że Facebook był czymś innym na samym początku. To naprawdę była przestrzeń, która miała służyć do tego, żeby nawiązywać stracone kontakty ze znajomymi, dzielić się tym, co wydarzyło się w naszym życiu, nawet z osobami, z którymi na co dzień nie mamy kontaktu. Na przestrzeni lat rozwój tych usług poszedł niestety w zupełnie inną stronę. I też przypomnijmy sobie, że korzystanie z nowych technologii, dokształcanie się, to jest część postępu jakiejś takiej nowoczesności, do której my Polacy na marginesie też mamy takie tendencje, że chcemy podążać za nowinkami. I też to, że dzieci korzystały z urządzeń lepiej, może często niż dorośli.
0: Szybciej się dzieci uczą zawsze, prawda? Na każdym poziomie jakby rozwoju cywilizacji. To chyba zawsze tak było.
1: Poza tym się cieszyliśmy, że dzieciaki uczą się angielskiego w trakcie gier i zdobywają nowe kompetencje, które w domyśle pozwolą im lepiej funkcjonować w przyszłości na rynku pracy. Można się dzisiaj za to winić, ale z drugiej strony taka była rzeczywistość i chcieliśmy dobrze. Oczywiście na drugim końcu są też sytuacje, w którym te urządzenia po prostu pozwalały rodzicom odetchnąć, pozwalały w spokoju również poskrolować swój telefon, bo dziecko cicho siedzi w pokoju. Łatwiej jest może dziecku dać telefon i nie martwić się, co ono tam robi, niż się wysłać na przyzwojowy trzepak, bo jeszcze nóż spadnie z niego i rozbije sobie kolano. W międzyczasie się okazało, że dużo więcej niebezpieczeństw czyha w tym telefonie niż na trzepaku.
0: Tak, na podwórku.
1: Widzę sobie kolana, jest czymś nieporównywalnie lżejszym niż doświadczenie przemocy i innych bardzo przykrych sytuacji, które niestety tam mają miejsce.
0: Pani doktor, i tu właśnie chciałem o to zapytać, czy właściwie tym największym obciążeniem dla tych najmłodszych, mówimy o dzieciach, które są w wieku od 7 do 12 lat, więc to naprawdę są po prostu jeszcze dzieci i tu nie ma żadnych wątpliwości, czy tym największym obciążeniem, które one w jakiś sposób wynoszą z tego internetu, ze świata mediów społecznościowych, to jest przemoc, to jest hejt, to są jakieś jeszcze inne straszne rzeczy? Czy tutaj jakoś da się to też niestety opisać?
1: Jest wiele tych nieprzyjemnych rzeczy. Myśmy na przykład w tym raporcie po raz pierwszy przyjrzeli się kontaktom z reklamami dzieciaków i okazuje się, że przez to, że dzieci oszukują, podają swój nieprawdziwy wiek, żeby uzyskać dostęp do tych serwisów, to również oferowane im są reklamy niedostosowane do ich wieku. I tak około 30% dzieci miało kontakt z reklamami alkoholu, które są absolutnie no, niedostosowane, bo są to produkty dla osób dorosłych. No, niestety poprzez tak modne w środowisku również młodych dzieci takich, które dopiero zaczynają szkołę podstawową, korzystanie na przykład z komunikatorów jest wręcz wspierane często przez i nauczycieli, i rodziców, którzy sami zakładają grupy rodzicielskie i zachęcają dzieciaki, żeby również takie tworzyły. No w domyśle to jest po to, żeby szybciej się dowiedzieć.
0: Zadane na przykład, tak.
1: Dokładnie. No, na przykład sama intensywność tej komunikacji, która odbywa się w komunikatorach, ona jest absolutnie niedostosowana do możliwości rozwojowych dziecka. To są setki tysięcy, setki wiadomości, które przychodzą na ten telefon i nawet jeśli dziecko ma ograniczony czas używania urządzenia, to powiedzmy, że rano się budzi i chce sprawdzić w telefonie pogodę przysłowiową, to w tym samym czasie aktualizuje im się komunikator i dostają setki wiadomości spływających z nocy, co od razu, jak możemy sobie wyobrazić, ma bezpośredni wpływ na ich samopoczucie i to, czy są w stanie się skupić na tym, co czeka im ich w tym dniu nadchodzącym. No to są rzeczy, o których my dorośli tak naprawdę często nie wiemy, bo nasze użycie komunikatorów jest całkowicie odmienne niż używanie przez małe dzieci. No nie zdajemy sobie sprawy też, że na przykład już w tej chwili chatboty AI są wbudowane w komunikatory. W związku z tym dziecko może z łatwością nawiązać relacje z takim chatbotem, nawet nie do końca zdając sobie sprawę, że jest to po prostu cyfrowy partner do rozmowy i to, co się dzieje w tej rozmowie, nie jest prawdziwe, często może być też krzywdzące.
0: Pani doktor, to ja jeszcze jedno chciałem zadać pytanie, żeby jakoś spróbować poszukać jakiegoś pozytywnego wydźwięku tej naszej rozmowy. Liczę na to, że tak będzie. Czy jakbyśmy się za rok umówili, spotkali za rok, to myśli pani, że ten procent dzieci w wieku 7-12 lat, które korzysta z mediów społecznościowych, serwisów społecznościowych, to na jakim poziomie będzie, albo jak on bardzo liczy na to spadnie?
1: Chciałabym bardzo, żeby dzieciaki do co najmniej do 13 roku życia naprawdę nie musiały korzystać z tych...
0: Żeby to było zero, tak?
1: Tak, ale jest to absolutnie nierealne. A jeszcze bardziej bym chciała, żeby te narzędzia po prostu nie były tak zagrażające, jak są. I myślę, że tutaj musimy oczekiwać działań na poziomie narodowym i międzynarodowym. Myślę, że powoli to już się zaczyna dziać. Zobaczymy, jakie będą efekty ograniczenia używania telefonów komórkowych w szkołach, bo to już nas czeka w szkołach podstawowych od września.
0: A więc to automatycznie trochę ten procent się zmniejszy, prawda? No bo jednak ta szkoła, te 13% szkolnego udziału też się tutaj już w jakiś sposób zapisze. Oby tylko nie zwiększył się ten czas w domu przez to.
1: Absolutnie. Liczę też bardzo na edukację. W obowiązkowym już teraz od września programie edukacji zdrowotnej naprawdę intensywny jest ten komponent higieny cyfrowej. Dużo się zaczyna dziać. Ten nasz raport jest alarmujący, ale my osobiście w fundacji naprawdę jesteśmy pełni nadziei, że to wszystko jest potrzebne po to, żeby coś się ruszyło, coś się zmieniło. I mam nadzieję rzeczywiście, że jak za rok porozmawiamy po kolejnej edycji raportu, to te dane będą bardziej optymistyczne.
0: To tak się właśnie umawiamy, licząc na to, że może to będzie no, pewnie jakiś procent, na pewno jeszcze dwucyfrowy, ale może niekoniecznie z piątką na początku. Bardzo dziękuję pani doktor Justyna Hofmokl, szefowa działu badań Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, była naszym gościem, która prowadziła pracę nad wspomnianym raportem. Bardzo pani doktor dziękuję i dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
1: Dziękuję panu, dobrego wieczoru również dla państwa.
2: Radio RMF 24.

0: tu Radio RMF 24, tu wieczorny program, a w nim teraz kolejna ważna informacja i właściwie takie fakty, które trochę mogą niepokoić, bo u progu wakacji przedstawiciele dolnośląskich atrakcji turystycznych no głowią się, jak ściągnąć do siebie więcej turystów. Przypomnijmy, że w 2024 roku południe regionu, a w szczególności ziemia kłodzka, zostały sponiewierane przez powódź. Od tego czasu liczba gości już nigdy nie wróciła do tego samego poziomu. Perełka tego regionu, twierdza Kłodzko, inwestuje kolejne pieniądze, aby przyciągnąć turystów, a tam na miejscu była dziś nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
1: Jesteśmy na twierdzy Kłodzko, a tu szykują się wielkie zmiany. Proszę zdradzić, co nowego dla turystów w niedalekiej, mam nadzieję, przyszłości.
2: No, dzieje się jak zawsze sporo na twierdzy Kłodzko. Udało nam się już jakiś czas temu dostać dofinansowanie, o którym informowaliśmy, natomiast teraz już jest znacznie ciekawiej, bo widać już realny efekt tych prac, które ruszyły z kopyta i mają na celu stworzenie ścieżki chyba w najlepszym wymarzonym do tego miejscu, czyli w najwyższym punkcie twierdzy, gdzie na koronach tak zwanego donżonu przygotowywane są ścieżki widokowe.
1: Właśnie, co zyskają turyści dzięki temu? Z tego miejsca będzie się rozpościerała piękna panorama na Kłodzko.
2: Tak, zdecydowanie jest to najlepszy punkt widokowy. Planujemy w ramach tej inwestycji stworzyć dwa takie potężne punkty, gdzie grupa turystów będzie w stanie wejść i zobaczyć z góry nie tylko przepiękną panoramę, ale również te narysy charakterystyczne, gwieździste narysy twierdzy, więc sporo dowiemy się też o samej architekturze obiektu, no ale przede wszystkim chyba warto powiedzieć, że jest to dopiero początek tych naszych bardziej ambitnych planów, które w przyszłości zakładają stworzenie dalszej kontynuacji ścieżki, mostku, którym będzie można przejść na kolejne części twierdzy i w przyszłości scalenie tego w jedną wielką trasę, która myślę, że sprawi, że na twierdzy będzie można kolejne godziny spędzać.
1: Twierdza Kłodzko to perełka ziemi kłodzkiej bez wątpienia. Niektórzy wciąż to miejsce omijają z powodu powodzi z 2024 roku. Na tych turystach więc na pewno wam bardzo zależy. Wracają tutaj na ziemię kłodzką?
2: Wracają, ale zawsze powtarzamy to już od długiego czasu i powtarzać będziemy dalej, że twierdza nie ucierpiała w trakcie powodzi, nie licząc mniejszej nieco frekwencji, którą w tych początkowych okresach zwłaszcza odczuwaliśmy. Także zdecydowanie warto do nas przyjeżdżać, bo nie dość, że twierdza nie ucierpiała, to nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że więcej tych atrakcji jeszcze doszło i cały czas dochodzi, ponieważ ścieżki to nie jest jedyna nowość, którą dla turystów przygotowujemy. Dostaliśmy również dofinansowanie na adaptację na podprzestrzeń takiej sali multimedialnej, bastionu alarmowego, w którym również w tym roku planujemy otwarcie nowej wystawy multimedialnej poświęconej oblężeniu jeszcze w wieku XVII.
1: Lada moment zaczynamy wakacje. Jakieś wielkie atrakcje? Jest jakiś taki dzień, na który pan szczególnie tutaj zaprasza?
2: No oczywiście jest już to naszą tradycją od ponad 2 dekad. Organizujemy w Kłodzku Dni Twierdzy Kłodzkiej i 8 sierpnia tego roku również wszystkich serdecznie zapraszamy, żeby twierdzę odwiedzić. Mamy wtedy bowiem kilkaset rekonstruktorów, kawalerię, artylerię i można zobaczyć, jak wyglądała batalia o twierdzę kłodzką w roku 1807.
1: Lato już u progu, zapraszamy do Kłodzka.
2: Zapraszam serdecznie.
0: Zapraszał Kornel Drążkiewicz, wicedyrektor twierdzy Kłodzko. Rozmawiała z nim nasza reporterka Martyna Czerwińska. Za chwilę znów sport na naszej antenie, ale tym razem na moment odpoczywamy od mundialu, bo kolejny mecz dopiero o 21:00. Będzie za to ekstraklasa koszykarzy. 4. mecz finału.
3: RMF 24. Radio informacyjne.

0: W Radiu RMF 24 u nas dzisiaj dużo sportu, przede wszystkim w wydaniu mundialowym, ale na moment zostawiamy te wszystkie mundialowe emocje, bo po sensacyjnym remisie Hiszpanii z Republiką Zielonego Przyrządka 0-0, teraz koszykówka. Trwa bowiem kolejny mecz finałowy w Basket Lidze w Zielonej Górze. Zastal podejmuje Legię Warszawa. To spotkanie oczywiście też ogląda. Jak on to robi, tego nie wiem, ale Cezary Dziwiszak jest na posterunku.
1: Ja, dzień dobry, witam, dobry wieczór w zasadzie. Oczywiście nie będę oszukiwał, że jestem w stanie poświęcić się kilku rzeczom naraz w jednakowym
0: a
1: stopniu.
0: Tak myślałem, no.
1: Ale teraz jest przerwa między meczem Belgia-Egipt o 21:00 i rzeczywiście jestem w stanie obejrzeć kawałek spotkania finałowego numer 4.
0: No tak. No to czyli tak, wiemy, że ten mecz, jeśli chodzi o emocje, też pewnie dostarcza sporo kibicom koszykówki, więc powiedz, jak to wygląda.
1: Wygląda to rzeczywiście, emocje są oczywiście. Ja bym powiedział, że w ogóle ten finał stoi na bardzo wysokim poziomie. W tym momencie mamy już drugą kwartę i 25-19 dla Zastalu. To jest wciąż niewielka przewaga. Zarysuję kontekst, że Legia Warszawa, przypomnę, wygrała ostatnie dwa mecze. Szczególnie spotkanie numer 2 u siebie wygrała bardzo wyraźnie, 104-82, i pamiętam, że to był między innymi świetny mecz młodego Andrzeja Pluty, juniora, który zaliczył rekord punktowy. Nie pamiętam, ile tych punktów dokładnie było. Około 30 w europejskiej koszykówce. To jest bardzo solidny, więcej niż solidny wynik tak naprawdę.
0: Ale no, w NBA ten słynny gość rzucił 45, nie?
1: Tak jest, tak jest.
0: Ten New York Knicks. Nie pamiętam nazwiska, ale wiem, że 45 rzucił. Więc to
1: 45
0: faktycznie
1: rzeczywiście było. Jeżeli chodzi o te warunki europejskie, no to wiadomo, tych punkcików jest trochę mniej, no bo wyniki są też znacznie niższe, więc to, że Legia rzuciła w tamtym meczu numer 2, 104 punkty, no to raczej rzadko się zdarza w naszej lidze. I to robi wrażenie. Już zdecydowanie bardziej zacięty w defensywie był mecz poprzedni, mecz numer 3. Legia wygrała w Zielonej Górze 79-63. Mecz, w którym ogólnie gra obronna odgrywała znacznie większą rolę. Ja widzę, że bardzo podobnie wygląda to spotkanie. W tej chwili na tablicy wyników 25-21 i zdecydowanie obrona tutaj odgrywa rolę wiodącą. Myślę, że będzie to zacięty mecz. Mecz bardzo ważny zresztą, bo jeżeli Legia Warszawa wygra to spotkanie, będzie prowadziła już w serii do 4 wygranych, 3-1, i potem przypomnę, że przenosimy się z powrotem do Warszawy na dwa kolejne spotkania, więc wydaje się, że jeśli dzisiaj Legia dałaby radę wygrać w Zielonej Górze po raz drugi, czyli w sumie objęłaby prowadzenie 3-1, no to może być już w tej serii prawie że pozamiatane. Oczywiście wiadomo, że nie można tam w żadnym wypadku kogoś skreślać, ale trudno mi będzie sobie wyobrazić, żeby Legia w takim wypadku nie wyciągnęła, po prostu nie obroniła tytułu mistrzowskiego. Natomiast jeżeli Zastal dzisiaj wygra, to wszystko jeszcze się może zdarzyć. Na razie patrzę jeszcze w statystyki, ale nie widzę żadnego zawodnika, który jakoś wyraźnie wybijał się pod kątem punktowym, zatem na wielkie chyba zdobycze bym nie liczył, bo teraz w drugiej kwarcie ledwie widzę najlepszym rzucającym Andrzej Mazurczak, doświadczony 32-letni Andy Mazurczak. 7 punktów z Zielonej Góry. 7 to nie jest wiele jak na ten moment meczu. I na tablicy wyników 25 wciąż do 21 dla Zastalu. Także różnica niewielka.
0: To jeszcze tylko na koniec, czy wynik 3-1 postawiłbyś w spotkaniu Belgia-Egipt?
1: 3-1? Nie, chyba nie.
0: Nie?
1: Ja, wiesz co, korci mnie powiedzieć remis, że Egipt rzeczywiście tutaj w między innymi osobie Salaha i Marmusza

0: Mariusza pokaże coś, no ale jednak jak zagłębiłem się, popatrzyłem po prostu na skład Belgów, no wydaje mi się, że na zwycięstwo wystarczy. Pytanie, czy tak efektowne? Powiada pan redaktor 3-1, no. Ja powiem 2-1.
1: No dobra.
0: I zobaczymy, co z tego będzie. To
1: spotkamy się w faktach i faktach sportowych, zobaczymy, co się tak z tego urodzi. U nas w Radio RMF24 właśnie nowe fakty, już niebawem o godzinie 21:00, a zatem tam też Cezary Dziwiszek. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Tu Radio RMF24.

0: słuchacie Radio RMF 24. Już godzina 21. Mateusz Bożek i Nowe Fakty. Dobry wieczór.
1: Zapraszam. Na początek o zmianach w unijnym systemie ETS. Są nowe limity emisji dwutlenku węgla. Polska głosowała przeciw. W faktach także najnowsze informacje w sprawie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Poznań będzie fantastycznym miejscem spotkań baśniowych stworów i postaci. Zbliża się festiwal Pyrkon. Jest jednak kilka ważnych zmian. Unia Europejska zatwierdziła nowe limity emisji dwutlenku węgla, które mają obowiązywać w przemyśle do 2030 roku. Jak dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli, Polska głosowała przeciw. To od tych limitów zależy, ile darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla utrzymają energochłonne gałęzie gospodarki. A zaostrzenie wymogów oznacza większe koszty dla firm. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czy to polska porażka?
2: Nie jest to całkowita przegrana. Polska znalazła się w grupie przeciwników, w której poza małymi krajami, Litwą, Łotwą i Maltą, znalazły się także Włochy. Ostatnio Rzym i Warszawa tworzą trzon sprzeciwu wobec ETS. Jak ustaliłam, udało się wywalczyć, że będzie możliwa zmiana wskaźników decydujących o pozwoleniach na emisję CO2. I jeżeli te korekty będą oznaczać złagodzenie systemu, to będą działać wstecz, czyli firmy dostaną wyrównanie. Taką rewizję ETS-u Komisja Europejska ma przedstawić w połowie lipca. Będzie to kolejna okazja dla Polski do walki o korzystne dla przemysłu zmiany.
3: Konflikt na Bliskim Wschodzie. W faktach RMF FM.
1: Ocaliliśmy Izrael od unicestwienia, ale nasza walka nie dobiegła końca, oświadczył w specjalnym wystąpieniu telewizyjnym premier Izraela. Benjamin Netanyahu zapowiedział, że siły zbrojne nadal pozostaną w strefie bezpieczeństwa w Libanie, tak długo, jak będzie to konieczne. Zapewniał też, że państwo żydowskie będzie aktywnie zapobiegać zagrożeniom w regionie i nie dopuści do tego, by Iran złamał porozumienie z USA i próbował zdobyć broń jądrową. W czasie wystąpienia Netanyahu Hezbollah odpalił rakiety i drony na izraelskie wojska w strefie buforowej w południowym Libanie. Prokuratura Krajowa przygotowuje odpowiedź dla sądu dotyczącą miejsca przebywania Zbigniewa Ziobry. Jak dziś ujawniliśmy, sędzia prowadzący postępowanie w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania poprosił śledczych o wyjaśnienie, czy podejrzany nadal znajduje się na terenie Unii Europejskiej. Według przepisów to przesłanka do wydania nakazu. Ponieważ Ziobro ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, wniosek o ściganie go europejskim nakazem może być oddalony.
4: My mamy zupełnie przeciwne stanowisko. Uważamy, że nawet gdyby Zbigniew Ziobro przebywał na terenie Stanów Zjednoczonych, to jest zasadna i tą argumentację szeroko przedstawimy w tym piśmie. Natomiast oczywiście decyzja należy do sądu.
1: Zapowiadał rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Jak ustalił nasz dziennikarz, adwokat Ziobry dostarczył dziś do sądu oświadczenie swojego klienta, który potwierdza, że polityk przebywa w USA. W Poznaniu ostatnie przygotowania do tegorocznej edycji festiwalu Pyrkon. To największe święto miłośników fantastyki, rozpocznie się w piątek. Organizatorzy zapowiedzieli jednak kilka zmian. Jakich? To sprawdził nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Wydarzenia po raz pierwszy będą tłumaczone na język migowy. Zainteresowanie konwentem jest tak duże, że zdecydowano się wprowadzić limity sprzedaży wejściówek. W ubiegłym roku udział w festiwalu wzięło ponad 66 tysięcy osób. W tym roku będą też sprawdzane rekwizyty wnoszone przez uczestników.
6: Nie mogą wejść z repliką prawdziwej broni ze względu bezpieczeństwa, bo z daleka nie widać, czy jest broń prawdziwa, czy jest nieprawdziwa. Oczywiście można przyjść z bronią fantastyczną, z gier, filmów, seriali. Ta cała otoczka fantastyczna, ona nadal jest obecna i może być obecna.
5: Mówi Piotr Derkacz z klubu Fantastyki Druga Era. Głównymi punktami festiwalu będą spotkania z twórcami fantastyki oraz wydarzenia związane z cosplayem.
1: A głównym punktem w RMF FM już za chwilę będą fakty sportowe.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mistrzowskie fakty sportowe i Cezary Dziwiszek.
7: W Seattle rozpoczął się już mecz dwóch faworytów do wyjścia z grupy G Mundialu, Belgii i Egiptu. 3 minuty za nami, 0-0. Drugie spotkanie w tej grupie będzie o 3:00 nad ranem. Iran zmierzy się z Nową Zelandią, a reprezentacja Iranu, przypomnę, przez konflikt zbrojny z USA, który trochę potrwał, może przebywać na terenie tego kraju tylko w dniu meczu i dzień wcześniej to się nie zmieniło. Zgodnie z regulaminem mamy bazę w Meksyku, do której wracamy prosto po meczu. W Meksyku jesteśmy szczęśliwi. Czujemy tam wsparcie. Zapewnia trener Iranu Amir Galamenei, który ze swoją kadrą z Inglewood koło Los Angeles ma do granicy Meksyku kilkaset kilometrów. I przypomnę, zmagania w grupie H z kolei zaczęliśmy od sensacji. Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka 0-0. O północy w tej grupie Arabia Saudyjska zagra w Miami z Urugwajem. Siatkarscy mistrzowie i wicemistrzowie Polski zbroją się przed nowym sezonem Plus Ligi. Nowym zawodnikiem mistrzów, czyli Aluronu CMC Warty Zawiercie, został reprezentant Polski Tomasz Fornal. Natomiast wicemistrzów Bogdanki Luku Lublin został reprezentant Francji Musgei. Magdalena Stysiak wraca do reprezentacji naszych siatkarek na drugi turniej Ligi Narodów. Do kadry zostały też dowołane Paulina Adamaskę i Sonia Stefanik. Turniej w Bangkoku rozpocznie się w środę, a terminarz mamy na rmf24.pl. Na koniec jeszcze Zielona Góra i czwarty mecz finałowy Basket Ligi między Zastalem i Legią Warszawa. Minęła już pierwsza połowa i Zastal prowadzi 40-31.
8: Radio RMF 24.
0: Wieczorna część programu w Radiu RMF 24. U nas już niebawem powiemy o tym, że Orban już nie będzie nigdy więcej premierem. Są zmiany w węgierskiej konstytucji, ale wcześniej powiemy o tym, że przyjechali specjaliści z słynnej Rafa Nadal Akademii do Szczecina, by szkolić młodych tenisistów. Marcin Jędrych, dobry wieczór.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, wieczorny program, a w nim ta informacja, która no naprawdę robi wrażenie. Otóż Rafa Nadal Akademii w Szczecinie. Do stolicy Pomorza Zachodniego przyjechało kilkunastu trenerów z Majorki, by szkolić młodych tenisistów. Rozpoczął się tam pierwszy turnus obozu. A na korty wybrała się nasza reporterka Anna Pałamar. Aniu, czego się będą uczyć przez najbliższe dni uczestnicy właśnie tego tenisowego obozu?
1: Oczywiście podstawą będą treningi tenisowe, ćwiczenie techniki i serwisu, ale częścią tego obozu są warsztaty Building a Champion, czyli chodzi o zachowanie na korcie i poza nim. Podobno hiszpańscy trenerzy zwracają na to dużą uwagę. Zaplanowano też zajęcia z odżywiania, rozciągania i przygotowania mentalnego. Młodzi tenisiści mają już za sobą pierwsze zajęcia.
2: Uczyliśmy się techniki, poznawaliśmy różne techniki zagrania, no i staraliśmy się trzymać piłkę w korcie. Nauczyliśmy paru słów naszych trenerów z Hiszpanii.
3: Bardzo się podoba. Dużo ciekawych rzeczy się uczymy i nowych.
4: Można też pograć z innymi osobami.
5: Ja bym chciał się nauczyć taktyki serw and volley, ale wątpię, żeby to było na tym obozie, bo to w końcu Rafa Nadal,
6: no tak,
5: a nie Pete Sampras.
6: Jakich macie ulubionych w ogóle tenisistów?
7: Sampras, Ben Shelton i Rafa.
8: Grałyśmy w tenisa, ćwiczyłyśmy pod koniec na przykład serwis.
6: A czego byście się w ogóle chciały nauczyć tutaj?
9: Dobrze serwować.
8: Tak, dobrze serwować.
6: A długo w ogóle gracie w tenisa?
9: 2 lata.
8: A ja odkąd skończyłam 4,5 roku, mniej więcej.
6: To długo już.
8: Tak, to jest mój ulubiony sport. Bardzo go cenię, bo jakby w tenisie pracuje całe ciało, włącznie z mózgiem, bo jak leci piłka, to musisz dokładnie pomyśleć, gdzie uderzyć, jak uderzyć, z jaką siłą uderzyć.
10: Cieszę się bardzo, ponieważ można bardzo dobrze rozwinąć swój angielski, no i zapoznać się też z nowymi trenerami i rozwinąć się tenisowo bardzo.
6: A jakie zajęcia mieliście już dzisiaj?
10: Na razie nasza grupa miała tylko tenisa i teraz mamy taką przerwę chwilową i idziemy na fitness.
6: A jakiego masz ulubionego tenisistę albo tenisistkę?
10: Alcaraza. No i z tenisistek to Maja Chwalińska.
11: Alcaraz, Sinner. A z tenisistek to Maja Chwalińska i Iga Świątek.
1: Organizacja takiego wydarzenia to dla Szczecina duże wyróżnienie. Poza Majorką, gdzie mieści się główna siedziba Akademii Nadala, Szczecin jest jedynym w Europie miastem, w którym taki obóz zorganizowano. Andrzej Czysz, prezes szczecińskiego klubu tenisowego, mówił mi, jak to się stało, że wybrano właśnie Szczecin.
12: Jest to dla nas wielkie wydarzenie. No jeszcze to do mnie w sumie nie dotarło. No tutaj może jak dekorowaliśmy obiekt z tymi logotypami Rafa Nadal Akademii, no to aż tak się łezka zakręciła w oku. Są wszyscy zdziwieni. No na pewno obiekt jest bardzo ładny, jest doinwestowany. Mamy szczeciński Challenger. No dodatkowo wiele takich czynników wpłynęło właśnie, nazwijmy to zewnętrznych, że my jako Szczecin zostaliśmy wybrani. No to prace trwały nad tym prawie 2 lata, żeby dopiąć wszystko na ostatni guzik. Też tutaj i trenerzy, którzy przyjechali już we wrześniu zeszłego roku na taką pierwszą klinikę, byli pozytywnie zaskoczeni, że właśnie w Szczecinie jest tak ładny obiekt. No jest na pewno ocena pozytywna.
1: Będą 2 turnusy dla juniorów i dorosłych i jest szansa, że to nie ostatni raz, gdy zobaczymy na Pomorzu Zachodnim hiszpańskich trenerów. Obóz może zostać wydarzeniem cyklicznym.
0: Oj tak, i trzymamy mocno kciuki za naszych młodych tenisistów, żeby poszli w ślady słynnych naszych tenisowych bohaterów i bohaterek. W Radiu RMF 24 o tym wszystkim informowała nasza dziennikarka Anna Pałamar.
13: Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji. Egipt prowadzi z Belgią od 20, nawet od 19 minuty. No ciekawie się to zapowiada. No o tym będziemy jeszcze dziś mówić, już niebawem, ale na razie ważny temat polityczny, bo węgierski parlament przyjął zmiany w zapisach konstytucji, które wprowadzają limit czasu, przez jaki premier może sprawować swoją funkcję. Ma on wynosić 8 lat, czyli 2 kadencje. W założeniu ma to uniemożliwić sytuację, w której rządy w przyszłości mogłyby być sprawowane tak długo, jak w przypadku Viktora Orbana, który pełnił funkcję szefa rządu nieprzerwanie przez 16 lat. Po wprowadzeniu zmian nie będzie mógł ponownie sprawować funkcji premiera. Za przyjęciem zmian zagłosowało 135 deputowanych, 50 było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. Poprawka wymaga większości 2/3 głosów w parlamencie i wejdzie w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu. Rządząca partia Tisza posiada w parlamencie 141 ze 199 mandatów. Wprowadzenie zmian było jedną z obietnic, jakie w trakcie kampanii wyborczej złożył urzędujący premier Peter Madziar. Ja jeszcze przypomnę, że Viktor Orban sprawował stanowisko premiera w latach 1998-2002, a następnie nieprzerwanie, tak jak słyszeliście, od roku 2010 do zaprzysiężenia rządu Tiszy w maju 2026 roku. U nas w Radiu RMF 24 za chwilę kolejna porcja sportowych emocji, czyli mecz, trwający właśnie mecz Belgia-Egipt. W tej chwili 26 minuta, Belgia przegrywa 0-1.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

Tu Radio RMF 24. Mamy pilną informację z ostatniej chwili. W bazie lotniczej Edwards w Kalifornii rozbił się bombowiec B-52. Jak poinformowano, do zdarzenia doszło krótko po starcie maszyny. Trwa akcja ratunkowa, a na razie nie ma informacji na temat potencjalnych ofiar. Tu Radio RMF 24 u nas. Jeszcze więcej informacji.

0: Tu Radio RMF 24. Dużo piłkarskich emocji u nas w naszym wieczornym programie. Ponownie mundial i spotkanie Belgii z Egiptem. Na razie niespodzianka od 19 minuty. Egipcjanie prowadzą 1-0. W tej chwili jest 34 minuta. Cezary Dziwiszek ponownie z nami. Przed chwilą było blisko do 2-0.
1: Tak jest. Przed chwilą właśnie to Egipt miał sytuację, a nie reprezentacja Belgii. A muszę przyznać, nie widziałem, kto tam strzelał. A teraz to proszę państwa, domyślam Kartka. Się, że w reakcji właśnie na brutalny dość faul jednego z faraonów, jak to się mówi na reprezentację Egipcjan. Zdaje się, że Muhammad Salah pojechał.
0: Tak jest.
1: No, muszę przyznać, bardzo, bardzo brutalny faul, ale chociaż to nie był Muhammad Salah, to jest numer 19.
0: Nie, to nie Atiya. To teraz
1: Marwan
0: drugi. Atiya. To Atiya, tak. To jako tak Salah zaatakował piłkę, ale
1: szybko
0: ten drugi dopiero.
1: Salah jako zapewne kapitan po prostu próbował coś tam jeszcze z sędzią wyjaśnić.
0: A to Fatu.
1: Przebłagać go, ale tutaj w dobie VAR-u raczej jest to trudne. Natomiast jeżeli chodzi o bramkę, no bo to jest to kluczowe, zdarzyło się w 19 minucie. Tak jest. Bramkę strzelił Ahmed Fatu, tylko Emam Ashour. To jest jeden z wielu zawodników klubu Al Ahly. Ktoś, kto może ogląda klubowe Mistrzostwa Świata namiętnie, może kojarzyć tę drużynę, bo rzeczywiście regularnie się tam pojawia. Generalnie w Egipcie próżno szukać raczej wielu zawodników grających w Europie, no ale ci spoza Europy, ci grający na co dzień przeważnie w Afryce, niektórzy tam jeszcze w klubach innych arabskich na przykład, czyli już teoretycznie w Azji, grają dzisiaj bardzo solidnie. Jeżeli chodzi o strzelca bramki, czyli Ashoura, piękny strzał zza pola karnego. No nie powiem, że w okienko, bo to było płaskie uderzenie, prawda?
0: Trochę jak Krychowiak w meczu z Irlandią, tak?
1: To jest bardzo dobre porównanie. A wcześniej asysta wspomnianego Muhammada Salaha, bo to też trzeba było jednak Ashoura znaleźć. On miał rzeczywiście sporo miejsca. Żaden Belg do niego nie doskoczył, żeby zablokować ten strzał. No i tak z około 20 metrów bardzo mocno kropnął. Nie do obrony. Myślę, że tutaj nawet taki bramkarz jak Thibaut Courtois, a przecież wciąż to jest jeden z najlepszych bramkarzy na świecie, po prostu nie miałby szans. I Egipcjanie na razie, myślę, że zasłużenie prowadzą pod tym względem, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że no są po prostu konkretniejsi. Mieli
0: tak. No widać tak, że po prostu ta piłka chodzi między zawodnikami, widać, że po prostu jakby tak jakoś po prostu im się lżej gra. Takie jest.
1: Ale też bardzo właśnie pewnie się czują, ja mam wrażenie, bo nie pękają, jak Belgia ruszyła od początku do pressingu, a wiadomo,
0: bo
1: że...
0: Belgowie to lubią,
1: to jest ich styl. Belgia też jest bardzo taką drużyną, która łatwo się adaptuje. Ona często zmienia ustawienia. W fazie ataku gra inaczej, w fazie obrony gra inaczej. W jednym meczu gra w takim ustawieniu, w drugim w innym ustawieniu. No i też na pewno wspólną cechą tych wszystkich ustawień, wariantów gry jest rzeczywiście gra z bardzo mocnym doskokiem. Belgia tutaj od początku chciała zaznaczyć swoją dominację, ale po prostu jej się nie udało. Po prostu okazuje się, że Egipcjanie mają tutaj nie tylko coś, ale dużo do powiedzenia. Natomiast teraz mieliśmy faul, ale to faul pod polem karnym Egipcjan, jednego z reprezentantów Belgii.
0: Jak tak to się mówi, faul w ataku.
1: Moment, faul w ataku. Przez moment pomyślałem, że to może faul w obronie, taki bardziej klasyczny i że Belgia będzie miała groźną sytuację z rzutu wolnego, ale nic z tych rzeczy. I znowu mieliśmy bardzo brutalny faul. Zaostrza się, muszę przyznać, to spotkanie. Na razie 3 żółte kartki. Atiya, Fatu i po stronie belgijskiej Castagne. No a w Belgii tak tylko na koniec pozwolisz, przypomnę kilka nazwisk, bo to jest drużyna, która może nie jest wymieniona w gronie kandydatów do tytułu, ale do Mistrzostwa Świata. Natomiast myślę, że śmiało ćwierćfinał z Courtois, z Castagnem, minie Onaną, Tielemansem, Doku, który czaruje w Manchesterze City, De Bruyne, De Ketelare, jest Trossard. No, można naprawdę daleko z takimi piłkarzami dojść, ale na razie Belgia musi strzelić pierwszą bramkę na tym turnieju. Tymczasem wciąż w 38 minucie, Belgowie przegrywają z Egiptem, który pewnie na razie idzie po swoje. 1 do 0.
0: To ja tutaj jeszcze tylko dodam, bo widziałem statystykę, nie wiem, czy to zauważyłeś, podczas tego strzału, który dał bramkę Egiptowi, piłka leciała z prędkością w szczycie swoim ponad 120 km na godzinę, czyli taki dobry tenisowy serw po prostu.
1: Dobry tenisowy serw, a to też pamiętajmy, że w tenisie i rzeczywiście tak z ręki są trochę teraz sytuacja Belgii, nie, nic z tego nie będzie, fałszywy alarm, w tenisie są jednak wyższe te wartości często, szczególnie tak. Jak panowie serwują, tak. Ja pamiętam jak kiedyś Andy Roddick ładował z prędkością 240 ponad kilometrów na godzinę. Do takich prędkości zbliża się nasz Hubi Hurkacz.
0: Tak. Poczekamy zatem na emocje tenisowe, a jeszcze ci trochę piłki. Cezary, powiedz, co tam jeszcze szybciutko wieczorem, a właściwie w nocy, bo tu jeszcze są dwa spotkania dzisiaj.
1: Dla nocnych marków Arabia Saudyjska kontra Urugwaj o północy.
0: To jest ta grupa hiszpańska.
1: To jest ta grupa hiszpańska i tutaj myślę, że Urugwaj będzie nieznacznym faworytem. To spotkanie odbywa się w Miami. Ja tak oczywiście co chwilę zawieszam głos, bo Belgowie cały czas w ataku, natomiast wciąż nic konkretnego się jeszcze nie wydarzyło. O godzinie 3 w nocy, nad ranem, jak to woli, Iran kontra Nowa Zelandia i to już spotkanie odbędzie się w Inglewood w Kalifornii, to aglomeracja można powiedzieć Los Angeles. I to jest grupa, teraz żeby nie skłamać, bo to się już człowiek myli, Hiszpanii i Republiki Zielonego Przylądka.
0: Nie, Arabia Saudyjska jest Urugwajem chyba z tej grupy, a Iran...
1: A tak, oczywiście, przepraszam, tak jest, Hiszpania, Urugwaj, Arabia Saudyjska, Republika Zielonego Przylądka, zatem Belgia, Egipt oraz Iran i Nowa Zelandia, które zmierzą się o godzinie 3. Proszę wybaczyć błąd, ale tyle tych grup, tyle tych drużyn, właśnie, że już się pomyliło.
0: To usłyszymy się ponownie w Faktach Sportowych, wtedy pewnie mecz w pierwszej połowie się zakończy pomiędzy Belgią a Egiptem. Tyle na razie, Cezary Dziwiszek. Do usłyszenia.
1: Tak jest, do usłyszenia.
2: Radio RMF 24.

0: Słuchajcie wieczornego programu w Radiu RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji. No teraz taka kulturalna, ciekawa propozycja na koniec dzisiejszego wieczoru. Podróż kultowym czerwonym ogórkiem, śladami serialu Daleko od szosy. To jedna z propozycji szlaku Łodzi Miasta filmu UNESCO. W ten sposób filmowa Łódź rusza w trasę. Będą spacery i wycieczki. W sumie zaplanowano 8 wydarzeń, zapowiada wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
1: Zaczynamy od ważnej rocznicy, czyli 50-lecie serialu kultowego, który był nagrywany w wielu miejscach w Łodzi, chociażby w łódzkiej samochodówce, na Placu Wolności, Placu Komuny Paryskiej, czyli daleko od szosy. Więc 21 czerwca będzie tutaj pokaz, oczywiście spotkanie z gwiazdami, otwórcami głównych ról, a później przejazd czerwonym ogórkiem, więc myślę, że to będzie niezwykła atrakcja. Takich przejazdów będą jeszcze 2 w lipcu i w sierpniu, więc to jest jeden temat tych spacerów i wycieczek. Drugi temat to oczywiście Wajda, bo jak Państwo wiecie, obchodzimy rok Andrzeja Wajdy, więc również te spacery będą miejscami, gdzie reżyser spędzał czas, gdzie były nagrywane jego filmy, ale również byli aktorzy i aktorki. I trzecia odsłona to też bardzo ulubiona pozycja z naszymi łódzkimi przewodnikami, czyli kto tu się kręcił. Aktorzy, jak Państwo wiecie, Cezary Pazura, Bogusław Linda, Katarzyna Figura i wiele, wielu innych. To właśnie im będzie poświęcony ten trzeci blok, ale będzie taki miks i myślę, że to, co jest najatrakcyjniejsze, to ten właśnie plener i wycieczki i spacery.
2: Związane właśnie jeszcze z serialem Daleko od szosy będą 2 wycieczki autobusem czerwonym ogórkiem MEX 272, takim kultowym ogórkiem, i te wycieczki odbędą się 5 lipca i 9 sierpnia. Bilety na pierwszą wycieczkę dostępne będą już jutro, natomiast ta wycieczka sierpniowa, bilety będą dostępne na 2 tygodnie przed wycieczką. Dalsza część naszych atrakcji szlakowych to spacery właśnie śladami aktorów i aktorek, i tytuł Kto tu się kręcił właśnie się do tego odwołuje, czyli właśnie role, które powstawały tutaj w Łodzi, tak naprawdę najbardziej jakieś znamienite, czy będą to role aktorek Agaty Kuleszy, Beaty Tyszkiewicz, czy aktorów Cezarego Pazury, Bogusława Lindy, czy Jana Machulskiego. I te spacery również będą oczywiście prowadzone przez przewodników. Pierwszy taki spacer odbędzie się 28 czerwca. Bardzo serdecznie zapraszamy, ponieważ jest to taki spacer inaugurujący, który będzie prowadzony przez 3 naszych przewodników, Justynę Tomaszewską, Krzysztofa Olkusza i Bartka Mielniczka. I to zawsze jest super wydarzenie, ponieważ są to bardzo charakterystyczne

0: charyzmatyczne postaci, które mają ogromną wiedzę z zakresu filmu i nie tylko oczywiście, bo również historii naszego miasta, ale świetnie ze sobą współgrają i świetnie te spacery prowadzą. Takie spacery aktorskie odbędą się jeszcze później, 23 sierpnia oraz 20 września. Natomiast będzie jeszcze ten trzeci temat, czyli właśnie spacery poświęcone twórczości Andrzeja Wajdy. Tytuł tego spaceru to Łódź, reżyseria Andrzej Wajda i rzeczywiście możemy miasto zobaczyć, obejrzeć jego kadrami tak naprawdę, bo przecież nie tylko Ziemia Obiecana realizowana była w naszym mieście i te spacery odbędą się 19 lipca oraz 6 września. Na spacery bilety są już dostępne w kasach EC1 oraz online.
1: Dużo tych biletów jest w ogóle dostępnych na spacery?
0: Na każdy spacer mamy przewidziane 60 miejsc, także to jest chyba taka optymalna liczba, żeby można było przewodnika dobrze widzieć i słyszeć. Serdecznie zapraszam.
2: Usłyszała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderko od koordynatorki spacerów i wycieczek z Łódź Film Commission Pauliny Szewczyk. Przypomnijmy, pierwszy spacer z cyklu Kto tu się kręcił już 28 czerwca. U nas jeszcze sprawdzamy, co dzieje się na stadionie w Seattle. W tej chwili przerwa w meczu Belgia-Egipt. Egipt nadal prowadzi z Belgią właśnie 1-0. A u nas oczywiście niebawem już kolejne fakty. To będzie wydanie o godzinie 22, a w nich między innymi nowe ustalenia w sprawie zabójstwa Białej Podlaskiej. Wiadomo, kim był zastrzelony mężczyzna. A u nas w Radiu RMF24, jak zawsze, więc jeszcze więcej informacji, także polecamy naszą radiową stronę, tam wszystkie fakty szczegółowo opisane. A za dzisiejsze spotkanie w Radiu RMF24 dziękuję. Marcin Jędrych, kłaniam się, do usłyszenia.

Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty w Radiu RMF 24.

0: zbliża się 22. Najnowsze fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
1: Rosyjski artysta otwarcie krytykujący Władimira Putina, ofiarą strzelaniny w Białej Podlaskiej. Fakty otwieramy najnowszymi ustaleniami w sprawie tragedii, do jakiej doszło na Lubelszczyźnie. Potem ważne informacje dla kierowców z Krajowej 92. Stadion Wembley w Londynie będzie miał nowego rekordzistę. Nie piłkarskiego, a muzycznego. Zastrzelony dziś w Białej Podlaskiej obywatel Rosji był artystą otwarcie krytykującym Władimira Putina. Znany był jako Siemion Skrepecki, tworzył karykatury i performanse wyśmiewające politykę rosyjskiego przywódcy. Jak nieoficjalnie ustaliło RMF FM, mężczyzna od pewnego czasu mieszkał w Białej Podlaskiej. Został zastrzelony obok parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi.
2: Usłyszałem strzały takie, nie wiem, za 20 może, 10, jak fajerwerki, jak wystrzał z wydechu. Po chwili widzę, że jeden radiowóz, później drugi radiowóz.
3: Sądziłam, że to są jakieś petardy.
4: Spokojne, bardzo spokojne osiedle.
5: Bardzo spokojna okolica. Nigdy się czegoś takiego tutaj nie zdarzyło.
6: Brak słów.
1: Zabójstwo przypominało egzekucję. Sprawca miał oddać kilka strzałów z bliskiej odległości, po czym strzelić do już leżącego mężczyzny. Zabójca wciąż nie został zatrzymany. Uwaga kierowcy, zablokowana jest Krajowa 92 w Sochaczewie na Mazowszu. To odcinek Łowicz-Błonie. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. W wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. W Stanach Zjednoczonych doszło do katastrofy wojskowego samolotu B-52. Bombowiec rozbił się tuż po starcie z bazy amerykańskich sił powietrznych Edwards w Kalifornii. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe. Sytuacja jest dynamiczna. Napisano na koncie bazy na portalu X. Polsce nie udało się przekonać Komisji Europejskiej do zwrotu pełnej kwoty za sprzęt wojskowy przekazany Ukrainie w pierwszych miesiącach pełnoskalowej rosyjskiej agresji. A chodzi o prawie 500 000 000 euro. Posiedzenie Unijnej Rady do Spraw Zagranicznych nie przyniosło ważnego dla Polski porozumienia. Przyznał w Luksemburgu szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski.
7: My stoimy na stanowisku, że to, co już zostało uzgodnione, powinno być wypłacone zgodnie z już przyjętymi decyzjami, a o nowych wpłatach, nowym kształcie możemy mówić już w nowych cyklach płatniczych, ale konsensusu na razie nie ma.
1: Komisja Europejska z puli, którą dysponuje, chce oddać darczyńcom jedynie po 10% pieniędzy, a resztę przeznaczyć na nowe wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Czy polski rząd rozważa wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci? Między innymi o to zapytamy w jutrzejszej porannej rozmowie w RMF FM. Tuż po 8:00 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister edukacji, wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka. A godzinę wcześniej w internetowym radiu RMF 24 gościć będziemy generała Mirosława Różańskiego, senatora i byłego dowódcę generalnego rodzajów sił zbrojnych. Zapraszamy w imieniu Piotra Salaka.
8: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Swoje mecze rozgrywa tam reprezentacja Anglii w piłce nożnej. Tu odbywają się też mecze finałowe Pucharu Anglii. Wielki stadion Wembley będzie miał nowego rekordzistę. Tym razem nie zostanie mi jednak drużyna piłkarska, a słynny wokalista Harry Styles.
9: Brytyjski artysta rozpoczął 12-dniową rezydencję na Wembley, tyle bowiem występów zaliczy podczas jednej tylko trasy koncertowej. Pobija tym samym rekord grupy Coldplay, która królowała na północno-londyńskim obiekcie przez 10 wieczorów, i Amerykanki Taylor Swift, występującej w tym samym miejscu aż 8 razy. Szacuje się, że do 4 lipca w ciągu tych kilkunastu dni przez bramki stadionu przejdzie niemal 1 000 000 fanów. Muzyczni krytycy piszą nad Tamizą jednomyślnie, że to już nie jest zwykła trasa koncertowa, to popkulturowy fenomen i koronacja Harry'ego Stylesa na ikonę współczesnej muzyki.
1: O czym donosił z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan, a za chwilę w RMF FM najnowsze doniesienia ze świata sportu.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Ostatnie już dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza na nie Cezary Dziwiszek.
11: Egipt prowadzi 1-0 z Belgią na mundialu, do przerwy. W 19 minucie pięknego gola strzałem za pola karnego strzelił Emam Ashour. Asystował mu słynny Mohamed Salah. Przypomnę rozkład jazdy dla nocnej zmiany. O północy spotkanie Arabii Saudyjskiej z Urugwajem, o 3:00 Iranu z Nową Zelandią. Jak mawia klasyk, wielkie turnieje i finały wygrywa się obroną. Potwierdza to trener i analityk piłkarski Marek Marciniak.
12: Zamiast patrzeć na te działania ofensywne, którymi oczywiście wszyscy się zachwycamy, bo gole są solą w futbolu,
6: futbolu, tak? Zachęcam do zobaczenia, jak drużyny reagują w momencie, w którym piłkę tracą. Wola odbudowania właśnie tej pozycji w obronie, jaka jest wola tego, żeby nie stracić bramki. Przerwanie kontrataku będzie niezwykle ważne na tych mistrzostwach.
11: Mundialową rozmowę Patryka Serwańskiego z Markiem Marciniakiem o taktycznych ciekawostkach polecam na rmf24.pl. Tunezyjska Federacja Piłkarska w półśrodki się nie bawi. Po bolesnej porażce ze Szwecją 1-5 w pierwszym meczu na Mundialu zwolniony został trener Sabri Lamouchi. To przypomina historię Henryka Kasperczaka, który w 1998 roku, będąc właśnie trenerem Tunezji, został zwolniony po 2 meczach Mistrzostw Świata. Medaliści zimowych Igrzysk Olimpijskich i ich trenerzy otrzymali od PKOL-u pieniądze, które miał wypłacić były już sponsor Zonda Krypto za tokeny. Ogłosił to prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz.
12: I tu chciałem bardzo serdecznie podziękować Władkowi, Pawłowi Wąskowi i dwóm trenerom, bo ta rozmowa z nimi i ich zrozumienie było niesamowite.
11: No i jeszcze kogoś w tej wyliczance zabrakło. Jeszcze Kasper Tomasiak, 3-krotny medalista olimpijski. On również otrzymał obiecane pieniądze. Na koniec meldunek z finału Basket Ligi Zastal Zielona Góra. Po raz 4 mierzy się z Legią Warszawa, zanosi się w końcówce spotkanie na okazałe zwycięstwo Zastalu 76-60. Do końca spotkania kilka minut i jeśli takim wynikiem zakończy się ten mecz, czyli zwycięstwem Zastalu, to w serii do 4 wygranych będziemy mieli remis 2-2.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła Maru. Tu Radio RMF 24.
13: To jest Radio RMF 24, ja nazywam się Andrzej Kochut i zapraszam na mój program Wszyscy Ludzie Trumpa. Opowiadam, analizuję, wyjaśniam meandry amerykańskiej sceny politycznej. W ostatnim czasie Donald Trump odnotowuje coraz więcej porażek legislacyjnych w Kongresie. Jego propozycje napotykają opór nawet wśród członków własnej partii. Czy zapowiada się wielka rebelia u Trumpa? Zapraszam.

To jest poniedziałkowy wieczór, słuchacie radia RMF 24. Coraz wyraźniej widoczny jest podział wśród republikanów, którzy dystansują się od kontrowersyjnych pomysłów prezydenta, obawiając się o swój los w zbliżających się wyborach. Jakie nastroje panują? Przewaga republikanów w tej kadencji w Kongresie była niewielka, a mimo to Donaldowi Trumpowi udawały się kluczowe głosowania. Przez Senat przechodziły nominacje, niemal wszystkie, które zgłosił. Udało się też przegłosować wielką, piękną ustawę, czyli te najważniejsze legislacyjne osiągnięcie Trumpa tej kadencji, zawierające wszystko od obniżek podatków przez dofinansowanie służb imigracyjnych oraz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych po cięcia w opiece zdrowotnej. Mimo powracających obaw, że w końcu coś może pójść nie tak, bo przecież te głosowania przechodziły zaledwie kilkoma głosami, to jednak Trumpowi udało się uniknąć jakichś spektakularnych porażek. Wielka w tym zasługa republikańskich liderów w Kongresie, przede wszystkim spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona, któremu udawało się przez wiele miesięcy to arcytrudne zadanie, jakim było dowożenie republikańskiej większości w kolejnych kluczowych głosowaniach, ale po części to również zasługa samego Donalda Trumpa, który grożąc zarówno swoimi medialnymi zasięgami i zdolnością do zniszczenia kogoś w przestrzeni publicznej, jak i zasobami finansowymi, które mógł wykorzystać przeciwko niepokornym politykom Partii Republikańskiej, zdołał utrzymać dyscyplinę wewnątrz własnego obozu. Dlatego podczas kilkunastu miesięcy tej drugiej kadencji Trumpa akty oporu republikanów na Kapitolu były niezwykle rzadkie. Oczywiście się zdarzały w przypadku najbardziej kontrowersyjnych kandydatur, które Trump zgłaszał do swojej administracji, na przykład Matt Gaetz jako proponowany prokurator generalny nie przeszedł. Czasami były to sprzeciwy zakulisowe, politycy wprost nie występowali przeciwko Trumpowi, ale wysyłali poważne sygnały, że konieczna jest korekta kursu, tak było na przykład w przypadku Grenlandii, gdzie Trump w końcu dał się przekonać, że politycznie nikomu ta awantura nie służy. Czasem też to Trump musiał ustąpić w obawie przed możliwą przegraną w głosowaniu. Tak było w przypadku akt Epsteina. Przez długi czas Donald Trump robił wiele, aby te akta nie ujrzały światła dziennego. W końcu jednak zrozumiał, że nie będzie w stanie powstrzymać głosowania w Kongresie, że jego polityczne wpływy akurat w tym wypadku zawodzą. No i ostatecznie akta ujawniono. Czas na krótką przerwę, po której opowiem, jak republikanie nie poddali się woli prezydenta.

Tu Radio RMF 24, trwa program Wszyscy Ludzie Trumpa. W ostatnich tygodniach doszło do jakiejś interesującej zmiany. Można powiedzieć, że w ciągu kilku tygodni kilkakrotnie mieliśmy do czynienia z sytuacją podobną do tej dotyczącej akt Epsteina, to znaczy do sytuacji, gdzie republikańscy politycy głosują wbrew jasnej woli prezydenta i zgodnie z własnymi przekonaniami. Najciekawszym przykładem ostatnio była ustawa zapewniająca finansowanie służbom imigracyjnym. To jest dłuższa historia. Być może pamiętacie, że na początku tego roku republikanie spierali się z demokratami o kwestie budżetowe, co zakończyło się shutdownem, czyli zamknięciem amerykańskiego rządu. Zamknięciem nie całościowym, tylko częściowym, bo spór dotyczył tak naprawdę jednego departamentu, Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ponieważ pod tym departamentem znajdują się służby imigracyjne. A początek roku to był moment największej politycznej awantury wokół akcji deportacyjnej zaplanowanej przez administrację Trumpa, starcia w Minneapolis, śmierć dwójki amerykańskich obywateli i w związku z tym demokraci postanowili wykorzystać tą dyskusję budżetową, aby wymóc na republikanach dodatkowe regulacje, które miałyby w jakiś sposób ograniczyć zakres działań służb imigracyjnych. Oczywiście republikanie nie chcieli się na to zgodzić. Powstał impas i przez ponad dwa miesiące mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie brakowało środków na dalsze funkcjonowanie Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ostatecznie powstał kompromis, to znaczy przegłosowano ten budżet, ale bez środków właśnie na służby imigracyjne. Republikanie postanowili wtedy i dlatego zgodzili się na ten kompromis, że przegłosują finansowanie dla służb imigracyjnych w inny sposób, za pomocą tak zwanej rekoncyliacji budżetowej. Chodzi o to, że w amerykańskim Senacie, aby przegłosować większość ustaw, potrzebna jest większość 60 głosów. Chodzi o to, by była możliwość zakończenia głosowania proceduralnego, które poprzedza głosowanie właściwe. 60 głosów republikanie nie mają. To wymusza dogadywanie się z demokratami i rozmaite kompromisy. Tymczasem rekoncyliacja budżetowa, proces aktualizowania istniejącego, przegłosowanego już budżetu, nie wymaga tych 60 głosów. Republikanie są więc dużo swobodniejsi w kształtowaniu prawa przy tej wyjątkowej okazji. To jednak rodzi oczywiste pokusy. Jeżeli zaledwie kilka razy w ciągu roku zdarza się sytuacja, w której republikanie mogą przegłosować coś bez konieczności dogadywania się z demokratami, to chciałoby się tą szansę wykorzystać jak najpełniej. Taka była zresztą geneza wielkiej, pięknej ustawy Trumpa z zeszłego roku, tego pojemnego worka, o którym wspominałem na początku tego odcinka, gdzie wepchnięto najróżniejsze kwestie, słusznie spodziewając się, że poza tą jedną wielką, piękną ustawą bardzo trudno będzie cokolwiek przez kongres przepchnąć. Tak i tym razem pojawiła się pokusa, by do finansowania dla służb imigracyjnych dorzucić jeszcze parę innych rzeczy. Na przykład dodatkowe środki na salę balową. Jak oczywiście wiecie, Donald Trump zarządził wyburzenie wschodniego skrzydła Białego Domu i wybudowanie w tym miejscu reprezentacyjnej, ogromnej sali balowej i kluczowa obietnica brzmiała: amerykański podatnik nie zapłaci za to ani dolara, za salę balową zapłacą darczyńcy. To oczywiście też jest nieco śliski temat, bo powstaje pytanie, dlaczego ci darczyńcy chcą płacić za salę balową dla prezydenta i czego właściwie oczekują w zamian. Ale zostawmy to na marginesie. Koszt tej sali balowej szacowano najpierw na 200 milionów dolarów, później on urósł do 400 milionów dolarów, ale wciąż była mowa, że amerykański podatnik nie będzie za to płacił. Do czasu, bo potem pojawiła się propozycja, aby owszem, salę balową sfinansowali darczyńcy, ale kwestie, powiedzmy, związane z bezpieczeństwem, inwestycje mające poprawić bezpieczeństwo prezydenta przy okazji budowy sali balowej, pokrył już budżet federalny. Kwota, którą zaproponowano, był to miliard dolarów. Taką propozycję amerykańska administracja bardzo chciała dopisać do tej ustawy o finansowaniu służb imigracyjnych, ale napotkała twarde weto. Poparcie dla budowy sali balowej nie powala. Według ostatnich sondaży 28% ankietowanych jest za, 56% jest przeciw, a prawdopodobnie te liczby mogłyby być jeszcze gorsze, gdyby ankietowani dowiedzieli się, że koszt
tej sali balowej zostanie uzupełniony o $1 miliard z budżetu federalnego. Wszystko to w momencie, kiedy przeciętny wyborca martwi się rosnącymi cenami i kosztami życia. Dokładnie to zobaczyli politycy republikańscy i zaczęli sygnalizować swój opór wobec tej propozycji, sugerując, że tu tych głosów do przegłosowania tego budżetu na salę balową może zabraknąć. Ostatecznie znaleziono rozwiązanie, które pozwoliło uniknąć tego kompromitującego dla Trumpa głosowania, gdzie tego rodzaju uzupełnienie do ustawy zostałoby odrzucone. To stało się za pomocą proceduralnych kwestii, to znaczy powołano się na regulacje dotyczące rekoncyliacji. Stwierdzono, że finansowanie dla sali balowej nie spełnia jej wymogów, a więc utrącono rzecz jeszcze bez głosowania, ale to nie powstrzymało administracji Donalda Trumpa przed wysuwaniem kolejnych propozycji, co jeszcze mogłoby się znaleźć we wspomnianej ustawie. Tu stawiam kropkę, zapraszam na krótką przerwę, po której wrócimy do kolejnych pomysłów prezydenta Trumpa, który chciał do ustawy dopisać bagatela $2 miliardy specjalnego funduszu dla ofiar wymiaru sprawiedliwości.

Andrzej Kochut przygląda się doradcom i sojusznikom Donalda Trumpa. Wszyscy ludzie Trumpa w radiu RMF 24.

To jest poniedziałkowy wieczór w Radiu RMF 24. Ja nazywam się Andrzej Kochut. To jest program Wszyscy Ludzie Trumpa. Donald Trump postanowił z całym impetem wykorzystać narrację mówiącą o upolitycznieniu systemu sprawiedliwości za czasów Joe Bidena i wpadł na pomysł, aby utworzyć fundusz, który będzie wypłacał odszkodowania ofiarom bidenowskiego systemu. Następnym pomysłem było dopisanie do ustawy specjalnego funduszu, wartego prawie 2 miliardy dolarów, który miałby wypłacać rekompensaty domniemanym ofiarom wymiaru sprawiedliwości. O co tutaj chodzi? Trump od dawna posługuje się taką narracją, że za czasów Joe Bidena wymiar sprawiedliwości, amerykański Departament Sprawiedliwości, został bardzo silnie upolityczniony i wykorzystany przeciwko politycznym wrogom wówczas urzędującego prezydenta Bidena. Przy stosowaniu tej narracji Trumpowi nie przeszkadza fakt, że on sam wykorzystuje Departament Sprawiedliwości przeciwko swoim politycznym wrogom, że na budynku Departamentu Sprawiedliwości zawisł jego portret, a jego osobisty prawnik jest właśnie pełniącym obowiązki prokuratora generalnego. Zatem Trump uznał, że domniemanym ofiarom reżimu bidenowskiego należą się rekompensaty, a pomysł funduszu zrodził się tak naprawdę z ugody, którą Trump zawarł z amerykańską skarbówką. Chodzi o jeszcze inną sprawę. Trump nie tak dawno temu pozwał IRS za przeciek dotyczący jego zeznań podatkowych w czasach, kiedy po raz pierwszy był prezydentem. Donald Trump jako prezydent, inaczej niż jego poprzednicy, nie był przesadnie transparentny, jeśli chodzi o swój własny majątek. Bardzo nie chciał, aby informacje na temat jego zeznań podatkowych w jakiejkolwiek formie trafiły do opinii publicznej. Ktoś upublicznił to za niego, doszło do przecieku. Trump oskarżył o to skarbówkę i domagał się 10 miliardów dolarów odszkodowania. Jednak cała sytuacja okazała się niezręczna, no bo jakby to wyglądało, gdyby nagle amerykańska skarbówka zaczęła wypłacać miliardowe odszkodowania urzędującemu prezydentowi, skarbówka, która w tej chwili podlega przecież kontroli jego administracji. W związku z tym pojawiła się ugoda. Trump wycofał się z tych swoich roszczeń, a właśnie w zamian miał powstać specjalny fundusz przy Departamencie Sprawiedliwości, który miał wypłacać odszkodowania ofiarom represji wymiaru sprawiedliwości za czasów Bidena. Wszystko to oczywiście w cudzysłowie to wersja Donalda Trumpa, że do takich represji doszło. Powstało podejrzenie, że przy tej okazji część tych odszkodowań może trafić do ludzi, którzy 6 stycznia 2021 roku bezprawnie znaleźli się na Kapitolu. Część tych ludzi została oskarżona i skazana. Były tam również wyroki wieloletniego więzienia. Wszystkich tych ludzi Trump ułaskawił, kiedy zaczęła się jego druga kadencja. Ale i w przypadku owego funduszu Trump napotkał na spory opór. Już te ułaskawienia dla ludzi, którzy 6 stycznia szturmowali Kapitol, nie spotkały się z przesadnym entuzjazmem, może poza samymi zainteresowanymi. Amerykańska publiczność nie przyjęła pozytywnie ułaskawień dla ludzi, którzy atakowali funkcjonariuszy czy zagrażali życiu i zdrowiu polityków znajdujących się wówczas na Kapitolu. No, oczywiście również sami politycy, w tym politycy republikańscy, przyjęli to bez entuzjazmu. Część z nich była 6 stycznia na Kapitolu, musiała się ukrywać, ewakuować, obawiając się właśnie o własne życie i zdrowie, w związku z czym temu funduszowi Trumpa postawiono zdecydowane weto i ostatecznie również i ten pomysł upadł i został wycofany. Ustawa o finansowaniu służb imigracyjnych przeszła bez tych kontrowersyjnych dodatków. Prezydent napotykał sygnały oporu również w innych kwestiach, na przykład w ostatnich dniach Izba Reprezentantów przegłosowała pakiet pomocowy dla Ukrainy, pierwszy taki pakiet podczas kadencji Donalda Trumpa. Przegłosowała też rezolucję wzywającą Donalda Trumpa do zakończenia wojny w Iranie albo do pozyskania zgody Kongresu na dalsze prowadzenie tej wojny zgodnie z amerykańskimi przepisami. Oczywiście te głosowania nie zmieniają aż
aż tak wiele. Donald Trump nie podpisze kolejnego pakietu pomocowego dla Ukrainy, żadne pieniądze na Ukrainę z powodu tego głosowania nie trafią. Nawet jeżeli tą rezolucję którą przyjęła Izba Reprezentantów w sprawie Iranu, przyjmie również Senat, Donald Trump najpewniej się do niej nie zastosuje, zakwestionuje jej prawomocność. Natomiast to jest sygnał narastającego sprzeciwu, którego do tej pory brakowało. Przypomnijmy, że choćby w kwestii Iranu tych głosowań mających powstrzymać Trumpa przed dalszym prowadzeniem wojny w Iranie było chyba już kilkanaście i we wszystkich przypadkach kończyły się one niepowodzeniem. Tym razem sytuacja była inna. Tu Radio RMF 24, krótka muzyczna przerwa, a po niej czy Trump traci kontrolę nad kongresem?

poranku Radio RMF 24 to program Wszyscy Ludzie Trumpa. Czy Donald Trump spodziewa się rebelii? Czy wie, że jesienne wybory mogą być jego porażką i sprawowanie władzy bez większości będzie zdecydowanie trudniejsze? Kluczową zmienną, jak to będzie często w nadchodzących tygodniach i miesiącach, jest tutaj kwestia wyborów połówkowych, które odbędą się w listopadzie. Wyborów, które dla Donalda Trumpa wydają się nie aż tak bardzo istotne, a przynajmniej jego działania nie wskazują na to, aby przesadnie martwił się ich rezultatem. Natomiast tym rezultatem oczywiście martwią się republikańscy politycy, których polityczne kariery będą zależeć właśnie od tego, jak te wybory się skończą, i dlatego część z nich zaczyna dystansować się wobec tych najbardziej kontrowersyjnych postulatów Donalda Trumpa, jak właśnie te związane z finansowaniem sali balowej, aprobatą dla toczącej się wojny w Iranie, czy też funduszem mającym rekompensować krzywdy domniemanym ofiarom wymiaru sprawiedliwości. Drugim elementem tego nowego republikańskiego oporu na Kapitolu są ofiary prezydenckiego odwetu w prawyborach. Przypomnijmy, to był ten element dyscyplinujący, którego Trump używał wielokrotnie w ostatnich kilkunastu miesiącach. Jeżeli któryś republikański polityk zamierzał być wobec niego nielojalny, zagłosować wbrew jego woli, Trump groził mu prawyborami. Znajdziemy ci kontrkandydata, ten kontrkandydat otrzyma prezydenckie poparcie, otrzyma ogromne środki na kampanię i w ten sposób twoja przygoda w kongresie się zakończy, mówił Trump do niepokornych republikanów. I rzeczywiście w ostatnich tygodniach, kiedy te prawybory w partii republikańskiej rozpoczęły się na dobre, kilka razy taki scenariusz się powtórzył. Thomas Massie z Kentucky, mimo osobistej popularności, poległ w prawyborach. To był do tej pory, jest wciąż, bo przecież z kongresu nie zniknął póki co, jeden z najbardziej wyrazistych przeciwników Donalda Trumpa w Izbie Reprezentantów. Senatora Billa Cassidy'ego z kolei dosięgła zemsta Trumpa za dawniejsze przewiny, czyli za głosowanie za impeachmentem Trumpa w 2000.

2021 roku. Doprowadzając do klęski tych polityków w prawyborach, Donald Trump udowodnił, że jego wpływy w partii są wciąż ogromne, że jego poparcie jest kluczowe często w prawyborach, że przed presją z jego strony nie uratuje republikańskich polityków nawet osobista popularność, tak jak było w przypadku Thomasa Massiego. Natomiast Trump jednocześnie pozbawił się na kilka miesięcy pewnego atutu. No bo jeżeli ci republikańscy politycy już przegrali prawybory, wiedzą, że nie będą kandydatami partii na jesieni, a jednocześnie będą zasiadać w Izbie Reprezentantów czy w Senacie aż do początku stycznia przyszłego roku, to co ich w tym momencie ogranicza? Dlaczego mieliby poświęcać własne poglądy, by akceptować poglądy Donalda Trumpa? Dlaczego mieliby ulegać presji ze strony prezydenta, skoro już tak naprawdę niewiele może im zrobić? Co najgorszego mógł im zrobić, już się dokonało. W związku z tym Trump ma pewien bardzo istotny problem. Trzeba tutaj bardzo wyraźnie zaznaczyć, że ten sprzeciw wobec Trumpa w Kongresie to nie jest jakieś zjawisko bardzo powszechne wśród republikanów. To jest zaledwie garstka polityków, którzy z przyczyn takich wyborczych dystansują się wobec niektórych pomysłów Trumpa. To jest garstka tych, którzy polegli w prawyborach i w tej chwili nie czują się już tak bardzo z Trumpem związani. Ale przy tej niewielkiej przewadze, jaką republikanie mają w obydwu izbach, ta garstka ma dziś kluczowe znaczenie. I oczywiście w wielu sytuacjach to będą dla Trumpa porażki wyłącznie wizerunkowe, pokazujące, że nie ma już tak silnej kontroli nad republikanami w Kongresie, jak miał wcześniej. Niewiele będzie z tego politycznie wynikało, ale są też miejsca, gdzie Trumpa czekają istotniejsze problemy. Takim obszarem, gdzie te problemy będą być może największe, będą kwestie personalne. Trzeba zauważyć, że Donald Trump już od jakiegoś czasu spodziewa się, że druga część tej kadencji może być trudniejsza, że te wybory połówkowe mogą być przez republikanów przegrane, przynajmniej jeśli chodzi o Izbę Reprezentantów, a w Senacie, nawet jeżeli kontroli nad Senatem nie stracą, to mogą stracić jeszcze trochę ze swojej przewagi i tym trudniej będzie coś przez Senat przepchnąć. To Senat w amerykańskim systemie jest potrzebny prezydentowi do polityki nominacyjnej, jeżeli chodzi na przykład o najwyższe stanowiska w administracji. I wydaje się, że również dlatego w ostatnich miesiącach obserwujemy pewną próbę porządków wewnątrz obozu Trumpa. Był cały szereg dymisji na tych najwyższych szczeblach właśnie po to, aby w momencie, kiedy republikanie jeszcze Senat bardziej stabilnie kontrolują, przepchnąć kilka nowych kandydatur do administracji. To jednak może się okazać bardziej skomplikowane. Trump wskazał ostatnio Billa Pulte, człowieka bez wywiadowczego doświadczenia, ale za to jego lojalnego współpracownika, jako przyszłego dyrektora wywiadu narodowego, człowieka, który zastąpi Tulsi Gabbard, która niedawno zniknęła z administracji. Natomiast kandydatura Billa Pulte'ego nie spotkała się ze specjalnym entuzjazmem w Senacie. Właśnie między innymi ze względu na jego braki w doświadczeniu, ale również na bardzo głębokie powiązania z Donaldem Trumpem. Dość powiedzieć, że to Pulte był człowiekiem odpowiedzialnym za poszukiwanie kwitów na przeciwników politycznych Donalda Trumpa. Wspominałem o tym, opowiadając o perypetiach z wymiarem sprawiedliwości w obecnej konfiguracji politycznej. Bill Pulte przeglądał dokumenty związane z wnioskami kredytowymi poszczególnych osób, które Trumpowi podpadły, i szukał tam podstaw do oskarżeń o charakterze kryminalnym, o to, że ktoś coś zataił, skłamał, sfałszował. Kilka tych spraw było. Teraz Pulte miałby zostać dyrektorem wywiadu narodowego. Problemy zaczną się jednak bardzo szybko, bo aby Senat mógł zagłosować nad tą kandydaturą, najpierw musi się na nią zgodzić komisja zajmująca się wywiadem w Senacie, a w tej komisji zasiada na przykład senator John Cornyn, który niedawno przegrał prawybory w Teksasie z wspieranym przez Donalda Trumpa Kenem Paxtonem. Podobne problemy może mieć Todd Blanche, czyli obecnie pełniący obowiązki prokuratora generalnego, kiedyś osobisty prawnik Donalda Trumpa. Tu również pojawiają się wątpliwości
wątpliwości co do jego niezależności od prezydenta, no i na pewno pytania o tą niezależność padną podczas przesłuchania przed senacką komisją, w której również zasiada wspomniany John Cornyn, ale także na przykład senator Tom Tillis, który kończy swoją senacką karierę, nie ubiega się o reelekcję, a w ostatnich miesiącach sprawił wiele kłopotów poprzedniej prokurator generalnej, czyli Pam Bondi. W nadchodzących tygodniach Trumpa mogą więc czekać liczne problemy na Kapitolu i to będziemy obserwować, a w tym odcinku Wszystkich Ludzi Trumpa to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli zainteresował Was ten odcinek, to oczywiście odsyłam do poprzednich. Można je znaleźć na YouTubie Radia RMF24, na Spotify, Apple Podcast czy RMF On.

0: Radio RMF 24 na wieczór.
1: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
2: Donald Trump zapewnia, że amerykańskich żołnierzy w Polsce będzie więcej. Przywódca USA miał o tym rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim. Kierowcy, tankowanie będzie droższe. Dziś kończy się obniżka akcyzy na paliwa. Na koniec sport. Najlepsi trenerzy tenisa zjechali do Szczecina, gdzie będą szkolić młode talenty. Donald Trump w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim podtrzymał swoje zobowiązanie dotyczące zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Tak zapewnił dziś Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. Do rozmów przywódców miało dojść dwukrotnie w czasie wczorajszych uroczystości w Białym Domu. O szczegółach z Waszyngtonu. Nasz korespondent Paweł Żuchowski.
3: Dobry wieczór. Wszystko działo się przy okazji gali mieszanych sztuk walki i 80. urodzin prezydenta Trumpa.
4: Ta zawierucha wynikająca z pewnych zmian planowanych obecności amerykańskiej w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie powinna i nie dotknie Polski.
3: Takie zapewnienie miał usłyszeć prezydent Nawrocki.
4: Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana. Taką deklarację usłyszeliśmy, pan prezydent Donald Trump ją potwierdził.
3: Mówił również minister Przydacz.
4: Przede wszystkim pan prezydent Trump podtrzymał swoje zobowiązanie sojusznicze.
3: A Karol Nawrocki miał w czasie tego wieczoru w Białym Domu rozmawiać też z szefem Departamentu Energii, szefem dyplomacji USA oraz wiceprezydentem USA. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Niemal połowa Polaków uważa, że Polska nie może ufać Donaldowi Trumpowi w kwestii bezpieczeństwa. Tylko co trzeci badany wierzy, że w trudnej sytuacji moglibyśmy liczyć na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. A my łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim. Jakubie, rozmawiałeś dziś z politykami. Jak oni oceniają wyniki tego badania?
5: Politycy opozycji winą za brak zaufania Polaków do Donalda Trumpa obarczają przede wszystkim obecnie rządzących.
6: Nie można kierować się w polityce międzynarodowej własnymi sympatiami bądź antypatiami, tak jak to robi Donald Tusk, który po prostu nie lubi Donalda Trumpa i ze względu na tą jego niechęć do Donalda Trumpa poświęca kwestie związane z naszym bezpieczeństwem.
5: Tak uważa wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski. Z kolei politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że w sprawach związanych z obronnością to nie relacje osobiste są gwarancją bezpieczeństwa.
7: Sojusz mamy przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi jako całością. I to jest, proszę pamiętać, że tam administracje się zmieniają, a jednak państwo funkcjonuje, jest to potężny sojusznik.
5: Mówił mi poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Przypomnę, z sondażu wynika, że nawet co drugi Polak uważa, że nie możemy liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa.
8: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
2: O północy wygaśnie rozporządzenie obniżające akcyzę na paliwa. Rząd przedłużył obniżkę podatku VAT, ale nie przygotował rozporządzenia, które utrzymuje w mocy obniżoną akcyzę. A to oznacza, że niebawem tankowanie będzie droższe. O ile i od kiedy? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
9: Teoretycznie akcyza wraca do pełnej stawki, ale ponieważ resort energii obliczył maksymalne ceny paliw z uwzględnieniem jeszcze obniżonej opłaty, to jutro na pylonach jeszcze nie zobaczymy podwyżki. Przeciwnie, będzie drobna cena 5 zł 97 groszy za litr benzyny 95 oraz 6 zł 37 groszy za litr oleju napędowego. To górne limity na wtorek, czyli o 7 i o 3 grosze mniej. Jednak maksymalne stawki, które zostaną wyliczone na środę, będą musiały już uwzględnić zmianę akcyzy. Dotychczas obniżka wynosiła 29 groszy za litr benzyny oraz 28 groszy za litr oleju napędowego. Tego rabatu od środy nie będzie. Portfele kierowców może jednak uchronić taniejąca ropa. Cena za baryłkę błyskawicznie spadła po ogłoszeniu porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
2: Trenerzy tenisa z najlepszego ośrodka na świecie na kortach w Szczecinie. Do stolicy Pomorza Zachodniego przyjechali hiszpańscy szkoleniowcy z Rafa Nadal Academy. Dziś odbył się tam pierwszy z dwóch turnusów obozu tenisowego dla dorosłych i dla juniorów.
10: Poznawaliśmy różne techniki zagrania, no i staraliśmy się trzymać piłkę w korcie. Ćwiczyłyśmy pod koniec na przykład serwis.
11: A czego byście się w ogóle chciały nauczyć tutaj?
12: Dobrze serwować.
13: Cieszę się bardzo, ponieważ można bardzo dobrze rozwinąć swój angielski, no i zapoznać się też z
12: nowymi trenerami i rozwinąć się tenisowo bardzo.
11: A jakiego masz ulubionego tenisistę albo tenisistkę?
12: Alcaraza. No i z tenisistek to Maja Chwalińska.
2: Nie mogło oczywiście jej zabraknąć. A z młodymi tenisistami rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Poza Majorką, gdzie mieści się główna siedziba Akademii Nadala, Szczecin jest jedynym miastem w Europie, w którym taki obóz zorganizowano. I na koniec jeszcze Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W fazie grupowej Belgia niespodziewanie remisuje z Egiptem 1-1.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sobota na termometrach i w niedzielę nawet 34 kreski. W piątek już bardzo ciepluteńko. No, czekamy na lato. Od niedzieli w piątek na termometrach 30 stopni. Jutro na północy, wschodzie, w centrum okresami popada deszcz. Może zagrzmieć na Warmii, Mazurach, Podlasiu. 16 kresek na Podlasiu do 22 na południu.

0: Rozmowa o siódmej w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: A gościem rozmowy o siódmej w radiu RMF24 jest Andrzej Szejna z Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Gala urodzinowa się kończy w Waszyngtonie, na miejscu polski prezydent. Czy w przypadku prywatnej wizyty, bo jest to prywatna wizyta w pewnym sensie, prywatna, robocza wizyta Karola Nawrockiego, prezydent dostaje też instrukcje od naszego resortu dyplomacji?
2: Tak, oczywiście dostaje instrukcje i powinien się z nimi zapoznać. Natomiast tego typu wizyty, one nie służą negocjacjom, wielkim negocjacjom międzynarodowym i ustalaniu naszych bilateralnych relacji, ale w rozmowie w szczere oczy, do której, jak zapewniał szef kancelarii pana prezydenta i jak zapewniał również minister Przydacz, ma dojść, warto te najważniejsze elementy dotyczące szczególnie rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Polsce podnieść. W związku z tym takie instrukcje są konieczne, ale ja zdam opinię również i Kancelarii Prezydenta, i stanowisko rządu. I chyba wszyscy znamy stanowisko rządu i prezydenta, które jest w tej sprawie wspólne, więc chyba szczegółowych instrukcji panu prezydentowi dodatkowych nie musielibyśmy dawać, bo jesteśmy w tym zakresie, rozumiem, minister Kosiniak-Kamysz, w bieżącym kontakcie.
1: Pan mówi, że są zbieżne opinie, a jednocześnie Karol Nawrocki mówi o antyamerykańskiej narracji członków rządu i tutaj mówi wprost, wskazuje wprost na Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego.
2: Tak, ale to jest oczywiście narracja Karola Nawrockiego na pożytek opinii publicznej i trwającej już praktycznie kampanii wyborczej. Pan prezydent Karol Nawrocki czyni wszystko, aby dostarczyć paliwa politycznego dla Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji Brauna, bo to jest jego wymarzona przyszła koalicja rządząca Polską, do czego oczywiście nie dojdzie. I nie bierzmy na poważnie tego, co on wielokrotnie mówi w kwestiach relacji polsko-amerykańskich, czy jego zarzutów kierowanych wobec prezydenta, bo to jest tylko wobec pana premiera przez prezydenta, bo to jest tylko gra polityczna.
1: Ale pana zdaniem podczas tej wizyty Karola Nawrockiego mogą zapaść jakieś decyzje dotyczące wojsk amerykańskich w Polsce?
2: Nie, podczas uczestnictwa pana prezydenta Karola Nawrockiego w uroczystości, a właściwie w imprezie urodzinowej prezydenta Trumpa, która trochę przypomina takie przyjęcia czy imprezy organizowane na dworach cesarzy rzymskich z walkami gladiatorów, nie dojdzie do żadnych wiążących postanowień, natomiast można zyskać w atmosferze przyjacielskiej jakieś ogólne zobowiązania czy ogólny pogląd na to, w którym kierunku sprawy będą szły. Ale przecież już widzimy dziś, że nie doszło do jakichś konkretnych czy bardzo precyzyjnych decyzji czy realizacji obietnicy pana prezydenta Trumpa odnośnie realokacji 5000 żołnierzy amerykańskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowych oczywiście. Chociaż ta decyzja jest wiążąca, no to oczywiście dowództwo operacyjne, siły zbrojne i pozostali politycy administracji pana prezydenta wykonują to konkretnie w porozumieniu z Polską i z polskim rządem.
1: A kiedy pan się spodziewa, że usłyszymy konkrety w sprawie tych 5000 wojsk? Bo ciągle słyszymy, że jeszcze nie teraz, że jeszcze za parę dni, ale ten czas ucieka.
2: Ja myślę, że prace na ten temat trwają i nie o wszystkich można dzisiaj mówić, bo przecież my przygotowujemy się na stałą obecność wojsk amerykańskich, inwestujemy w infrastrukturę. O niektórych sprawach mówił pan wicepremier, minister Kosiniak-Kamysz. Niektóre objęte są klauzulą tajemnicy, są ściśle tajne, ale ja mogę zapewnić pana i państwa, że w tej sprawie bieżący kontakt między wojskami, między dowództwem amerykańskim i polskim jest, szczególnie ze strony dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, generała Kukuły, i to idzie w kierunku konkretnej realizacji. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że kwestia wycofywania wojsk amerykańskich i obecności, zarówno jeśli chodzi o żołnierzy, sprzęt i możliwości bojowe z Europy, jest znana od dłuższego czasu, wynika z Narodowej Strategii Bezpieczeństwa, a ona jest w tym momencie konkretyzowana i temu również miała służyć decyzja o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Europy. To dotyczyło szczególnie Niemiec, a przez chaotyczne wykonywanie tej decyzji, w mojej ocenie, zatrzymana została rotacja wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Pan mówi o wojskach amerykańskich w Polsce, ja czytam nasz sondaż, który przed momentem słyszeliśmy w Faktach, i ponad połowa Polaków, czy blisko połowa Polaków mówi, że nie może liczyć na Donalda Trumpa.
2: Wydaje mi się, że opinia tej połowy Polaków jest najbardziej słuszna i tu nie chodzi o liczenie na Donalda Trumpa, ale zmianę strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, które szykują się na wypadek pełnoskalowej wojny z Chinami, przerzucają swoje siły, środki, broń w inną część świata. Chodzi tutaj o region Indo-Pacyfiku. I to nie chodzi tylko o liczebność żołnierzy amerykańskich, ale mówimy tutaj o samolotach F-16, o samolotach tankujących, o różnego rodzaju broni, która dla nas oczywiście jest ważna.
1: Ale zaraz, panie pośle, czy pan też by powiedział tak samo jak te 49% Polaków, że nie ma co liczyć na Donalda Trumpa?
2: Ja bym się wypowiedział, że powinniśmy, rozumiejąc strategię Stanów Zjednoczonych, na nią odpowiedzieć, to znaczy zwiększyć nasze możliwości konwencjonalne, co czynimy, modernizować naszą armię i realizujemy ten epokowy projekt zmian i strategicznych, i poprzez wzmocnienie, i poprzez dozbrojenie polskiej armii, między innymi przez program SAFE. Co się dzieje na naszych oczach? Również podpisujemy dwustronne traktaty, umowy międzynarodowe, czy to są już funkcjonujące z Francją, modernizujemy traktat z Niemcami, podpisaliśmy i wchodzi to w życie z Wielką Brytanią, gdzie zawarte są między innymi klauzule wzajemnej obrony, ponieważ tego oczekują od nas te Stany Zjednoczone, więc ja rozumiem to pojęcie w ten sposób. Nie możemy oczekiwać od Stanów Zjednoczonych takiego zaangażowania, jakie było wcześniej. W związku z tym musimy liczyć na siebie, musimy liczyć na nasze sojusze też dwustronne i wzmacniać filar NATO, który nazywa się Europa.
1: Oczywiście, to jest poza sporem, panie pośle, to jest poza sporem. Natomiast pytanie, podejrzewam, jest proste i dylemat tych ludzi, którzy nie są pewni Stanów Zjednoczonych, jest prosty. Czy w momencie, kiedy zostaniemy zaatakowani przez Rosję, Amerykanie natychmiast przyjdą nam z pomocą?
2: Tak, Amerykanie przyjdą natychmiast Polsce z pomocą, natomiast nie w takim zakresie, na jaki liczyliśmy dotąd, bo musimy wziąć część odpowiedzialności, jak już wspomniałem, zarówno za obronność i możliwości, zdolności konwencjonalne, jak i musimy budować, być może w oparciu o rozwijanie naszych własnych umiejętności, ale przede wszystkim własnego arsenału bojowego, zdolności do rażenia dalekiego zasięgu. I to jest dla nas ważne. I szczególnie obecność wojsk amerykańskich to jest jedno, a drugie to jest dysponowanie sprzętem chociażby do oczywiście obrony przeciwrakietowej czy rażenia dalekiego zasięgu. I w tym zakresie musimy przyjmować od Amerykanów oraz w innych obszarach nie tylko kompetencje, możliwości i zdolności bojowe, nie tylko przez Polskę, ale przez inne kraje europejskie. Więc jeżeli chce pan odpowiedzi perfekcyjnej, to opowiadam, tak, możemy liczyć na Amerykanów w takim zakresie, jaki dzisiaj będą gotowi nam udzielić pomocy.
1: Panie pośle, porozumienie pokojowe z Iranem będzie podpisane w piątek, tak zapewnia Donald Trump i tak też mówi Pakistan, który w tym porozumieniu, czy negocjowaniu tego porozumienia uczestniczył. Co ta wojna przyniosła Stanom Zjednoczonym, wojna z Iranem?
2: Ogólnie rzecz biorąc, wojna Izraela i Stanów Zjednoczonych z Iranem, a tak naprawdę przede wszystkim Izraela, miała w zamiarze dla Izraela rozwiązać problem egzystencjonalny, ponieważ Izrael uznaje za zagrożenie egzystencjonalne dla swojej państwowości i istnienia właśnie Iran.
1: I przyniosła państwa zdaniem?
2: Dzisiaj na pewno pozytywna informacja dla Stanów Zjednoczonych, dla świata, a przede wszystkim dla gospodarki światowej, że zostało zawarte Memorandum of Understanding, a jego podpisanie odbędzie się 19 czerwca w Genewie, daje nam poczucie ulgi, bo przecież zamknięcie cieśniny Ormus, a więc dopływu tej jakby krwi dla gospodarki, jakim jest gaz, ropa naftowa, ale również kwestie związane z produkcją nawozów sztucznych i dalej produkcji rolniczej, zamknięcie tej cieśniny to było jak założenie pętli na szyję gospodarki światowej. My odczuliśmy to tylko na stacjach benzynowych, ale byśmy za chwilę odczuwali to również w cenach produktów rolnych poprzez wzrost cen nawozów. No ale kraje, czy to afrykańskie, czy to kraje Azji, odczuwały to dużo dramatycznie, gdzie, krótko mówiąc, dochodziło do różnego rodzaju krytycznych sytuacji, zamykania zakładów ograniczania produkcji, czy ogromnych oszczędności w dziedzinie energii, szczególnie gazu, ropy, benzyny.
1: A jeżeli
2: to było ogromne obciążenie dla gospodarki światowej, więc generalnie dla całego świata ta wojna przyniosła straty gospodarcze, przerwanie łańcuchów dostaw. Natomiast czy dla Stanów Zjednoczonych coś przyniosła, to zobaczymy, dlatego że nie znamy jeszcze szczegółów, bo nie rozpoznamy je po 19 czerwca. A te szczegóły i te kwestie, które były ważne dla Stanów Zjednoczonych, to po pierwsze oczywiście całkowite zahamowanie programu nuklearnego Iranu, i to jest ważne również dla Izraela. Po drugie zakaz i zaprzestanie finansowania organizacji terrorystycznych przez Iran. Po trzecie oczywiście otwarcie cieśniny Ormuz, co się dzieje na naszych oczach, ale to jest oczywiste i to był warunek chyba najważniejszy dla całego świata. Po trzecie, podam panu jeszcze jedną rzecz, że z kolei Iran oczekuje zniesienia sankcji, odblokowania swoich portów i, co jeszcze ważne, odmrożenia aktywów, które zostały wielomiliardowych, które nawet liczy się do 100 miliardów, to jest wedle Iranu, wedle tych dyspozycyjnych podobno to jest 24 miliardy i możliwości funkcjonowania gospodarki irańskiej w oparciu o surowce, więc oczekiwania są ogromne.
1: To wracając teraz na nasze podwórko, czy ten traktat pokojowy oznacza, że jeżeli nie będzie programu CPN, a to już zapowiada rząd, cena ropy pańskim zdaniem pozostanie na tym poziomie, na którym jest, czy będzie jednak drożej?
2: Myślę, że poczekajmy chwilę na rozwój wypadków, czyli jak szybko i ropa, i LNG będą płynąć przez cieśninę Ormuz, ponieważ pamiętajmy, że tam doszło też do zaminowania tej cieśniny, trzeba rozminować, trzeba udrożnić i doprowadzić do sytuacji, że rzeczywiście to były chyba 20 milionów baryłek dziennie przepływało.
1: Czyli to jest bardziej kwestia, rozumiem, tygodni, a nie dni, pełne otwarcie cieśniny Ormuz.
2: To znowu jest pytanie, na które trudno mi odpowiedzieć, bo nie mam dostępu do informacji, jaka jest realna sytuacja, jaka jest możliwość szybkiego odblokowania cieśniny, tak żeby ona była w pełni dostępna, a nie częściowo, prawda? Bo jednak chodzi o to, żeby ten przepływ surowców był taki jak przed wojną, a on był naprawdę bardzo, bardzo duży, zarówno w zakresie ropy, jak i gazu. Z Kataru to też było w 2024 około 20% światowej produkcji, więc to są znaki zapytania. Jeżeli uda się uczynić postęp szybki, to oczywiście wpłynie to drastycznie na spadek cen baryłki ropy i na udrożnienie, można powiedzieć, systemów gospodarczych i oddech gospodarki światowej, ale tego nie wiemy, bo na razie mamy tylko na stole zapowiedź podpisania
1: porozumienia,
2: nie do końca
1: tak
2: jeszcze
1: jest
2: sprecyzowanego Memorandum of Understanding.
1: Panie pośle, Ukraina rusza z negocjacjami w sprawie członkostwa Unii Europejskiej. Czy Polska w tej sprawie mówi jednym głosem, pana zdaniem?
2: Tak, Polska w tej sprawie mówi jednym głosem tam, gdzie są to głosy koalicji rządowej oraz części opozycji, która myśli racjonalnie.
1: A, no właśnie, bo ja mam wrażenie takie, że nie mówimy jednak jednym głosem, bo słyszę, pamiętam wypowiedzi Karola Nawrockiego z kampanii wyborczej, czy ostatnie wypowiedzi chociażby o mentalnej niedojrzałości Ukrainy do członkostwa, a z drugiej strony widzę i słyszę poparcie rządu dla aspiracji Ukrainy w Unii Europejskiej. To jak to w takim razie jest z tym członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej? I stanowiskiem Polski.
2: Z członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej jest tak jak z członkostwem Polski i innych krajów, które w tym okresie przystępowały do Unii Europejskiej. A więc kraj członkowski, który przystępuje do negocjacji, a tak jest w przypadku Ukrainy, pierwszy rozdział negocjacyjny dotyczący systemu wartości, praworządności został otwarty. I dobrze, i my popieramy aspiracje Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej, tak jak i Mołdawii oczywiście, ale to, żeby do takiego aktu wejścia do Unii Europejskiej, członkostwa doszło, no to po drodze jest naprawdę ciężki, trudny i pracowity czas na otwieranie i zamykanie kolejnych obszarów, a wiemy, jak to wygląda, i Polska przez to przeszła. Ja sam bardzo dobrze, gdyż w owym czasie byłem członkiem rządu i wiceministrem spraw zagranicznych w rządzie Leszka Millera, później Marka Belki. Więc ja chcę powiedzieć jedno. Przed Ukrainą tak ogromne wyzwanie, a jednocześnie na tej drodze jest Polska. Polska musi się na zamykanie tych obszarów, a następnie na ostatecznie zatwierdzenie traktatu akcesyjnego zgodzić.
1: No dobrze, ale czy my się zgodzimy na zamknięcie tych negocjacji nawet w poszczególnych działach, jeżeli nie będą rozwiązane na przykład kwestie historyczne, pana zdaniem? Czy najpierw rozwiązanie kwestii historycznych, potem członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej?
2: Wie pan, ja uważam, że tu jest różnica w myśleniu, to znaczy w filozofii. Filozofia polskiego rządu jest taka: popieramy aspiracje Ukrainy w jej dążeniu do rodziny krajów europejskich, w jej aspiracje do członkostwa w Unii Europejskiej. Natomiast to, czy do tego dojdzie, zależy od samej Ukrainy, która musi negocjować. I dzisiaj Polska, jako kraj sprzyjający, jednocześnie będzie twardo bronić również swoich interesów. Ja to chcę mocno podkreślić i chcę, żeby to wybrzmiało. A te polskie interesy dotyczą zarówno kwestii gospodarczych, polskiego rolnictwa, poszczególnych obszarów negocjacyjnych, gdzie będziemy bronić polskiej gospodarki, ale również to, co pan wspomniał, kwestie związanych z przestrzeganiem przez Ukrainę wartości europejskiej, a uczczenie ofiar ludobójstwa rzezi wołyńskiej łącznie z ich godnym i przynależnym im prawem do pochówku jest absolutnie nieodłączną częścią systemu wartości Unii Europejskiej. Na pewno od Ukrainy w tych negocjacjach będziemy tego żądać.
1: To jest kwestia, powiedzmy, paru miesięcy następnych. Mówimy o negocjacjach z Unią Europejską. A czego pan by oczekiwał... A czego pan by oczekiwał teraz, jeśli chodzi o gest ze strony ukraińskiej w sprawie? Mówię oczywiście nazwaniu oddziału wojskowego imienia bohaterów UPA, bo prezydent Karol Nawrocki mówi: czekamy na gest ze strony ukraińskiej. Co by było takim gestem, pańskim zdaniem?
2: Po pierwsze, najważniejszą kwestią dla Polski, warto o tym pamiętać, jest prawda historyczna, a więc uznanie, że doszło do rzezi, do ludobójstwa na Wołyniu i ponosi za to odpowiedzialność UPA, a więc dzisiejsze państwo ukraińskie powinno o tym wiedzę posiadać dogłębną, społeczeństwo ukraińskie, a nie mam takiego przekonania. A po drugie, to, co jest dla nas najważniejsze, to jest właśnie to, co dzieje się na naszych oczach, ale od wielu, wielu lat jeszcze za rządów PiS-u zbyt wolno. A więc
1: ekshumacja
2: ofiar i prawo i do ich godnego pochówku. A więc dzisiaj ze strony prezydenta Ukrainy, który mam nadzieję przybędzie do Gdańska na Międzynarodowe Forum Gospodarcze dotyczące odbudowy Ukrainy, powinno wybrzmieć przepraszam i powinno wybrzmieć wyjaśnienie jego motywacji, dlaczego nadał oczywiście tą nazwę UPA jednej z jednostek bojowych. To są kwestie oczywiste dla mnie, ale najważniejsze, powinien zarysować przyszłość obydwu narodów, która powinna być oparta na przyjaźni, współpracy gospodarczej, zrozumienia społecznego i prawdzie historycznej.
1: Ale jeżeli nie będzie tego, przepraszam, panie pośle, jeżeli nie będzie przepraszam ze strony Wołodymyra Zełenskiego, to jak zareaguje Lewica, jak zareaguje pan?
2: Nie będę uprzedzał faktów, ponieważ słowo przepraszam, kwestie zarysowania naszej współpracy, a przecież pamiętajmy, wróg jest jeden, to jest Rosja, a jeżeli zakładamy, że Ukraina wcześniej czy później, spełniając oczywiście wszystkie warunki, wejdzie do Unii Europejskiej, to powinniśmy jednak z Ukrainą wspólnie zagrać grę polityczną w Unii Europejskiej, zważywszy na jej potężną armię, doświadczenie, na rozbudowę armii polskiej, na możliwości i potencjał gospodarczy obydwu krajów. Więc ja bym popatrzył na to w szerszym kontekście, to po pierwsze. Po drugie, bym oczekiwał, że powiedziałem, słowa przepraszam w szerszym kontekście współpracy między narodami, bo dla nas to jest bardzo ważne i prawdy historycznej. Natomiast osobiście też chcę powiedzieć, że potępiam próby budowania kapitału politycznego, czy to przez PiS, czy przez Konfederację, bo o Braunie to już nie wspomnę, bo to jest oczywiście ruski, można powiedzieć, agent wpływu i jego partia polityczna, a obecność jego przedstawicieli w ambasadzie Federacji Rosyjskiej podczas Święta Narodowego Federacji ociera się o zdradę stanu. Potępiam to, ponieważ nie wolno wykopywać kolejnych rowów między naszymi społeczeństwami. Jedna głupia decyzja, czy niemądra, czy można powiedzieć chamiąca nawet pamięć ofiar rzezi wołyńskiej prezydenta, z której on może w jakiś sposób się wytłumaczyć, wycofać, dał mu czas prezydent Nawrocki, nie powinna być wykorzystywana przez opozycję do formułowania czegoś na kształt wojny ukraińsko-polskiej, gdzie w Polsce mieszka dzisiaj prawie milion Ukraińców, którzy pracują, płacą podatki i czują się w naszym kraju dobrze, a przez tych ludzi mogą zacząć się czuć źle. I to jest niesprawiedliwe.
1: Panie pośle, jeszcze na koniec chciałem wrócić do spraw krajowych. Czy Lewica by się zgodziła na Mateusza Szpytmę jako szefa Instytutu Pamięci Narodowej?
2: Nie wiem, na kogo my się zgodzimy. Nie wiem, jak to będzie wszystko wyglądało. Natomiast jak pan wie, nasz stosunek do Instytutu Pamięci Narodowej jest ogólnie rzecz biorąc negatywny.
1: To tak? Prawda, ale Instytut istnieje i będzie istniał pewnie, mimo innego stanowiska Lewicy. Pytanie, i Lewica będzie musiała jakoś zająć stanowisko wobec kandydata na prezesa. Wiem, tylko z końcem pytam o Mateusza Szpytmę.
2: No musimy to przedyskutować. Jak powiedziałem, my mamy bardzo negatywny stosunek do Instytutu Pamięci Narodowej i jego pracy i w ogóle jego powołania, więc trochę dla nas jest sytuacja, nie powiem, że niekomfortowa, ale czasami nawet absurdalna. Dyskutowanie o kandydacie czy kandydatce na stanowisko w instytucie, który wedle nas nie powinien istnieć, więc proszę mnie zwolnić w tym momencie z odpowiedzi na to pytanie, dopóki nie będzie jakiegoś stanowiska klubu.
1: A czy klub Lewicy ma już może projekt ustawy na temat likwidacji Funduszu Kościelnego?
2: Taki projekt i założenia likwidacji były przedstawiane i w kampanii wyborczej, i później oczywiście ten temat nie jest przez naszej agendy, natomiast wiemy przecież o istnieniu zespołu pod przewodnictwem premiera Kosiniaka-Kamysza i na pewno będziemy naciskać, aby ten zespół w swoich pracach przyspieszył, a jeżeli nie, no to pewnie z naszym projektem już teraz na dniach będziemy wychodzić. Natomiast nie chcemy czynić tutaj żadnych fal startów bez oczywiście rozmów z naszymi koalicjantami, tak aby projekt Lewicy miał szansę przejścia, no bo wiemy, że ze strony opozycji od razu będzie frontalny atak na likwidację Funduszu Kościelnego, który przez lata był przykładem ogromnej patologii i nadużyć, o których niejednokrotnie tylko media, ale i prokuratura nie tylko mówiła, ale w tej sprawie działała.
1: Tak mówi Andrzej Szajna z Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych i gość rozmowy o 7 w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy za spotkanie, panie pośle.
2: Dziękuję bardzo. Kłaniam się.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
2: Pan prezydent Karol Nawrocki czyni wszystko, aby dostarczyć paliwa politycznego dla Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji Brauna, bo to jest jego wymarzona przyszła koalicja rządząca Polską.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Maciurek. Do usłyszenia, uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
1: Siły Izraela będą w strefie Gazy, w Libanie i Syrii tak długo, jak będzie to potrzebne, oznajmia premier Izraela, mimo że jest wstępne porozumienie pokojowe między USA a Iranem. W faktach także o porcie Polska wiemy, kiedy ruszy budowa największego lotniska w kraju. Urugwaj czy Arabia Saudyjska? Właśnie rozpoczyna się kolejny mecz tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To historyczne zwycięstwo, które przetrwa pokolenia. Tak o wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych i Iranu mówił premier Izraela. Benjamin Netanyahu oznajmił również, że izraelskie wojska pozostaną w strefie Gazy, w Syrii i Libanie tak długo, jak będzie to potrzebne. Uratowaliśmy nasz kraj przed zagładą, ale mówię wam, obywatele Izraela, że walka się nie skończyła. Będziemy musieli nadal stać na straży, nadal być silni i zdecydowani, by bronić się w razie potrzeby. Netanyahu mówił, że nie dopuści do tego, by Iran złamał porozumienie z USA i próbował zdobyć broń jądrową. Późnym wieczorem Hezbollah odpalił rakiety i drony na izraelskie wojska, które znajdują się w strefie buforowej w południowym Libanie. Agencja Reutera donosi, że pociski zostały zestrzelone. We wrześniu rozpocznie się budowa portu Polska, największego lotniska w kraju. Taki plan potwierdza w rozmowie z RMF FM rządowy pełnomocnik do spraw budowy portu Maciej Lasek. Powstanie w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Do końca sierpnia mają się zakończyć wywłaszczenia właścicieli gruntów, na których zbudowany zostaną terminal i pasy startowe.
2: Wrzesień to jest rozpoczęcie ciężkich prac budowlanych, czyli fundamentowania. W przyszłym tygodniu podpisujemy umowę z firmą Budimex, która będzie realizatorem tego pierwszego etapu budowy.
3: Czy będzie jakiś punkt kluczowy, punkt zwrotny, pierwszy, kiedy zobaczymy jakiś efekt?
2: Dla mnie ten pierwszy etap to jest zakończenie fundamentowania, bo tak dobra jest inwestycja, jak jej fundamenty.
3: I kiedy to się wydarzy?
2: Mamy dobry projekt, no rozpoczęcie fundamentowania jest w tym roku, będzie zakończone w przyszłym roku, w pierwszym kwartale.
3: A kiedy samo lotnisko ma być gotowe? Jaki jest plan aktualny dzisiaj?
2: Koniec 32 roku, taki mamy plan uruchomienia lotów z nowego lotniska i przeniesienie wszystkich lotów komercyjnych, pasażerskich z lotniska na warszawskim Okęciu.
1: Z wiceministrem infrastruktury Maciejem Laskiem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. O szczegółach planów dotyczących budowy portu Polska piszemy na rmf24.pl. Ponad 20 członków załogi wciąż przebywa na pokładzie zatrzymanego przez brytyjskich komandosów tankowca należącego do rosyjskiej floty cieni. Kapitan okrętu został aresztowany. O szczegółach londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Kapitan jednostki to 24-letni obywatel Indii. Reszta załogi pochodzi z Gruzji. Istnieją podejrzenia, że statek o nazwie Smytros przewoził rosyjską ropę naftową, łamiąc tym samym międzynarodowe sankcje nałożone na Moskwę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pogratulował Wielkiej Brytanii podjęcia zdecydowanych działań. Komandosi z elitarnej jednostki Royal Marines wraz z agentami do walki z przestępczością przejęli rosyjski tankowiec, schodząc na jego pokład z helikoptera. Obecnie jednostka nie może kontynuować rejsu. Zakotwiczona jest u wybrzeży hrabstwa Dorset, gdzie znajduje się pod ścisłym nadzorem brytyjskich władz.
5: Mundial w faktach RMF FM.
1: Na Hard Rock Stadium w Miami właśnie rozpoczyna się kolejne spotkanie fazy grupowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W grupie H Urugwaj zawalczy o 3 punkty z Arabią Saudyjską. Zdecydowanym faworytem dzisiejszego spotkania drużyna z Ameryki Południowej. W naturze odkryła ponad 400 nieznanych gatunków storczyków, ale te dostępne u nas hoduje w domu na parapecie bez sukcesów. W rozmowie z RMF FM profesor Marta Kolanowska z Uniwersytetu Łódzkiego podkreśla, że teoretycznie wie, czego im trzeba.
6: Trzeba patrzeć przede wszystkim na korzenie, ponieważ storczyki, większość z nich, tych tropikalnych, rośnie jako epifity, więc ich korzenie są pokryte taką tkanką, welamenem, która chłonie wilgoć z tropikalnej tej mgły na przykład. Jak ona jest nasiąknięta wodą, to robi się przezroczysta, przez co widzimy takie zielone korzenie. Więc kiedy widzimy zielone korzenie, znaczy nie podlewamy, bo one już są mokre. A jak są szare, to podlewamy. Ale to tak tylko teoretycznie wiem. Tak w praktyce, tak jak mi się przypomni, to je podleję, a jak nie, to różnie bywa.
1: Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesor Kolanowską o tym, jak odkrywa się, opisuje i nazywa te nowe gatunki, znajdziecie na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Witam, a moim gościem jest profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. Witam, panie profesorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, wersja minimum to jest 11 tysięcy, wersja maksimum to jest 15, a na razie mamy, z tego co rozumiem, 6 tysięcy. A pan na ile liczy? Minister Przydacz mówi, gramy o 15 tysięcy.
2: Niedobrze to wygląda, znaczy, że minister Przydacz i Polska w ogóle nie wie, co Donald Trump chciał powiedzieć, przekazać tą informacją, że zwiększy o 5 tysięcy. Ciągle nie wiemy, czy on miał na myśli zastąpienie tych czterech, czy dodatkowe. Innymi słowy, ciągle nic nie wiadomo.
1: No, ale mijają tygodnie i dalej nie wiadomo, to znaczy, co z naszą polityką zagraniczną? To znaczy, no, prezydent powiedział, powinniśmy, no, przynajmniej wiedzieć.
2: No powinniśmy, ale nie wiemy. Myślę, że no, nie jesteśmy aż takim ważnym graczem, żeby z nami tutaj konsultowano. Ja mam nadzieję, że i dobrze, że padła ta deklaracja prezydenta Donalda Trumpa, że zwiększy to obecność. Zobaczymy skąd, jaki rodzaj wojsk, na ile one będą miały dużą siłę militarną. No to jest kwestia długich negocjacji. W każdym razie nie jest tak, że my mamy jakiś wpływ na to. Jak powiedziałem, bardzo mnie to niepokoi, że my do tej pory nie wiemy, jaka była interpretacja, jaka powinna być interpretacja tego komunikatu. I minister Przydacz to potwierdza, że albo tak, albo tak, albo tak. No, trzeba by zapytać, jak to będzie. Myślę, że Stany Zjednoczone całościowo podejmują decyzję do obecności w Europie. Jesteśmy pewną pochodnią tego, co będzie się działo.
1: No, no wiemy, że będą wycofywać się, że będzie mniej samolotów, mniej okrętów podwodnych, no mniej wszystkiego de facto.
2: Tak, tak. I chcę tu powiedzieć taką jedną ważną rzecz. My nie chcemy przyjąć tego do wiadomości. Stany Zjednoczone, bo nie tylko Donald Trump, ale najwyżsi generałowie mówią, że za bezpieczeństwo konwencjonalne odpowiedzialność za to muszą wziąć Europejczycy, czyli Polacy. Natomiast Stany Zjednoczone ciągle będą zapewniać bezpieczeństwo nuklearne, odstraszanie nuklearne. No to jest dobra deklaracja i tu nie chodzi wtedy o liczbę żołnierzy, tylko właśnie o jakość, o skuteczność odstraszania.
1: Panie profesorze, pan mówi obecność nuklearna, dobrze, ale to znaczy, że jeżeli będziemy zaatakowani w jakikolwiek sposób konwencjonalnie, to sami musimy się bronić.
2: No, na czym polega problem? No, nasze wojsko w ogóle jest do tego. My tego nie chcemy przyjąć do wiadomości, bo to by oznaczało, że trzeba by zrobić pobór, powołać, przeszkolić społeczeństwo, coś jak robi Ukraina. Tam jest 500 tysięcy na froncie, trzyma linię frontu żołnierzy. No to co te 5 tysięcy amerykańskich, jakaś brygada ma znaczenie? No żadne.
1: Jeśli chodzi o to.
2: No to jest ważne z perspektywy odstraszania i musimy wszystko robić, żeby ci żołnierze tu byli, bo to oczywiście jest inna kalkulacja z perspektywy Władimira Putina zaatakować państwo, gdzie są siły amerykańskie, które mogą się włączyć i takie, gdzie ich nie ma. Natomiast jeszcze raz, potrzebny jest wysiłek społeczny, żeby zapewnić to, czego Amerykanie oczekują, czyli odstraszanie konwencjonalne, czyli mieć bardzo, bardzo dużo żołnierzy.
1: Panie profesorze, no to trochę Polacy czytają to, co pan mówi, dlatego że z naszego sondażu wynika nie mniej, nie więcej, tylko że 49% Polaków nie wierzy, że Polska może liczyć na wsparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych, tylko 30% uważa inaczej, tylko 10% w ogóle uważa, niepełne 10%, że to jest pewne, że on nam pomoże. No, pan mówi w pewnym sensie to samo, no tak, bo nie, pomoc jądrowa to nie jest to samo, co pomoc konwencjonalna.
2: No ja myślę, że to jest oczywisty przekaz. No, bezpieczeństwo ma rację, bo nie będą się, przecież już tutaj była tak dronów ze strony Rosji, na szczęście nieuzbrojonych, i Amerykanie nie kiwnęli palcem, a dzwonił tam prezydent Karol Nawrocki. To jest sygnał do nas. I nie możemy od tego uciec. Sami musicie wykazać determinację, że jesteście gotowi bronić państwa. My zapewnimy odstraszenie nuklearne, a wy powoli musicie wziąć to w swoje ręce.
1: Powoli czy szybko? Bo te decyzje amerykańskie są, no powiedziałbym, one są sygnalizowane od dawna, ale jeszcze za czasów Bidena były trochę sygnalizowane. No ale w tej chwili decyzje następują błyskawicznie.
2: Ale jak szybko można zrobić, skoro my mamy kilkanaście roczników nieprzeszkolonych, bo pobór jest zawieszony. My nie odwiesiliśmy poboru jak państwa bałtyckie wszystkie czy skandynawskie. My mamy cztery razy mniej żołnierzy.
1: Chyba nie interesuje.
2: My mamy cztery razy mniej żołnierzy na przykład w stosunku do Litwy, w stosunku do populacji. My kierujemy polskich oficerów na wczesne emerytury. U nas średnie przechodzenie na emeryturę żołnierza jest 45-47 lat, no i nie ma w związku z tym kto szkolić tych poborowych i dlatego nie ma poboru. No po prostu ciągle nam Amerykanie to mówią i dlatego się w tym wszystkim nie liczymy. Jesteśmy klientem tych Amerykanów, bo nie jesteśmy w stanie zapewnić takiego frontu, jak to robi na przykład Ukraina, która ma podobną populację. Nie mówię, żeby miał być tu 500 000, bo w ogóle takich rezerw nie mamy, ale przynajmniej coś robić, żeby odtwarzać te straty rezerw. Przecież ci ludzie, którzy byli szkoleni na początku lat 2000 w poborze, oni odchodzą, są starsi i nikt ich nie zastępuje. My po prostu jesteśmy bardzo słabym ogniwem tu, jeśli chodzi o ten podstawowy czynnik, który jest, chodzi w obronie. Ludzie, jeszcze raz ludzie. I przeszkoleni żołnierze.
1: Do tego jeszcze za chwilę wrócimy, ale nie mogę nie zapytać o ten order Orła Białego, który wisi nad planowanym spotkaniem biznesu polskiego, ukraińskiego, spotkaniem w Gdańsku, które ma dotyczyć odbudowy Ukrainy. Jakie jest teraz rozwiązanie tej sytuacji?
2: No niestety to była bardzo zła decyzja. Ja uważam, że trzeba bardzo silnie reagować na takie próby upamiętnienia armii UPA, która dopuściła się czynów ludobójczych na Polakach, no ale to musi być skuteczne. My stawiamy ultimatum, że domagamy się zmiany nazwy, jeżeli nie, no to odbierzemy order nazwy tej jednostki. To nie następuje i my tego nie robimy, czyli pokazujemy swoją słabość.
1: No dobrze, a jak zrobimy, to też nie będzie najlepiej, bo wtedy będzie jeszcze gorzej chyba.
2: No ale to teraz prezydent pokazał, że jest, no to mówią, no użyję tego tradycyjnego określenia, no miękiszonem, no wystraszył się konsekwencji, słusznie, bo to byłby skandal międzynarodowy wielki, no zresztą przypomnę.
1: Gdyby odebrano, rozumiem.
2: No jak najbardziej, bo przecież cały świat by wyciągnął, że Mussolini ma, Schroeder ma, Zełenski nie, to nikt tego by nie zrozumiał. Poza tym przypomnę, no że polscy politycy, no przecież prezydent Andrzej Duda po pierwsze nadał mu w 2013 roku, to wtedy kancelarią rządził...
1: W 2023.
2: Pan minister Przydacz, który przeszedł z MSZ-u, nadzorował te nadanie orderu Orła Białego. Dlaczego? Dlatego, że prezydent Zełenski się zrewanżował w ubiegłym roku, nadał najwyższe odznaczenie polskiemu prezydentowi Andrzejowi Dudę. Najwyższe odznaczenia mają Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Piotr Gliński, Ryszard Terlecki, minister Błaszczak, minister Dworczyk, Małgorzata Gosiewska. Oni wszyscy no, są proukraiński w tym sensie, że mają podziękowanie za wsparcie Ukrainy poprzez przyjęcie tych orderów.
1: A ja przypominam, naszym gościem jest profesor Jacek Czaputowicz, był minister spraw zagranicznych. Minister Przydacz, którego pan tutaj wymienił, twierdzi, że to pan jest proukraiński, dlatego pan jest przeciwnikiem odbierania tego orderu, a on zawsze prezentował realistyczną politykę. Pan mówi, że to on nadzorował przyznanie prezydentowi Zełenskiemu orderu i teraz chce mu odebrać?
2: Ja się przyznam, że ja też mam taki order, tylko ja mam najniższy z nich i dostałem go, jak już przestałem być ministrem trzeciej klasy, po tych wszystkich innych politykach niektórych, których to wymieniam. I nie w zamian za to, że jakiś mój odpowiednik minister spraw zagranicznych Ukrainy dostał, prawda? Więc to jest takie odwracanie kota ogonem. Myślę, że minister Przydacz zrobił wielki błąd. Bo skoro on był przy tym nadaniu, to on teraz pomyślał, a może by to warto odebrać i to mógł zasugerować prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i prezydent jest w pułapce, bo każda decyzja jest zła. Decyzja, że on podejmuje, że no w końcu nie odbiera tego, bo na przykład mu kapituła to sugerowała, doszedł do wniosku, że odebranie orderu byłoby niewłaściwe. Naraża się na krytykę ze strony swego obozu. Przecież tam były uchwały zarządu Prawa i Sprawiedliwości, zarządu politycznego, jednogłośne, żeby odebrać. Cała strona prawicy żąda odebrania.
1: Sondaże też są takie, że...
2: Może byłyby demonstracje, że jest miękiszonem, tak jak jedna dziennikarka napisała, no Polska jest galaretą. No strasznie nieprzyjemne. Poza tym, noż prestiż państwa to jest... Osoba, która reprezentuje państwo, to nie tylko jego osobisty prestiż upada, bo jest nieskuteczny, ale także całego państwa. No jest to strasznie nieprzyjemna rzecz.
1: Znaczy, no nie, przepraszam, to znaczy, że w tym wyścigu dwa samochody jadą na siebie, to Polska
2: no, skręciła. Jak najbardziej, no stchórzył.
1: Przegraliśmy w tchórze.
2: No jak najbardziej, tylko tu chcę powiedzieć jedną rzecz. Na czym polegał błąd? Bo ja uważam, że zdecydowanie działanie było konieczne. błąd polegał na tym, że ktoś zapewnie jemu i polskiej klasie politycznej zasugerował, że w sposób oczywisty prezydent Zełenski się wycofa i zmieni tą nazwę. No okazało się, że zostaliśmy w liny, żeśmy wpadli.
1: No dobrze, ale to jest jakby jedna możliwość. Odebranie, znaczy nie odebranie. A jak odbierze, no to wtedy, można powiedzieć, pokazaliśmy siłę zdecydowanie.
2: To wtedy na pewno na scenie politycznej się umacnia, bo pokazuje natomiast, to według mnie jest degradacja pozycji Polski w świecie, bo nikt tego nie zrozumie. Tak jak powiedziałem, dlaczego państwu i prezydentowi państwa, które jest atakowane, tak jak teraz w nocy dzisiaj przez Rosję, wojna trwa, my robimy taki gest, a zarazem te ordery ciągle nie kwestionujemy dla różnych zwolenników Moskwy jak Gerharda Schrödera, to po pierwsze. Myślę, że w ogóle jego wtedy pozycja międzynarodowa prezydenta spadnie. On nie będzie osobą, z którą by chciano się kontaktować, nie mówiąc już o pozycji Polski. Jak to będzie wyglądało na tej wielkiej konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy, która ma być w Gdańsku za niecałe 2 tygodnie? No według ja sobie tego nie wyobrażam.
1: Ale polskie firmy stracą?
2: No, polskie firmy liczą na współpracę, ale ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Dla mnie liczy się godność państwa bardziej niż ten interes gospodarczy. Ja bym się tym nie kierował, więc trzeba było zareagować zdecydowanie, nie tylko jeśli chodzi o tą kwestię gospodarczą.
1: Ale że to jest jeszcze trzecia możliwość, można czekać. To znaczy można powiedzieć, dajemy prezydentowi Zełenskiemu czas, żeby się zastanowił.
2: No i to jest chyba wybrane i to jest chowanie głowy w piasek, bo już przecież rzecznik prezydenta, pan minister Leszkiewicz, powiedział, że oni nie mają nadziei, że będzie zmiana tej decyzji. Każdy widzi, że nie jest zmieniona decyzja, a my czekamy. Ani w lewo, ani w prawo. Sytuacja jest niejasna. Nie wiadomo, co to będzie w tym Gdańsku. Jak na to zareagować? Ukraińcy czekają, czy my chcemy, żeby on przyjechał do Gdańska, czy my chcemy osobę, nad którą wisi groźba odbioru orderu, bo jest jego niegodny? Jak on się będzie tu czuł w Gdańsku? I czy on wtedy na pewno przyjedzie? Ja myślę, że to jest bardzo... My po prostu żeśmy się postawili w kropce. No w zasadzie dlaczego byśmy chcieli, żeby on tu przyjechał? A rząd chce, żeby przyjechał, bo to jest największa, tak powiem, konferencja, czy w ogóle wydarzenie geopolityczne w tym roku, podkreślające znaczenie Polski w relacjach właśnie do Ukrainy, do Rosji, do tego pokoju. To jest była nasza szansa. I to może spalić na panewce. No jest bardzo zła sytuacja. A polskie firmy, no już są takie głosy, dyskusje. To jest bardzo trudny rynek ukraiński. Czy polskie
1: państwo... politycznie ustawione też, powiedzmy, zupełnie
2: tak
1: otwarcie.
2: Czy polskie państwo będzie na tyle silne, żeby później ewentualnie te firmy, które zaryzykują dużo, bronić.
1: No jak się okazuje, nie jest na tyle silne, żeby bronić nawet własnej narracji historii.
2: Słabość. My wykalizaliśmy się w tej grze w tchórza, że stchórzyliśmy. Jest wielka przewaga mentalna i, tak powiem, faktyczna Ukrainy w tym sporze po prostu na własną prośbę.
1: Panie profesorze, w co gra tak naprawdę Ukraina? Zełenski przecież wiedział, prezydent Zełenski wiedział, jakie jest nasze podejście do UPA i do Ukraińskiej Powstańczej Armii. Miał świadomość, albo powinien mieć świadomość, że to wywoła w Polsce skandal. Sygnały były jednoznaczne. No, zakładam, że jego służby dyplomatyczne też wiedzą o tej odwracającej się emocji politycznej wobec Ukrainy w Polsce. W co gra prezydent Zełenski?
2: Panie doktorze, nie chciałbym radzić i wyjaśniać, niech to eksperci zrobią. Mnie interesuje interes Polski. Jakby nie zagrał, musimy reagować mądrze, umiejętnie, tak, żeby wzmacniać pozycję Polski.
1: A jeżeli on gra na Niemca, a nie na Polskę, to
2: zagrał
1: wtedy...
2: jak zagrał, żeśmy jeszcze pogorszyli naszą sytuację, bo chcę powiedzieć jedną rzecz. Chwaliłbym tą całą akcję. Gdybyśmy my go zaszantażowali, tak jak teraz, tym orderem, on by zmienił nazwę, ale on nie zmienił. I ktoś musi za to odpowiedzialność wziąć.
1: Ktoś musi zjeść tę żabę.
2: Ktoś musi wziąć, ktoś tego, nie tylko prezydenta, ale przecież rząd, minister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz, my domagamy się bez tego ani rusz. No to jedzmy tą żabę, jeżeli my mamy klasę polityczną tchórzliwą, a w zasadzie moim zdaniem lepiej być tu tchórzliwym i się wycofać, niż zrobić jeszcze większą bzdurę, czyli odebrać mu ten order, bo się kompletnie skompromitujemy, no to wtedy, no trudno. No, według mnie Być może w kancelarii prezydenta powinno dojść do jakiejś refleksji, czy tam są właściwe osoby. No, została dokonana niedawno korekta na stanowisku szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Tam jest dyplomata z doświadczeniem i może rozumie, jakie są relacje przyczynowe.
1: Marcin Przydacz do dymisji?
2: Nie, ja tego nie mówię w ogóle. Ja nie wiem zresztą, ja mówię, bo on odpowiada za to formalnie, jest szefem tego biura, ale może to były inne głosy. Ja się odnoszę do niego, dlatego że pan go przywołał i on tutaj mnie atakuje.
1: Tak, no tutaj oczywiście były
2: że
1: słowa.
2: Ja jestem proukraiński, skoro oni wszyscy się okazali proukraińscy, bo chcieli mieć te ordery, a później myśleli, że przyznanie, odebranie ordery to tak samo jak nadanie orderu. No nie, to nie jest to samo, bo to już jest wielka afera i ona jest zupełnie niepotrzebna i ktoś źle wymyślił te instrumenty, no i po prostu cała Polska na tym traci.
1: Panie profesorze, wie, że pan ten pokój Iran, Stany Zjednoczone, no dzisiaj w nocy prezydent Trump napisał: porozumienie z Islamską Republiką Iranu zostało sfinalizowane, gratulacje dla wszystkich, niniejszym udzielam pełnego zezwolenia na swobodny przepływ przez cieśniny Ormus, a jednocześnie nakazuje natychmiast zniesienie blokady morskiej nałożonej przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych. Statki świata, odpalcie silniki i niech płynie ropa.
2: Bardzo ciekawe rozwiązanie. Myślę, że jest szansa, że rzeczywiście te statki ruszą, a to jest ważne dla tego.
1: Z drugiej strony irańska agencja Fars mówi, że żegluga cieśniną Ormus będzie regulowana przez Iran w koordynacji z Omanem. To jakby jest trochę inny przekaz niż ten, który prezentuje Donald Trump.
2: To nie przeczy temu, co powiedziałem, że statki ruszą i wtedy ropa może się, ceny mogą się ustabilizować, to jest dobre. Oczywiście z tego zwycięsko by wyszedł Iran, gdyby pobierał jakieś opłaty, na przykład za ochronę i tak dalej. Iran będzie mówił, że to jest odszkodowanie za te straty podczas wojny. No i oczywiście jego status się dużo wzmocni w stosunku do tego, co przed wojną, więc trudno powiedzieć, że ta wojna jest wygrana. Tam jest jeszcze jeden ważny aspekt Izraela. Tam widać rozluźnienie relacji między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. Izrael nie popiera tego porozumienia. Zobaczymy.
1: Chyba został zmuszony do niego. No zobaczymy, czy będzie je respektował, bo Iran twardo mówi też o Libanie, a tam działania izraelskie trwały wbrew sugestiom.
2: Oczywiście, że został zmuszony. No, wie pan, jak ktoś jest zmuszony, to nie znaczy, że to akceptuje. Będzie szukał różnej okazji, żeby może to zmienić. Ale Stany Zjednoczone są na tyle silne, że Izrael bez poparcia Stanów Zjednoczonych no nie ma tam zbyt dużych szans, żeby utrzymać się w długiej perspektywie. Zobaczymy, jak to będzie. Kluczowa kwestia broni nuklearnej. Donald Trump mówi, że jest jakieś porozumienie, że ona może być jakoś kontrolowana, rozrzedzona na terenie Iranu. Zobaczymy.
1: Ale z drugiej strony władze agencji atomowych mówią, że na terenie Iranu jest bardzo trudno cokolwiek kontrolować, bo to są góry, a wszystkie te działania są głęboko ukryte pod ziemią.
2: Panie redaktorze, to co pan sugeruje tymi swoimi wypowiedziami, kwestionując wypowiedzi Donalda Trumpa, zgadzam się. Moim zdaniem zwycięzcą wielkim tej wojny jest Iran. To wiadomo, tylko teraz jak tą żabę zjeść? No i to jest to jedzenie tej żaby ze strony Stanów Zjednoczonych. Także Iran będzie tam partnerem uznanym. Poza tym zwróćmy uwagę, to jest pewna analogia z sytuacją Polski. Państwa w regionie odkryły, że bazy amerykańskie nie są dla nich gwarancją bezpieczeństwa, no bo przecież ten Iran może ten Kuwait, Zjednoczone Emiraty co chwila zaatakować. Te bazy są i nic one nie dają.
1: No, to radykalnie zmienia sytuację geopolityczną.
2: A bazy w Polsce amerykańska? Może Rosjanie kiedyś też tak zobaczą, że my mogą tutaj sobie atakować nasze rafinerie, a te bazy sobie tutaj będą. Więc, panie redaktorze, to jest to niesłychanie wszystko ważne, ma bardzo głębokie implikacje geopolityczne. Tym niemniej, trzymajmy się tego, Stany Zjednoczone mówią, że zapewniają odstraszanie nuklearne. Trzeba, żeby one miały taką silną pozycję i tak były przekonane do obrony, żeby Rosja się w ogóle nie odważyła pomyśleć zaatakowania Polski. I trzeba budować, no naprawdę te siły zbrojne, przywrócić pobór, zreformować te wszystkie emerytury, żeby ci oficerowie byli do szkolenia i tak dalej. Pan mówił, że szybko, ale tego szybko się nie da
1: zrobić.
2: Ja
1: właśnie mówię, że tego się nie da szybko zrobić, a Stany się szybko wycofują.
2: No ale my mamy 40 tysięcy żołnierzy, które mogą bronić granicy i to jest mniej niż 10 razy mniej niż Ukraina i my po prostu nie jest... Gadżety typu samoloty, jakieś Apache, no są fajne, ale to jest okup za ochronę płacone Amerykanom. To, co się liczy, to ludzie. Ludzie przeszkoleni i do tych, że tak powiem, skomplikowanych urządzeń, zawodowi żołnierze i masy, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy przeszkolonych rezerwistów, którzy będą mogli za pomocą dronów i innej broni ręcznej bronić Polski, jeżeli byłaby najechana.
1: Jeszcze na koniec zapytam się o Ukrainę. Dziś w nocy Władimir Putin zaatakował między innymi Ławrę Peczerską w Kijowie. No to jest tak duży kompleks, że trudno sobie wyobrazić przypadkowy atak na tą perłę prawosławia, nie tylko dodajmy ukraińskiego, bo Rosjanie też się przyznają do tej samej tradycji. Nie ma prawosławia rosyjskiego bez Kijowa i bez tej Ławry. Co sygnalizuje Putin w ten sposób?
2: Ja myślę, że to jest dla nas ważny sygnał, dla Polaków też. My tu się kłócimy o jakieś ordery, o jakieś historie bardzo bolesne, a tak dalej, musi być reakcja. To nam uświadamia, że ta wojna się wcale nie skończyła, że ona się rozwija, że straty kulturalne są bardzo silne. To jest atak w tożsamość Ukraińców. To tak jakby u nas w katedrę w Warszawie, albo w Częstochowę. Tak, tak. To jest po prostu, my obudźmy się, zobaczmy, co się dzieje. A my tutaj się kłócimy, czy odebrać mu zaraz, później i tak dalej. To jest zły znak, bo przecież Ukraińcy cierpią, tam ludzie giną codziennie, tamte wojsko musi się utrzymywać, tam brakuje ludzi, mimo że 500 000 na linii frontu i kilkaset jeszcze w kraju, to ciągle jest mało, a my nie wyciągamy z tego wniosków.
1: A jest możliwość, pana zdaniem, w najbliższym czasie pokoju, bo takie sygnały nawet ze strony ukraińskiej, bo rosyjskiej nie traktowałbym ich bardzo poważnie, się pojawiają. Jest możliwość jakiegoś zawieszenia broni? Te telefony.
2: Myślę, że jest taka możliwość, ale nie wiadomo, czy ona się zrealizuje. To też wnioskuję z wypowiedzi różnych przywódców. Na przykład spotkanie w Londynie, tam są różne punkty omawiane, jak Europa ma wspierać dalej Ukrainę, uczestniczyć w tych rozmowach, jakie powinny być warunki. Tam jest taki ważny warunek. Punkt trzeci, zapewnienie misji stabilizacyjnej na Ukrainie z wojsk państw NATO. Polska się z tego wykluczyła, dlatego nas nie ma, nie jesteśmy tam. My chcemy tu być hubem logistycznym, będziemy takim państwem tranzytowym. Natomiast te firmy, które z tamtych państw będą odbudowywać tę Ukrainę, ta misja stabilizacyjna, te wojska z tych państw zachodnich będą zapewniać bezpieczeństwo, a my będziemy takim tu na marginesie, abem logistycznym, ale to jest wybór świadomy, bo tak właśnie to zaprezentował premier Donald Tusk. To jest nasza rola.
1: No tak, ale to oznacza, że de facto przestaniemy być tym państwem, którym byliśmy na początku agresji, eskalacji agresji rosyjskiej na Ukrainę.
2: Tak jest, ja tu jeszcze powiem taką rzecz, no ja mówię też jako minister spraw zagranicznych, w moim czasie te relacje z Ukrainą były no po prostu bardzo dobre. My wspieraliśmy Ukrainę w tym dyskursie przeciwko Rosji, a nawet państwom Zachodu. Przecież powołaliśmy Trójkąt Lubelski w lipcu 2020 roku, Ukraina, Polska, Litwa, żeby się też przeciwstawić tej współpracy w formacie normandzkim. Francja, Niemcy, Rosja i tak dalej. I byliśmy w Radzie Bezpieczeństwa, żeśmy byli postrzegani jako główny promotor Ukrainy. To strasznie się źle rozwinęło. Tam w ogóle nie było mowy, żeby te UPA honorować. Co prawda, to już wcześniej.
1: No to jest narracja, która była wcześniejsza.
2: Tak, ale po prostu te relacje były dobre. One były też dobre na początku wojny. No, to ja myślę, nie podejmuję się, mam swoje opinie, ale takiej analizy politologicznej dokonać, jak to się stało, że staliśmy się po prostu w ogóle bez znaczenia. Bo Ukraina, to, że prezydent Zełenski nie reaguje na ultimatum, no to też pokazuje, że nas nie traktuje poważnie. No bardzo przykre to jest. No niestety jest taka rzeczywistość. Trzeba tu się no nie wiem, prezydent, rząd muszą wyciągnąć z tego konsekwencje, bo degradujemy się bardzo.
1: Tu stawiamy kropkę. Profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
3: Tu Radio RMF24.

0: Za chwilę pierwsza na zegarach w całej Polsce. Czas na fakty RMF FM. To wydanie przygotował dla nas Mateusz Bożek.
1: A to wydanie faktów otwieramy najnowszymi informacjami w sprawie katastrofy wojskowego samolotu w Stanach Zjednoczonych. Według doniesień mediów nie żyje kilku członków załogi. Najlepszą odpowiedzią na agresję Rosji jest przyspieszenie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, przekonuje Wołodymyr Zełenski przed szczytem grupy G7. W faktach także o młodych naukowcach z Krakowa, którzy stworzyli w pełni elektryczny bolid. 8 osób miało zginąć w katastrofie samolotu B-52 w pobliżu bazy sił powietrznych Stanów Zjednoczonych Edwards w Kalifornii. Taką informację podała stacja CNN. Przypomnę, maszyna rozbiła się tuż po starcie. B-52 to amerykański ciężki bombowiec strategiczny zdolny do przenoszenia broni jądrowej. Otwarcie pierwszego klastra w negocjacjach o przystąpieniu Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskiej jest wyraźnym sygnałem, że postępu Europy nie da się zatrzymać, oznajmia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przekonuje, że jedną z najlepszych odpowiedzi, jaką Europa może dać na rosyjskie ataki i ciągłe akty agresji, jest przyspieszenie procesu akcesyjnego. Przywódca Ukrainy zaznaczył, że wielokrotnie proponował Władimirowi Putinowi spotkanie i zakończenie wojny, jednak bezskutecznie. Wołodymyr Zełenski przybył do Genewy, gdzie weźmie udział w szczycie grupy G7, czyli 7 największych gospodarek świata. Sąd okręgowy w Krakowie umorzył postępowanie wobec Jarosława W., podejrzanego o zabójstwo lekarza ze szpitala uniwersyteckiego. Do tragedii doszło w zeszłym roku na terenie lecznicy. O szczegółach reporter RMF FM Paweł Konieczny.
2: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i postanowił umorzyć postępowanie karne, uznając, że sprawca w momencie popełnienia zbrodni był niepoczytalny. Taką opinię wydali powołani w sprawie biegli, psycholog oraz dwóch psychiatrów, których sąd przesłuchał podczas posiedzenia. Jarosław W. zostanie umieszczony w zakładzie psychiatrycznym. Zdaniem śledczych, którzy o to wnioskowali, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ze względu na chorobę psychiczną mężczyzna mógłby w przyszłości popełnić podobne przestępstwo. Na posiedzeniu pojawiła się rodzina zmarłego lekarza. Jarosław W. został doprowadzony do sądu z aresztu.
3: Fakty z Łódzkiego.
1: Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę nowej ponad 2-kilometrowej obwodnicy Łodzi. Była obiecywana mieszkańcom od lat. Odetchnąć z ulgą mogą szczególnie ci, którzy mieszkają na osiedlu Wiskitno. Nowa droga zapewni lepszy dojazd do autostrady A1, a także mniejszy ruch ciężarówek w tej części miasta, zapewnia prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
4: Po części to my zgotowaliśmy los mieszkańcom tej części Łodzi, tworząc tam z jednej strony, i to dobre, miejsca pracy dla łodzian, ale z drugiej strony musimy też zadbać o to, żeby było tam przede wszystkim bezpiecznie. O tym też przekonały mnie ostatnio kontrole, które odbywają się tam permanentnie ze strony policji, i faktycznie ilość pojazdów i nieszanowanie przepisów ruchu drogowego jest tam codziennością, w związku z czym musimy temu zaradzić.
5: Nowa obwodnica powstanie między ulicami Jędrzejowską a tak zwaną trasą górną.
6: Po jednym pasie w każdą stronę, infrastruktura piesza, rowerowa, oświetlenie, zieleń, skrzyżowanie trasy górna z ulicą Brujecką. W tym miejscu będzie wpięta ta obwodnica, więc wpinamy się w taki sam przekrój drogowy.
1: Dodają wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski i Grzegorz Nita z Zarządu Łódzkich Inwestycji. Szacowany wstępnie koszt budowy obwodnicy Wiskitna to około 40 milionów złotych. Ma być gotowa pod koniec 2029 roku. W faktach ponownie zaglądamy na boiska tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W grupie H Urugwaj walczy z Arabią Saudyjską. Po pierwszej połowie górą Saudyjczycy. Prowadzą 1-0. Zespół AGH Racing oficjalnie zaprezentował swój najnowszy w pełni elektryczny bolid. Pojazd stworzony w Krakowie, który będzie prezentowany także poza granicami kraju, jest 11. już bolidem skonstruowanym przez studentów z Koła Naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej. Co potrafi?
7: Bolid jest zdolny do rozpoznawania toru, a także samemu do wyboru optymalnej ścieżki i do pokrywania jej.
8: Nasz układ napędowy składa się z 4 niezależnych silników elektrycznych umieszczonych bezpośrednio w kołach. Takie rozwiązanie pozwala nam sterować niezależnie momentem i dzięki temu dodatkowo jeszcze wykorzystywać maksymalną przyczepność, jaką generuje opanek.
7: Jest on nastawiony na dość krótkie odcinki. Przede wszystkim stawiam tutaj na jak największe przyspieszenie oraz jak największe przeciążenia boczne w zakręcie. Przyspieszenie to jest to rzędu około 3 sekund do setki.
1: Opowiadali RMF FM Konrad Wołczański-Zup i Grzegorz Jagiełło. Kolejne fakty punktualnie o 2:00 zaprasza Karol Płaczkiewicz.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.

0: popołudniowa rozmowa w radiu RMF24.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, a dziś zaprosiliśmy Wojciecha Koniecznego, senatora PPS-u, klub Nowa Lewica, lekarz, neurolog i do niedawna wiceminister zdrowia. Witam, panie senatorze.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
1: No macie kolejną minę, która właśnie wybuchła już pod koalicją rządzącą. Młody lekarz Dawid Kacprzyk, a jednocześnie radny KO i szef partyjnej młodzieżówki KO, zarobił 1 600 000 w zeszłym roku w warszawskim szpitalu południowym, który podlega pod KO, jak się można domyślić.
2: Z jednej strony można by tak nieco ironicznie powiedzieć, pogratulować młodzieży, ale tak na serio, no to mina wybuchła pod panem doktorem, tak mi się wydaje, bo oczywiście bazujemy na doniesieniach...
1: No ale ktoś mu te pieniądze wypłacił.
2: Tak,
1: sam sobie chyba
2: tak,
1: nie wypłacił.
2: To jest druga sprawa, ale bazujemy na doniesieniach medialnych, prawda? Nie, no ale z tego, co wiemy, to sytuacja jest no bardzo ciężka, ponieważ takie pieniądze w moim odczuciu są nierealne do zarobienia taką lekarską robotą.
1: Znaczy, można zostać jeszcze youtuberem
2: Znam
1: youtuberów, którzy tyle zarabiają w tym wieku, ale ten chłopak ma 28 lat, nie ma specjalizacji.
2: O to chodzi. Ja wiem, że są lekarze, nie jest ich tak dużo, jak się może powszechnie sądzi, którzy zarabiają takie pieniądze, czy większe. Ale no w tym wieku to naprawdę jest to sytuacja, no, która będzie budzić kontrowersje, słusznie. I myślę, że do wyjaśnienia na wielu płaszczyznach, ponieważ no tutaj pan doktor robi specjalizację, jednocześnie koordynuje oddział, jednocześnie pracuje w innych szpitalach, jednocześnie udziela się medialnie. Zresztą no chyba teraz jest czas, żeby pan doktor pochodził trochę do mediów i wyjaśnił tą sytuację.
1: No myślę, tego, że właśnie wiem, teraz nie będzie chodził do mediów.
2: Patryk właśnie szkoda.
1: Patryk Słowik w portalu Zero ujawnił dziś, że Kacprzyk według grafiku pełnił dyżur na SOR-ze, a jednocześnie pojawiał się w telewizji, uczestniczył w posiedzeniach Rady Dzielnicy. Nasz młody lekarz w tym warszawskim szpitalu południowym w lutym spędzał na dyżurach średnio 13 godzin, w czerwcu zbliżył się do 14 godzin, a w listopadzie 15 godzin dziennie zeszłego roku. Jak to jest możliwe?
2: Panie redaktorze, swego czasu ja miałem po 12 dyżurów, czy 13, 6 w oddziale, 6 w pogotowiu. Nie wiem, ile to tam jakby przeliczyć. Nie przeliczałem tego, ile to jest godzin miesięcznie. Zresztą zależy, czy to są jakby dyżury 24-godzinne, czy tam mniejsze, ale tego, to jest bardzo trudne do przeżycia, jeżeli się to rzeczywiście odbywa.
1: Nie,
2: i
1: panie
2: pracuje.
1: Doktorze, ja wiem, że panie senatorze, panie doktorze, ja wiem, że praca lekarza jest trudna i te dyżury są trudne. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że on w czasie tych dyżurów jednocześnie występował w telewizji. No, no jak no, to jest możliwe? Pan no, był szefem szpitala, dyrektorem szpitala.
2: Ja wiem, panie redaktorze, byłem szefem szpitala, byłem jednocześnie senatorem w zeszłej kadencji i no nie mogłem być jednocześnie w szpitalu i w Sejmie. No to tego się nie dało zrobić, więc oczywiście za każdym razem no to był taki usprawiedliwiona niepłatna nieobecność i tak pan doktor powinien postępować. No jeżeli gdzieś był zatrudniony i w tym czasie pełnił jakieś inne funkcje, to pisze pismo do dyrekcji, jest jakieś zastępstwo, czy może sobie poradzą bez niego, no zależy jaka sytuacja tam jest na tym oddziale i go nie ma. Natomiast jeżeli w tym czasie brał pieniądze, no to jest ciężkie wykroczenie przeciwko prawu pracy, przeciwko obowiązkom służbowym, przeciwko przepisom NFZ-u, przeciwko swojej specjalizacji. No tutaj dlatego mówię, że sytuacja jest ciężka, ponieważ jest to sprawa wielowątkowa. Jeżeli doniesienia się potwierdzą i to wygląda tak, jak media przedstawiają, no to tutaj gdzie nie spojrzeć, to coś jest naruszone, jakiś przepis.
1: Nie boi się pan, że wy jako koalicja przez takie rzeczy i przez służbę zdrowia, kolejne afery w służbie zdrowia, przegracie wybory?
2: Afery to by było może do przeżycia jakoś, bo jedna afera przykrywa drugą i inne sprawy i tak dalej. Chodzi o to, żebyśmy no, tą ochronę zdrowia poprawiali, żebyśmy pokazywali, że to robimy, żeby to było widoczne. To jest, przez to się wygrywa wybory, tak mi się wydaje. Jeżeli tego nie ma, no to rzeczywiście sytuacja może być gorsza. Natomiast przez afery, no to jest, nie chcę wielkich słów używać, ale powiedzmy jakieś wynaturzenie. No, nie można też tak do końca tego traktować, no bo to jakby przez pijanego, nie wiem, policjanta przegrać wybory. No, no, przez lekarza, którego nie było w pracy, a powinien być, no to jest jego przewinienie.
1: Nie, tu chodzi trochę o co innego. Myślę, że ludzi co innego wkurza, zwłaszcza młodych, że po prostu jak jesteś działaczem Koalicji Obywatelskiej, tudzież być może Lewicy, to możesz ten 1 600 000 zarobić, a jak nie jesteś, to nie zarobisz, mój drogi. To tak działa, tak ludzie patrzą na tę historię.
2: Taka zbitka oczywiście jest niebezpieczna. Panie redaktorze, to jest tak. System ochrony zdrowia...
1: Nie ma pan wrażenia, że to nie jest zbitka, to nie jest jakieś populistko. To tak wygląda po prostu.
2: System ochrony zdrowia jest...
1: Zna pan 28-latka lekarza bez specjalizacji, który 1 600 000 zarobił? Ja nie znam.
2: Na medycynie nie znam, bo może, nie wiem, na giełdzie, czy miał bogatych rodziców, no są różne takie, no to, czy nie wiem, miał jakąś firmę, która, nie wiem, czymś handlowała, około medycznie, takie jakieś tam przypadki w przeszłości były. Ale na medycynie, na leczeniu ludzi, na byciu w szpitalu, na specjalizowaniu się, na wykonywanie jakichś zabiegów, no to nie znam. To muszę powiedzieć, że to jest sytuacja, no dobrze, która jest dla mnie nieznana.
1: Porozmawiamy o tym, o służbie zdrowia i o tym galimatiasie w drugiej części. Chcę jeszcze pana zapytać, czy prezydent Nawrocki opluwał własną ojczyznę w Stanach Zjednoczonych?
2: Nie wiem, to znaczy nie słyszałem tak, żeby aż opluwał. Oczywiście wyzłośliwiał się.
1: W koalicji rządzącej zacytuję Krzysztofa Brejzę, który napisał: opluwanie własnej ojczyzny, tego jeszcze żaden prezydent RP nie grał.
2: Wyzłośliwia się pan prezydent, próbuje dopiec swoim przeciwnikom politycznym za granicą, to robi. Czy to jest opluwanie tych polityków? No, jeżeli ktoś tak to odbiera, no to jest, może tak jest, ale ja bym powiedział, że niepotrzebnie przenosi spory wewnętrzne na rynek zewnętrzny, na to, co powinien ugrać tam w Stanach Zjednoczonych. I jeżeli tak robi, i robi to w obecności Amerykanów, Amerykanie to odnotowują, to jest oznaka nie jego siły, tylko jego słabości.
1: Prezydent Nawrocki mówił w Stanach, że polityka prowadzona przez obecny rząd raczej przeszkadza niż pomaga. Stwierdził też, że Donald Tusk i Radosław Sikorski zniszczyli relacje ze Stanami, które on musi naprawiać.
2: Panie redaktorze, nie jestem tym zaskoczony, ponieważ to jest wspólnota pewna. Prezydent Trump i pan prezydent Nawrocki mają bardzo podobne taki imidż polityczny, mają bardzo podobny i myślę, że prezydent Nawrocki stara się naśladować te takie ekstrawaganckie również wypowiedzi prezydenta Trumpa i tak sobie po prostu hasa.
1: Porozmawiam o tym jeszcze w drugiej części. Wcześniej hasał minister Sikorski, który też robił heheszki z kolei z prezydenta Nawrockiego, że może poboksuje w tej gali MMA i może nawet do półfinału dotrze, więc rozumiem, że jest ciąg zdarzeń,
2: Nie wiem, jakim stylem.
1: To, co najprzyjemniejsze. Dobrze, panie senatorze, zanim o nowym programie PiS-u, który jest tak wymyślony, żeby was podzielić, to jeszcze chcę dopytać o młodego lekarza. Wie pan, bo jest pan osobą, która naprawdę zna ten cały system jak własną kieszeń. Może to jest zła metafora tutaj akurat, mówienie o kieszeni. No dobrze, ale zostawmy.
2: Ale nie trzeba być zawsze do końca super poważny.
1: Wie pan, bo dyrektorem szpitala, w którym ten młody 28-letni lekarz został zatrudniony, jest Anna Łukasik, która w 2015 była wiceministrem zdrowia w rządzie PO i PSL-u. No, po prostu wszystko w tej historii, te kwoty, te dyżury, na których go jednocześnie nie było, plus to, że to jest pod platformą, to wszystko jest jakby wymyślone, jakby pisowiec tu usiadł i miał wymyślić taką najlepszą aferę, co to naprawdę może im zaszkodzić, to by coś takiego wymyślił. Czy pan uważa, że 28-latek, który zarabia takie pieniądze, że to może być jakieś inne tłumaczenie niż to partyjna po prostu podawanie kolesiom partyjnym zarobić?
2: Panie redaktorze, odpowiem nieco ogólniej. To znaczy, niewątpliwie system ma swoje wady i słyszę tłumaczenie niektórych, że to przez wady systemu do takiej sytuacji dochodzi, ale to wszystko jest prawne, ponieważ był konkurs, słyszę te tłumaczenia, ale właściwie to jest oczywiście w tym jakaś tam racja, ale dla mnie ważniejsze jest, jaka będzie teraz reakcja. Dlatego, że jeżeli reakcji nie będzie, jeżeli przejdziemy nad tym tak do porządku dziennego, że takie rzeczy się zdarzają i rzeczywiście ten aspekt polityczny ma tutaj jakieś znaczenie lub nie ma, to znaczy, że naprawdę ten system nie dość, że nie działa, to jeszcze potem się nie aktywuje już w takich sytuacjach bardzo poważnych, bardzo takich ewidentnych. I tutaj mam nadzieję, że tego nie będzie, bo wspomina pan dyrekcję szpitala. No, niewątpliwie dyrekcja powinna tutaj pilnować bardziej tej sytuacji, no ale nie tylko dyrekcja. No, są władze miasta, jest organ nadzorujący taki szpital i teraz wiem, że jest kontrola w tym szpitalu i dosyć dużo w moim rozumieniu tej sytuacji zależy od tego, jaki będzie wynik tej kontroli, czego się dowiemy, jak ona będzie szybka, czy ona będzie taka jednoznaczna. No, jak się ustosunkuje do tego na przykład konsultant wojewódzki w dziedzinie, gdzie się pan doktor specjalizuje i czy na pewno wykonywał ten program specjalizacji jak należy, czy był obecny na oddziale
1: anestezjologii
2: i tak dalej.
1: Ale czy z pana wiedzy wynika, że gdyby zgłosił się tam inny 28, znaczy czy naprawdę jest normalne, że koordynatorem SOR-u zostaje 28-latek bez specjalizacji? Czy pan by jako dyrektor szpitala coś takiego podpisał?
2: Panie redaktorze, gdy jest taka sytuacja, że jest podbramkowa sytuacja, jak już pan mnie zapytał, to była taka sytuacja u mnie w szpitalu, że ordynatorka SOR-u zmarła w czasie COVID-u. Wówczas przez pewien czas nie miałem kogo zatrudnić i też pełnił obowiązki lekarz, który tam pracował, który się specjalizował w tej dziedzinie, ale nie miał jeszcze specjalizacji, bo nie miałem wyjścia. To był COVID i sytuacja, która była taka, jaka była.
1: Nie było COVID,
2: ale
1: był
2: zaraz
1: konkurs,
2: starałem się, żeby tam był. Oczywiście, ale starałem się, żeby tam był obecny tak zwany lekarz systemu, żeby wszystko było zgodne z przepisami, żeby to jakoś wyglądało tak i tak było. Ale to była sytuacja też bardzo trudna. Natomiast jeżeli się to z góry planuje, jeżeli z góry się ogłasza konkurs, w którym może wystartować ktoś, kto nie ma odpowiedniej kwalifikacji, to jest coś dziwnego.
1: Ale z czego się to bierze? Pan umie to wyjaśnić? Bo przecież wydaje się, że...
2: Panie redaktorze, trzeba to prześledzić.
1: Ludzie, którzy by chcieli zarobić 1 600 000 w środowisku lekarskim, to ja bym znalazł i takich 40-latków i 50-latków. No może...
2: Panie redaktorze, ja też tutaj siedzę. Może jakby mi ktoś zaproponował 1 600 000 rocznie, to polityka polityką, misją, ale może... Rzeczywiście trzeba by się zastanowić na stare lata, ale tak nie zażartując, ale nie, to jest...
1: Ale na pana nosa kolesiostwo, czy jakieś inne przyczyny?
2: Nie mogę tego powiedzieć, nie, za mało wiem i powiem w ten sposób. Jeżeli były konkursy wcześniej, gdzie były inne kryteria i nikt się nie zgłaszał i obniżono te kryteria, żeby w ogóle ktoś przyszedł, to jest pewne wytłumaczenie. Jeżeli z góry był taki konkurs pierwszy, który został ogłoszony i od razu...
1: Mi się wydaje, że jest niemożliwe, żeby nikt nie przyszedł, jeżeli puma jest 1 600 000. To są ogromne pieniądze. Dobrze. A czy pan umie wyjaśnić, czy może ma pan cień pomysłu, jak załatwić systemowo to, żebyśmy nie byli świadkami takich historii? To znaczy, żeby naprawdę te pensje 1 600 000 rocznie, 130 000 miesięcznie, to jest po prostu jakiś kosmos. Dlaczego oni tyle zarabiają?
2: Bo ich nie ma z racji po prostu braków, szczególnie na takich odcinkach jak SOR. Są miejsca, gdzie...
1: A dlaczego nie ma?
2: Panie redaktorze, ja...
1: Liczbę lekarzy na 100 tysięcy mamy z tego, co... Może pan mnie poprawi, ale wydaje mi się, że mamy taką mniej więcej jak w Unii jest. Czy jest za mało tych lekarzy?
2: Tak się mówi, ale coś, wie pan, panie redaktorze, ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś mówi, że tych lekarzy jest tak dużo... jest dużo chirurgów, internistów, właśnie lekarzy SOR-u, to ja proszę o numery telefonów tych lekarzy, bo my do nich dzwonimy i ich zatrudniamy od razu. To czemu oni się nie zgłaszają? Wie pan, ja ostatnio namawiałem jedną panią doktor, żeby przyszła na SOR szpitala, którego byłem dyrektorem, żeby wróciła właściwie na ten SOR. I ona mi powiedziała: Wojtek, nie chodzi o pieniądze. Żebyś na początku rozmowy mi powiedziała, że wiesz, nie chodzi o stawkę. Ja już się wypaliłam, ja już tam nie chcę być. Ja już mam też inną pracę i jej będę bardziej pilnować, ale brakowało do dyżurów, brakowało do zapewnienia bezpieczeństwa temu SOR-owi i po prostu starałem się ją namówić, ale to są takie rozmowy, więc na razie tych lekarzy brakuje. Uważam, że, bo pyta się pan, co zrobić. Dobrym ruchem było zwiększony nabór na specjalizację, na studia medyczne. Teraz chodzi o to, żeby był również zwiększony nabór na specjalizację. Ta fala lekarzy idzie. Ona jest na 3., 4. roku przyszłych lekarzy. I chodzi o to, żebyśmy reformując ochronę zdrowia również patrzyli na to, żeby oni się mieli gdzie wyspecjalizować, żeby zostali na tych oddziałach, na których są potrzebni. Oczywiście co do wynagrodzeń, potrzebna jest regulacja, jest potrzebna pewna regulacja. Ja się tutaj zgadzam ze stanowiskiem Izby Lekarskiej, że takim wskazaniem są trzy średnie krajowe. Jako podstawa pensji lekarza.
1: No tak,
2: pensji.
1: To mówimy o etacie, natomiast to
2: nie,
1: są
2: ale
1: kontrakty.
2: Panie redaktorze, tak, tylko od tej pensji można to przeliczyć na kontrakt. To znaczy, chodzi o to, że jak ubruttowimy to, te trzy średnie krajowe, jak ubruttowimy, czyli dodamy podatek, dodamy ZUS pracodawcy, ZUS pracownika, dodamy jubileusze, dodamy inne jeszcze dodatki, które są w pensji, to ten kontrakt wyjdzie naprawdę atrakcyjny.
1: Czy wrócił?
2: I możemy, już dokończę, należałoby dojść do sytuacji, w której jest norma zatrudnienia lekarzy na danym oddziale, załóżmy na przykład 8, i ten oddział dostaje tyle pieniędzy, żeby każdy z tych lekarzy miał 3 średnie krajowe i żeby dyżurant odpowiednio więcej dostawał, ponieważ za pracę w nocy, pracę święta są i to można ubruttowić. I teraz dyrektor może się zapytać, chcecie pracować na kontrakcie? To ja wam te pieniądze oddam na kontrakcie. Albo macie etat, te 3 średnie i pochodne od tego i jesteście zabezpieczeni emerytalnie i tak dalej, urlopowo. I badania nad lekarzami, które są prowadzone, mówią, że to jest taka kwota, która skłoniłaby dużą część lekarzy, nie wszystkich, ale dużą część lekarzy do powrotu na etaty. Czyli to jest na tyle atrakcyjna rzecz, że lekarz poczuje to bezpieczeństwo i stwierdzi, że aha, no mógłbym zarobić więcej na tych kontraktach i tak dalej, ale jak mi ktoś dał 3 średnie krajowe, to ja przychodzę do szpitala i pracuję za te 3 średnie krajowe. I musimy się z tym zmierzyć, ponieważ no tak to wygląda w innych krajach.
1: Średni czas oczekiwania na kolonoskopię w Polsce wydłużył się do 263 dni.
2: To jest straszne. To jest
1: no dobrze, pan to mówi.
2: To panie redaktorze, to ja powiem w ten sposób. To ja już mówiłem kiedyś. Uważam, że potrzeba więcej medycyny w takich decyzjach, jak wprowadzanie...
1: Ja tylko dodam, że to jest bezpośredni skutek cięć
2: no
1: w finansowaniu świadczeń NFZ, które bohatersko wasz rząd wprowadza, za którym pan podnosi ręce.
2: Panie redaktorze...
1: Rękę właściwie.
2: Na pewno nie podnosiłem ręki za takim rozwiązaniem, dlatego że w Polsce kolonoskopii robi się za mało. Przed tym wprowadzeniem robi się za mało, badamy się za mało. Nikt nie robi tej kolonoskopii na zasadzie, że mam jakąś taką chęć, mam takie przeświadczenie o tym, że to jest fajne badanie.
1: Żeby mi ktoś tam...
2: I ja bym sobie chciał je zrobić, bo ktoś tam miał. Dobrze by było, gdyby tak było, że tamten miał, wykryto u niego jakiegoś polipa, gdyby to
1: czasami
2: nie był...
1: tak to działa.
2: No więc to zachęca do zrobienia tego badania. Ale to nie jest takie badanie jak, nie wiem, badanie wzroku.
1: Ale przepraszam, to pani minister Grenda nie ma zielonego pojęcia o tym, jak się kieruje Ministerstwem Zdrowia, że takie rzeczy wymyśla?
2: Myślę, że to znaczy tak, po pierwsze to nie obciążałbym tak pani minister, ponieważ jest również NFZ, który no tutaj to są rozporządzenia prezesa NFZ-u. Po drugie, myślę, że no było pewne poszukiwanie cięć i można ich poszukać. Można poszukać cięć w diagnostyce obrazowej, bo na przykład jeżeli ktoś ma jakieś bolące kolano czy łokieć, staw kolanowy czy łokciowy, mówiąc konkretnie, no to powinien sobie zrobić, powiedzmy, badanie rezonansu magnetycznego, ale to nie jest badanie, które no, trzeba jakoś specjalnie powtarzać, czy od razu robić, czy tak bez zupełnie limitów. No, można innymi badaniami zastąpić, można trochę poczekać, no różnie można. Natomiast jeżeli jest rezonans głowy, ponieważ podejrzewamy, że coś jest w głowie nie tak, stwardnienie rozsiane, guz, tętniak, różne rzeczy, które tam mogą się zadziać, no to robimy od razu, nie ma żadnych limitów. To znaczy, to jest medycyna. No są sytuacje, w których nie ma limitów. Są sytuacje i na przykład kolonoskopia, w moim odczuciu, tak jak na przykład zwykły oddział pediatryczny. Kiedyś były limity na pediatrię, to było zupełnie z kosmosu. Bo ktoś dzieckiem idzie 3-letnim
1: tylko
2: do szpitala.
1: Pan, ale bo pan o tym wszystkim opowiada jak no fachowiec, bo pan tym szpitalem kierował, jest pan neurologiem. Tak. Tylko ja się zastanawiam, jak to jest, że przecież wyście, jak była ta największa, najgłośniej o tym cięciu limitów, jak te szpitale odwoływały badania. No wy, Lewica, mówiliście, nie zostawimy tego tak, będziemy w tej sprawie naciskać ministerstwo, żeby to zmienić. Czy coś w ogóle się udało załatwić z panią minister Grendą?
2: Jakieś słyszę, że są jakieś...
1: Pan w tym nie uczestniczy?
2: Nie uczestniczę, bo byłem w ministerstwie i pracowałem
1: z
2: nim. Nie, wcale tak bym nie powiedział. No po prostu podziękowano mi na zasadzie, że no może z jakiegoś powodu tam...
1: A czy wybiera się pan z powrotem do ministerstwa?
2: Panie redaktorze, na razie jest tak jak jest. Jest to ministerstwo odpolitycznione.
1: Wszyscy wiedzą, że pani minister Grenda zostanie za jakiś czas odwołana, ponieważ no dramatycznie źle też radzi sobie PR-owo. Znaczy, co idzie do mediów, to opowiada większe głupoty, mówi, że ludzie się cieszą z tych cięć, no różne takie...
2: Panie takie redaktorze. Rzeczy. Pani minister Grenda była moim przełożonym przez półtora miesiąca. I
1: dobrze, nie będzie pan tutaj...
2: Absolutnie, ja nawet nie chcę słuchać. Ja przepraszam, ale dobrze. Ja mam szacunek do swoich przełożonych.
1: Dobrze, w porządku.
2: I po prostu okay. Ja uważam, że ma rozeznanie w systemie. Postępuje tak. Ja uważam osobiście, że jest za mało medycyny w Ministerstwie Zdrowia.
1: Czy pan by wrócił do Ministerstwa Zdrowia jako minister?
2: To nie ode mnie zależy. To są
1: ale
2: pytania...
1: czy by się pan podjął, gdyby pan dostał propozycję od premiera Tuska?
2: Wybiera się ludzi pod zadania. Ja uważam, że to jest stanowisko zadaniowe. To znaczy, jeżeli ktoś by uznał, że jestem potrzebny, ponieważ jakiś tam mój punkt widzenia, czy moje zapatrywanie, czy moje jakieś tam przeświadczenie o czymś jest, to tak jak byłem wiceministrem, tak mógłbym nim być z powrotem, to nie jest tajemnica, ja sam nie odszedłem z ministerstwa.
1: A gdyby tak się stało, to taka pierwsza rzecz, która by naprawdę, przynajmniej tak na szybko, te rzeczy, które się dzieją, te odwoływane badania, ten bałagan zlikwidował, to co by to było? Więcej pieniędzy? Pan by po prostu zażądał od Domańskiego, co by pan zrobił?
2: Znaczy, więcej pieniędzy, ja bym powiedział tak, te pieniądze w jakimś tam stopniu muszą się pojawić w ministerstwie, bo po prostu tak jest. Nie da się zostawić panią minister Grendę czy innego ministra bez pieniędzy do końca roku. I ja sądzę, że to się nie stanie. Ja bym po prostu był
1: że znajdą się i tak pieniądze.
2: Żeby się to stało szybciej.
1: Niż
2: to znaczy, żeby nie było tak, że robimy jakieś ruchy, bo próbujemy coś na czymś oszczędzić, co jest już takim troszeczkę za daleko idącym rozwiązaniem i lepiej się dogadać wcześniej i coś postanowić. Natomiast niewątpliwie należy dokonać przeglądu, na przykład wyceny świadczeń i są takie poglądy u niektórych zajmujących się zdrowiem ekspertów, że jest 10% tych świadczeń, które są przeszacowane i należy je zmniejszyć ich wycenę. I że to jest również te zarobki lekarzy się stąd biorą, że oni mają procent od procedury i te kontrakty tak rosną, bo wybierają te świadczenia tak dobrze wycenione, przecenione.
1: Szpital też na tym najlepiej zarabia,
2: tak, i w dodatku nie dość, płaci. Że ten lekarz zarabia bardzo dużo, to szpital też na tym zarabia. To jest właśnie taki paradoks. Ale owszem, można się temu przyjrzeć i to zrobić, ale pod jednym warunkiem, że te pieniądze zostaną w systemie. To znaczy przeznaczymy je na świadczenia, które są na przykład na kolonoskopie. I takich ruchów można trochę wykonać w systemie. I to nie jest tak, że się nic nie da zrobić i pacjent nic nie będzie odczuwał. Natomiast ja, tak jak mówię, ja uważam, że więcej medycyny by się przydało, bo to jest jednak ministerstwo medyczne takie głównie.
1: Wojciech Konieczny, senator PPS-u, Klub Nowa Lewica, lekarz, neurolog. Panie senatorze, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu i zapraszam na popołudniową rozmowę jutro.
0: Tu Radio RMF 24.

0: Słuchacie RMF FM. Fakty punktualnie o drugiej przedstawi Karol Płaczkiewicz. Witamy.
1: Jestem, zapraszam. Ciężarówka wpadła do rowu na drodze S6 w Zachodniopomorskiem. Kierowcy są utrudnienia w kierunku Szczecina. Unia Europejska zatwierdziła nowe limity emisji dwutlenku węgla. Mają obowiązywać w przemyśle do 2030 roku. Będą też emocje sportowe. W ostatnich minutach meczu Arabii Saudyjskiej z Urugwajem. Remis 1-1. Uwaga kierowcy na S6 w Zachodniopomorskim. Między węzłami Osina i Goleniów lotnisko na wysokości miejscowości Glewica ciężarówka wpadła do rowu. W kierunku Szczecina przejedziecie teraz tylko lewą stroną. Jedźcie ostrożnie. Unia Europejska zatwierdziła nowe limity emisji CO2 dla przemysłu. Będą one obowiązywać do 2030 roku. Jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, Polska była przeciwko tym regulacjom. To od tych limitów zależy, ile darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla otrzymają energochłonne gałęzie gospodarki. A zaostrzenie wymogów oznacza większe koszty dla firm. Czy to polska porażka?
2: Nie jest to całkowita przegrana. Polska znalazła się w grupie przeciwników, w której poza małymi krajami, Litwą, Łotwą i Maltą, znalazły się także Włochy. Ostatnio Rzym i Warszawa tworzą trzon sprzeciwu wobec ETS. Jak ustaliłam, udało się wywalczyć, że będzie możliwa zmiana wskaźników decydujących o pozwoleniach na emisję CO2. I jeżeli te korekty będą oznaczać złagodzenie systemu, to będą działać wstecz, czyli firmy dostaną wyrównanie. Taką rewizję ETS-u Komisja Europejska ma przedstawić w połowie lipca. Będzie to kolejna okazja dla Polski do walki o korzystne dla przemysłu zmiany.
1: Wyjaśniała nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino. Czy możemy liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa? Co drugi Polak uważa, że nie. Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Tylko 30% badanych wierzy, że na prezydencie Stanów Zjednoczonych możemy polegać. Dlaczego Polacy zatem nie ufają Trumpowi? O tym nasz dziennikarz Jakub Rybski.
3: Po pierwsze dlatego, że jest politykiem nieprzewidywalnym. Moi rozmówcy uważają również, że Donald Trump podejmuje decyzje, nie licząc się z żadnymi konsekwencjami.
4: Nie można mu do końca ufać, bo bardzo często zmienia zdanie. Jest troszkę nieobliczalny.
5: No, na Donalda Trumpa to na pewno nie możemy liczyć. Realizuje wyłącznie swoje biznesowe cele.
3: To głosy mieszkańców Warszawy. Z drugiej strony moi rozmówcy podkreślali, że prezydent USA Donald Trump obecnie bardziej angażuje się w sprawy Bliskiego i Dalekiego Wschodu, dlatego poświęca znacznie mniej uwagi Europie.
1: Agresywny pacjent zniszczył najdroższy sprzęt na szpitalnym oddziale ratunkowym w Szczecinie przy Unii Lubelskiej. Uszkodzony został analizator do pomiaru parametrów krytycznych. Szpital rozważa zakup nowego urządzenia, ale decyzja zapadnie po ostatecznym oszacowaniu strat, które może potrwać 2 tygodnie.
6: Czekamy na ekspertyzę. Daliśmy sobie te 14 dni, żeby oszacować. Oczywiście wszystko jest ubezpieczone. Ubezpieczyciel będzie miał potem roszczenia. W przypadku postępowania karnego na pewno jako oskarżyciel posiłkowy do tego postępowania przystąpimy. No bo tak to jest, jak ktoś nabroi, to musi zapłacić za te swoje działania.
1: Powiedział nam Konrad Jarosz, dyrektor naczelny szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie. 75-letni agresywny pacjent nie został jeszcze przesłuchany, nie pozwala na to jego stan zdrowia. Teraz mundialowy raport zza oceanu. Arabia Saudyjska remisuje z Urugwajem 1-1. W tej chwili ostatnia minuta czasu doliczonego. Gole w tym meczu jak na razie strzelali Al-Amri w 41 minucie oraz Maksymiliany Araujo w 81. Kolejne spotkanie o 3. Iran zagra z Nową Zelandią. O wyniku oczywiście poinformujemy Was w faktach.